Na akordeonach grał duet Akosfer, a była to rozmowa z cieniem Zbigniewa Bargielskiego. I wracamy do muzyki naszych czasów. Wojciech Chałupka 4 lata temu skomponował utwór na akordeon i fletnie pana. Wizje to tytuł 3-częściowego cyklu, który nagrali na fletni pana Andrea Schira, a na akordeonie Paweł Jefremow.

Paweł Jefremow i Andrea Shira, akordeon i fletnia pana, to wykonawcy kompozycji Wojciecha Chałupki zatytułowanej Wizje. I wracamy do miksu głosu, elektroniki i tekstów w kompozycjach Krzysztofa Wołka z jego najnowszej płyty zatytułowanej Cookbook, do tekstów Baniego Morisa. Tym razem będzie to wersja na baryton z elektroniką. Chad Sloan, głos i elektronika to partia realizowana przez samego kompozytora.

0: Podcast.
1: Check.
0: Gender is kind of queer.

0: Fingers. No one can hear my heart.
1: Love.

Rhyme. Fuck, you'll be left.

List of things that

0: 서셔네.
1: 미 앤 마이 미 앤 마이 툭 툭 네이밍 킹스 아이 슬랑.

Over and over, we will be together.

Huh?

left. Oh. This isolated kitchenette.

Za nami Cookbook Krzysztofa Wołka do tekstów Baniego Morisa w wersji na męski głos baryton, to partia Chada Slona, a elektronikę realizował kompozytor.

Za nami kolejna akordeonowa kompozycja z końca XX wieku, nagrana niedawno na płytę przez duet Akosfer Grzegorza Palusa i Alenę Bodziniakową. To była po prostu muzyka per due akordeoni z 1990 roku Edwarda Bogusławskiego. A przed nami skomponowany w 1983 roku palindrom Bogdana Dowlasza.

akordeony dwa dominowały w radiowej dwójce przez ostatnie minuty. Grał duet Akosfer, a to był utwór Bogdana Dowlasza zatytułowany Palindrom. I jeszcze dwa utwory z debiutanckiego albumu Wojciecha Chałupki proponuję Państwu tej nocy. Pierwszy z nich to Nemesis, kwartet saksofonowy skomponowany przez 20-letniego kompozytora. To było w roku 2019. Gra Nemesis Quartet.

Nemezis, kwartet saksofonowy Wojciecha Chałupki grali, Łukasz Duczko na saksofonie sopranowym, Oskar Żążewski na saksofonie altowym, Karol Mastalerz na tenorowym i sam Wojciech Chałupka na saksofonie barytonowym. Nemezis Quartet to nazwa tego zespołu. A drugi utwór tego saksofonisty i kompozytora z jego ubiegłorocznej płyty to będzie Wohin Jetzt, medytacja na kwartet smyczkowy, podobnie jak wszystkie kompozycje z tego krążka. Jest to kompozycja niezbyt obszerna, za to wykonawcy utworu to Arditi String Quartet.

grał legendarny zespół muzyki nowej Arditi Quartet, a był to utwór Wojciecha Chałupki Wohin Jetzt. I tak kończymy przesłuchiwanie dwóch monograficznych płyt współczesnych kompozytorów polskich, Wojciecha Chałupki i wcześniej Krzysztofa Wołka. I wracamy do akordeonów i do krążka duetu Akosfer.

Najpierw wiatr echo niesie po polanie, kompozycja Andrzeja Krzanowskiego z roku 1981. I przed chwilą Adue Stanisława Moryty z roku 1988. Grali Grzegorz Palus i Alena Budziniakowa duet Akosfer. A teraz czas na nieco bardziej rozbudowaną formę muzyczną. Symfonię. A proponuję dzieło Józefa Elsnera, Symfonię C-dur, opus 11 w nagraniu Och orkiestry prowadzonej od skrzypiec przez Martynę Pastuszkę.

Roztańczone rondo w tempie allegro moderato wieńczy symfonię C-dur opus 11 Józefa Elsnera. Słuchaliśmy nagrania Och Orkiestry prowadzonej przez Martynę Pastuszkę. A przed nami klawiszowa muzyka Józefa Elsnera skomponowana do salonowego muzykowania. Polonezy na cztery ręce na klawesynie nagrali Jerzy Michał Wardęski i Magdalena Bąk. Proszę posłuchać.

Na klawesynie na cztery ręce grali Jerzy Michał Wardenski i Magdalena Bąk, a były to polonezy C-dur i G-dur Józefa Elsnera.

klawesyn. A może to jeszcze XVIII wiek? W każdym razie były to salonowe polonezy F-moll i E-dur Józefa Elsnera w interpretacji klawesynistów Jerzego Michała Wardęskiego i Magdaleny Bąk, grających na klawesynie na cztery ręce. Cały czas słuchają Państwo dwójki.

Zupełnie jakbyśmy w środku nocy trafili do XIX-wiecznego salonu, w którym zamiast pianoforte stoi

Alistair Whitman zaaranżował etiudę bemol Karola Szymanowskiego na organy, a na płytę nagrała ten utwór Hanna Dys. Nocna fantazja polska wielkimi krokami zbliża się już do poranka. Przed nami pierwsza porcja psalmów Mikołaja Gomułki w opracowaniu Agnieszki Budzińskiej-Bennett i nagraniu Chóru Polskiego Radia. Melodię napisał też Polski. Całość pod dyrekcją Agnieszki Budzińskiej-Bennett.

Psalmy Dawida w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego i muzycznie opracowane przez Mikołaja Gomułkę. Tak kończy się wiązanka melodii na Psałterz Polski w wykonaniu zaaranżowanym i poprowadzonym przez Agnieszkę Budzińską-Bennett. Tymczasem, zanim na dobre rozstaniemy się z muzyką akordeonową, proponuję jeszcze trzy kompozycje w nagraniu duetu Akosfer. Bogdana Precza, Bronisława Kazimierza Przybylskiego i Jacka Rabińskiego.

że Purdu Jacka Rabińskiego, wcześniej Rondinella Bronisława Kazimierza Przybylskiego i na otwarcie Accoduo Bogdana Precza. Tak kończy się płyta akordeonowego duetu Grzegorz Palus, Alena Budziniakowa, Akosfer. I tak kończy się w dwójce przesłuchiwanie tego repertuaru.

Za nami kolejna wiązanka psalmów Dawida w polskim tłumaczeniu Jana Kochanowskiego i muzycznym opracowaniu Mikołaja Gomułki. Polscy protestanci XVI wieku i nowe opracowanie tego repertuaru przygotowane w 2022 roku dla Polskiego Radia przez Agnieszkę Budzińską-Bennett. Śpiewał chór Polskiego Radia. A teraz zapraszam do nokturnów nastrojowych, fortepianowych, nokturnów Karola Mikulego w nagraniu Weroniki Chodakowskiej.

Najpierw dwa nokturny i zaraz potem walce Karola Mikulego. Pięknie i wrażliwie grała Weronika Chodakowska. To może jeszcze kilka miniatur Mikulego w tej samej interpretacji posłuchamy o poranku w Radiowej Dwójce. Zapraszam.

preludia, romans, imprompti i mazurka Karola Mikulego grała Weronika Chodakowska. I zanim rozpocznie się sobotni poranek dwójki, wracam do wydanej w 2022 roku płyty, właściwie albumu z melodiami napisał też polski w opracowaniu Agnieszki Budzińskiej.

W 2022 roku ukazał się ten album. Z kompletem melodii napisał też polski Mikołaja Gomułki. 150 psalmów Dawida w tłumaczeniu Jana Kochanowskiego i muzycznym opracowaniu Gomułki, przeznaczonym do śpiewania przede wszystkim przez XVI-wiecznych polskich protestantów. Ten repertuar wciąż należy do popularnych wśród polskich chórów, a 4 lata temu ukazało się to opracowanie Agnieszki Budzińskiej-Bennett, którego w obszernych fragmentach słuchaliśmy dziś o poranku w Radiowej Dwójce. Śpiewał chór Polskiego Radia. Agnieszka Budzińska-Bennett całość prowadziła i zaprosiła do nagrania między innymi organistę Marcina Szelesta i zespół Oltremontano z Antwerpii. To była ostatnia już dziś suita z tego repertuaru, a na najbliższe minuty proponuję walce Karola Mikulego ponownie pod palcami Weroniki Chodakowskiej.

Walces opus 18 Karola Mikulego. Repertuar wykonywany niegdyś w salonach. U nas w radiowej dwójce o poranku grała Weronika Chodakowska. W dopełnieniu z ubiegłorocznej płyty tej artystki proponuję jeszcze kilka innych miniatur Karola Mikulego i mówię już Państwu do usłyszenia, życząc dobrej, spokojnej soboty. Ewa Szycińska.

0: Słowo na dzień.
1: Agnieszka Kozłowska-Łysko, dzień dobry. A słowo na dzisiejszy dzień pochodzi z Ewangelii według świętego Łukasza. 72 powróciło, mówiąc z radością: Panie, na Twoje imię nawet demony nam się poddają. Wtedy powiedział do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze nieprzyjaciela. Nic wam nie zaszkodzi, lecz nie cieszcie się z tego, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej z tego,

tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Bo gdy patrzymy na uczniów Jezusa, widzę w nich siebie. Jak oni się cieszą, że coś im się udało, dobre słowo przyniosło owoc, a modlitwa dodała sił. Ktoś dzięki mnie może poczuł się mniej samotny. Jezus uczy jednak, że moja wartość nie zależy od skuteczności, uznania ani widocznych owoców. Największym darem jest to, że należę do Ojca. To słowo dotyka codzienności. Ile razy moja wiara zależy od skuteczności? Gdy modlitwa nie ma owoców, gdy czuję się bezsilny, czy nadal wierzę, ufam? Jezus wskazuje na głębsze źródło. Jestem znany, kochany i zapisany. Nie za zasługi, ale z łaski, z miłości. Dzisiejszy fragment Ewangelii emanuje radością, wdzięcznością i nadzieją. Uczniowie wracają z misji pełni entuzjazmu, ciesząc się licznymi owocami swojej pracy, które sam Jezus potwierdza, lecz jednocześnie ich radość nakierowuje ku wieczności. Chrystus mówi do uczniów, aby nie cieszyli się jedynie ze względu na cuda, które zdziałali, ale przede wszystkim z tego, że ich imiona są zapisane w niebie. W ten sposób wzywa ich do wdzięczności, jednej z kluczowych postaw aktywnego życia duchowego. Obserwując rzeczywistość każdego dnia, żyjąc, starajmy się codziennie dostrzegać Bożą dobroć, która nas otacza, bo wdzięczność to dostrzeżenie, nazwanie i podziękowanie za sytuację, wydarzenie, osobę. Istotne, żeby to było coś konkretnego, ale niekoniecznie spektakularnego. Rozmowa z kimś, wyczytana wartościowa myśl, smaczny posiłek. Jak często dziękujemy za to, co mamy najprostszego, wydaje się najzwyklejszego w życiu, co wydaje się tak normalne, że dopiero w obliczu choroby czy innych trudności zaczynamy to dostrzegać. Możemy chodzić, biegać, wstawać rano z łóżka, umyć się, pójść do pracy czy innych zajęć, jeść, pić, spać. Te czynności wydają się prozaicznymi rzeczami, tak jakby się nam należały z racji człowieczeństwa. Dopiero w obliczu choroby, cierpienia czy innej trudności zaczynamy je dostrzegać i ze zdumieniem odkrywamy, że to także dar oraz łaska. Radość, dziękczynienie i uwielbienie Boga niech nam towarzyszą każdego dnia. Dobrej soboty i do usłyszenia. Agnieszka Kozłowska-Łysko.

Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października – Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października – Muzyka filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października – Koncert finałowy – Artyści związani z Bielskiem-Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.

0: Minęła siódma, dzień dobry, jest sobota, 3 października, 276 dzień roku. Do Sylwestra zostało 89 dni. Słońce w Warszawie wstało o 6.40, a zajdzie o 18.08. Dzień potrwa więc niespełna 11,5 godziny. Audycję realizuje Magdalena Wojtulanis, program wydaje Patrycja Cisz, a utwory do dzisiejszej audycji przygotowała Aleksandra Tykarska. Przed mikrofonem Małgorzata Niedziecka-Mac, a teraz czas na wiadomości kulturalne, które przedstawi dla Państwa Marcin Pesta.
1: Dzień dobry Państwu. Poznaliśmy laureatów Nagród Literatury na Świecie za rok 2025. W kategorii proza nagrodzono Małgorzatę Gralińską za przekład powieści Waltera Kępowskiego Prima Sort, a także Agę Zano za przekład Orlanda Virginia Woolf. Nagrodę w kategorii Nowa Twarz otrzymał Dawid Jabłoński, a za inicjatywę wydawniczą wyróżniono łódzką Oficynę za serię modernistyczną. Laureatem wyróżnienia specjalnego Mamut został Zbigniew Machej. Nagrody w kategorii poezja oraz nagrody imienia Andrzeja Siemka w tym roku nie przyznano. Poverello, święty Franciszek z Asyżu, to tytuł wystawy, którą można już oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Ekspozycja otwarta została w 800. rocznicę śmierci orędownika ubogich. Poprzez dzieła artystów różnych epok opowiadamy o jego życiu, wyborach i drodze duchowej, mówi Piotr Kopszak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
2: Zależało nam, żeby muzeum pokazało dzieła sztuki nie tylko związane ze świętym Franciszkiem swoim tematem, ale będące świadectwem podobnej optyki, podobnego widzenia świata. Święty Franciszek kojarzy się głównie z jego wielką miłością do zwierząt, do kwiatów, drzew, całego stworzenia, które było dla niego świadectwem miłości Bożej. Chcieliśmy pokazać obrazy i inne dzieła sztuki, które są właśnie świadectwem podobnej postawy, zainteresowania światem. Mamy tutaj też obrazy bezpośrednio związane ze świętym Franciszkiem, który inspirował artystów od dawna i inspiruje cały czas.
1: Wystawa Poverello, święty Franciszek z Asyżu w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej będzie prezentowana do 10 stycznia. Ponad 100 koncertów i wielkie nazwiska. Filharmonia Krakowska rozpoczyna 82. sezon artystyczny. Z jej zespołami ponownie pracować będą m.in. Łukasz Borowicz, Sasza Goetzel, Antoni Witti i Lorenz Foster. Wśród zaproszonych dyrygentów znalazł się także Stuart Stratford, były dyrektor artystyczny Opera Nord w Wielkiej Brytanii. Sezon otwiera Symfonia z Nowego Świata Antonina Dworzaka, mówi Michał Klauza, dyrektor artystyczny Filharmonii Krakowskiej.
3: Dla nas ten rok kalendarzowy rozpoczął się jedną z najważniejszych informacji, mianowicie tą, że wybraliśmy projekt naszej nowej siedziby. I z tego powodu wybraliśmy na inaugurację Symfonię z Nowego Świata Antonina Dworzaka. Trochę z takim przymrużeniem oka, właśnie jako ukłon, że mamy ogromną nadzieję, że już niedługo będziecie Państwo mieli okazję tę inaugurację sezonu słuchać w nowej sali, bo dla nas to będzie nowy świat.
1: Podczas koncertu inauguracyjnego zabrzmią także litania do Marii Panny i Stabat Mater Karola Szymanowskiego. Początek o 18 w Filharmonii Krakowskiej. Holenderska dynastia orańska przez wieki wspierała kolonializm, ale nie miała wpływu na politykę kraju w tej kwestii. Takie są wyniki badań nad przeszłością rodziny króla Wilhelma Aleksandra. Powołana przez holenderskiego monarchę specjalna komisja swoje wnioski zebrała w 5 tomach liczących 2000 stron. Raport wręczyła wczoraj królowi Holandii na uroczystości w Lejdzie.
4: Wszyscy namiestnicy, królowie i królowe byli przekonani o legalności kolonializmu i jego znaczeniu.

0: znaczeniu dla Holandii. Uważali wojnę kolonialną i brutalne tłumienie powstań za nieuniknione i uzasadnione, mówił szef komisji Geert Oostindy. 60 naukowców przez 4 lata badało przeszłość rodziny królewskiej od końca XVI wieku do czasów postkolonialnych. Król Willem Aleksander udostępnił archiwa królewskie, a także sfinansował badania. Wynika z nich, że dynastia orańska praktycznie nic nie zarobiła na transatlantyckim handlu niewolnikami. Do jej skarbca wpłynęła równowartość 576 milionów euro, z których większość pochodziła z byłych holenderskich Indii Wschodnich. Wniosek jest niepokojący i konfrontujący, ocenił król podczas uroczystości. Władca kilka lat temu przeprosił za kolonializm i poprosił o przebaczenie za działania jego przodków. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: To były wiadomości kulturalne. Kolejno o 9:00, a więcej informacji znaleźć można na naszym portalu dwójka.polskiradio.pl.
2: Pogoda.
3: Na początek dobra wiadomość, przed nami piękny dzień, a wyż, któremu zawdzięczamy babie lato, jeszcze się trzyma. Jeśli wyglądają Państwo teraz przez okno i widzą mgłę, to nic dziwnego, bo rano mgły ograniczają widoczność nawet do 200 metrów, zwłaszcza na zachodzie, w dolinach rzek i w kotlinach górskich. Kierowców prosimy więc o ostrożność. Ranek jest też chłodny, na Podkarpaciu w obniżeniach terenu termometry wskazały 1 stopień, a w kotlinach karpackich pojawił się przymrozek. Ciepła kurtka na wczesno poranny spacer z psem bardzo się przyda. W większości kraju niebo będzie bezchmurne albo z niewielkimi chmurami, a termometry pokażą od 20 do 23 stopni. Najcieplej będzie na południu, na przykład w okolicach Legnicy około 22 stopni. Trochę chłodniej, od 17 do 19 stopni, będzie na Pomorzu Zachodnim, na północy kraju i w rejonach podgórskich. Tylko na północy i północnym zachodzie pojawi się więcej chmur, a nad morzem może miejscami popadać słaby deszcz. Krótko mówiąc, rano zakładamy szalik i chyba czapkę, a po południu raczej krótki rękaw. To idealny dzień na grzybobranie albo spacer. Warto z tego skorzystać, bo synoptycy zapowiadają, że to może być jeden z ostatnich takich ciepłych dni w tym roku.
4: Reklama. Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października – Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października – Muzyka filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października – Koncert finałowy – Artyści związani z Bielskiem-Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
3: Reklama. Prawie 8 minut po 7 zaczynamy nasz dzisiejszy sobotni poranek mocno nostalgicznym utworem zatytułowanym Kawa Rush. To odwołanie do nazwy miasteczka w Mołdawii, niedaleko Kiszyniowa, do jednego z najżyźniejszych zakątków dawnej Bezarabii, słynących z sadów i suszonych śliwek. Niegdyś to miejsce zamieszkane było przez hasydów, których dziedzictwo przypomina zespół z Montrealu Black Ox Orchestra.

Orkiestra Czarnego Wołu z Montrealu, która przypomina o dawnym muzycznym dziedzictwie spod Kiszyniowa. 11 minut po siódmej, dziś w poranku dwójki przygotowaliśmy dla Państwa między innymi relacje z wystawy otwartej w galerii imienia Ględzińskich w Białymstoku. Tam trwa pierwsza retrospektywna wystawa ceramiczki Marii Worotyńskiej. Około 9.30 porozmawiamy z profesorem Piotrem Kordubą i dr Anną Wiszniewską, to kuratorzy wystawy Obywatelka Cepelia, która od 9 października, od najbliższego czwartku, będzie otwarta w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wcześniej Anna Kowalczyk opowie o książce Po naszemu, jak mówi Polska, a potem zaprosimy Państwa na jutrzejsze warsztaty o rodzinnych pamiątkach w lubelskich warsztatach kultury. Zaczynamy też nowy cykl. Uwaga, uwaga. To cykl Sen o poranku, w którym profesor Wioletta Wróblewska opowie o snach w kulturze ludowej. Do zdobycia będą książka Po naszemu oraz płyty, między innymi album Ani Brody. I właśnie z tej ostatniej wydanej przez Polskie Radio płyty pochodzi pieśń, od której zaczynamy. Nie masz kochaneczka. Utwór z okolic Ostrudy ze zbioru Oskara Kolberga Mazury pruskie.

0: Nie masz kochaneczka, Ania Broda to nasza folkowa płyta Poranka, którą oddamy w dobre ręce już dziś.
1: Kalendarium.
0: października 1924 roku, 102 lata temu, odszedł w Kórniku Władysław Zamoyski. Człowiek, bez którego Tatry wyglądałyby dziś zupełnie inaczej. To dzięki niemu kolej dotarła do Chabówki, z Chabówki do Zakopanego. Ocalił też tatrzańskie lasy przed Wyrębem, a w sporze z Węgrami o Morskie Oko walczył tak długo, aż jezioro zostało po polskiej stronie. 36 lat temu z kolei Niemcy znów stały się jednym państwem. Niemiecka Republika Demokratyczna przystąpiła do Republiki Federalnej, a pod Reichstagiem w Berlinie świętowały tłumy. Co jeszcze przyniósł 3 października? Opowie o tym Maria Czok, ale najpierw ma dla państwa zagadkę.
2: No, na razie nie za wiele państwo usłyszeli, ale mam dłuższą podpowiedź. Fragment trzeciej części kwartetu smyczkowego C-dur Karola Szymanowskiego, a ten utwór przypomniałam z okazji 144. rocznicy urodzin, oczywiście Karola Szymanowskiego. Mam też fragment wywiadu, którego udzielił w Teatrze Narodowym w Pradze w 1932 roku.
3: Niechaj mi wolno będzie wyrazić nadzieję, że dzisiejsza premiera mojego Króla Rogera będzie dalszym ogniwem w stosunkach muzycznych czechosłowacko-polskich i że przemówi do serc waszych tak, jak do serc naszych przemawia głęboko znakomita muzyka mistrzów waszego narodu. Sztuka bowiem, w której chyba najczystszym wyrazem jest muzyka, przemawiając od duszy do duszy, od serca do serca, przyczynić się winna najgłębiej do wzajemnego przeniknięcia się i poznania psychiki narodu.
2: I za to kochamy nasze radiowe archiwa. Ale nie oddalamy się za daleko od świata estrady, ponieważ 103 lata temu we Lwowie na świat przyszedł Stanisław Skrowaczewski, dyrygent, kompozytor, który tak mówił o znaczeniu orkiestr symfonicznych.
4: To jest kontynuacja jakiejś wspaniałej idei najlepszych cech twórczości człowieka na przestrzeni 2000 lat. O to chodzi, żeby tego nie stracić do bardzo prymitywnej technologii i tylko do życia bardzo płytkiego, bez filozofii, bez sztuki, bez tych wzruszeń, jak mówił Szymanowski, metafizycznych wzruszeń.
2: Czy uwierzą państwo, że od tego dnia minęło już 30 lat? Dokładnie 3 października, 30 lat temu, Wisława Szymborska została laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Laureatką nagrody, z której, cóż, za bardzo się nie cieszyła.
5: Nie umiałam się cieszyć, dlatego że wydawało mi się, że nie podołam temu. I do tej pory mi się dalej nie wydaje. Może jak wszystkie uroczystości się zakończą, to stwierdzę, że jednak podołałam, ale nie jest to takie łatwe.
2: Jedyna w swoim rodzaju laureatka, która początkowo nie za bardzo cieszyła się z tej nagrody. Był autorem filmów Rękopis znaleziony w Saragossie, Lalka oraz Sanatorium pod Klepsydrą. 26 lat temu odszedł Wojciech Jerzy Has. Jedyny taki reżyser, który dzielił się także przemyśleniami na temat trudności związanych z filmowaniem prozy.
6: Mi się wydaje, że te trudne pozycje, czy ciekawe pozycje,

0: literackie mają bezpośredni wpływ na film. Jakby to powiedzieć, odświeżają może stylistycznie, pozwalają odnowić spojrzenie na film. Wszystkim, co ta proza daje, daje swobodę poruszania się.
1: I na koniec ponownie słów jeszcze kilka w sprawie muzyki. 11 lat temu w Gdyni odszedł Franciszek Walicki, dziennikarz muzyczny, autor tekstów piosenek i publicysta. Tak o jego dwóch pasjach opowiadał Marek Gaszyński.
2: W pierwszej połowie swojego życia to było morze, ocean, to była szkoła morska. To był dar po morza, to było wędrowanie po świecie, potem praca dla marynarki wojennej, pisanie o morzu. A druga, ostatnie 50 lat to była muzyka, najpierw jazzowa, potem rock'n'rollowa. To była pasja, którą zaraził takich ludzi jak mnie, czyli tych, którzy albo piszą o muzyce, albo mówią, albo otworzą, i miliony Polaków w całym kraju.

Czy mnie jeszcze pamiętasz, zaśpiewał Czesław Niemen do słów Franciszka Walickiego, który teksty podpisywał jako Jacek Grań. Ten człowiek nazywany ojcem polskiego big beatu odszedł 11 lat temu właśnie, 3 października. 30 lat temu o tej porze Wisława Szymborska dowiedziała się, że otrzymała literacką Nagrodę Nobla. To kolejna ważna rocznica. A dziś wspominamy także świętego Franciszka, który odszedł 800 lat temu w Asyżu. I tam właśnie będą dziś z tej okazji bić dzwony, które zainaugurują rok świętego Franciszka. Jest jeszcze jeden bardzo ważny jubilat. Steve Reich urodził się 3 października 1936 roku, czyli dziś kończy 90 lat.

My Tribute to Yehudi Menuhin, hołd dla wielkiego skrzypka w 90. urodziny Steve'a Reicha. 26 minut po godzinie 7, a przed nami piosenka do słów urugwajskiego poety Romilda Risa. Jej bohater to woźnica, który nie smaruje osi kół swojego wozu, a ludzie mają go za niedbałego, a on po prostu uwielbia to skrzypienie, które dotrzymuje mu towarzystwa w długiej i samotnej drodze. A jak skrzypi ten wóz?

0: Romildo Liso, urugwański pisarz i poeta, to do jego tekstu, do słów jego wiersza śpiewały dwie siostry, Caroni, Gianna i Laura. Gianna gra na klarnecie, a Laura na wiolonczeli. Pozostajemy w kręgu mocy poezji.
1: Poezja ukraińska w dwójce.

0: Posłuchajmy wiersza w przekładzie Anety Kamińskiej. Czyta Janusz Lewandowski.
1: Olaf Clemensen. Bez tytułu. Prawe płuco poranka jest przestrzelone na wylot i z chrypką wylatują z niego wrony. Wrony nocowały tam, w tym płucu. Pewnie nawet mają tam gniazdo. A lewe płuco jest całe i niepostrzelone, pełne samochodów. W nim mają gniazda samochony. Słychać, jak auta pojawiają się jedno po drugim, rozgrzewają się, żeby wyjechać z płuca poranka przez skrzywione usta do miasta. Dobrze, jeśli im się to uda. Dobrze, jeśli w ustach nie zatrzyma ich barykada z wybitych nogami zębów, biała jakby śnieżna. I bezzębny, z dziurką w piersiach, będzie stał poranek na kolanach w śniegu, pośród parku. I z otworu w jego głowie słychać będzie pipczenie tysięcy samochodów, a z drugiego otworu w piersiach krakanie ptaków. Człowiek by tak nie mógł. Poranek.
0: Łukasz Lewandowski przeczytał dla Państwa wiersz w przekładzie Anety Kamińskiej.

0: piąta suita wiolonczelowa c-moll Jana Sebastiana Bacha. 7:36 na zegarach to czas na naszą audycję z cyklu 5 minut nad Biblią, która powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Przed mikrofonem ksiądz dr Ewa Jóźwiak.
1: Dzisiejsze rozważanie można zatytułować „Co jest problemem?”. Jezus wyprawia się poza Galileę do Tyru i Sydonu, dwóch fenickich miast na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Region ten był historycznie blisko powiązany ze starożytnymi Kananejczykami, więc dla żydowskich czytelników Ewangelii Mateusza nazwa ta kojarzyła się z tradycyjnymi poganami zamieszkującymi te ziemię. I oto pojawia się Kananejka, która przychodzi do Jezusa ze swoją sprawą – opętaniem córki. Kobieta woła: „Zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida”. Nie prosi o coś dla siebie, prosi o uzdrowienie córki. Uczniowie dają wyraźnie do zrozumienia, że to ona jest problemem. Nie zwracają się jednak bezpośrednio do niej, ale do Jezusa. „Odpraw ją, gdyż woła za nami”. Ona nie daje za wygraną. Przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: „Panie, pomóż mi”. A Jezus najpierw milczy, a kiedy wreszcie odpowiada, mówi o dzieciach i psach. Gdybyśmy czytali ten fragment bez znajomości zakończenia, trudno byłoby nazwać tę scenę budującą. Kobieta mogła po prostu odejść. Miała ku temu wiele powodów. Była cudzoziemką, nie należała do narodu wybranego, nie miała społecznego prawa domagać się uwagi żydowskiego nauczyciela. Jest jeszcze jeden szczegół. Jezus odpowiada: „Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela”. To nie jest przypadkowe zdanie. Izrael był narodem przymierza. Jezus rozpoczyna swoją misję od niego. I w tej odpowiedzi Jezus wchodzi w rolę, w jakiej obsadzili go jego uczniowie. On ma być zbawicielem tylko Izraela. Odpowiada kobiecie według ich toku myślenia, pokazując im, do czego to prowadzi. Ale to nie koniec naszej historii. Mimo tej odmowy ona pozostaje. Jest w jej postawie coś więcej niż wytrwałość. Ona nie próbuje przekonać Jezusa argumentami. Nie mówi: „Przecież jestem dobrym człowiekiem”. Nie tłumaczy, że zasługuje na cud. Przyjmuje nawet trudne słowo Jezusa i odpowiada: „Tak, Panie”. To tak jest niezwykłe. Nie jest zgodą na własne upokorzenie, jest zgodą na to, że nie ma w sobie niczego, czym mogłaby Boga zobowiązać. I dopiero z tej pozycji wypowiada swoje: „Ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów”. Ona nie żąda całego stołu, wystarczy jej okruch. Nasze czytania pokazują nam, że to wykluczające myślenie uczniów jest problemem. Czytanie z Księgi Izajasza pokazuje, że wybranie Izraela od początku miało prowadzić dalej. Czytamy tam takie słowa: „Ustanowię cię światłością dla narodów, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi”. Kananejka staje się więc kimś więcej niż tylko osobą

0: proszącą o uzdrowienie córki. Staje się znakiem, że Boże miłosierdzie zawsze będzie większe od naszych religijnych granic. Możemy zbudować sobie bardzo wygodną religijność. My, ci, którzy są blisko Boga, i oni, ci, którzy są daleko. My wiemy, jak powinien zachowywać się człowiek wierzący, a oni nie spełniają naszych kryteriów. Tymczasem w tej Ewangelii Jezus pokazuje, że człowiek stojący pozornie poza wspólnotą może mieć wiarę, której brakuje tym, którzy są najbliżej. To powinno nas trochę zaniepokoić, bo może się okazać, że człowiek, którego już dawno zakwalifikowaliśmy jako dalekiego od Kościoła, potrafi bardziej zaufać Bogu niż my. Że ktoś, kogo nie chcielibyśmy widzieć przy naszym stole, może pierwszy rozpoznać, że Jezus jest naprawdę Panem. Na początku uczniowie chcą ją odprawić. Na końcu Jezus stawia ją za przykład wiary. Ci, którzy byli wewnątrz, muszą nauczyć się czegoś od tej, która była na zewnątrz. I może dlatego warto dzisiaj zapytać nie tylko, o co ja proszę Boga, ale również, kogo ja odprawiam. Kogo uznałem za człowieka niegodnego mojego czasu? Kogo już nie słucham? Komu odebrałem prawo do drugiej szansy? Kananejka przypomina nam, że przed Bogiem nikt nie jest przypadkiem. A człowiek, którego my ustawiliśmy na samym końcu kolejki, może okazać się kimś, przez kogo Bóg chce przemówić do nas.
1: Audycja z cyklu 5 minut nad Biblią powstała we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Reformowanym. Usłyszeliśmy rozważania ksiądz dr Ewy Jóźwiak. Na zegarach 18 minut pozostaje do godziny 8:00.

0: Simona di Gregorio, sycylijska śpiewaczka, której głos można było usłyszeć w muzyce do serialu Lampard według powieści Lampedusy. Na tej płycie sięga do dawnego śpiewu Sycylii i w historii tego, jak i co śpiewały pokolenia przed nami, pozostaniemy, bo w poranku dwójki czas na spotkanie z Wojciechem Osowskim i jego historią polskiego folku. Dziś przenosimy się do przedwojennego Lwowa, do historii dwóch twórców, którym to miasto zawdzięcza swoje najpiękniejsze piosenki.
1: Przed tygodniem przypomniałem postacie Szczepka i Tonika, obiecując, że dziś wspomnimy, że takich nazwę architektach lwowskiej tęsknoty i odpowiemy sobie na pytanie, kto tak naprawdę pisał batiarskie pieśni. Kiedy myślimy o Lwowie, tym przedwojennym, słyszymy charakterystyczny śpiewny akcent, tak zwany bałak, i widzimy batiara, ulicznego rzezimieszka o gołębim sercu. Piosenki lwowskiej ulicy do dziś kojarzą się z folklorem i spontaniczną twórczością. W rzeczywistości jednak za najpiękniejszymi, najbardziej wzruszającymi i dowcipnymi utworami batiarskimi stali ludzie o wybitnym wykształceniu, pochodzący z lwowskiej inteligencji. Tu chciałbym przybliżyć sylwetki dwóch najważniejszych twórców lwowskiej piosenki – Emanuela Szlechtera oraz Mariana Chemara. Pierwszy z nich, Emanuel Szlechter, urodził się 9 października 1904 roku we Lwowie. Pochodził z rzemieślniczo-mieszczańskiej, zasymilowanej rodziny żydowskiej. Choć pisał o ulicy, sam odebrał staranne, wszechstronne wykształcenie. Ukończył prestiżowe gimnazjum klasyczne, a następnie studiował prawo na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Był człowiekiem instytucją, reżyserem, scenarzystą i genialnym tekściarzem. To on podarował nam absolutny hymn tego miasta, napisaną do filmu Włóczęgi piosenkę Tylko we Lwowie, którą śpiewał słynny duet Szczepko i Tońko. Szlechter doskonale czuł lwowską ulicę, co udowodnił, pisząc takie hity jak Serce Batiara czy nostalgiczną pieśń Ten drogi Lwów. Został zamordowany przez Niemców w obozie janowskim we Lwowie w 1943 roku. Drugim tytanem lwowskiego słowa był Marian Chemar, a właściwie Jan Maria Hescheles. Urodził się 6 kwietnia 1901 roku we Lwowie, również w rodzinie żydowskiej inteligencji. Jego matka była ciotką samego Stanisława Lema. Chemar uczył się w 7 gimnazjum państwowym, a po maturze podjął studia na Wydziale Filozofii i Medycyny Uniwersytetu Jana Kazimierza. Był artystą niezwykle wszechstronnym, satyrykiem, dramaturgiem i poetą. Przed wojną kojarzymy go przede wszystkim z warszawskimi kabaretami, ale nigdy nie ukrywał niezwykłej więzi łączącej go z rodzinnym miastem. Więc choć po wybuchu wojny musiał opuścić Polskę i resztę życia spędził na emigracji, Lwów nigdy nie opuścił jego serca. To właśnie na tej emigracji i z tej emigracyjnej tęsknoty zrodziły się najważniejsze utwory o rodzimym mieście. Przejmujące moje serce zostało

w Lwowie oraz pełne baterskiego wigoru Tyle jest miast i lwowska piosenka. Podsumowując, fenomen lwowskiej pieśni baciarskiej polega na genialnym paradoksie. Piosenki, które śpiewał cały Lwów od salonów po ciemne zaułki Łyczakowa, wyszły spod piór ludzi uniwersytetu, prawników i filozofów. Szlechter i Hemar wzięli szorstki język ulicy i zamienili go w prawdziwą poezję. Dzięki ich talentowi batiar przestał być zwykłym chuliganem, stał się symbolem honoru, wolności i humoru, który przetrwał próbę czasu i do dziś wzrusza kolejne pokolenia Polaków.

że to wczoraj w pasażu Hausmana za 2 szóstki kupiłem kisz bzu, że to wczoraj w galerii.

0: snów!
1: Śpiewał Jan Wojewódka. Dziś historia polskiego folku miejska i bardzo nostalgiczna, a twórców ze Lwowa wspominał w historii polskiego folku oczywiście Wojciech Ossowski, a do miasta nad Pełtwią powrócimy za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Muzyka środowiskowa jest jak roślina doniczkowa postawiona w kącie pokoju. Nie narzuca się, ale dzięki niej przestrzeń staje się przyjemniejsza. Bohaterem opowieści księżycowych będzie Takashiko Kubo, jeden z najważniejszych twórców japońskiego ambientu. W rozmowie, którą nagrałem z nim w Tokio, opowie nam o projektowaniu dźwięków użytkowych, w tym sygnału ostrzegającego przed trzęsieniem ziemi oraz potrzebie ciszy w coraz bardziej przeładowanym pejzażu akustycznym. Poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
2: Dla wielu kompozytorów napisanie symfonii było manifestacją twórczej dojrzałości i ukoronowaniem ścieżki per aspera ad astra ku gatunkowej doskonałości. Pisząc swoją symfonię Odrodzenie, Karłowicz chciał powiedzieć, zdaje się, coś innego. Patrzcie, tą drogą dalej iść się nie da. I dlatego jego pierwsza, a zarazem ostatnia symfonia, choć zewnętrznie nawiązuje do idei klasycznej, jest zarazem tej idei zaprzeczeniem. Na trzecie spotkanie z Karłowiczem w cyklu Giganci zapraszam w niedzielę o 14:00. Andrzej Sułek.
0: Autopromocja.
3: Wybiła 8:00.
4: Wojka, jesteś na miejscu. Mark Feldman.
3: Dzień dobry, dziś na szczęście jest sobota, to trzeci

0: Dzień października, 276 dzień roku. Do Sylwestra zostało nam 89 dni, a słońce w Warszawie wstało o 6.40, zajdzie o 18.08. Dzień będzie trwać więc 11,5 godziny, a to dzień, w którym imieniny świętują Teresa, Cyprian, Roman i Eustachy. Składamy Państwu najlepsze życzenia. Teraz czas na wiadomości ze świata kultury tradycyjnej, które przygotowała dla Państwa Patrycja Cisz.
1: Etnowieści.
2: Dzień dobry Państwu. Festiwal Dżerewa z języka ukraińskiego źródła ma już wieloletnią tradycję. Jego celem jest popularyzacja i przekazywanie następnym pokoleniom tradycyjnej kultury ludowej Podlasia. Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze i Związek Ukraińców Podlasia dziś o 13:00 zapraszają do Czeremchy na kolejną odsłonę festiwalu Dżerewa – Ukraińskie tradycje i transformacje. W tym roku zbiega się on z jubileuszem 30-lecia działalności ukraińskiego zespołu dziecięco-młodzieżowego Hiłoczka, mówi organizatorka Barbara Kuzup-Samosiuk.
3: W programie dzisiejszego wydarzenia zobaczymy. Pokaz obrzędu Żniw Dawnych Wspomnienie, benefis 30 lat zespołu Hiłoczka, występy zespołów folklorystycznych, folkowe granie. Wystąpią Hiłoczka, Dobryna, zespół śpiewaczy z Czeremchy Wsi, Wólczanki z Wólki Terechowskiej, zespół śpiewaczy z Dobrowody, Rodyna, Werwoczki i Czeremszyna.
2: Dżerewa, ukraińskie tradycje i transformacje, dziś o 13:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze. Z kolei w najbliższy czwartek w Regionalnym Ośrodku Kultury w Bielsku-Białej odbędzie się spotkanie poświęcone pasterstwu, jego tradycji i współczesnemu znaczeniu. Odbędą się wykłady, bezpłatne warsztaty twórcze i koncert. O szczegółach mówi Magdalena Waligura-Rutkowska z Fundacji GUROM.
4: Początek wydarzenia nastąpi o godzinie 18:00. Konferencja będzie poświęcona tradycjom pasterskim oraz kulturze Karpat. W programie zaplanowano 3 wystąpienia eksperckie. Między innymi Agnieszka Jackowiak opowie o wełnie i znaczeniu w kulturze pasterskiej. Z kolei dr Justyna Cząstka-Kłapyta przedstawi temat kultury muzycznej pasterzy karpackich, a doktor habilitowany Piotr Kłapyta przybliży historię oraz rozwój osadnictwa wołoskiego w Karpatach Zachodnich. Po części konferencyjnej odbędzie się koncert składu niearchaicznego. Na wydarzenie obowiązują zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny na profilach facebookowych Fundacji Dobry Widok oraz Fundacji GUROM, a organizatorem wydarzenia jest Fundacja Dobry Widok we współpracy z Fundacją GUROM.
2: A w Szczecinie do końca roku można podziwiać wystawę Japonia w miniaturze, kościane neckę i okimono. Kolekcja Danuty Pawłowskiej-Sejdy i Marka Sejdy w zbiorach Muzeum Narodowego w Szczecinie. Większość prezentowanych na wystawie figurek neckę i okimono wyrzeźbiona została w kości słoniowej. Wykorzystywanie ciosów słonia do wyrobów różnych przedmiotów ma w Japonii długą tradycję i jeszcze w drugiej połowie XX wieku kraj ten był jednym z największych importerów tego materiału, mówi kuratorka wystawy Ewa Prądzyńska.
5: Ta kolekcja to jest dar dla muzeum. Uważam, że to trzeba o tym naprawdę mówić, powtarzać tą informację. To jest dar państwa związanych ze Szczecinem, ponieważ tutaj spędzali swoją młodość, ale życie dorosłe spędzili już poza granicami kraju, w Niemczech. Neckę są to takie przedmioty użytkowe, które porównuje do breloka. Specjalnie mają z tyłu dwa otworki, przez które trzeba było przeciągnąć sznureczek. Była taka forma użytkowa, a okimono, one już miały tylko funkcję dekoracyjną. Często też ludzie się mnie pytają, czy to ma coś wspólnego. Tym bardziej, że mówimy, że to neckę to przedmiot, który jakby był zawieszany do paska w kimonie czy okimono, to ma też coś wspólnego z kimonem. No oprócz podobnego brzmienia, to właściwie tłumaczy się to słowo okimono jako rzecz, która stoi.
2: Japonię w miniaturze w Muzeum Narodowym w Szczecinie można podziwiać do końca tego roku.
0: Czas na naszą płytę tygodnia, 8 minut po 8. To czas, w którym rozdajemy dla Państwa albumy muzyczne. Naszą płytą tygodnia jest potrójny album z nagraniami kwintetów Milesa Davisa. Ale zanim o nim, dwie płyty dla Państwa, jak mówiłam. To płyta dodatkowa. Dziś to album Basi Songin, znanej z zespołu Sutari i Heleny Matuszewskiej. To duet, który śpiewa, ale też szepcze, woła i krzyczy.

rzeczy. A towarzyszą tym śpiewającym kobietom bębny, drewniane naczynia i dawne smyczki. Umbra, tak nazywa się ten album. Kto z Państwa ma ochotę go otrzymać, prosimy do nas pisać poranek2@polskieradio.pl. I wracamy do naszej płyty tygodnia. To ostatnia szansa, aby otrzymać ten album z nagraniami kwintetów Milesa Davisa. Grają dwaj legendarni saksofoniści, Sonny Rollins i John Coltrane.

tygodnia w dwójce. Tytuł tego utworu to słowo Nigeria czytane w spak, a grali Miles Davis na trąbce, John Coltrane na saksofonie tenorowym. To nagranie z 1956 roku, a pan Włodzimierz z Gdańska będzie mógł cieszyć się tą płytą. Wysyłamy ją do pana w poniedziałek. Podobnie jak przesyłkę do Suwałk, do pani Agaty, do której trafi album Umbra, Basi Songin i Heleny Matuszewskiej. Gratulujemy. Tu dwójka, prawie 11 minut po 8:00.

가는 그 너 밴드 딘디 오벤송이 가는 그

Gino Sitson i portugalska wokalistka Maria João w utworze Noc w Moliko. To dzielnica jednego z miast w Kamerunie, a Kamerun to ojczyzna Gina Sitsona. Rytm tej piosenki przypominał wiele wyliczanek dla dzieci, a my teraz właśnie do dzieciństwa będziemy się odnosić i pytać, co pamiętamy z dzieciństwa naszych dziadków i pradziadków? I ile takich historii wciąż kryje się w rodzinnych albumach, szufladach i domowych pamiątkach? Tym właśnie pytaniom poświęcona jest najnowsza odsłona projektu Warstwy, zatytułowana Warstwy Dzieciństwo. Przygotowały ją warsztaty kultury w Lublinie, a opowiada o niej Karolina.

0: Lina Waszczuk z działającej tam pracowni do spraw kultury tradycyjnej.
1: Pomysł powstał myśląc o własnych archiwach domowych, o tym, co jest dla nas istotne, o zbieraniu tych pamiątek, opisywaniu, poszukiwaniu własnego drzewa genealogicznego. I jest obecnie dużo dostępnych materiałów, dużo narzędzi, które mogą nam w tym pomagać. I chciałyśmy z koleżankami o tym opowiedzieć i też przekazać osobom zainteresowanym właśnie informacje na ten temat, dać możliwość poznania tych narzędzi i osób, które się tym zajmują, ponieważ archiwa społeczne obecnie są dostrzegane, są bardzo ważne i są opracowywane. Istnieje wiele projektów poświęconych tym archiwom, są to archiwa nie tylko fotograficzne, ale też mówione i dostrzegamy w tym i potrzebę realizacji takiego projektu i wartość bardzo dużą, ponieważ czerpiemy bardzo często z różnych archiwów, z różnych publikacji. Dzięki temu odkrywamy tradycje, kulturę, informacje o ludziach, o miejscach. Także stąd wzięły się te myśli właśnie o projekcie, a projekt Warstwy, projekt, w którym opowiadamy, mówimy o archiwach rodzinnych, o pamięci, o budowaniu naszej własnej tożsamości, o odkrywaniu tej tożsamości. I w ramach tego projektu realizujemy różne warsztaty, które właśnie będą o tym opowiadać. Będą mówić o tym, czy warto zbierać pamiątki i jakie pamiątki, o tym, co mogą nam opowiedzieć, przekazać teksty starych kołysanek i co nam dają te kołysanki w życiu i w budowaniu więzi rodzinnych. Będziemy odkrywać również pamięć i historię regionu najbliższego. To akurat w trakcie warsztatów spotkania poświęconego Bierkom Lubartowskim, grze, którą tutaj z koleżankami odkryłyśmy dzięki jednemu z artykułów w piśmie Wisła, który napisał pan Liciński, regionalista. No i właśnie dzięki temu zapisowi pana Licińskiego my obecnie po 100 latach mogłyśmy tą grę poznać i możemy ją przekazywać dalej. Będziemy rozmawiać o tym, co ważne jest z perspektywy naszej osobistej w budowaniu tych archiwów rodzinnych, w poszukiwaniu pamiątek. Czym są pamiątki dla nas? Czym są pamiątki i będą pamiątki dla przyszłych pokoleń? Te, które my gromadzimy? Czy jest to ważne? Czy jest to ważne z punktu widzenia kultury, społeczeństwa?
2: A czy można nam przybliżyć jakąś swoją taką historię osobistą? Czy coś było znalezione w archiwum?
1: W mojej rodzinie zbiera się pamiątki. Zbieramy fotografie, zbieramy przedmioty. Są z nimi związane różne historie. Ta pamięć o przodkach, o naszych prababciach, pradziadkach funkcjonuje. Rozmawiamy o tym z dziećmi i dostrzegam bardzo dużą wartość właśnie takich działań. Myślę, że każdy gdzieś w swojej pamięci, w swojej głowie ma wspomnienie z ulubionym kubeczkiem, z parasolką, laską czy ze fotografią. Babci, dziadka, prababci, czy to zachowaliśmy, czy tylko do tego wracamy. Jeżeli nawet tego nie mamy, to warto może to opisać albo nagrać opowieść z tym związaną, tak żeby nie zapomnieć. 4 października zapraszamy na warsztat Przedmiot Pamięć, jak opisywać pamiątki. Ten warsztat poprowadzi Aleksandra Karmelita. I właśnie będziemy rozmawiać o tym, co może być pamiątką, jakie pamiątki zbieramy, czy warto je zbierać, jak możemy je opisywać, jak możemy je archiwizować, co tak naprawdę nam dają te pamiątki, czy to jest tylko przedmiot, czy coś więcej, czy to jest też wspomnienie, jak możemy rozbudować tą pamięć, ten opis przedmiotu, ile nam to daje. Czy pamiątki to tylko te rzeczy sprzed lat, czy możemy również aktualnie zbierać te archiwa, na przykład kiedy rodzi się dziecko w rodzinie, co robimy z pierwszymi śpioszkami albo z pierwszą książeczką, którą przeczytaliśmy dziecku. To wszystko jest z punktu widzenia każdej osoby indywidualnym doświadczeniem i to my budujemy te archiwa i pamięć o nas, ale też zbieramy o przodkach, też dla przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci. I właśnie na tych warsztatach będziemy o tym rozmawiać, będziemy opisywać pamiątki, będzie obecne tłumaczka polskiego języka migowego, więc jeżeli znają Państwo osoby zainteresowane takim tematem, to zapraszam.

0: Zapraszamy. Można się zapisać przez formularz zgłoszeniowy na stronie Warsztatów Kultury. Tam należy też zaznaczyć potrzebę obecności tłumacza PJM.
1: Warsztaty Kultury w Lublinie. Ten adres polecamy Państwu, a z Karoliną Waszczuk rozmawiała Anna Kowalowa. Jutro w ramach projektu będzie poprowadzone spotkanie zatytułowane Przedmiot, pamięć, jak opisywać pamiątki. Projekt Warstwy potrwa do 17 listopada, a szczegóły mogą Państwo znaleźć na stronie warsztatykultury.pl. My także dziś będziemy mówić w poranku dwójki o pamięci i pamiątkach, a to ze względu na otwieraną w czwartek w Krakowie wystawę poświęconą Cepeli. I o Cepeli będziemy dziś mówić sporo, a jakie Państwo mają wspomnienia z Cepeli, o Cepeli? Poranek dwójki @polskieradio.pl albo telefonicznie 22 645 22 22. Zbieramy Państwa wspomnienia, opowieści, nie tylko te nostalgiczne, ale może także te zabawne związane z Cepelią i jej fenomenem.

Hiszpańska skrzypaczka Maria Dueñas i fragment symfonii hiszpańskiej Eduarda Lalo. Towarzyszyła jej orkiestra z Wenezueli pod batutą Gustawa Dudamela. Lalo był Francuzem zakochanym w Hiszpanii, a za chwilę usłyszymy Francuzów zakochanych we wschodzie. Lutnista Claire Antonini i kontrabasista Reno Garcia Fons od lat łączą muzykę barokową z melodiami Orientu.

Mam nadzieję, że państwo mają leniwy, powolny i bez niewypełniony obowiązkami sobotni poranek. Teraz posłuchamy płyty, którą dziś mogą państwo od nas dostać. To płyta Ani Brody, wydana przez Polskie Radio. Ania Broda urodziła się w Olsztynie, dorastała na warmińskiej wsi i zebrała na tej płycie dawnej pieśni z Warmii.

piosenkach dwójki. Jedna z wcześniejszych solowych płyt Ani Brody ma tytuł, który bardzo dobrze pasuje. Dobrze pasuje do naszego nowego cyklu sobotniego. Czekamy na Państwa telefony 22 645 22 22. Jak zatytułowana była ta płyta Ani Brody? A teraz pieśń z warmińskiej wsi Stanclewo, Nie padajże deszczu.

0: Anka, która za chwilę trafi w dobre ręce. Tym razem jednak nie przyłączymy się do prośby ani brody, żeby deszcz nie padał po tegorocznej suszy. Deszcz bardzo się przyda, więc niech trochę popada. Przypominamy naszą zagadkę. Prosiliśmy o podanie nazwy płyty ani brody, której to nazwa dotyka czynności, której poświęciliśmy nasz nowy cykl w sobotnim poranku dwójki. Jest z nami pan Tomasz z Warszawy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zastanawiałam się, czy ta zagadka jest łatwa, czy trudna.
1: No, wydaje się, że jest łatwa.
0: I pan zna odpowiedź.
1: Tak, ta odpowiedź to jest nazwa płyty z 2011 bodajże roku i to jest tytuł A ja nie chcę spać.
0: To dobra odpowiedź, A ja nie chcę spać, tak nazywa się album Ani Brody, o który pytaliśmy, a nasz nowy cykl zatytułowany jest Sen o poranku. Za jakieś kilkanaście minut startujemy z pierwszym odcinkiem poświęconym snom. No to muszę zapytać, czy dzisiaj się panu coś śniło, czy to raczej był krótki sen, obudził się pan, włączył dwójkę i o śnie już nie pamięta.
1: Tak, przyznam się, że akurat dzisiejszego snu ja nie zapamiętałem. Czasem zdarza mi się pamiętać i to jest miłe, ale nie zawsze. Dzisiaj akurat nie, więc się nie mogę podzielić. Natomiast mogę powiedzieć, że rzeczywiście jest pierwszą rzeczą, o której myślę łącznie razem z kawą, to jest właśnie, żeby włączyć dwójkę. Także to mi odpowiada, jeżeli chodzi o nazwę audycji i to jest nawet taki, można powiedzieć, letarg poranku, tak? Czyli trochę się śni, trochę się już słucha. Fajny stan, bardzo go lubię.
0: Bardzo się cieszę. Dwójka o poranku i kubek dobrej kawy to jest to, co chyba wszyscy lubimy. Albo herbaty. Życzę panu miłego dnia. Płytę wysyłamy pocztą, a dla tych, którzy chcą spać i nie chcą spać, płyta Ani Brody, ta najnowsza, poświęcona muzyce z Warmii, to album, do którego będziemy nieraz wracać w dwójce. Bardzo dziękuję, panie Tomaszu, a my powoli przenosimy się do Białego Stoku i zapraszamy państwa na wystawę dedykowaną i poświęconą twórczości Marii Worotyńskiej. To białostocka artystka, ceramiczka, jest bohaterką wystawy zatytułowanej Patrz na świat moimi oczami. To w galerii imienia Ględzińskich. Pół wieku temu wazony Marii Worotyńskiej i dzbanki stały na półkach, no właśnie, cepeli. A dziś polują na nie kolekcjonerzy, przeczesując aukcje i targi staroci. Wystawa mówi o życiu zawodowym, ale także tym prywatnym artystki. I to pierwsza tak duża wystawa przygotowana 53 lata po śmierci Marii Worotyńskiej. W galerii przy ulicy Waryńskiego czujemy się trochę tak, jakbyśmy weszli do jej dawnego domu.
2: Klimat ekspozycji i to jest na tyle ciekawe, że spotykając panią Worotyńską w jej pracach, w tym wnętrzu czujemy jej i biegłość, i empatię widoczną w jej dziełach.
3: Taki był nasz zamiar, żeby przedstawić nie tylko same obiekty ceramiczne, które tworzyła Maria Worotyńska, ale żeby oddać pewien klimat tamtych czasów, takiego wnętrza w duchu PRL.
4: Kurator Sebastian Wicher.
3: Więc myślę, że tych kilka dodatkowych akcentów, mebli.
4: Makatki, gobeliny.
3: Tak, które też zresztą to Cepelia wytwarzała, bo to była potężna firma, która miała oddziały w całej Polsce. To też w jakiś sposób oddaje klimat i jest świetnym tłem dla tych eksponatów, które projektowała Worotyńska.
4: Kiedy przyjdziemy na tę wystawę, znajdziemy też część domu naszych rodziców.
3: Jest to sztuka, która znów staje się popularna. Kolekcjonerzy na nowo się tym interesują. Jest teraz, można powiedzieć, taki boom wśród badaczy, historyków sztuki i kolekcjonerów właśnie na sztukę PRL. Maria Worotyńska była jedną z pionierek, można powiedzieć, polskiego powojennego designu. W przypadku Marii Worotyńskiej w tej ceramice też można odnaleźć jej krótkie i niełatwe życie, a mimo wszystko też no, cieszą oko, tak jak cieszyła sama Maria Worotyńska, która była ponoć osobą z dużym poczuciem humoru.
4: Przygotowując się do tej wystawy, zbierał pan bardzo dużo materiałów.
3: Tak, ja chciałem podkreślić, że jestem jednym z trójki kuratorów, Emilia Chowańska i Ewa Siemieniako. Ponad dwa lata docieraliśmy do różnych miejsc, do różnych osób, tego dorobku pani Marii Worotyńskiej. Wystawa będzie trwała ponad dwa miesiące i w trakcie też będą jeszcze jakieś imprezy. imprezy towarzyszące tej ekspozycji, więc na pewno spacer śladami Marii Worotyńskiej i na pewno katalog. Myślę, że dosyć obszerny.
4: A co musimy wiedzieć o niej?
3: No właśnie przede wszystkim to, że była dumną białostoczanką, że była lokalną patriotką, że właśnie po świetnych studiach, jako jedna z pierwszych absolwentek ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, wróciła do swojego rodzinnego miasta. Zawsze się tym szczyciła.

0: I tu po prostu na bazie przedwojennego zakładu kaflarskiego zbudowała nowy zakład ceramiczny w ramach pracy w Cepeli i tworzyła różne obiekty ceramiczne, od takich dosyć tradycyjnych, aż po bardzo nowoczesne dzieła. Oczywiście była zielona ceramika. Jej tu jest najwięcej, Państwo zobaczą właśnie w różnych odcieniach, ale jak się okazuje, dla wielu będzie zaskoczeniem też inna kolorystyka, która była obecna w twórczości Marii Worotyńskiej. Kolor był dla niej bardzo ważny, ale nie tylko kolor, również sama forma tych obiektów, które wytwarzała.
1: To są wazony, dzbanuszki, urocze świeczniki, wielkie też dzbany, ramy, no i takie dekoracyjne elementy zdobnicze do powieszenia. Także bardzo, bardzo ciekawe. Uwielbiam zresztą ceramikę, dlatego tu jestem.
2: No to czasem trudno opisać. Piękne kształty, oryginalne, kolorystyka fantastyczna, wysoki kunszt artystyczny tej ceramiki, naprawdę.
3: Pani znała panią Marię?
4: Oczywiście. Wszystkie trzy, panią Marię i panią Eugenię i panią Anielę, nazywaną Lalką. Czy siostry i brata miały. Mieszkaliśmy naprzeciwko. Z tym, że ja byłam dzieckiem, kiedy one były już dorosłe, miały dzieci. Lubiły przytulać dzieci, lubiły dzieci w ogóle, kochały ludzi. No i miały trudne życie, więc też czasami opowiadały o tym, co przeżyły. Syberia.
3: Ma pani jakiś ulubiony ceramiczny dzbanuszek?
4: Świeczniki, dzbanuszki, talerze nam się wybiły, bo były używane pod warzywa i owoce. Bardzo często używaliśmy tej porcelany.
3: Dzisiaj trochę sentyment.
4: Bardzo, bardzo sentyment, dlatego chciałabym się tak trochę schować i podumać.
5: To są obrazy rodziny mego męża.
6: Elżbieta Filipczuk-Łupińska, żona Wojciecha Worotyńskiego.
5: Maria była jego ciocią ulubioną. Większość tych prac to jej dzieła. Wojtek o niej tak ciepło mówi, z takim szacunkiem, podziwem. Po prostu on ją uwielbiał, kochał ją. Zawsze o niej mówi tak, że z przyjemnością się słucha, bo to są zawsze dobre słowa.
7: Ulubiona cioć się nie wartościuje.
6: Wojciech Worotyński.
7: Zwłaszcza z perspektywy lat, ale była to ciocia, która ogromnie zaważyła na moim życiu. W dużym stopniu mnie ukształtowała. Dom był pełen ceramiki. Myśmy ciągle tłukli, jak to dzieci. A ciotka przynosiła kolejne egzemplarze, nowe projekty, nowe wzory, modele. Tego było pełno.
6: Czy po latach, bo nie ma jej już długi czas z panem, czuje pan obecność?
7: Obiecałem jej, że będę oglądał świat jej oczyma. Odchodząc, o to mnie poprosiła. Tak się złożyło, że teraz wracam właśnie z takiej wycieczki po Rumunii. Ciągle staram się pokazać coś pięknego ciotce. Zabrałem ze sobą coś, czego jeszcze w życiu nie widziałem. Bardzo oryginalną ikonę, którą kupiłem w jakiejś cerkwi. Nie znam jej pochodzenia, ale jest tak oryginalna, tak niespotykana, tak pełna uroku i miłości matczynej. Niesie Jezuska, nie trzyma go z przodu. Jest w drodze z Jezuskiem zawiązanym w chuście na plecach, tak jak kobiety to kiedyś robiły.
6: Ciocia byłaby pewnie zachwycona.
7: Na pewno zwróciłaby na to uwagę.
8: To w Poranku Dwójki gwar z wernisażu wystawy poświęconej Marii Worotyńskiej. Ta wystawa opowiada o twórczości artystki, która współpracowała między innymi ze spółdzielnią Białostocki Przemysł Ludowy i Zambrowski Przemysł Ludowy, czyli to ścieżki, które prowadzą nas w kierunku Cepeli, o której będziemy niebawem mówić więcej. Artystce przyglądała się Dorota Sokołowska, a wystawę Patrz na świat moimi oczami można oglądać do 6 grudnia, czyli do Mikołaja, w galerii imienia Ględzińskich w Białymstoku. Kwadrans pozostał do godziny 9, a dzisiaj pytamy Państwa o Cepeli, a czekamy na Państwa wspomnienia o pamiątkach, ulubionych przedmiotach i śladach, może rodzinnych historiach, które Cepelia zostawiła w Państwa domach. Poranek Dwójki, małpapolskieradio.pl.

0: Manasvitha Thakur i utwór Choć przyjacielu, bengalska piosenka o dzieciństwie, które po latach wraca do nas właśnie jak sen, a sny gdziekolwiek na świecie śnimy działają podobnie. Budzimy się i zamiast o śniadaniu myślimy o tym często, dlaczego przyśniło nam się akurat to.
1: Musimy sobie na początku uzmysłowić, że będziemy mówić jakby o trojakiego rodzaju zjawiskach. Pierwsze o śnie jako czynności, czyli o spaniu. W folklorze też tego typu działań jest sporo i mają one duże znaczenie. O śnie jako pewnej wizji nocnej, czyli to, co nam się śni, jakieś wyobrażenie, jakieś marzenie. Coś, co znajduje się poza ludzką jakby kontrolą. No i trzecia rzecz, która się też w naszych rozważaniach pojawi, to sennik ludowy, który rozumiemy jako taki zespół reguł, zasad wyjaśniających obrazy, które nam się śnią.

Sama tradycja odczytywania snów, czy interpretowania snów, budowania wokół nich różnego rodzaju cenników, oczywiście nie wywodzi się z tradycji ludowej, znana jest już i potwierdzona od starożytności. Jeden z najstarszych cenników znaleziono w Mezopotamii, była to tak zwana Księga Snów, która powstała około 1500 roku przed Chrystusem. Od tego czasu różnego rodzaju cenniki powstawały, w różny sposób je interpretowano. Na przykład starożytni Babilończycy czy Grecy uważali, że w snach pojawiają się wskazówki dotyczące naszego postępowania w życiu codziennym, więc przykładano ogromną wagę do interpretacji tych snów. Z kolei Hipokrates szukał w snach odpowiedzi na nasze dolegliwości cielesne. Parając się medycyną, szukał odpowiedzi na to, na co jesteśmy chorzy, w jaki sposób możemy tę chorobę leczyć, gdzie możemy znaleźć środki, dzięki którym z tej choroby wyjść się uda. Z kolei Arystoteles, to pewno też już Państwo wiedzą, jeden z najbardziej takich racjonalnych myślicieli starożytnych, uważał, że sny raczej związane są właśnie z naszą psychiką, nie są znakami pochodzącymi od ciała czy znakami pochodzącymi od bogów, bo i takie interpretacje się pojawiały, tylko mówią raczej o nas samych i w tym duchu proponował te sny odczytywać.

No nic dziwnego, że z nami niejednokrotnie się zajmowano też naukowo na taką dużą skalę. Zaczęto badać sny w XIX wieku, kiedy narodziła się psychologia, później psychoanaliza. I te badania mają bardzo duże znaczenie też dla badań folklorystycznych, dlatego że między innymi pokazywano związki między folklorem a snami, zwłaszcza między bajkami ludowymi a snami. Uważano, że bajka ze swej natury jest jakby odbiciem snu, ponieważ dzieją się w niej rzeczy nieprawdopodobne. Możemy zmieniać w bajce kształty, możemy zmieniać czas, przestrzeń, możemy zmieniać płeć, możemy zmieniać wiek, możemy z człowieka stać się zwierzęciem. Jednym słowem, coś, co we śnie uchodzi za normę, stało się również taką normą gatunkową bajki. Więc psychoanalitycy, między innymi Zygmunt Freud, bo on zaczął na folklor zwracać uwagę pod tym kątem, stwierdził, że właśnie w folklorze

0: że odbijają się nasze sny, a pośrednio nasze marzenia o tym, kim chcielibyśmy być, kim nie chcielibyśmy być, ale też, co jest dla nas ważne, kwestie tabu, czyli coś, co skrywamy przed innymi, coś, czego nie chcemy innym ujawniać. Zwłaszcza sfera seksualności była przez niego mocno akcentowana w jego rozważaniach i sygnalizował coś, co Państwo już zapewne wiedzą, że na przykład ostre przedmioty odnoszą się do organów płciowych męskich, wszelkie otwarte przedmioty do damskich i w tym duchu proponował na przykład czytanie bajek ludowych, a więc wszelkie miecze, sztylety czy wszelkie szafy i różnego rodzaju wgłębienia czy kufry mają wyraźnie wskazywać na relacje między męskością a kobiecością. W podobnym stylu analizował folklor również jego uczeń, czyli Erich Fromm. On napisał taką bardzo ciekawą książkę, tu też Państwu polecam lekturę, Zapomniany język, o języku symbolicznym snów i baśni. I między innymi od tego czasu zaczęto też sny interpretować pod względem symbolicznym, uważając, że sny nie są tylko enigmatycznymi obrazami, które mówią o nas czy o naszym świecie, ale są też takim zakodowanym obrazem doświadczeń jednostkowych, ale też pokoleniowych. Tutaj bardzo ciekawą interpretację zaproponował między innymi Czerwonego Kapturka, bardzo szczegółowo ją opisał, odwołując się do wersji braci Grimmów, wskazując, że tak naprawdę nie chodzi o relacje między dziewczynką a zwierzęciem, między dzieckiem a kimś obcym, ale chodzi o relację seksualną, że ten czerwony kapturek, który dziewczynka ma na sobie, jest w rzeczywistości oznaką jej dojrzałości, dojrzałości seksualnej, a wilk staje się tym agresywnym, niestety, partnerem seksualnym, który doprowadza do inicjacji seksualnej. Więc opowieści odczytywane przez Zygmunta Freuda, czy jak przed chwilą przywołana, zaproponowana przez Ericha Fromma, pokazały zupełnie inny sposób czytania folkloru właśnie przez pryzmat snów jako języka symbolicznego. No i na koniec tych rozważań jeszcze oczywiście warto wspomnieć o pracach Brunona Bettelheima, kolejnego ważnego psychoanalityka, który także czytał baśnie pod kątem snów, ale on z kolei widział w nich nie ukryte symbole, zwłaszcza pod tekstach erotycznych, ale archetypy, czyli takie bardzo ciekawe wzorce kulturowe, wzorce zachowań, które zachowały się przez pokolenia w naszej mentalności, w naszej kulturze i są powielane przez teksty folkloru, między innymi chociażby archetyp Wielkiej Matki. Więc wiele takich elementów związanych ze snami, czy w tradycji, czy w badaniach, zyskało zupełnie nową rangę i pokazało też folklor nie tylko jako nośnik tradycji regionalnych, lokalnych, ale też jako nośnik pamięci ogólnoludzkiej, kulturowej, cywilizacyjnej. I tego typu rozważania doprowadziły do bardzo interesujących analiz, o czym będziemy jeszcze zapewne rozmawiać.
1: To był pierwszy odcinek cyklu Sen o poranku. O śnie w kulturze ludowej opowiadała profesor Wioletta Wróblewska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zwykle w poranku dwójki pomagamy Państwu się obudzić. Teraz właśnie przez kilka sobót będziemy proponować Państwu coś odwrotnego. Będziemy zanurzać się w snach, żeby sprawdzić, co mówią nam o nas i o miejscach, w których żyjemy. Za tydzień porozmawiamy o tych, którzy odeszli, a pojawiają się w snach i w sennikach ludowych. Cykl poświęcony snom w kulturze ludowej przygotowuje Patrycja Cisz. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. 6 minut pozostało do godziny 9:00.

Autopromocja. Paryż 1794 roku. Rewolucja pożera własne dzieci. Danton chce zakończyć terror. Robespierre uważa, że terror jest ceną ocalenia rewolucji. Andrzej Wajda pokazał ich konfrontację w filmie z Gérardem Depardieu i Wojciechem Przoniakiem w rolach głównych. O filmie Danton porozmawiamy w kolejnej audycji cyklu Wajda – Portret z powidoków. Zapraszam w niedzielę o 18.30. Marcin Pesta.

0: co sprawia, że muzyka sprzed 300 czy 400 lat wciąż potrafi brzmieć świeżo i poruszająco. W audycji Cafe Muza moim gościem będzie Krzysztof Garstka, klawesynista, dyrygent i pedagog, od lat związany ze światem dawnej opery i wykonawstwa historycznego. Porozmawiamy o jego muzycznych fascynacjach, o klawesynie i pracy z zespołami instrumentów dawnych. Zapraszam w niedzielę o 10:00. Klaudia Baranowska.
1: Andrzej Mularczyk w każdą pierwszą niedzielę. Historia miłości dwojga ludzi skazanych na stalinowskie więzienie, kontaktujących się przez ściany celi za pomocą alfabetu Morsa.
2: Częściej płaczesz, czy się śmiejesz?
3: Kiedyś śmiałam się. Teraz nawet nie płaczę.
2: Jakie masz ręce?
3: Kiedyś grałam na fortepianie. Teraz mam ogryzione paznokcie.
1: W słuchowisku w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego w rolach głównych usłyszymy Joannę Szczepkowską, Ewę Dałkowską i Mariusza Benoit. Zapraszamy dziś o 19:00.
4: Autopromocja.

0: Dwójka. Jesteś na miejscu. Małgorzata Szumowska.
1: Minęła dziewiąta, jest sobota, 3 października to 276 dzień roku. Imieniny obchodzą dziś Teresa, Gerard, Józefa, Edward, Eustachy i Kandyd. Życzymy Państwu wszystkiego dobrego. Dzisiaj obchodzimy Dzień Tkaczki, zaczynają się też Europejskie Dni Ptaków, obchodzone właśnie w pierwszy weekend października. Same przyjemne tematy na jesień. Dzisiejszą audycję realizuje Maria Wojtulanis, a teraz głos oddajemy Marcinowi Peście, który przygotował dla Państwa wiadomości kulturalne.

0: Witam ponownie. Ponad 800 miejsc w całej Polsce otwiera się w ten weekend dla seniorów. W ramach 13. odsłony Weekendu Seniora z Kulturą zaplanowano bezpłatne wydarzenia, tańsze bilety, warsztaty i oprowadzania. W akcję włącza się także Poznań, m.in. Muzeum Narodowe i jego oddziały. O przygotowanych atrakcjach mówi Katarzyna Grabowska z poznańskiej placówki.
1: I w sobotę, i w niedzielę zapraszamy na historię i oprowadzanie po pokazie stulecie gabinetu rycin i rysunków MNP. Niezwykła okazja, żeby zobaczyć bardzo ważne obiekty z tej kolekcji, które na co dzień ze względów konserwatorskich nie są pokazywane. Także tutaj też spotkania z kuratorkami gabinetu i oczywiście możliwość zobaczenia tych obiektów. W Muzeum Sztuk Użytkowych w sobotę myślę, że bardzo ciekawe spotkanie z przeszłością, bo Michał Błaszczyński, kierownik tego oddziału, zaprosi na wykład 07 zgłosie Polski Bond, Polski Design. W niedzielę również w Muzeum Sztuk Użytkowych opowieści rzeźbione w brązie o modelach i plakatach Anny Krzymańskiej. To jest pierwsze z cyklu takich wydarzeń, spotkań do wystawy, którą otworzyliśmy w zeszłym tygodniu.
0: Podobne wydarzenia odbywają się w całej Polsce. W akcji Weekend Seniora z Kulturą uczestniczą setki instytucji od muzeów i teatrów po galerie i biblioteki. W Warszawie rozpoczął się Festiwal Unsound, jedno z najważniejszych wydarzeń muzyki eksperymentalnej i elektronicznej. Tegoroczna edycja po raz pierwszy odbywa się w Warszawie i Krakowie. W stolicy festiwal potrwa do 6 października, mówi dyrektorka wydarzenia Małgorzata Płysa.
2: Robiąc festiwal w tak wielu miejscach na świecie, stwierdziliśmy, że warto dołączyć też no i Warszawę, w której nam się też dobrze pracuje. Jest tutaj bardzo ciekawa, otwarta publiczność, instytucje, partnerzy, więc jest rzeczywiście, jest z kim pracować. W Krakowie zresztą też, ale właśnie takie trochę nowe otwarcie Unsoundu w Warszawie. Nie zapominajmy też, że do tej mapy polskich miast dołączają też w tym roku Kielce.
0: Dziś m.in. premiera projektu Warszawa Piotra Kurka i Wilhelma Sasnala, a wieczorem wystąpi Arka. Hasłem tegorocznej odsłony festiwalu Unsound jest Soft Power. W Teatrze Muzycznym Kapitol we Wrocławiu dziś premiera musicalu Kościuszko. Twórcy pokazują go nie tylko jako bohatera narodowego, ale też człowieka, żołnierza i niespełnionego kochanka. Za reżyserię odpowiada Konrad Imiela.
3: Myślę, że nie wiemy wiele o Kościuszce, natomiast warto go przywołać szczególnie w dzisiejszych czasach i opowiedzieć jego historię. Jego historię, która przebiegała na tle ogromnego zagrożenia ze strony Rosji, bardzo podzielonego społeczeństwa polskiego. Chociażby te dwa elementy są nam dzisiaj jakże znajome, jakże współczesne.
0: Muzykę skomponował Grzegorz Radzak, w roli Tadeusza Kościuszki występuje Rafał Kozok. Premiera dziś o 18:00 na dużej scenie Teatru Muzycznego Kapitol we Wrocławiu. W Nowochódzkim Centrum Kultury rozpoczyna się dziś drugi krakowski festiwal kryminału Crime. W programie spotkania z autorami, panele, debaty i warsztaty gośćmi będą m.in. Maciej Siembieda, Marek Krajewski, Robert Małecki, Izabela Janiszewska czy Magda Stachula. Kryminały cieszą się wciąż dużą popularnością, mówi dyrektor programowy festiwalu Bartosz Soczów.
4: Absolutnie od wielu, wielu lat, co roku w takim narodowym badaniu stanu czytelnictwa w Polsce, kryminał, sensacje i thriller rządzą niepodzielnie. A to, co ja dodam, co mnie bardzo cieszy, to to, że polski kryminał, polski thriller rośnie w siłę i Polacy coraz częściej czytają swoich rodzimych twórców, bo po prostu znajdują w tej literaturze dużo więcej niż tylko zbrodnie. Naszym krajowym pisarzom ta zbrodnia tak naprawdę jest tylko dla nich pretekstem, żeby opowiedzieć jakąś dużo ważniejszą dla czytelnika historię.
0: Drugi krakowski festiwal kryminału Crime potrwa do niedzieli. Spotkania odbywają się w Nowochódzkim Centrum Kultury, a wstęp jest wolny. To były wiadomości kulturalne. Więcej informacji znaleźć można na naszej stronie internetowej dwójka.polskieradio.pl.
5: Pogoda.
6: Babie lato jeszcze nie mówi ostatniego słowa. Po chłodnej nocy z przymrozkiem w kotlinach karpackich dzień zapowiada się pogodny i ciepły. Poranne mgły na zachodzie kraju i w dolinach rzek powinny wkrótce się rozejść, a w większości Polski będzie słonecznie. Termometry pokażą od 20 do 23 stopni. Najcieplej będzie na południu.

0: Nieco chłodniej od 17 do 19 stopni na północy, na Pomorzu Zachodnim i u podnóża gór. Tam też pojawi się więcej chmur, a nad morzem miejscami lekko popada. Warto skorzystać z tej pięknej soboty, bo już jutro czeka nas o wiele chłodniejsza aura.
1: Autopromocja.
2: To się czyta.
3: Virginia Woolf, Do latarni morskiej. A co ja zrobiłam ze swoim życiem? Pomyślała pani Ramsey, zajmując miejsce u szczytu stołu i spoglądając na talerze, które znaczyły go białymi kręgami. Na drugim końcu siedział jej mąż, zatopiony w sobie, nachmurzony. Nie pojmowała, jak mogła kiedykolwiek żywić do niego jakieś uczucia.
2: Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:30.
3: Zapraszam, Magda Czerwińska.
4: Przez naszą siostrę śmierć cielesną bądź pochwalony, mój Boże, przed którą żaden żywy człowiek uciec nie może. Biada tym, których w grzechu śmiertelnym zastanie, błogosławieni, którzy umrą w Twojej woli, Panie, albowiem druga śmierć ich nie zmoże.
5: Tymi słowami święty Franciszek żegnał się ze światem. W 800. rocznicę śmierci człowieka, który przez wieki inspirował wielu artystów, a jego przesłanie do dziś do nas przemawia, zapraszam na audycję Nasz Brat Franciszek w niedzielę o 11:00. Dorota Gacek.
1: Autopromocja.
0: Prawie 8 minut po 9:00, a przed nami w poranku dwójki między innymi rozmowa o książce Po naszemu, jak mówi Polska. To 14 esejów o tym, jak zmagamy się z własnym językiem, jak go odzyskujemy i jak potrafimy się nim tak naprawdę cieszyć. O książce opowie Anna Kowalczyk, współautorka zbioru, a także dziennikarka Polskiego Radia. Po 9:30 bohaterką poranka będzie pewna obywatelka. Cepelia. Tak zatytułowana jest wystawa, która zostanie otwarta w czwartek w Muzeum Narodowym w Krakowie.

0: trio In Uno i walc Serge'a Sada w kręgu muzyków Choro. Tytuł jest po portugalsku, bo tym językiem mówi się w Brazylii. Ten sam język co w Portugalii, a jednak brzmi zupełnie inaczej. Każdy mówi więc trochę po swojemu. A my porozmawiamy o tym, jak mówimy po naszemu. Naszym gościem jest Anna Kowalczyk, współautorka książki Po naszemu, jak mówi Polska.
1: Gość dwójki.
0: Dzień dobry, możemy też powiedzieć cześć, bo jesteś także naszym człowiekiem z radiowych korytarzy i radiowego studia programu trzeciego, co prawda, ale jesteś także dziennikarką Polskiego Radia i autorką książek, o których wielokrotnie mówiliśmy w Polsce, między innymi Zapomniana połowa dziejów, czyli
2: brakująca,
0: czyli książce poświęconej kobietom w historii. Tym razem zajęłaś się językiem i gwarą po naszemu. To w twoim przypadku jak?
2: To w Gwarze Świętokrzyskiej, choć ja rzeczywiście po tym zaproszeniu od Instytutu Różnorodności Językowej, który jest odpowiedzialny za ten tom i który zgromadził wiele autorek i autorów z całej Polski i z rozmaitych regionów, musiałam się w ogóle zastanowić nad tym, czy język mojej krainy pochodzenia, czyli świętokrzyskiego, jakoś był obecny w moim dzieciństwie, dorastaniu, kiedy tam żyłam, i z przykrością musiałam skonstatować, że nie. Potem się okazało, że się myliłam, dlatego że Gwara Świętokrzyska jest najbardziej podobna, tak piszą językoznawcy przynajmniej, ja wiem to od nich, do takiej średniowiecznej, dawnej polskiej mowy, cokolwiek to miałoby znaczyć małopolskiej wtedy. I w tym sensie nie ma wielu takich charakterystycznych, rozpoznawalnych nawet przez mieszkańców innych części Polski słów, jak na przykład śląszczyzna. Ale ja swój klucz do tego, żeby pisać o Gwarze Świętokrzyskiej, znalazłam tam, gdzie zwykle, czyli w historii kobiet. I mój esej jest poświęcony niezwykłej zupełnie użytkowniczce tej gwary, a mianowicie poetce spod Łysicy, Katarzynie Zaborowskiej, która w dodatku była niepiśmienna. Nigdy nie nauczyła się czytać ani pisać, a jednocześnie jej poezja przetrwała. I ona jest takim najczystszym zapisem, no nie uczynionym jej ręką, może trochę opowiem o tym, jak to się stało, że te wiersze przetrwały. Właśnie Gwary Świętokrzyskiej z okresu międzywojnia i tuż powojennego.
0: Wiersze układała w pamięci i recytowała. Na szczęście znalazł się ktoś, kto postanowił zachować te teksty dla następnych pokoleń i je zapisać.
2: Tak jest. A właściwie najpierw to była jej własna córka, czyli pierwsze pokolenie, które poszło już do szkoły i nauczyło się, bo musiało i mogło, czytania i pisania. Ale te pierwsze zeszyty z wierszami Katarzyny Zaborowskiej, które przetrwały, znaczy, które powstały, nie przetrwały II wojny, ponieważ one miały dość duży ładunek polityczny, a tak konkretnie antynazistowski, antyniemiecki.

0: i zupełnie rozsądnie były ukryte. No ale zupełnie przypadkowo też akurat w ulach, które w okresie okupacji no, miały wzięcie. Miód był cenny, dobry i pożywny. I tak oto skradziono ule razem z pierwszymi odręcznie zapisanymi tomikami Katarzyny Zaborowskiej. Ale ona na szczęście swoje wiersze pamiętała. I kiedy pod koniec lat 60. na badania terenowe przybyli studenci i badacze, badaczki z Uniwersytetu Warszawskiego, to profesor Wanda Pomianowska, która tą grupą badaczy, dialektologów, że tak powiem, zarządzała, poznała i uwieczniła, też zaprzyjaźniła się z tą już wtedy wiekową, sędziwą staruszką, która przez całe życie pracowała fizycznie w gospodarstwie, ale miała w sobie wielką potrzebę poezji, miała też w sobie wielką erudycję, zadziwiająco wielką, zważywszy na to, że sama nie mogła czytać prasy, ale w jej domu, jak pisała potem profesor Pomianowska, czytano prasę na głos, słuchano potem radia i ona bardzo wiele wiedziała o świecie i miała bardzo wiele na temat tego świata do powiedzenia i zapisania. Akurat w tej mowie, którą znała jako jedyną, czyli w Gwarze Świętokrzyskiej.
1: Książka Po naszemu, jak mówi Polska, to jest taki przedruk tego, co pojawiało się w dwutygodniku. Mogliśmy śledzić ten cykl na bieżąco.
0: Choć nie tylko. Mój tekst nigdy nigdzie indziej się nie ukazał. Powstał no tak, specjalnie ale, do tego tomu, ale wiele tekstów tak.
1: Wiele tak. Razem tworzą taką mapę Kaszub, Śląskiego, Warmii, Podlasia, Łemkowyny. Jest tu także tekst o języku romskim, Gwarze Krakowskiej, Poznańskiej.
0: A jest i wspaniały wywiad z Robertem Makłowiczem, no który wiąże oczywiście nie bezzasadniej w swoim unikalnym stylu języki regionalne z kuchniami regionalnymi.
1: I mówi, że kuchnia nie zna granic, podając przykład, Serbowie uwielbiają burek i kajmak, czyli potrawy tureckie o tureckich nazwach. Wszelkie nacjonalizmy w kuchni znikają. Ale książka jest o języku. Tam między innymi Remek Mazur-Hanaj pisze o podlaskim, Wojciech Śmieja o Śląsku, Maria Strzelecka o Łemkach. To 14 tekstów, każdy po naszemu, ale co te teksty łączy?
0: Myślę, że łączy je jakaś niezgoda na to, co było doświadczeniem bardzo wielu albo niemal wszystkich nas, czyli zawstydzania używania swojej mowy rodzimej publicznie. I to jest coś, co naprawdę łamie moje serce, że osoby, i one tutaj piszą o tym właściwie w każdym jednym z tych esejów, które ze swoimi rodzicami, chociaż przeważnie dziadkami jednak, czy wujostwem, czy jakąś dalszą rodziną mówiły w mowie lokalnej, w szkole były tego oduczane i to jest eufemizm, bo często to były prawdziwe szykany i zawstydzanie i przekonywanie, że to jest język osób z nizin, że właściwie jeśli ktoś ma jakieś ambicje i aspiracje, to musi w sobie nie tylko to słownictwo, czy tą składnię, ale choćby ten akcent i tą melodię, która w głosie czasem przebija, nawet gdy opanuje się polszczyznę literacką, czy ogólnopolską, czymkolwiek jest i tutaj stawiam znak zapytania pod tym, czy on w ogóle istnieje, czy my jednak wierzymy w pewną iluzję jakiejś polszczyzny wzorcowej, której wszyscy i wszystkie powinniśmy się nauczyć i powinniśmy się posługiwać. Więc to jest rzeczywiście coś, co łączy te teksty i one często są też opowieścią o przekraczaniu tego wstydu i buncie przeciwko zawstydzaniu po to, żeby czasem już w kolejnym pokoleniu po rodzicach, którzy bardzo metodycznie oduczali się

0: gwary, czy dialektu, czy języka regionalnego, powracać do niego i walczyć też o niego bardzo często, bo nierzadko to jest walka. Wiemy też o chociażby walce Ślązaków o to, żeby ich język został uznany za język regionalny. Z niezrozumiałych dla mnie powodów to ciągle nie znalazło szczęśliwego finału. A to jest walka o przetrwanie w najdosłowniejszym sensie, bo te języki na naszych oczach umierają i tylko wysiłkiem wielkiej woli i pracy osób, które widzą w tym wartość niewątpliwą. Widzi ją też na szczęście Unia Europejska, która dała trochę wiatru w żagle naszym regionom i dowartościowała, ale też dofinansowała zabiegi, żeby one przetrwały i żeby się nie zlały w taką właśnie magmę ujednoliconą i trochę bez właściwości, które tak pięknie nas przecież różnią. Więc myślę sobie, że jest w tych esejach dużo żalu i goryczy za tym zupełnie dziś niezrozumiałym i nieuzasadnionym cierpieniem i wstydem, który spotykał osoby mówiące naturalnie tak, jak u nich w domu się mówiło, ale jednocześnie też dużo jakiejś dumy z tego, że mimo wszystko te języki przetrwały, czasem w szczątkowej formie i trzeba się naprawdę napracować, żeby je odzyskać w całej krasie i okazałości, ale to się może udać i gdzieniegdzie się udaje i myślę, że o tym piszemy wszyscy.
1: Wspaniałym, dobrym sygnałem jest odrodzenie języka z Wilamowic, z okolic Bielska-Białej.
0: To zupełnie niezwykłego.
1: Taki sukces, a więcej o tym, jak borykamy się z gwarami w Polsce, z językami regionów, mogą Państwo przeczytać w książce Po naszemu, jak mówi Polska, poranek dwójki, @polskieradio.pl. Kto z Państwa ma ochotę na tę lekturę, proszę do nas napisać, a o tej książce opowiadała Anna Kowalczyk, współautorka książki, dziennikarka programu Trzeciego Polskiego Radia.
0: Dziękuję za zaproszenie.

Tęgie chłopy i muzyka z Kieleczczyzny, więc zostajemy w świętokrzyskich stronach Kaśki spod Łysicy. Melodię i przyśpiewki tego utworu zespół zawdzięcza Marii Kowalik, śpiewaczce z tamtych okolic, urodzonej w 1928 roku. Muzycy nazywali ją jedną ze swoich mistrzyni i żartują często, że sami nie wiedzą, czy bardziej kochają ją za śpiew, czy za temperament. O tęgich chłopach wspomina także w książce Po naszemu Robert Makłowicz, jako o ludziach, którzy z fascynacji przywracają muzykę wsi i robią to doskonale. A książkę Po naszemu wysyłamy do pani Ewy z Krakowa.

0: Julie Sevilla Frais i jej popisy wiolonczelowe. 33 minuty po godzinie 9. Dziś pytamy Państwa o Cepelię i o niej będziemy opowiadać, bo przez 4 dekady Cepelia współtworzyła wygląd polskich domów, świątecznych stołów. Pracowali dla Cepeli wybitni artyści, a obok ich dzieł powstawały tysiące przedmiotów z masowej produkcji. Była też miejscem z pewnością eksperymentu artystycznego, ale także i społecznego, bo próbowała pokazać, jak ma wyglądać prawdziwa ludowość. Wystawa Obywatelka Cepelia od czwartku w Krakowie. A co zobaczymy?
1: Goście dwójki.
0: A z nami dr Anna Wiszniewska i profesor Piotr Korduba, kuratorzy wystawy Obywatelka Cepelia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
3: Dzień dobry.
0: Państwa wystawa, sądzę, że na chwilę albo dłuższą chwilę skutecznie odciągnie uwagę tych wszystkich, którzy są w sklepie Wokulskiego, bo Państwa wystawa to także zaproszenie do sklepu. Ale zgoła innego, bo zajrzymy do sklepu Cepeli, a tam kilimy, ceramika z Bolesławca, gobeliny, biżuteria, plakaty i bardzo drogie kiedyś kożuchy. Kogo było stać na to, by być w sklepie Cepeli i czy dało się tam za przeciętną pensję Polaka sprzed lat kupić na przykład kożuch?
3: No za przeciętną pensję to kożucha się nie dało kupić, ale na pewno klientami Cepeli byli wszyscy. To z jednej strony wynikało z ubogiej oferty tego handlu ówczesnego czasu, a z drugiej strony też z oferty Cepeli, bo my pokazujemy oczywiście tą wersję taką luksusową tej produkcji, czyli właśnie kożuchy, których właściwie no, nie było na polskim rynku, były ekstremalnie drogie i szły do zagranicznych sklepów. Tam kosztowały $200. To było naprawdę dużo, nawet jak na amerykańskie warunki. One w Nowym Jorku były przede wszystkim sprzedawane w firmowym sklepie Cepeli, ale były w Cepeli też takie obiekty, które, no, które były potrzebne w każdym domu, ale też takie, które były nabywane jako jakiś upominek czy jakaś pamiątka, takie absolutne drobiazgi, nie wiem, kogucik z wiórków. To doświadczenie używania, obcowania z obiektami, które pochodziły z Cepeli, jest takim doświadczeniem no, kilku pokoleń Polaków. To jest chyba dosyć ważne. Teraz, kiedy montujemy tą wystawę, widzimy, jak ona budzi wspomnienia w ludziach, którzy no, na przykład są w ekipie montażowej, czy w ekipie konserwatorów, różnych pracowników samej instytucji, która w tej chwili jest zamknięta dla odwiedzających, natomiast pracownicy mają już swoje wspomnienia, się nimi dzielą, więc i jakby każdy coś sobie przypomina i to jest niezwykłe, bo to jest taka podróż trochę w przeszłość, a trochę też ćwiczenia z pamięci, bo ta Cepelia oczywiście została bardzo różnie zapamiętana.
0: To jeszcze zróbmy ćwiczenia z pamięci tej wcześniejszej, bo Cepelia, czyli Centrala Przemysłu Ludowego i Artystycznego, powstała w 1949 roku, ale tak naprawdę pomysł jest przedwojenny, panie profesorze.
4: Tak, nie chcieliśmy tego wiedzieć. Cepelia nie kolportowała za czasu swojego istnienia tej wiedzy z oczywistych powodów, żeby się

0: nie powoływać na przeszłość z drugiej RP. Natomiast cały ten system, czyli skupu spółdzielni produkcyjnych, sklepów sprzedażowych, niegdyś nazywanych bazarami, został wymyślony już przed wojną, ale dotyczył wtedy przede wszystkim sztuki ludowej i rękodzieła ludowego. To był taki pomysł właściwie elit polskich, zarówno naukowców, etnografów, historyków sztuki, jak i też tych związanych z Ministerstwem Handlu Wewnętrznego, mówiący o tym, że aby utrzymać przy życiu sztukę ludową, trzeba ją sprzedać w mieście. Ale żeby ją sprzedać w mieście, trzeba iść na pewne kompromisy, ponieważ miasto nie wszystko kupi, co pochodzi ze wsi. I jeżeli coś było kiedyś derką na konia, no to teraz musi być portierą albo musi być kapą na łóżko, że może ceramiczne mogłyby być też popielniczki, przecież których na wsi nie było. I całe mnóstwo takich ukłonów w stronę klienteli. I rzeczywiście w 1949 roku wdrożono ten pomysł, tyle tylko, że już pod państwowym monopolem, czyli na gigantyczną skalę, która w szczytach dawała przeszło 300 sklepów rozsianych po całej Polsce, przeszło 100 spółdzielni takich profilowych. No i bardzo szybko do tej wytwórczości ludowej, skonstruowanej w pewien sposób, doszła także wytwórczość współczesna, czyli bazująca na projektantach, dyplomowanych, fachowych artystach, którzy ukończyli szkoły artystyczne i projektowali w duchu modernizmu przede wszystkim, a z czasem także bardzo unikatowy nurt i chyba najsłabiej znany z tych cepeliowskiej wytwórczości, a więc cepelia retro, czyli przedmioty stylizowane na dawne, ale nie wcale ludowe, tylko właśnie elitarne, magnackie, szlacheckie.
1: Czyli można było zbudować swoją nową tożsamość w swoim domu, ale podstawą kultury narodowej jest kultura ludowa. To było wielkie hasło, które miało scalić tą powojenną Polskę w jeden konglomerat, podkreślając to prawda regiony, ale wiele tradycji wymyślając na nowo, bo przecież doszły ziemie odzyskane, a sklepy cepeli pojawiały się także tam, gdzie ta polska historia docierała na nowo, często była nadinterpretowana, jak na przykład na Warmii i Mazurach.
0: Tak, cepelia dostała takie zadanie, powiedzmy wprost, polonizacji ziem zachodnich i dyskutowano to na spotkaniach delegatów, czując zapewne resortowy nacisk, aby wdrożyć wytwórczość spółdzielczą, także właśnie taką o charakterze regionalnym, no tylko było to bardzo trudno zrobić, prawda, w szczecińskim, na Dolnym Śląsku, ale się udawało momentami. No i takim chyba najbardziej klasycznym przykładem tego nowej tradycji, tradycji wynalezionej, ale na bazie dawnej, początkowo wyklętej, jest oczywiście Bolesławiec i spółdzielnia Ceramika Artystyczna, która się przecież uwłaszczyła na poniemieckich wytwórniach fajansu i najpierw odrzuciła ten charakterystyczny stempelkowy wzór i proponowała taką uwspólnioną, zuniwersalizowaną ludowość, a więc dekorowane naczynia w kwiaty, w formy pasmowe czy też zygzakowate, trudne nawet trochę do określenia skąd pochodzą. Nawet prowadzono eksperyment ceramiki huculskiej w Bolesławcu, ale
1: ceramika huculska w Bolesławcu?
0: Tak. Ceramika huculska w Bolesławcu. Bronisław Wolanin, wybitny
2: projektant. Pokazujemy to, tak.
0: Pokazujemy, jak mówi Ania Wiszniewska. To są bardzo ciekawe naczynia. Niezbyt atrakcyjne estetycznie wobec innych, ale to jest przykład na to, że po pierwsze nie pokazujemy tylko takiej cepeli przepięknej, ale też prawdy o tym wszystkim.
1: Rozmawiamy o wystawie, która od czwartku będzie zapraszała w Muzeum Narodowym w Krakowie do wejścia do tej naszej niezwykłej przeszłości, nie tak dawnej. Obywatelka Cepelia, tak zatytułowana jest wystawa, a o tym, kim jest i kim była obywatelka Cepelia, porozmawiamy za moment.
3: Ci to łani, ci to dragani mają ostrogi, dadana mają ostrogi. Ci to łani, ci to dragani mają ostrogi, dadana mają ostrogi. Spodobało mi się dziewczę, spodobało mi się dziewczę, mo krzywe nogi, dadana, oj krzywe nogi mo. Spodobało mi się dziewczę, spodobało mi się dziewczę, mo krzywe nogi, dadana, oj krzywe nogi mo.

0: Naszymi gośćmi są profesor Piotr Korduba i dr Anna Wiszniewska. Rozmawiamy o wystawie Obywatelka Cepelia, która za moment zostanie otwarta w Muzeum Narodowym w Krakowie. Tytuł tej wystawy, Obywatelka Cepelia, aż prosi się, by zapytać o to, kim była pomysłodawczyni Cepeli, czy to była jedna osoba, czy to były tylko kobiety. No i właśnie skąd wziął się ten niezwykle świetnie brzmiący tytuł?
1: Tytuł wpadł nam w rękę, tak jak wpadła w rękę Anni Wiszniewskiej, koperta z archiwum Cepeli, które dzisiaj częściowo znajduje się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. I na tej kopercie jest napisane Obywatelka Cepelia, ulica Rutkowskiego. I pomyśleliśmy, że po pierwsze oddaje to w pewien sposób sfeminizowanie tego przedsiębiorstwa, ale takie sfeminizowanie pozorne, jakie zachodziło w wielu przedsiębiorstwach doby PRL-u, a więc procentowo może najwięcej kobiet, ale na stanowiskach kierowniczych jednak mężczyźni. I rzeczywiście Cepelia miała pierwszą prezeskę, Zofię Szydłowską, ale potem to już w gruncie rzeczy byli przede wszystkim faceci, co tu dużo mówić. Ale z drugiej strony chcieliśmy też w tym tytule oddać takie prawo obywatelstwa dla tej instytucji, które ona uzyskała. Z jednej strony intencjonalne, wyrażane przez władzę, przez resort kultury, ale z drugiej strony także prawo obywatelstwa do bycia w domach Polaków. Ponieważ zanim Cepelia uzyskała to pejoratywne znaczenie, zanim stała się takimi skrzydlatymi słowami opisującymi kicz, stylizację, była jednak przez kilka dekad synonimem najwyższej jakości naturalnych materiałów, czegoś, co się nie psuło, co nie wychodziło z mody przez długi czas.
0: Sklepy Cepeli to były piękne sklepy, sklepy, które pokazywały Polakom nie tylko śliczne towary, ale także to, jak sklep, no i właśnie tu znowu możemy zrobić odniesienie do Wokulskiego i do sklepu z lalki. To był sklep urządzony, taki sklep, do którego wchodziło się i mimo tego, że część przedmiotów to były przedmioty masowe, takie same można było dostać w Krakowie i w Szczecinie, to było miejsce pewnie wyjątkowe, pewnie takie, które wielu przypominało sklepy przedwojenne.
2: Mówiono nawet, że w Cepeli kupuje się jak przed wojną, bo duża była też taka kultura sprzedawców, ale też sprzedawcy byli szkoleni. Oni odbywali naprawdę bardzo regularne szkolenia z różnych rozpoznawania technik zdobniczych. Wiedzieli, czym się różni kilim od gobelinu, czy z technik złotniczych. Potrafili rozpoznawać różne wzory takie z regionów etnograficznych i bardzo dbano o to, żeby oni rzeczywiście służyli radą, pomocą, ale też, żeby no, nie byli nachalni. To też wiązało się z tym, że te sklepy często były też traktowane trochę jak galerie. Byśmy dzisiaj je nazwali showroomem. Takie sklepy no, zaaranżowane, takie, nie wiem, wystawy albo też takie ekspozycje z użyciem przedmiotów, które można było kupić w Cepeli. One były właśnie aranżowane przez artystów. Wówczas mówiono na to artysta, na taki, przez artystów plastyków. I rzeczywiście one z jednej strony pokazywały, w jaki sposób można tych przedmiotów używać, czyli że na przykład, nie wiem, dzban siwak, który no, w przedwojennej Polsce był używany do gotowania, czy do przechowywania potraw w cieple, no, tak zwane szabaśniki na przykład, no, na szczęście zostały bardzo dobrze też udokumentowane. I myślę, że to też po prostu otworzy wspomnienia wielu odwiedzających.
0: Ja jako jeden z największych domowych skarbów przechowuję papierową torbę z logotypem Cepeli, która już jest coraz bardziej porwana i właściwie rozlatuje się w rękach, chociaż wyciągam ją tylko parę razy w roku, żeby pokazać młodszym pokoleniom, jak pięknie były zapakowane też te towary z Cepeli. Ale chciałabym jeszcze zajrzeć na chwilę na polską

0: lat 50. i później, no bo te wszystkie towary, które przyjeżdżały do Cepeli, były ze wsi odbierane i dawały też to, o czym artyści ludowi dziś nadal marzą, marzą także artyści z miast, czyli opiekę socjalną, to znaczy to, że za to dobrze płacono, że jeśli umawiano się na to, że ktoś odbierze rzeźbę, to faktycznie ktoś po nią przyjeżdżał.
1: Tak, Cepelia to jest zjawisko społeczne też i ekonomiczno-społeczne. Były całe regiony, które żyły z obecności Cepeli i z jej skuteczności ekonomicznej. To jest oczywiście Podhale przede wszystkim, gdzie nawet w poszczególnych dolinach i wokół miejscowości powstawały specjalizacje związane na przykład ze skórnictwem, czy też z produkcją klamer metalowych. Oczywiście wiele z tkanin pochodziło z pracy chałupniczej, czyli panie domu mogły i zajmować się nadal gospodarstwem i opieką nad dziećmi, a miały w domu krosna, dostawały z deputat wełny i innych surowców, a Cepelia następnie odbierała gotowe wyroby. Białostocczyzna z kolei słynęła z, właśnie jako zaplecze dla uprawy słomy i plecionkarstwa. Także to miało ogromne znaczenie, ale dotyczyło także artystów plastyków. Pamiętajmy, że taką artystką plastyczką dla Cepeli była również niegdyś Magdalena Abakanowicz, która co prawda bardzo skutecznie próbowała ten epizod ze swojej biografii wymazać, ale no, niektórzy go pamiętają, jak my na przykład, zresztą są po prostu źródłowe dowody, że pracowała w spółdzielni Wanda Tkano i jej słynne gobeliny. Więc to była na sposób taki właśnie PRL-owski, socjalny, modernizujący społeczeństwo, instytucja opiekuńcza. Twórca ludowy dzięki Cepeli uzyskawał podmiotowość. Jego dzieła były sprzedawane z metką, z jego imieniem i nazwiskiem, z opisem czasem technologii, a przynajmniej materiału, z którego zostało to wykonane. Mógł wnioskować o stypendium, mógł wnioskować o dotacje na remont pracowni, czy też warsztatu, obojętnie czy to były piece, prawda, czy kwestia krosna, czy instrumentarium do rzeźbienia. Także o tym zapominamy, że to miało swoje dwie strony medalu. Z jednej strony oczywiście Cepelia poddawała ocenie komisji świątka Chrystusa Frasobliwego i oceniała ostatecznie, czy to jest ludowe, czy to nie jest ludowe i czy to jest dobre i nadawała cenę, ale z drugiej strony roztaczała właśnie taki parasol opiekuńczy. Artyści się trochę wstydzili właśnie jak Abakanowicz, jedni bardziej, inni mniej, dlatego też Cepelia zorganizowała kiedyś taką wystawę w galerii Zachęta, aby
0: i to też wzbudziło
1: zachęcić.
0: Niezadowolenie.
1: Tak. No wzbudziło niezadowolenie, bo przecież projekty innych artystów plastyków realizowane masowo były pokazywane w salonach meblowych albo w pawilonach meblowych, a tu nagle ich koledzy mieli wystawę w Zachęcie w Świątyni Polskiej Sztuki.
0: Na koniec chciałabym jeszcze, żebyśmy powiedzieli o etnografach. Co uzgadniano z etnografami i czy etnograf mógł na przykład zablokować jakiś wzór wymyślony przez tych, którzy chcieli coś po prostu dobrze sprzedać?
2: Ależ oczywiście. Tutaj to, co mi się od razu narzuca jako pierwszy taki przykład właśnie takiej działalności etnografów, to są projekty Grażyny Hasse, które są no, wybitne. Grażyna Hasse pracowała ze spółdzielnią Moda i Sztuka między innymi, czy Moda i Styl, ale też w zakopiańskich warsztatach wzorcowych. I ona opowiadała, że miała same problemy z etnografkami, to były najczęściej kobiety w Cepeli, ponieważ no, Grażyna Hasse brała udział w takim, jako projektantka, w takim dużym projekcie Cepeli adaptacja stroju ludowego w odzieży współczesnej. Fantastyczne realizacje powstały, no dzięki temu właśnie te kożuchy jej autorstwa podbiły świat, ale ona zrobiła jeszcze coś innego. Zaprojektowała takie spódnice solejki z plisowanego materiału takiego tego góralskiego Tybetu, które zestawiła z bardzo takimi zgrabnymi, bardzo dopasowanymi, aksamitnymi, takimi, to się nazywało redingot wówczas, takie dopasowane żakieciki, wyszywane we wzór łowicki. No i była afera, są ślady z tej afery w papierach Cepeli, w archiwum, gdzie etnografki nie zgadzają się na dopuszczenie w ogóle do sprzedaży czegoś takiego, co zakłamuje rzeczywistość. No na szczęście projektantka miała dosyć silny charakter, więc tutaj no, nie udało się tego zablokować. Natomiast są takie konkluzje później, pewnie rodzaj takiego kompromisu, że dobrze, oczywiście, ale trzeba w sklepach oddzielnie to pokazywać, że tutaj na jednym wieszaku jest spódnica solejka, a na drugim wieszaku jest ten żakiecik, ale no tak nie było. Oczywiście też sklepy się rządziły swoimi prawami, ale tutaj te etnografki miały oczywiście bardzo silną pozycję, ale no jak widać

0: Się, nie, nie, nie, często ten element taki właśnie, no, taki element związany ze sprzedażą, czy właśnie osobowość artysty, to jest też coś, co decydowało. Takich historii jest oczywiście mnóstwo. No, Piotr na pewno też ma takich kilka do opowiedzenia. One są takie z gatunku właśnie jakby współpraca między ludźmi, też pewne animozje między różnymi osobami. To też jest złożony często temat oczywiście.
1: Czyli państwa wystawę można oglądać różnymi ścieżkami, nie tylko przez te 9 odsłon sklepu Cepeli, ale także być może tropem niesnasek międzyludzkich i kompromisów, na jakie zgadzano się, przystępując do współpracy z Cepelią, a także wstydu, bo wspomnieliśmy o Magdalenie Abakanowicz, która wstydziła się współpracy z Cepelią. To wszystko od 8 października wieczorem wernisaż, od 9 października już wszyscy obywatele mogą przybyć na wystawę Obywatelka Cepelia w gmachu głównym w Muzeum Narodowym w Krakowie. Proszę zatem szukać świecącego neonu Cepelia, bo taki też będzie, prawda?
2: Oczywiście.
1: Tak. Naszymi gośćmi byli dr Anna Wiszniewska i profesor Piotr Korduba, kuratorzy wystawy. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: My też dziękujemy.

Obywatelka Cepelia, wystawa od czwartku w Krakowie. Jeśli państwo dotrą na tę wystawę, prosimy o sygnał. My także chętnie odwiedzimy Kraków i odwiedzimy wystawę, na którą chyba wszyscy długo czekaliśmy. 5 minut pozostaje do godziny 10:00. Za chwilę w dwójce spotkanie z Marcinem Majchrowskim, Małgorzata Nieciecka-Mac, Patrycja Cisz. Dziękujemy za dzisiejszy wspólny poranek. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Andrzej Mularczyk w każdą pierwszą niedzielę. Historia miłości dwojga ludzi skazanych na stalinowskie więzienie, kontaktujących się przez ściany celi za pomocą alfabetu Morsa.
2: Częściej płaczesz, czy się śmiejesz?
3: Kiedyś śmiałam się. Teraz nawet nie płaczę.
2: Jakie masz ręce?
3: Kiedyś grałam na fortepianie. Teraz mam ogryzione paznokcie.
1: W słuchowisku w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego w rolach głównych usłyszymy Joannę Szczepkowską, Ewę Dałkowską i Mariusza Benoit. Zapraszamy dziś o 19:00.
0: Autopromocja.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Danuta Stenka.

0: program Drugi Polskiego Radia, minęła 10:00.
1: Beethoven 2027.

Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Niedawno ukazała się płyta jednej z największych pianistek naszych czasów. Mitsuko Uchida po raz drugi w swojej karierze zdecydowała się opublikować interpretację trzech ostatnich sonat fortepianowych Ludwika van Beethovena. I obok takiej propozycji wykonawczej nie można przejść obojętnie, więc dzisiaj, za tydzień i jeszcze za dwa tygodnie w naszych spotkaniach pojawią się te trzy wielkie dzieła Beethovena w jej wykonaniu. Po niemal 20 latach od poprzedniego ukazuje się ten album. W marcu roku 2006 o

publikowano słynne nagranie studyjne. Teraz możemy się cieszyć i porównywać tamte interpretacje z rejestracjami wykonań na żywo z roku 2025. One zarejestrowane zostały pod sam koniec października właśnie ubiegłego roku w Suntory Hall w Tokio. Sali koncertowej, w której Mitsuko Uchida występuje regularnie od niemal 40 lat. Przypominam, inauguracja Suntory Hall to był rok 1986 i Mitsuko Uchida jest jedyną, jak do tej pory, artystką, która może w ciągu tych dekad szczycić się tytułem artystki, rezydentki tej sali koncertowej. Nie wiem, czy doczekamy się od Mitsuko Uchidy jeszcze jakiegoś kompletu tych trzech ostatnich sonat Beethovena, ale mówienie o tym, że to ostateczna wizja, jest chyba nieco na wyrost. Mogą Państwo zresztą z łatwością znaleźć takie nośne etykietki. Tak to bywa. Współczesna krytyka lubuje się w nośnych stwierdzeniach, aczkolwiek nie da się uciec od porównań i odniesień do tamtego kompletu sprzed 20 lat. Ale zanim opowiem Państwu o sonacie fortepianowej E-dur op. 109, której teraz posłuchamy, warto podkreślić, że Mitsuko Uchida to pianistka, która szczególną estymą darzy właśnie repertuar klasyczny Mozarta i Beethovena w roli pierwszoplanowej, ale też Schuberta, chociaż to romantyk, także innych kompozytorów, od których twórczości nie abstrahuje. Mówiąc repertuar klasyczny, chciałem zaznaczyć fakt, że to może jedna z ostatnich pianistek, która jakby nie rozmienia się na drobne, tylko z wielką mądrością, poszanowaniem litery i ducha dzieł, no i ogromną pieczołowitością interpretuje utwory, odczytuje z tak zwanego żelaznego repertuaru. I ta mądrość i dojrzały spokój emanują właśnie z tych trzech fortepianowych sonat Beethovena. A wracając do porównań tego nowego nagrania z tamtym sprzed 20 lat, to jest takie pytanie o ewolucję spojrzenia wykonawczego. I ono owszem jest, ale to nie radykalna różnica. Raczej wyciąganie wniosków i podkreślanie tego, co w dojrzałości artystycznej najważniejsze, pewnej świadomej delikatności, cyzelowania szczegółów, podkreślania smakowitych epizodów, kształtowania zarówno całości, jak i pochylenia się nad szczegółami. Kiedy słucha się sonaty E-dur op. 109, nie można opędzić się od myśli, że Uchida postawiła na potoczystość i płynność, zaznaczając i eksponując wszystkie ważne punkty zwrotne tego dzieła. Sonatę rozpoczyna delikatnie, ale ogniwo drugie, prestissimo, ma swoją temperaturę i mocne akcenty, ale nie ma tu źle pojętej egzaltacji czy histerii. I nagle okazuje się, że to i tak przemawia do wyobraźni. Bardzo jest to plastyczna wizja, ze szczególną uwagą poświęconą na to wszystko, co w materii sonaty linearne, na prowadzenie głosów, na wyrazistą artykulację. To szczególnie ważne w części trzeciej, Gesangvoll mit innigster Empfindung, czyli pieśniowo z najgłębszym uczuciem. I jeszcze określenie Beethovena, Dante molto cantabile ed espressivo. Niby oczywistość, żeby zrealizować określenie wykonawcze i odnaleźć tę estetykę pieśniową postulowaną przez Beethovena, no ale przecież nie każdy to potrafi. A jednocześnie to przecież temat z wariacjami, więc odmian i kolorów tutaj nie brakuje. I podyktowane tempo, trafione w dziesiątkę, wcale nie bardzo wolne, ale nie sprawia wrażenia nerwowego czy zbyt szybkiego. W końcu Mitsuko Uchida to absolutna mistrzyni rozumienia klasyczności, tego poukładania i niepatowania skrajnościami. A wszystko rośnie i potężnieje fakturalnie aż do samego finału. No i kończy tę sonatę spokojnie, można powiedzieć, że to apolliński ideał. Sonata fortepianowa E-dur op. 109. Vivace ma non troppo, adagio espressivo tempo primo, potem ogniwo drugie prestissimo i trzecie Gesangvoll mit innigster Empfindung, andante molto cantabile ed espressivo. Gra Mitsuko Uchida.

Sonata fortepianowa E-dur op. 109 Ludwika van Beethovena grała Mitsuko Uchida. Nagranie, rejestracja dokonana podczas recitalu pianistki w Suntory Hall w Tokio w ostatnich dniach października 2025 roku. Pierwsza z ostatniej triady sonat Beethovena. Wrócimy do nich za tydzień. A dzisiaj jeszcze dwa nagrania i dwa dzieła Beethovena. Pierwszym z nich będzie jeden z najważniejszych cykli pieśni w historii muzyki, czyli Do dalekiej ukochanej, An die ferne Geliebte, op. 98. Mark Padmore i Mitsuko Uchida zarejestrowali ten cykl w Wigmore Hall w połowie maja 2022 roku. Ukazał się w tamtym czasie na płycie wraz z cyklem Schwanengesang Franciszka Schuberta. Krytyka wyrażała się o tej interpretacji w superlatywach. Podkreślano szczególnie mistrzostwo Uchidy, jej dbałość o retoryczne kształty partii fortepianu. Chciałoby się wręcz przyklasnąć, że ten aspekt jej muzycznego kunsztu został tak wyraźnie zauważony w końcu.

to fortepianowi, Beethoven powierzył tutaj ogromny ciężar emocjonalny i dramaturgiczny. Gra Mitsuko Uchidy jest pełna wrażliwości, a szczegóły, na przykład zawieszone, pytające akordy kończące pieśni, idealnie budują atmosferę tęsknoty i oddalenia. Można powiedzieć, że Uchida i Padmore stworzyli idealny duet. On przecież słynie z wyjątkowej dbałości o słowo, o jego znaczenie. Bodaj recenzent New York Timesa duet ten nazwał mistrzowskim, w tak jednoznaczny sposób potrafiącym połączyć melancholię i ból z kruchą, romantyczną nadzieją. Interpretacja Padmora rozpościera się od lirycznego skupienia aż po żarliwe, bardzo emocjonalne frazy. Czy udałoby mu się tak przekonująco oddać tę wielką paletę wyrazową bez doskonałego porozumienia z Mitsuko Uchidą? To naturalnie tylko retoryczne pytanie. Andy Fernege Lipte, op. 98, cykl pieśni z lat 1815-16, dosłownie Ein Liederkreis von Alois Jeiteles. Auf dem Hügel sitz ich spähend, siedząc na wzgórzu patrzę w dal, wo die Berge so blau, gdzie góry tak błękitne, leichte Segler in den Höhen, lekkie żagle na wysokościach, diese Wolken in der Höhen, te chmury płynące w przestworzach, es kehret der Maien, es blüht die Au, powraca maj, kwitną błonia, i nimm sich in den diese Lieder, przyjmij je zatem, te pieśni. Mark Padmore i Mitsuko Uchida.

Do dalekiej ukochanej Andiferne Geliebte, cykl pieśni op. 98 Ludwika van Beethovena, napisany do słów Alojza Jeitelesa, jeden z najważniejszych cykli fortepianowych nie tylko w kontekście dorobku Beethovena, ale w ogóle w całej historii muzyki, bo to był asumpt do tego, żeby Schubert potem pociągnął tę linię wyrazową i ten sposób myślenia o układaniu muzyki do wierszy, które są ze sobą połączone. Śpiewał Mark Padmore, tenor, towarzyszyła mu przy fortepianie Mitsuko Uchida. Nagranie zarejestrowane w Wigmore Hall w Londynie w połowie maja 2022 roku. Dzisiaj jeszcze jedno nagranie solowe Mitsuko Uchidy. Chciałem Państwu przypomnieć 32 wariacje na temat własny Beethovena. To w spisie nieopusowanych utworów jego pozycja 80. Listopad 1998 roku, Herkules Zal w Monachium. Uchida zarejestrowała je więc tuż przed swoimi 50. urodzinami. Była wówczas w apogeum sił twórczych i to wyraźnie w tej interpretacji przebija. Żadnych kompromisów. Potęga brzmienia, sporo patosu, w końcu to rasowy, najprawdziwszy Beethoven, no i mnóstwo energii, ale też bardzo spokojne epizody. Trzeba pamiętać, że Mitsuko Uchida doskonałą dbałością otacza szczegóły i dzięki temu świadomie buduje, kształtuje kontrasty. Kiedyś już Państwu o tym mówiłem. Wariacje zostały napisane w 1806 roku i istnieje taka anegdota na temat tego utworu, rozjaśniająca jego miejsce i podkreślające znaczenie w całym dorobku Beethovena, bo podobno kiedy po latach w późnej dojrzałości Beethoven usłyszał te wariacje w wykonaniu swojej znajomej Nanette Streicher, zapytał ponoć, kto je skomponował. I kiedy odpowiedziała, że on sam jest sprawcą i twórcą, określił je jako, uwaga, śmieci, no i stwierdził po prostu, że chyba był osłem. Państwo zaraz sami wydadzą werdykt na temat samokrytycyzmu Beethovena, bo on chyba zbyt daleko posunięty. Zanim zabrzmią, trzeba podkreślić jednak, że istotnie to jest akurat przykład dość tradycyjnego podejścia do samej formy wariacji i sposobu odmieniania, sposobu myślenia wariacyjnego. Ktoś nawet nazwał ten cykl niemalże pastiszem barokowej formy wariacyjnej, w której nacisk położony jest przede wszystkim na dekoracyjność, a nie wnikanie w samą materię podstawowego tematu. No ale na to ostatnie przyjdzie przecież u Beethovena w stosownym momencie najwłaściwszy czas. Wariacje na temat własny c-moll, Werkeone op. 80 Ludwika van Beethovena, gra Mitsuko Uchida.

0: Rok 1998, Monachium, słynna Hercules Zal, w której odbyło się niejedno nagranie muzyki fortepianowej. I tam właśnie powstała ta interpretacja, została zarejestrowana. Wariacji na temat własny c-moll, Werke One Opus 80 Ludwika van Beethovena, no a grała wielka artystka Mitsuko Uchida. Do jej interpretacji ostatnich sonat fortepianowych Beethovena, bo to przecież główna myśl trzech spotkań, tego i dwóch najbliższych, które przypadną za tydzień i za dwa tygodnie, właśnie powrócimy niebawem, bo przed nami lektura sonaty Azdr opus 110 i jeszcze potem c-moll opus 111 w wykonaniach świeżych Mitsuko Uchidy, przypominam, zarejestrowanych w roku 2025 w Tokio. Tymczasem się żegnamy, tak zamyka się 86. spotkanie z twórczością Ludwika van Beethovena pod szyldem Beethoven 2027. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Magdalena Pogorzelska i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Martyna Pastuszka.

0: znalezione w dźwiękach.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Klaudia Baranowska. Podczas dwóch naszych ostatnich spotkań przypominałam Państwu postać Brunona Waltera, wybitnego niemieckiego dyrygenta, bliskiego współpracownika Gustawa Mahlera, a później jednego z najważniejszych interpretatorów jego dzieł. Dziś pozostaniemy jeszcze w świecie wielkiej dyrygentury XX wieku. Tym razem zatrzymamy się przy Bernardzie Haitinku. 21 października minie 5 lat od śmierci tego wybitnego holenderskiego dyrygenta. Przez blisko 3 dekady kierował amsterdamską orkiestrą Concertgebouw i właśnie z tym zespołem stworzył wiele swoich najważniejszych interpretacji. Później był związany m.in. z London Philharmonic Orchestra, Royal Opera House w Covent Garden, Staatskapelle Dresden, Chicago Symphony Orchestra. Zaczniemy jednak od początków, od jego młodości w Amsterdamie, pierwszych lekcji skrzypiec, pierwszych wizyt w Concertgebouw. Wrócimy do dyrygentów, których sam słuchał, czyli Willema Mengelberga, także Eduarda van Beinema i Brunona Waltera, którego wiele lat później nazwał swoim bohaterem. Przewodnikiem po tej historii będzie sam Bernard Haitink. W archiwalnych rozmowach opowie o swoich muzycznych fascynacjach, początkach kariery i o tym, jak rozumiał rolę dyrygenta. Zanim cofniemy się jednak do jego młodości, posłuchajmy Haitinka już jako dojrzałego artysty, od ponad dekady związanego z orkiestrą Concertgebouw w Amsterdamie i budującego z tym zespołem swoją międzynarodową pozycję.

0: Trzecia część czwartej symfonii e-moll op. 98 Johannesa Brahmsa, Royal Concerthebow Orchestra pod dyrekcją Bernarda Haitinka, nagranie z 1972 roku. To czas, kiedy Haitink był już od ponad dekady związany z amsterdamską orkiestrą i stopniowo budował z nią swoją międzynarodową pozycję. Właśnie z orkiestrą Concerthebow w Amsterdamie pozostawił wiele najważniejszych nagrań repertuaru symfonicznego, m.in. Brahmsa, Beethovena, Mahlera, Brucknera. Nie zawsze była to jednak relacja łatwa. Z biegiem lat między Haitinkiem a dyrekcją orkiestry narastały napięcia, a pod koniec lat 80. ich wieloletnia współpraca zakończyła się w dość chłodnej atmosferze. Znacznie lepszą więź dyrygent zachował jednak z samymi muzykami. A teraz wrócimy do początków tej historii. O młodości, pierwszych muzycznych doświadczeniach i drodze, która zaprowadziła go do Concerthebow, opowie sam Bernard Haitink.
1: Want herinner me dat ik eens in de boekenkast zat te graaien en dat er opeens.
0: Pamiętam, jak kiedyś grzebałem w domowej biblioteczce i nagle natrafiłem na takie małe żółte książeczki. Na jednej było napisane Schubert, niedokończona, potem koncert skrzypcowy Maxa Brucha, koncert skrzypcowy Mendelssohna i koncert skrzypcowy Beethovena. Pomyślałem, co to właściwie jest? Okazało się, że to były partytury, muzyka, a ja właśnie zaczynałem grać na skrzypcach. I tak zaczęła się ogromna kolekcja. Ledwie potrafiłem wtedy je czytać, a byłem nimi zafascynowany. Myślę, że zacząłem grać na skrzypcach, kiedy miałem 8 lat. Zupełnie nie wiem, dlaczego to zrobiłem. I muszę od razu powiedzieć, że zupełnie nie miałem do tego talentu. Grałem z wielkim trudem i wysiłkiem. Ale mój nauczyciel skrzypiec, Van der Rozier, był wielkim admiratorem Mengelberga. Powiedział moim rodzicom, ten chłopiec zaczął zajmować się muzyką, więc musi pójść do Concerthebow. Rodzice odpowiedzieli, przecież on jest zdecydowanie za młody i tak dalej. W końcu jednak, mając 8 albo 9 lat, dokładnie już nie pamiętam, poszedłem z rodzicami na czwartkowy koncert do Concerthebow. Dyrygował właśnie Mengelberg. Pamięta pan jeszcze, gdzie pan siedział? O tak, w 8 rzędzie, trochę po prawej stronie. Nie pamiętam całego programu, ale wydaje mi się, że po przerwie zabrzmiała patetyczna Czajkowskiego. W tamtych czasach Concerthebow wyglądało jeszcze bardzo staroświecko. Były tam te osobliwe lampy z materiałowymi abażurami. Mój nauczyciel skrzypiec powiedział później, dobrze, skoro był już na koncercie, następnym krokiem powinna być pasja według świętego Mateusza Bacha. To jedna z ostatnich okazji, kiedy Mengelberg będzie ją prowadził. Jako jego nauczyciel chcę, żeby tego doświadczył. To było w niedzielne popołudnie, w niedzielę palmową. Mam nawet podejrzenie, że była to właśnie ta niedziela palmowa, podczas której dokonano nagrania istniejącego do dziś. A jeśli zapyta mnie pan teraz, jakie zrobiło to na mnie wrażenie, to powiem, ogromne. Przede wszystkim siedziałem na estradzie za chórem, co właściwie wcale nie było najlepszym miejscem. A kiedy chór zaczął śpiewać, poczułem coś w brzuchu, coś bardzo trudnego do opisania. Najbardziej niezwykłe było jednak to, że podczas jednej z arii, Erbarmedy, zobaczyłem siedzącą obok mnie kobietę, która zaczęła płakać. Pomyślałem wtedy, Boże, muzyka potrafi zrobić coś takiego. Oczywiście nie miałem pojęcia, że kiedyś sam będę stał w tym miejscu. Z dzisiejszej perspektywy wydaje się to bardzo dziwne. Widziałem tam później tylu dyrygentów, Mengelberga, oczywiście Van Beinema. Pamiętam amsterdamski debiut Rafaela Kubelika. To było sensacyjne wydarzenie. Charlesa Münchera, Ferenca Fritschaja i Brunona Waltera. Chodził pan na wszystkie te koncerty, również podczas wojny? Tak, to była bardzo trudna kwestia. Jak to wyglądało? Moi rodzice uważali to za coś strasznego. Miałem żydowską babkę, moja matka była pół

żydówką, mieliśmy wielu żydowskich przyjaciół. Moi rodzice absolutnie nie zgadzali się z tym, co się działo. Ale jak już powiedziałem, dojrzewałem do pewnych rzeczy dość późno. Podczas wojny oczywiście się bałem, ale nie rozumiałem w pełni wszystkiego, co się wokół mnie działo. Miałem kilku żydowskich przyjaciół, którzy zniknęli. Do dziś oblewam się rumieńcem wstydu, kiedy myślę o tym, że ja po prostu nadal chodziłem do koncert Hebału. Widziałem tam niemieckich oficerów i wszystko to od początku było absolutnie nie w porządku. Ale miałem w sobie ogromną potrzebę słuchania muzyki. Oczywiście po wyzwoleniu emocje były tak silne, że Mengelberg otrzymał dożywotni zakaz dyrygowania. Później tę decyzję zmieniono. Pewna grupa ludzi stanęła w jego obronie. Ostatecznie zakaz skrócono do 6 lat, ale Mengelberg miał już wtedy ponad 80 lat. Stał się człowiekiem zgorzkniałym i samotnym. Myślę jednak, że cała sprawa była bardziej skomplikowana. Nie chodziło wyłącznie o jego postawę polityczną. Mengelberg reprezentował także coś, czego po wojnie ludzie już nie chcieli. Nie chcieli już tego ogromnego demonstrowania władzy. Wszyscy zobaczyliśmy przecież, do czego może doprowadzić władza. Mengelberg był przedstawicielem tego dawnego modelu opartego na autorytecie i sile. Myślę, że również to odegrało pewną rolę. Nieświadomie, a może też świadomie. Oczywiście miał wielu wrogów. Był człowiekiem, który zdobył ogromną sławę. Miał przeciwników i naturalnie oni również wykorzystali tę sytuację. To była postawa, wobec której można było powiedzieć, ten człowiek powinien był wiedzieć lepiej. Czy Mengelberg był dla pana ważny? Znacznie ważniejszy był dla mnie i z biegiem czasu staje się coraz ważniejszy jego następca, van Beinem. W tamtym okresie chodziłem właściwie na każdy koncert, mniej więcej od 1946 do 1955 roku. Słyszałem z tą orkiestrą bardzo wielu dyrygentów, ale moje najpiękniejsze wspomnienia wiążą się właśnie z koncertami prowadzonymi przez van Beinema. A dlaczego? To dobre pytanie. Zawsze bardzo trudno mówić o muzyce, ponieważ muzyka jest czymś tak całkowicie słuchowym i tak całkowicie abstrakcyjnym. Nie można po prostu pokazać reprodukcji obrazu czy fotografii rzeźby. Przejrzystość, wspaniałe brzmienie orkiestry, nigdy wymuszone, nie zawsze może idealnie rytmiczne. Miewał też takie dni, kiedy nie miał ochoty dyrygować i wtedy było to wyraźnie słychać. Ale kiedy naprawdę był natchniony, kiedy razem z orkiestrą osiągał ten szczególny stan, w mojej pamięci były to chwile fantastyczne. Zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy był już właściwie człowiekiem chorym, dokonywał rzeczy niezwykłych. Zaczynał coraz silniej panować nad wszystkim. Coraz częściej również słuchał muzyki z partyturą przed sobą. I była w nim ta lekkość, coś w rodzaju, no dobrze, grajcie. Nawet coś niebezpiecznego w rodzaju, ja pójdę za wami. Choć oczywiście w rzeczywistości wcale tak nie było. Ale czasami można było odnieść takie wrażenie. Van Beinem miał tę cechę bardzo mocno rozwiniętą. W późniejszych latach dyrygował także bez batuty. Nie było w nim żadnej potrzeby eksponowania samego siebie. Żadnego ekshibicjonizmu. Absolutnie żadnego. Po wojnie nagle pojawiła się cała fala muzyki, której wcześniej nie wolno było wykonywać. Nagle można było usłyszeć Elgara, Vaughana Williamsa, także muzykę rosyjską, która podczas wojny również była zakazana, ale przede wszystkim Malera. Dostałem wtedy nagranie na płytach 78-obrotowych i była to pieśń o ziemi pod dyrekcją Brunona Waltera. Do dziś pamiętam, kto tam śpiewał, choć dziś te nazwiska wielu osobom pewnie już nic nie mówią. Justin Torborg i Charles Kuhlmann. I proszę nie myśleć, że od razu doznałem jakiegoś objawienia i poczułem całą wielkość Malera. Uważałem tę muzykę za nieco przerażającą, bałem się jej. A jednak jej słuchałem, a później sam zacząłem wykonywać i to z wielkim entuzjazmem.

Urlicht, czwarta część drugiej symfonii Zmartwychwstanie Gustawa Mahlera. Afgehängnis Kontralt, Royal Concertgebouw Orchestra pod dyrekcją Bernarda Haitinka. To nagranie z 1968 roku.

Mahler zajmował w repertuarze Haitinga miejsce szczególne, choć sam dyrygent mówił o tej muzyce z dużą dozą ambiwalencji. Zanim jednak stał się jednym z najważniejszych interpretatorów Mahlera, jego własna droga do dyrygentury wcale nie była oczywista. Haitink zaczynał od skrzypiec, ale jak sam po latach przyznawał, bez szczególnych sukcesów. Z trudem dostał się do konserwatorium, a pomysł, by zająć się dyrygowaniem, pojawił się dopiero później i początkowo nie spotkał się z wielkim entuzjazmem. Posłuchajmy, jak sam wspomina ten moment. Nadal grał pan na skrzypcach? Chciał pan zajmować się muzyką, ale nie chciał kończyć pana szkoły. Tak, to wszystko nie przedstawiało się najlepiej. Nie chciałem kończyć szkoły, po prostu nie wszystko mi wychodziło. Ze skrzypcami także nie szło mi najlepiej. Z wielkim trudem dostałem się do konserwatorium. I właściwie nikt nie wiązał ze mną większych nadziei i prawdę mówiąc, słusznie. To jak w ogóle przyszło mi do głowy dyrygowanie jest bardzo zaskakującą historią. Jako student konserwatorium musiałem również grać w orkiestrze. Próby odbywały się w środowe i sobotnie poranki. Prowadził je dość osobliwy człowiek, Felix Hubka. Pewnego dnia podszedłem do niego i zapytałem, czy zechciałby pan udzielić mi lekcji? Czego? Zapytał. Odpowiedziałem, dyrygowania. Nie, nie, nie, to nie ma sensu. Nie sądzę, żebyś miał do tego talent. No więc odszedłem. Rok później ówczesny koncertmistrz grał koncert skrzypcowy Czajkowskiego z orkiestrą konserwatorium. Dyrygował Hubka. W pewnym momencie odwrócił się do mnie i powiedział, tak bardzo chciałeś dyrygować, no to chodź, spróbuj. Chcę posłuchać tego z sali. I wtedy poprowadziłem pierwszą część koncertu Czajkowskiego. Po wszystkim Hubka powiedział, mogę cię uczyć. Zapisałem się więc na kurs dyrygencki organizowany przez instytucję, która nazywała się wówczas Holenderska Unia Radiowa. Odbyłem tam jeden kurs. Musiałem również zdać próbę dyrygancką przed wybranym gronem słuchaczy. Byli tam krytycy, ludzie związani z radiem, obecni w studiu. I rzeczywiście, kiedy dyrekcja Holenderskiej Unii Radiowej podjęła decyzję, zostałem dyrygentem pozostającym do ogólnej dyspozycji, tak to się nazywało. Oznaczało to, że od czasu do czasu miałem prowadzić koncerty. Zaplanowano dla mnie 4, a poza tym musiałem pozostawać w gotowości na wypadek nagłej sytuacji, gdyby któryś z dyrygentów zachorował. I wtedy zachorował Paul von Kempen. Kontrowersyjny. Był wówczas dyrygentem Radio Philharmonisch Orchest. Zachorował, więc musiałem przejąć kilka nagrań. Miał też prowadzić koncert podczas Holland Festival w Hadze. Był to dość osobliwy program, w którym uczestniczył m.in. Rod Omroepkor. Ja ten koncert poprowadziłem. I akurat wtedy w Holandii nie było żadnego młodego holenderskiego dyrygenta. Było kilku uznanych, doświadczonych dyrygentów, ale nagle pojawił się ten 25-letni chłopak i zrobiło to pewne wrażenie. Jesienią kolejny dyrygent odwołał występ z tym samym programem, a przynajmniej z Rekwiem Cherubiniego. I wtedy w gronie osób decydujących powiedziano mniej więcej. Może powinniśmy zaprosić tego chłopaka. Być może ma jakiś talent. Poprowadził to z powodzeniem, więc niech zrobi to jeszcze raz. I tak się stało. Przed przerwą wykonałem 4 pory roku Vivaldiego, a po przerwie Rekwiem Cherubiniego. Panie Haitink, od września przyszłego roku ma pan z panem Eugenem Juchumem objąć kierownictwo orkiestry Concerthebau. Co pan właściwie sądzi o takim podwójnym kierowaniu orkiestry? Bardzo się z tego cieszę. Uważam pana Jochuma za jednego z nielicznych, naprawdę wielkich dyrygentów. Oczywiście ja sam trafiłem do Concerthebau Orchest zdecydowanie zbyt młodo. Jak wiadomo, ostatecznie zdecydowano, że będzie Jochum, ten doświadczony i ten młody, czyli ja. To było w 1961 roku, a w 1964 zostałem sam. Słyszałem, że wywołało to ogromne kontrowersje, może nawet nie tyle kontrowersje, ile prawdziwy bunt w orkiestrze. Uważano za absurd, że tak młody człowiek ma zostać mianowany na stanowisko. Ludzie czuli się tym urażeni. Myślę, że dla muzyków musiało to być niezwykle trudne. A dla pana? No właśnie, to jest dziwne. Ja właściwie nie zdawałem sobie z tego wszystkiego sprawy. No, mówiłem już o tym, że bardzo późno dojrzewałem do różnych rzeczy i rzeczywiście tak było. Właściwie

0: Pozwalałem, żeby życie samo mną kierowało. Kiedy w końcu przyszli do mnie, żeby nie tyle zapytać, ile oznajmić mi, że zostanę mianowany razem z Juhumem, powinienem był oczywiście powiedzieć: chwileczkę, zaraz, czy to na pewno rozsądne? Ale tego nie powiedziałem, po prostu pozwoliłem, żeby wszystko toczyło się swoim biegiem. I zdarzało mi się to w życiu częściej. Pozwalałem, żeby życie samo decydowało za mnie. Być może dzisiaj, po 40 latach, można powiedzieć, że ostatecznie wyszło to na dobre. Ale w Amsterdamie przeżyłem bardzo trudny okres, zwłaszcza pierwsze lata nie były łatwe. Właściwie pierwsze 18 lat, jak sądzę. Dla orkiestry także musiało to być niezwykle trudne. Tylu doświadczonych ludzi, a naprzeciw nich ten chłopak, który niczego nie wiedział. Co ciekawe, mam jednak również dobre wspomnienia o starszych członkach orkiestry, którzy okazywali mi ogromne wsparcie. Muszę to powiedzieć. Niektórzy młodsi zresztą także. Tak czy inaczej, staje się przed orkiestrą, robi swoje i oczywiście otrzymuje się ogromnie dużo krytyki. No i słusznie. Minęło dużo czasu, zanim naprawdę zacząłem panować nad orkiestrą. Myślę, że jednym z kamieni milowych był moment znacznie późniejszy. W 1978 roku wykonaliśmy cykl beethovenowski. Wszystkie symfonie. Najpierw w Amsterdamie, potem w Waszyngtonie i w Nowym Jorku. A przecież wcześniej wszyscy w orkiestrze mówili: mamy robić z Haitinkiem cały cykl Beethovena? Przecież to absurd. I co ciekawe, okazał się on ogromnym sukcesem.
1: En daarna in Washington en New York. En iedereen in het orkest wil: goh, we moeten dan met Haitink en Beethoven succes doen. Het is toch belachelijk? Het gekke is dat dat een enorm succes is geworden.

0: Dlaczego właśnie zajął się pan Beethovenem? Ponieważ ogromnie kocham Beethovena. To jeden z kompozytorów, których kocham najbardziej. Ale uważam tę muzykę za bardzo trudną. I chyba nie jestem w tym odosobniony. Symfonia Brahmsa, jeśli ma się dobrą orkiestrę, nie chcę używać słowa łatwa, ponieważ nic nie jest łatwe, ale ona w pewnym sensie już tam jest, gotowa. Natomiast w Beethovenie trzeba o coś walczyć, trzeba walczyć o to, żeby uzyskać właściwe brzmienie. A mimo to jest to jeden z kompozytorów, którzy zajmują mnie najbardziej, najbardziej mnie pasjonują. Bardzo wcześnie zaczęto pana zapraszać do występów gościnnych, prawda? Tak, to się dzieje, kiedy zostaje się dyrygentem orkiestry Concerthebouw. Wtedy zaczynają przychodzić zaproszenia. Na początku było to dość nieregularne. Pierwszą rzeczą, jaka mi się przydarzyła, było zaproszenie ze strony Edwarda van Beinema, żebym przyjechał do Los Angeles. Właściwie było to dość dziwne, ale z jego strony był to również niezwykle sympatyczny gest. To było pierwsze takie wydarzenie, a potem już naprawdę cały świat? Tak, ale nie w charakterze komiwojażera sprzedającego muzykę. W latach 70. rozpocząłem cykl malerowski. Philips chciał mieć całego Malera. Pomysł był taki, żebym każdego roku nagrywał jedną symfonię Malera. I to również potoczyło się dość osobliwie. Nigdy tego nie zapomnę. Pierwsza symfonia Malera była jednym z pierwszych utworów, którymi dyrygowałem w Amsterdamie. Jeden z najważniejszych krytyków, bardzo dobry człowiek, który już dawno nie żyje, napisał wtedy mniej więcej tak. Być może ma talent, ale do Malera nie powinien się zbliżać. Powinien zostawić go w spokoju. To zupełnie nie jest muzyka dla niego. A później przylgnęła do mnie etykieta dyrygent Malera i dyrygent Brucknera. To trochę tak, jakby kucharz potrafił przygotować tylko jedno określone danie. Co ciekawe, Mahler rzeczywiście mnie fascynował i nadal fascynuje. Ale gdyby mnie pan zapytał, czy naprawdę pan tę muzykę kocha, wcale nie jestem tego taki pewien. Mam wobec niej bardzo mieszane uczucia. Ale właściwie chyba nie jest to takie dziwne, bo to również muzyka napisana z bardzo mieszanymi uczuciami. Jest tak emocjonalna, chwilami niemal granicząca z histerią, a to, co dzieje się w niej od wewnątrz, jest tak problematyczne i skomplikowane, że nie potrafię sobie tego wyobrazić, by nie wywołała w człowieku konfliktów. Myślę, że instynktownie to czułem. I sądzę, że kiedy po raz pierwszy dyrygowałem Malerem, nie potrafiłem jeszcze oddać całej tej złożoności uczuć. A jednak ta muzyka zawsze mnie fascynowała. I dlatego ją wykonywałam. Zrealizowaliśmy dla Philipsa cały cykl, który najwyraźniej odniósł ogromny sukces. Dziś te nagrania są już stare i właściwie należą do przeszłości, ale w swoim czasie trafiły do bardzo wielu domów, zarówno w kraju, jak i za granicą. Od czasu do czasu dostawało się listy od słuchaczy i tym podobne. Najpiękniejsze u Malera są dla mnie jednak utwory, których prawie w ogóle nie dyryguję albo dyryguję bardzo rzadko. Pieśni. Das Knaben Wunderhorn, a przede wszystkim Rückertlieder. Uważam ich teksty za niezwykle piękne. Kocham poezję. I te teksty są dla mnie szczególnie wzniosłe i niezwykłe. One bardzo mnie poruszają, ale właściwie brakuje mi słów, żeby to opisać. Są w nich fragmenty, które uważam za olśniewające. I myślę, że tego rodzaju rzeczy Mahler nie potrafił, czy też może nie mógł osiągnąć w swoich symfoniach. Ale to jest przecież sztuka całej formy. Nie da się jej przenieść do tych wielkich, rozbudowanych symfonii.
1: En dat is een stuk, dat vind ik liederen die zo schitterend zijn. En dat heeft hij eigenlijk voor mijn gevoel in zijn symfonie.

Reńska legenda z cyklu pieśni Des Knaben Wunderhorn Gustava Malera, Jesse Norman, Royal Concerthebouw Orchestra pod dyrekcją Bernarda Haitinka. To nagranie z 1976 roku. I pozostajemy przy malerze, bo właśnie o tej muzyce Bernard Haitink mówił wcześniej jako o repertuarze, do którego wracał przez całe życie. Jego interpretacje nie brały się jednak z gotowych założeń. Zaczynał od partytury, od bardzo dokładnego czytania, rozpoznawania jej konstrukcji, stopniowego dochodzenia do własnego rozumienia utworu. Do tego wątku przechodzimy teraz. Opowie o tym Bernard Haitink. Kiedy po raz pierwszy dostaje pan do ręki partyturę jakiegoś utworu, może pan opowiedzieć, jak wygląda praca nad nią? Nie należy sobie tego wyobrażać jak czegoś nadzwyczajnego. Po prostu zaczyna się ją czytać. Patrzy się na nuty. Właściwie robię to trochę tak, jak kiedy bierze się do ręki powieść kryminalną albo inną książkę. Najpierw ogląda się konstrukcję, rozdziały, poszczególne sceny. Patrzę choćby na to, jak finał wygląda wizualnie. Potem kiedy już mniej więcej przez to przejdę, zaczynam przyglądać się szczegółom. Nad jedną partyturą pracuję się zapewne przez wiele miesięcy. Dopiero później biorę ołówek i zaczynam naprawdę wchodzić w szczegóły. Ale czy pan tę muzykę słyszy? Tak dalece, jak to możliwe. Są koledzy, którzy twierdzą, że potrafią słyszeć w głowie partyturę Schönberga. Ja z pewnością nie jestem aż tak genialny. Bardzo trudno mi coś takiego usłyszeć. A właściwie nie tyle trudno,

Nocą czasami jest to wręcz niemożliwe. Samo słyszenie partytury w głowie wcale nie jest takie proste. Zastanawiam się nawet, czy ludzki mózg w ogóle jest w stanie jednocześnie słyszeć kilka niezależnych głosów. Ja z trudem potrafię śledzić dwa albo trzy. Właściwie przede wszystkim dwa. Pod tym względem moje zdolności są bardzo przeciętne. Muszę więc rozszyfrowywać wszystko bardzo powoli. Niestety nie gram na fortepianie, a uważam to za ogromny brak, ponieważ nie mogę przepracowywać partytury przy instrumencie. Nie należę jednak do tych, którzy zaczynając pracę nad partyturą od razu wspomagają się nagraniem. Uważam to za pewnego rodzaju tchórzostwo. I sądzę, że ostatecznie wcale to nie pomaga. To bardzo dziwne. Trzeba się z partyturą zmagać. Trzeba próbować samemu odkryć tyle, ile tylko się da. W pewnym momencie dochodzi się jednak do granicy. Dalej już nie można. Wtedy można czegoś posłuchać. I nagle można powiedzieć, aha, więc jest właśnie tak, a to wygląda w ten sposób. No i wtedy łatwiej ocenić również, jak dany utwór bywa wykonywany. A jeśli już po coś sięgam, słucham zawsze kilku różnych nagrań, nigdy jednego. I stopniowo zaczyna się z tego wyłaniać własny obraz utworu. Próba to praca, to przygotowanie. Podczas próby naprawdę słucham orkiestry. Nie każdej pomyłki, bo pojedyncze błędy nie są dla mnie aż tak istotne. Zresztą muzycy często wiedzą o nich lepiej ode mnie. Słucham natomiast brzmienia, słucham konstrukcji całości. Sam bardzo potrzebuję tych prób. Każda kolejna próba dokłada następną warstwę. Nigdy jednak nie powinno być tak, że próba wypada lepiej niż koncert. Czasami się to zdarza i jest mi wtedy ogromnie żal. Powinno być tak, że podczas koncertu wszystko, nad czym się pracowało, jest już przygotowane. Jak dobrze zaostrzony ołówek, którym można zacząć pisać. Albo jeśli użyć porównania do malarstwa, ma się już przygotowaną właściwą paletę i odpowiednie kolory. No i dopiero wtedy naprawdę można przystąpić do pracy. Chcę wydobyć z muzyków to, co mają najlepszego. Chcę ich zaprosić do wspólnego muzykowania, ale chcę też mieć własne brzmienie. Każdy człowiek ma przecież własny charakter pisma. Ja także. Mam więc również własny charakter pisma w muzyce. Tyle, że w pracy z orkiestrą ujawnia się on właściwie nieświadomie. Ale wyobraźmy sobie, że skrzypkowie zaczynają grać bardzo wolno, bardzo pięknym smyczkiem, a pan pozwala im tak grać. Wtedy oznacza to przecież, że również pozostałe głosy musi pan poprowadzić wolniej. No tak, oczywiście istnieje jakaś granica. Oczywiście, że istnieje. Miałem kiedyś w Bostonie taką sytuację, kiedy muzycy tak straszliwie przeciągali frazę. Powiedziałem im, to naprawdę bardzo dziwne. Zwykle jest tak, że dyrygent poddaje się emocjom, rozciąga muzykę, a orkiestra chce iść do przodu. Ale wy tak bardzo wszystko przeciągacie, że ja właściwie mogę usiąść na krześle i zapytać, kiedy wreszcie z tym skończycie. A więc nic nie jest ustalone raz na zawsze. Wszystko pozostaje w ruchu. I właśnie to mnie fascynuje. Z solistami na ogół bardzo dobrze się dogaduję. W ostatnich latach mam to szczęście, że pracuję oczywiście ze znakomitymi solistami. Wśród nich mam nawet kilku przyjaciół, takich jak Ondras Schiff czy Frank Peter Zimmermann. Także ze śpiewakami bardzo lubię pracować. Nie sądzę, żebym dawał im aż tak wiele, raczej daję im przestrzeń. Może jestem pozbawiony charakteru? No, nie wiem. Nie mam jednej raz na zawsze ustalonej interpretacji. Jestem otwarty na nowe spojrzenie na utwór. I jeśli ktoś mi takie spojrzenie daje, jestem mu za to bardzo wdzięczny. Oczywiście sam również się zmieniam, ale pozostaje pan szefem. No tak. Nigdy jednak, albo bardzo rzadko, odczuwam coś w rodzaju poczucia władzy. Nienawidzę władzy. Pod tym względem jestem właściwie antydyrygentem. Uważam za coś niepokojącego, kiedy dyrygenci zaczynają rozwijać w sobie poczucie władzy. Ale jako młody dyrygent sam również tak robiłem i to w okropny sposób. Kiedy człowiek przypomina sobie wszystkie głupstwa, które popełnił, robi się słabo. Wydaje mu się wtedy, że dzięki demonstracji siły może coś osiągnąć, a to oczywiście zupełnie nieprawda. Pod tym względem Mengelberg był oczywiście dość niebezpiecznym wzorem, bo pokazywał właśnie taki sposób działania. Toscanini również, z tą swoją niezwykłą surowością i bezwzględną dyscypliną. Dlatego moim bohaterem był Bruno Walter, którego miałem jeszcze okazję stosunkowo często słuchać. Przy nim miało się wrażenie, że osiągnął idealne połączenie klasycznego panowania nad formą
z romantycznym kolorytem i sposobem kształtowania muzyki. Bruno Walter był

Dla mnie zawsze kimś wyjątkowym. Jednym z naprawdę tych największych, najwybitniejszych dyrygentów. Sprawiał wrażenie człowieka, któremu sprawowanie władzy nie przynosiło żadnej przyjemności. Choć podejrzewam, że był lwem w owczej skórze. Ale jego podejście do orkiestry było niezwykle ludzkie. I ja podążałem właśnie tym śladem. Jeszcze na zakończenie. Wyobraźmy sobie, że za 10, 15 czy 20 lat przychodzi czas na koncert pożegnalny. Jakie trzy utwory wybrałby pan do programu? Z jakimi trzema orkiestrami chciałby pan je wykonać? Jestem wystarczająco dużym realistą, żeby wiedzieć, że znajduję się już na późnym etapie swojej drogi. Nie wiem, czy w ogóle dam kiedyś taki koncert pożegnalny. Nikt nie wie, jak potoczy się życie. Wszystko może się nagle skończyć. Poza tym pożegnania należą do najgorszych rzeczy, jakie istnieją. Jeśli będę miał jeszcze coś do powiedzenia w tej sprawie, spróbuję tego uniknąć. Na wszelkie możliwe sposoby. Nawet gdybym miał po prostu zniknąć bez pożegnania. Ale jeśli pan pyta o trzy utwory, oczywiście nie dałoby się ich wykonać podczas jednego koncertu. Byłby to na pewno Bruckner, symfonia G-moll Mozarta i La Mer Debussy'ego. La Mer z amsterdamską koncerthebau, Brucknera chętnie z Wiedeńczykami, chociaż Brucknera mógłbym wykonać właściwie w Amsterdamie.

Trzecia część trzeciej symfonii D-moll Antona Brucknera, filharmonicy wiedeńscy pod dyrekcją Bernarda Haitinka. To nagranie z 1989 roku. Bruckner należał do kompozytorów, z którymi Haitink był utożsamiany najczęściej. Podobnie jak Mahler, Beethoven czy Brahms, pozostawał w centrum jego repertuaru przez dziesięciolecia. Z Concertgebouw Orchestr pozostawił komplet symfonii Brucknera, Mahlera, Beethovena, także rozległą dyskografię obejmującą m.in. Brahmsa, Schumana, Czajkowskiego, Debussy'ego i Ravela. Właśnie Bruckner pojawił się również na samym końcu jego drogi dyrygenckiej. 6 września 2019 roku Bernard Haitink po raz ostatni stanął za pulpitem dyrygenckim. Podczas festiwalu w Lucernie poprowadził filharmoników wiedeńskich, zabrzmiały 4. koncert fortepianowy Beethovena z Emanuelem Axem i 7. symfonia Brucknera. Tak kończymy nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone Bernardowi Haitinkowi. Jego droga zaczęła się w Amsterdamie od pierwszych wizyt w Concertgebouw, od fascynacji Mengelbergiem, także Van Beinemem, Brunonem Walterem, no a później poprowadził

0: Prowadziła przez najważniejsze orkiestry i sceny muzyczne świata. Przez 27 lat stał na czele amsterdamskiej orkiestry Concertgebouw. Następnie przez wiele lat kierował Royal Opera House w Covent Garden. Był też związany z London Philharmonic Orchestra, Staatskapelle Dresden, Chicago Symphony Orchestra. Regularnie występował również z filharmonikami berlińskimi, wiedeńskimi, także z London Symphony Orchestra. Pozostawił ogromny dorobek nagraniowy, ale również ważny był jego sposób myślenia o dyrygenturze. Nie lubił demonstracji siły, nie chciał dominować nad orkiestrą. Ważniejsze były dla niego słuchanie, wspólna odpowiedzialność za brzmienie i zaufanie między dyrygentem a muzykami. 25 października przypada 5. rocznica śmierci Bernarda Haitinka. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Klaudia Baranowska, życzę miłego dnia i do usłyszenia. Reklama.
1: Nowy sezon artystyczny w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia. Doskonali soliści Sheku Kanemason, Maria Dueñas, Nemanja Radulowicz czy Charles Richard Amleon. Do tego muzyka od dawna i po najnowszą. Koncerty symfoniczne, kameralne, jazzowe, organowe i wiele innych. Więcej informacji na nospr.org.pl. Poleca program Drugi Polskiego Radia. Mecenasem głównym NOSPR jest Tauron.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Co takiego umyka nam w konwencjonalnej opowieści historycznej? Jak odzyskać szerszy kontekst, by lepiej zrozumieć dzisiejsze czasy, rozplątać ich sprzeczności, a nawet postawić krok w przyszłość? Oto pytania, na które postaramy się odpowiedzieć w audycji Długie Trwanie. Gościem pierwszego odcinka będzie Artur Domosławski. Porozmawiamy o globalnej Ameryce Łacińskiej. Zapraszam we wtorek o 22:00. Przemysław Wielgosz.
2: Autopromocja.
4: Tu Dwójka, program Drugi Polskiego Radia. Minęło południe.
5: Czytelnia. Czytelnia.
4: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w czytelni, która dzisiaj pod znakiem science fiction i horroru. Iwona Rusek, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: I Piotr Kowta, dzień dobry.
7: Dzień dobry. I tajnych organizacji.
4: I tajnych organizacji. Bora Chung, Łowcy Bólu w przekładzie Dominiki Chybowskiej-Young, to nasza pierwsza lektura i... Quantum, Wojna Niepamięci, pod tym pseudonimem kryje się pisarz Sam Hughes, a właściwie trudno powiedzieć, czy już pisarz, czy...
7: Pisarz i programista.
4: Tak, właśnie. Chodzi mi o to, że pisarzem stał się, pisząc właśnie tę książkę Wojna Niepamięci. Książkę przełożył na język polski Filip Sporczyk i no, miał trudne zadanie, tyle na początku możemy powiedzieć, ale zaczniemy od lektury, którą Państwo już trochę znają, bo prezentowaliśmy fragmenty Łowców Bólu na naszej antenie w interpretacji Przemka Stipy. No i jak szukać jakiegoś tematu, no to jest o ludziach, którzy próbują nadać sens cierpieniu albo tego cierpienia uniknąć. Znaczy cierpienie jest kluczowe, wydaje mi się, w tej całej opowieści. Jest firma farmaceutyczna, która produkuje nowoczesne leki przeciwbólowe, ale też jest wspólnota religijna, sekta, która sprzeciwia się unikaniu bólu, bo uważa, że ból prowadzi do duchowego oczyszczenia, zbawienia, odnowienia.
7: Warto też dodać, że rzecz się dzieje w nieco futurystycznej Korei.
4: Tak, ale tylko nieco.
7: Tak. Jest to bliska fantazja czasowa.
4: Córka właścicieli tej firmy farmaceutycznej, która się nazywa Gyeong, od dzieciństwa jest wykorzystywana przez swoich rodziców jako obiekt badań. To samo rodzice robią z jej bratem, który nie wytrzymuje tej presji i popełnia samobójstwo. I to jest taka jedna główna bohaterka tej powieści i drugim ważnym bohaterem jest Te, który był wychowany w tej sekcie, w tej wspólnocie razem ze swoim starszym bratem. Początkowo jest bardzo ufny wobec całej tej filozofii, czy no nie wiem, teologii,

0: bólu, którą prezentują przedstawiciele, szefowie sekty, no ale w którymś momencie zaczyna dostrzegać ich okrucieństwo. Te powoduje zamach, w którym giną ci właściciele firmy farmaceutycznej. A dlaczego akurat skierował w ich stronę ten atak? Dlatego, że lek, który teoretycznie miał uśmierzać ból, w gruncie rzeczy po jakiejś lekkiej modyfikacji potęgował ten ból i właśnie przywódcy sekty wykorzystywali ten lek do powodowania jeszcze większego okrucieństwa na członkach tej sekty, między innymi na bracie tego naszego bohatera. Teraz Gi-young w którymś momencie po latach spotykają się w miejscu, w którym doszło do zamachu. Konfrontują swoją przeszłość i
1: znaczy,
0: też nie
1: spotykają się przypadkowo.
0: Nie, oczywiście.
2: Robią nieprzypadkowe rzeczy, to też, ale nie będziemy o tym mówić.
1: Spotykają się w ramach śledztwa, ponieważ ktoś po latach zaczyna zabijać ludzi związanych z tą sekcją,
0: która teoretycznie już nie istnieje.
2: Tak.
0: Tyle na początek. Bora Chung jest tutaj gwiazdą w czytelni. Czy tak też jest w tym wypadku? Iwona Rusek, Iwona, ciebie pierwszą zapytam.
2: Ja myślę, że na początek trzeba powiedzieć, co stanowiło pobudkę do napisania tej książki. Sądzę, że to jest bardzo ważne i tę informację podaje nam autorka w posłowiu, gdzie stwierdza, że uświadomienie sobie przez nią takiej sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdzie Stany Zjednoczone powodowały bardzo dużo różnego rodzaju konfliktów zbrojnych, z których wracali okaleczeni ludzie, nie tylko fizycznie, ale też psychicznie i musieli borykać się z bólem. I to nie był taki ból, który mijał, tylko nagle się okazało, że to jest osobna jednostka chorobowa, która zostaje z tymi ludźmi na całe życie. W związku z czym rząd amerykański postanowił zwalczać jedno zło, które sprokurował, które stworzył, innym złem, wypisując tym ludziom leki przeciwbólowe, ale takie opioidalne, które ich uzależniały. I nagle się okazało, że ból fizyczny przez chwilę znikał pod wpływem tych leków narkotycznych, ale pojawiało się kolejne cierpienie, ponieważ ci ludzie się bardzo mocno uzależniali. I wszelkie próby, oczywiście później prowadzone przez rząd amerykański, żeby to w jakikolwiek sposób opanować lub ukrócić, kończyły się kolejnymi ludzkimi dramatami.
0: No uzależnieni... To zresztą trwa. Ameryka na haju. To jest temat, który jest podnoszony przez reporterzystów, ale także pisarzy, twórców seriali, twórców filmów w Stanach Zjednoczonych. To jest wciąż bardzo poważny problem.
2: I tutaj u genezy powstania tej powieści jest świadomość autorki tego problemu, a jednocześnie taka niesamowita chęć, ludzka chęć przyjrzenia się, prześwietlenia tego, czym jest to zło u podstawy. I w tej książce w pewnym momencie pada takie zdanie bardzo ważne, a mianowicie, że szczęście, że przyjemność, że radość i cierpienie pochodzą z tego samego źródła, którym jest ciało. I ciało jest tutaj też głównym bohaterem, ponieważ to ono wysyła te impulsy mówiące, czy dające takie sygnały, że coś dzieje się nie tak, że ten ból gdzieś w tym ciele jest umiejscowiony i poprzez ciało można dotrzeć tak naprawdę do tych wewnętrznych pokładów duchowych i psychicznych, które są prawdziwą przyczyną bólu i stąd mamy w tej opowieści różne nitki, które się w taki jeden kłębek zwijają i to są historie ludzi, którzy zostali okaleczeni, czy wykorzystywani, czy torturowani fizycznie, ale w gruncie rzeczy oni mieli bardzo głębokie problemy duchowe, tożsamościowe, takie związane z rodziną, z relacją, też wyrządzenie krzywdy im w dzieciństwie, kiedy te dzieci są zupełnie bezbronne i nie rozumieją, dlaczego najbliżsi opiekunowie, rodzice ich krzywdzą. To jest taka książka, która bardzo mocno kładzie nacisk na relacje, na zrozumienie tego, kim jesteśmy, chociażby poprzez ból fizyczny, pokazuje, że to jest jakaś ścieżka do zrozumienia, ale też do uzdrowienia. Mhm. Ponieważ mnie się podoba w tej książce to, że pomimo tego całego chaosu, okrucieństwa, dróg, które czasami wydają się prowadzić w ślepy zaułek, ona pokazuje jakieś rozwiązanie i jakieś wyzwolenie, chociaż sekta mówi przez ból do wyzwolenia, okazuje się, że nie, że poprzez cierpienie w żaden sposób ani się nie uszlachetnimy, ani nie rozpoznamy tego, kim jesteśmy. Możemy się tylko degradować i fizycznie, i psychicznie. A na końcu jest taka prawda zapisana w Starej Księdze, że prawda nas wyzwoli, a miłość nas uleczy.

0: Więc tym, co leczy z tego bólu, jest po prostu miłość.
1: Ja bym nie był takim optymistą.
2: No więc właśnie, ja też tutaj nabrałam powietrza, żeby się jakoś wspierać chyba.
0: Super.
1: Ta powieść jednak jest dosyć pesymistyczna.
3: Mi się tak wydaje.
1: Ja w ogóle uczonk lubię tej umiejętność łączenia intryg sensacyjnych, czy sensacyjno-fantastycznych z głęboką refleksję na temat świata, etyki i tak dalej. W tym wypadku powiedziałbym, że to jest opowieść trochę o kryzysie narkotykowym, ale też opowieść o współczesnym kapitalizmie i trochę o różnych drogach ucieczki, które się drogami ucieczki nie okazują nie być. Jest też sporo po prostu o społeczeństwie koreańskim, jak zwykle u niej zresztą, bo ona
2: świetną
1: jest dobrą obserwatorką mentalności swojego społeczeństwa. Tutaj czytelnik musi być przygotowany na to, że dostanie tam odrobinę fantastyki w tej książce. Nie powiem gdzie i jak. Że to był dla Chung sposób na wyciągnięcie wentylka, znaczy na rozładowanie atmosfery w tej książce, która jest bardzo ponura, bo mówi ona z grubsza coś takiego, że kapitalizm chciałby zlikwidować ból nie dlatego, żeby poprawić życie ludzkości, tak, żeby nie cierpiała, tylko dlatego, żeby zagonić się jeszcze do poważniejszej roboty. To znaczy, ma nas nie boleć, mamy pracować.
2: To już się pojawiało zresztą w twórczości.
1: Tak. Taki efekt analgetyczny osiąga się przez tortury. To jest przefajna, dość okrutna metafora, ale jednak metafora tego, w jaki sposób różne rzeczy się robi we współczesnym świecie. W tym wypadku jeszcze tortury na dzieciach, dodajmy. Oczywiście pytanie jest, czy drogą ucieczki może być wiara w to, że cierpienie uszlachetnia.
2: Ale ono nie uszlachetnia. Nie. Więc to nie jest rozwiązanie.
1: I oczywiście to też nie jest rozwiązanie. Natomiast to bardzo dobrze pokazuje w tej książce zderzenie, które właśnie w Korei ma miejsce kulturowe, między etyką chrześcijańską, czy taką nowochrześcijańską, ponieważ bardzo wielu Koreańczyków wyznaje chrześcijaństwo w wersji protestanckiej, to często są to różne wyznania neochrześcijańskie, bardzo mocno połączone z kultem pracy na przykład.
0: Dyscypliną.
1: A z konfucjanizmem, który też narzuca taki porządek, hierarchię.
2: Bardzo to pasuje, prawda?
1: Tak. I z jednej strony mamy właśnie wiarę w to, że jak boli, to znaczy, że jest dobrze. Bo to znaczy, że coś robimy. Tak? No, ból jakby wynika z wysiłku fizycznego, ze zmęczenia materiału, ale to znaczy, że się przydajemy społeczeństwu. A z drugiej strony chcielibyśmy, żeby nie bolało, bo nasi szefowie mówią, pracuj dłużej, pracuj dłużej, pracuj dłużej. To jest taki zaklęty krąg, z którego absolutnie nie ma ucieczki. Ci ludzie, którzy występują w powieści Chung, oni próbują rozmaitych innego rodzaju ucieczek. Albo ucieczek z hierarchii społecznej, jak główna bohaterka, która ma zostać dyrektorką firmy swoich rodziców, tak? Natomiast ucieka po prostu i zaciera ze sobą ślady. Jak główny bohater tej powieści, który ucieka się do terroryzmu po prostu, bo wydaje mu się, że to jest jedyny sposób na przerwanie tego zaklętego kręgu.
2: Ale to skoro wymieniłeś tych dwóch bohaterów, to jeszcze w relacji między nimi warto też wspomnieć, że oni też są ekstremalni wobec siebie.
1: Są ekstremalni, a zarazem są do siebie bardzo podobni.
2: Są bardzo, no właśnie, o tym chcę powiedzieć. Właściwie, żeby cokolwiek poczuć, muszą sobie też wyrządzać krzywdę i cierpienie, żeby jakby sprawdzić, czy rzeczywiście po drugiej stronie jest ta inna osoba,
1: wychowano
2: prawdziwa.
1: Wychowano ich w świecie, w którym w ten sposób następowała komunikacja efektywna między ludźmi. Tak, i w tej sekcie, i w tej korporacji ludzie komunikowali się ze sobą poprzez przemoc. Jakby można utracić związek z własnym ciałem w ten sposób. I nic dziwnego, że potem zadawanie bólu swojemu ciału jest reakcją psychologiczną, żeby poczuć, że się w ogóle jest. Ja uważam, że to jest po prostu jedna z najciekawszych współczesnych pisarek, która bardzo fajnie potrafi zamykać nasze globalne problemy w bardzo chwytliwych, ciekawych metaforach i narracjach, które się dobrze czyta.
2: Co ciekawe, nie? Bo wydawałoby nam się, że jakoś kulturowo jednak jest.

0: jesteśmy odlegli.
1: Ale ona, jakby...
0: Ona jest polonistką.
1: Ona jest polonistką, rusycystką. Ona, tak, że tak powiem, znana nam naszą część Europy bardzo dobrze i w ogóle kulturę europejską. Tak.
2: Ale mi się wydaje, że trzeba też powiedzieć o takim bardzo ciekawym zabiegu, który ona zastosowała, mianowicie na początku przedstawia nam bohaterów i te imiona chyba podaje w takim znaczeniu koreańskim.
1: To znaczy tam są...
0: Jest słowniczek imion, tak, na, tak, początku.
2: Tak, tak, ale to
1: znaczy,
2: tak.
1: To znaczy, to jest tak, ponieważ Koreańczycy do XVI wieku używali znaków chińskich, to każdy dźwięk, każdą sylabę koreańską, która coś znaczy, tak, można zapisać również znakiem chińskim. Pomimo, że obecnie oni stosują własne pismo. Na początku, jak jest spis osób, które, tak, występują w powieści, to każda ma swoje imię zapisane znakiem chińskim, które ma określone znaczenie, tak, dla książki.
2: Tak.
1: To jest też bardzo fajny zabieg, który pokazuje jakby zakorzenienie w tamtych realiach.
2: Ale też w jakiś sposób daje nam wskazówkę, czy dekoduje, kim są te osoby na takim poziomie, do którego my nie jesteśmy przyzwyczajeni, prawda? Ostry jak brzytwa. Nieustępliwa. Jasna, jakaś błyszcząca. No, to są wspaniałe, takie zwrócenie uwagi na te cechy osobowości czy charakteru, które, do których my dzisiaj, znaczy my w naszej kulturze chyba nie jesteśmy tak przyzwyczajeni, żeby tak osoby przedstawiać, prawda? Czy bohaterów książek.
1: Inaczej ich charakteryzujemy, mhm, ludzi.
2: Tak, a to jest jakieś takie jakby ciekawa do środka,
0: obserwacja,
2: prawda?
0: To bardzo ciekawa obserwacja. No i ostatecznie w książce Bory Czung, Bowcy bólu, dowiadujemy się, że ból nie uszlachetnia i sens nie, tak, jest ukryty w bólu, ale wydaje mi się, że w wyborach, które możemy podejmować, które nas dotyczą, ludzi, których kochamy, silnie mi się to tak kojarzy z taką decyzją o odzyskiwaniu wolności.
1: Tak,
0: też,
1: ale ta wolność nie polega na... likwidacji bólu, bo jego się nie da zlikwidować, ale na rezygnacji z zadawania go, mówiąc najprościej.
2: I to opętanie, któremu się podlega, czy w sekcie, czy w systemie, zresztą autorka też pisze, że podlegała, że była w tej pętli, to jest właśnie niewola i to jest największy ból, więc najważniejszą rzeczą, którą jest to sobie uświadomić, że się podlega takim mechanizmom, a to, no, jest, tak, bardzo,
1: ale,
2: trudne.
1: Ale wymowa, powiedziałbym, że jest taka anarchistyczna, to znaczy, żeby zlikwidować system, w którym ludzie zadają sobie nawzajem ból, należałoby rozwiązać społeczeństwo zasadniczo.
0: Tu się pojawiają takie słowa, dwa klucze, pętla i system, i to już, mm-hmm, czuję, że to jest moment, żebyśmy przeszli do drugiej lektury.
1: Tak.
0: Bora Czung, tak, Łowcy bólu w przekładzie Dominiki Chybowskiej-Young, to była nasza pierwsza lektura w czytelni w programie drugim Polskiego Radia, gdzie dziś literatura science fiction, no i horror, bo właściwie teraz przechodzimy do sekcji...
1: Ja bym powiedział, że u Czung to jest bardziej horror niż
0: tak myślisz? Okej, okay, no dobrze. Teraz, właściwie teraz, w każdym razie jest bardzo, to literatura gatunkowa.
1: Teraz bardzo dużo literatury powstaje w ramach tak zwanej prozy spekulatywnej na pograniczu, mm-hmm, fantastyki naukowej i horroru, co być może oddaje ducha naszych czasów.
0: Więc tak. Wojna niepamięci, autorem jest Quen Tiem, czyli Sam Hughes, który,
1: czyli
0: jak Quantum, tak, jak wspomniałeś, Piotrze, programista, który zaczął publikować tę książkę
1: w internecie, taki, w wolnym, tak, dostępie.
0: Tak, samizdat, taki współczesny.
1: Tak, tak.
0: Książka na język polski, przypomnę, przełożył Filip Sporczyk. No i to jest opowieść o tajnej organizacji, która tutaj próbuje tłumaczyć...
1: Ja bym powiedział, że to jest opowieść o tajnej organizacji wewnątrz tajnej organizacji.
0: Tak, tak. Tak, ale chodzi o to, że ja teraz spróbuję to powiedzieć słowami, które są zrozumiałe, to znaczy, gdzie wszystkie słowa właściwie znamy.
1: Najpierw rozejrzyj się i zobacz, czy nie ma kogoś,
0: czy nie mam nikogo
1: w pokoju
0: za plecami. No więc właśnie, to jest opowieść o tajnej organizacji w tajnej organizacji, która chroni ludzi przed niezwykłymi i niebezpiecznymi zjawiskami. A niektóre z tych zjawisk, co to właśnie za plecami stoją nam, sprawiają, że ludzie natychmiast zapominają o ich istnieniu. No i właśnie organizacja dba o to, żeby pamiętać o zagrożeniu. W tym celu zażywają specjalne leki, albo na przypomnienie, albo na zapomnienie. Bo
1: tak
0: to
1: zwane mnestyki.
0: A ja obiecałam, że nie będzie trudnych słów, wiesz.
2: To niemożliwe.
0: No więc
1: jak powołujesz,
0: tak,
1: do życia nową rzeczywistość, to musisz się opisać.
0: No więc właśnie. No więc te leki mają zachować pamięć i stale przypominać, że jest to zagrożenie. O to chodzi. A główną bohaterką jest Mary Quinn, szefowa tego wydziału. I uwaga,

0: antymemetyki, czyli właściwie takiego przeciwzapominania, tak by trzeba to
1: nie,
0: chyba przetłumaczyć.
1: Nie, myślę, że to inaczej można wyjaśnić.
0: No to wyjaśnij po swojemu, ja tak spróbowałam.
1: W latach 70. biolog ewolucyjny Richard Dawkins w swojej książce Samolubny gen w ostatnim rozdziale postawił taką hipotezę, że mogą istnieć pozabiologiczne sposoby replikowania się informacji. Na takiej samej zasadzie jak genetyczne. I wymyślił takie pojęcie jak mem. To, co teraz dla nas jest debilnym żartem z internetu, powstało jako pewna koncepcja naukowa, czy jako hipoteza trudna do sprawdzenia hipoteza naukowa. I tym, zajęli się tym poważni naukowcy i wyszło im na to, że memetyka, czyli nauka o tych jednostkach, informacji, które się rozprzestrzeniają i samoreplikują, raczej jest działem takiej kulturowej epidemiologii, a nie genetyki. Czyli, krótko mówiąc, możemy się zarażać różnymi ideami i dalej je szerzyć, nie mając nawet pojęcia, że to robimy. Te idee mogą być wszystkim. Nie ma określonej jednostki, miary, którą można by to opisać. Może to być jedno słowo, które nagle staje się popularne. Może być to jakaś teoria spiskowa, którą nagle wszyscy zaczynają wierzyć. Jakiś obraz, który się wdrukowuje w naszą pamięć.
0: I staje
1: się elementem definiowania rzeczywistości. Może być to kretyńska muzyczka, którą wszyscy zaczynają nucić.
0: Która przewierca
1: Ponieważ
0: nam mózg.
1: Trudno zaprzeczyć istnieniu memów na tym właśnie poziomie poważnej refleksji, zważywszy na to, co robią na przykład Rosjanie z naszymi mózgami aktualnie. Oni robią właśnie to. Formatują społeczeństwo Europy za pomocą dobrze wcelowanych memów. I Quentin wymyślił taką oto hipotezę, że prócz tych memów, które są widzialne i opisywalne, istnieją też takie, których nie widać, bo one same nie chcą zostać zauważone i one mają być może największy wpływ na nasze zachowanie.
0: A na przykład... Te, co mają wpływ, to są te antymemy już. Tak. Według tej teorii.
1: Tak, to są takie memy, które zaprzeczają własnemu istnieniu, ale mogą na przykład mieć wielkość kamienicy, tak? Mogą być, jak tam było napisane w tej książce, wielkim kompleksem jaskiniowym wypełnionym żywą tkanką płucną.
0: Na przykład, albo wielkim głazem, którego nigdy wcześniej się nie zauważało, tak. Albo jakimś organizmem, no właśnie, nie wiadomo, czy organizmem morskim, który ujawnia się,
1: tak,
0: albo nie.
1: Jakąś jednostką informacji.
2: Albo jakąś kupą tłuszczu, prawda, która cię goni.
1: Agresywną jednostką informacji, która przyjmuje ludzką postać.
2: Tak.
1: Tak, i do czegoś cię zmusza. W każdym razie są to emanacje jakiejś dziwnej zewnętrzności, obcości, która jest groźna po prostu. Mm-hmm. A tym bardziej jest groźna, że jej nie widać. I ci naukowcy pracujący, czy też agenci naukowcy pracujący w tej organizacji antymemetycznej, a dodajmy, że tytuł tej książki oryginalny jest There is no antimemetic division, czyli organizacja, oddział antymemetyki nie istnieje. Oni działają oczywiście na ślepo w dużej mierze, nie wiedząc różnych rzeczy na temat tym, czym się zajmują. Nie wiedzą, ile było, że tak powiem, poprzednich wcieleń organizacji. Czy udało im się zidentyfikować wszystkie te obiekty, czy nie? Czy są one częścią jakiejś większej całości? Czy czas, w którym istnieją nasi agenci, jest ciągły, czy może jest nieliniowy? Innymi słowy, mamy taką sytuację, w której istnieje książka opisująca pewne zdarzenia, ale ani czytelnik, ani bohaterowie tej książki nie wiedzą, czy to jest całość historii.
0: Mm-hmm.
1: A może nie. Sposób opowiadania w tej książce jest jakby dostosowany do tej perspektywy. To są takie wyrwane fragmenty większej całości, które można w dosyć dowolny sposób poskładać.
0: Tak. Dlatego też mówiłam o tej pętli, że pewna powtarzalność wydarzeń niekoniecznie musi świadczyć o tym, że one właśnie powracają do bohaterów, tylko że znajdujemy się właściwie w tym samym momencie, tylko z jakiejś innej strony na to patrzymy, prawda?
1: No tak, no to jest taka sytuacja, w której budzisz się w szpitalu i nie wiesz, gdzie jesteś, nie poznajesz ludzi, którzy są wokół ciebie, przychodzi siostra oddziałowa i mówi, o, 29 raz już pan do nas trafił. Jest takie, ja?
0: Tak.
1: Przecież jestem tu pierwszy raz. To jest dokładnie to.
0: No więc właśnie, Iwona, jak twoje spotkanie z organizacją, która próbuje zniszczyć zagrożenie, ale równocześnie zapomina o tym albo stara się nie zapomnieć, że to zagrożenie istnieje?
2: Ja po przeczytaniu tej książki nie jestem pewna, czy

0: To jest nasza pierwsza rozmowa na ten temat.
1: Całą pewnością nie.
2: Dobra, tak, tak.
0: To znaczy tak, lektura tej książki z jednej strony jest fascynująca.
2: Prawda? To się w ogóle super czyta.
0: Wspaniale jest stworzony cały świat. Tak jak Piotrek powiedział, jest język, który stwarza ten świat. Zupełnie nowy, bardzo sugestywny i taki, który ten świat naprawdę w przekonujący sposób buduje. To znaczy, że powstaje obraz tego świata, postaci, tych dziwnych istot, bytów, które są wręcz namacalne i my czytając jesteśmy sobie w stanie je wyobrazić. To jest z jednej strony, tak jak mówię, fascynujące, ale z drugiej strony to jest przerażające, ponieważ...
1: To horror.
0: Tak, ponieważ to zostało tak dobrze napisane, w tak, jeszcze raz powtórzę, sugestywny sposób, że ja ulegałam podczas lektury takiemu wrażeniu. Pomyślałam sobie, a co jeśli tak się stanie? A co jeśli tak będzie?
1: Co jeśli tak jest?
0: Właśnie, no, ale gorzej, co jeśli tak jest? Prawda? I że to się już dzieje, tylko ja nie mam tego świadomości, no bo po prostu właśnie nikt do mnie nie przyszedł i nie dał mi takiej czy nie innej pigułki do zażycia, która albo wykasuje moją pamięć, albo wręcz przeciwnie, sprawi, że zacznę widzieć i rozumieć rzeczywistość, która mnie otacza. I ja myślę, że ta książka też na takim głębszym poziomie, ona dotyczy też chyba tego, co my z tej rzeczywistości, która nas otacza, rozumiemy. Czy widzimy te zagrożenia, bo oczywiście pod tymi różnymi takimi zwałami tłuszczu, czy jakimiś dzikimi jeźdźcami, prawda, na jakichś takich dziwnych obiektach, może się kryć jakaś głębsza prawda w ogóle o naszym życiu, tu i teraz. Myślę, że nie bez kozery jest też ta sytuacja relacji Queen z jej mężem, która nagle staje się taką nicią przewodnią, żeby zrozumieć relacje, co nas łączy z drugim człowiekiem i ta pamięć i niepamięć jest bardzo istotna, bo jak Platon mówił, że kiedy zapominamy, to tracimy wiedzę. Ale tą wiedzę, która polega nie tylko na takiej abstrakcyjnej informacji, na tym, co pozyskamy z książek czy z gazet, czyli w zasadzie z innych źródeł, a nie tylko z naszego doświadczenia, tylko ta wiedza ma dotyczyć, taka prawdziwa wiedza ma dotyczyć rozumienia świata, naszego miejsca w tym świecie, tego, kim i czym my jesteśmy i jakie jest nasze przeznaczenie. I może te tabletki, które wykasowują pamięć, z jednej strony no, są wskazane i są potrzebne, a z drugiej strony ograbiają nas z jakiejś bardzo ważnej części naszego życia i naszej tożsamości.
2: I to jest, ale to jest dramat,
0: i to jest to pytanie, które się w tej książce cały czas pojawia.
2: Każda z nas chce coś tutaj dodać, bo dramat głównej bohaterki polega na tym, że pozwala na to zrobić to osobie, którą kocha.
0: Najbardziej na świecie. Tak.
2: Kasuje jego wspomnienia, by nie pamiętał życia.
0: A on tak bardzo chce pamiętać.
1: Pamiętajcie, że ta koncepcja, jaka przyświeca tej książce, jest bardzo głęboko przesiąknięta takim materialistycznym horrorem rodem z opowiadania Lovecrafta, którym jest jasno powiedziane. Jeśli wiesz wszystko, to po prostu pęknie ci mózg. Tak? Nie możesz wiedzieć wszystkiego. Wiedza na temat tego, jaka jest prawdziwa natura świata, przyprawia człowieka o szaleństwo.
2: I śmierć tam
0: I te śmierci tam są, prawda?
1: Tak.
0: Nie ma żartów.
1: Ale jakby ta śmierć jest ulgą, powiedzmy, tak?
0: Chociaż są tragiczne, prawda? Ci ludzie są mordowani, ci agenci, więc to takie dramatyczne są też wydarzenia.
1: Dlatego pewnych ludzi pozbawia się wiedzy i pamięci, żeby uratować im życie po prostu. Tudzież spójność ich mózgu.
2: Właśnie mówię o tym geście miłości, co jest dramatycznym gestem.
1: To jest gest miłości. Gest wymazania jest gestem miłości jak najbardziej. A druga rzecz, którą myślę sobie o tej książce, że ona w zgrabny sposób opowiada o naszej kondycji współczesnej, kiedy żyjemy na przykład w cieniu katastrofy klimatycznej, starając się za wszelką cenę nie zauważyć, że ona istnieje i ją na różne sposoby za pomocą racjonalizacji, jakiejś coraz bardziej kretyńskich, ją unieważnić, tak? Powiedzieć sobie nie, bo to, prawda,
2: zaprzeczać.
1: Bo to jest normalne, bo tak było zawsze, bo przecież nic się nie dzieje. To niezauważanie tego enigmatu, tego antymemetycznego enigmatu, który siedzi koło nas i dyszy nam gorącym powietrzem w twarz. To jest dokładnie to. Także tak się ludzie zachowują, kiedy mają do czynienia z tak zwanymi hiperobiektami, tak? Czyli z czymś, co jest za wielkie dla nich. Jest nie do pojęcia. Po prostu nie da się ustalić ani gdzie to się kończy, ani gdzie się zaczyna, ani skąd się wzięło, ani jaki będzie rozwój tego czegoś.
2: Czyli coś, czego nie ogarniamy, odrzucamy, prawda?
1: Quantum w zasadzie mówi...

0: Najwygodniej, najrozsądniej będzie przyjąć, że to, czego się boimy i co odrzucamy, już się zdarzyło. Że już jest po. Znaczy, już jest po katastrofie. I musimy sobie radzić w obliczu katastrofy, która już zaistniała. Mhm. I nie da się jej w żaden sposób odwrócić.
1: No, nauka jest taka, żeby jednak próbować pamiętać o tym, co się wydarzyło, aby no, z takim marzeniem iść w przyszłość, że ona się nie powtórzy. Co prawda w tej książce to się zapętla i powtarzalność jest regularna, no ale istnieje takie marzenie, tak bym je nazwała, marzenie.
0: W tej książce nie wiem, ile razy ta katastrofa już się wydarzyła.
1: Tak.
2: No właśnie, ciągle zostajemy po lekturze tej książki z takim pytaniem, czy chcielibyśmy jednak, żeby wymazano nam pamięć, czy wolelibyśmy pamiętać? Mhm. Bo to do końca nie jest jasne. Myślę, że każdy z nas z, takim pytaniem zostaje, prawda?
0: To jest bardzo zasadnicze pytanie filozoficzne.
1: I to wszystko dzięki literaturze gatunkowej, Wojna Niepamięci, autora kryjącego się pod pseudonimem Quantum, czyli Sama Hughesa. Książkę na język polski przetłumaczył Filip Sporczyk. Bardzo Państwa zachęcamy zarówno do lektury tego horroru, jak i tego poprzedniego, czyli Łowców Bólu Bory Chung w przekładzie Dominiki Chybowskiej-Young. To była nasza pierwsza lektura w tej czytelni. A też można zajrzeć na portal Dwojka Polskie Radio.pl i posłuchać wybranych fragmentów tej powieści w interpretacji Przemka Stipe. Bardzo dziękujemy za uwagę. Iwona Rusek.
2: Dziękuję bardzo.
1: Piotr Kowta.
0: Dziękuję.
1: I Małgorzata Szymankiewicz. Dziękuję. Do usłyszenia.

0: Ta-da-da-da-da-dam. Dwójka, jesteś na miejscu. Jean-Christophe Spinoza.
1: Minęła 12:30.

0: Zielona Dwójka, Katarzyna Nowak, dzień dobry. Dzisiejsza dwójka to no właśnie ja i profesor Instytutu Badawczego Leśnictwa Szymon Jastrzębowski, botanik, leśnik, specjalista ekologii, biologii nasion, członek Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego, w którym to parku właśnie jesteśmy. Przed chwilą tutaj do niego weszliśmy i też współautor książki Puszcza Kampinoska, jakżeżby inaczej, pod tytuł Opowieści o wydmach, mokradłach i sosnach. Współautor, powiedziałam, czyli jeszcze ta książka ma autorów innych i to jest historyk Tomasz Związek oraz Jacek Marek, geodeta, fotograf. I tutaj w książce są zamieszczone jego przepiękne fotografie puszczańskie. I dzisiaj proponujemy Państwu co? No oczywiście, skoro w tej książce czytamy, że rozumieć świat, to znaczy chodzić, to sobie pochodzimy.
1: Idziemy teraz w ogóle południowym szlakiem leśnym. To jest jeden z najdłuższych szlaków w Puszczy Kampinoskiej. Jest oznakowany zielonym kolorem. No i jak sama nazwa wskazuje, ciągnie się południowym skrajem puszczy i prowadzi aż do Żelazowej Woli. Więc możemy nim przejść naprawdę kawał drogi. No i też przy okazji zarówno przyrodniczo, jak i historycznie dowiedzieć się wielu rzeczy o samej puszczy i tym rejonie.
0: Bo właśnie te wasze spacery, jak sądzę, i ta książka, chociaż jest, ma w podtytule właśnie sformułowanie przewodnik po krajobrazach przyrodniczo-kulturowych, to można by powiedzieć, jak ja ją czytam, to jest książka, która jest propozycją spacerów po puszczy, ale ja nazywam sobie te krajobrazy, czyli kolejne rozdziały, którymi nazywam.

nazywacie, którymi nas prowadzicie w tej książce. Ja to sobie nazywam esejami ekologicznymi o czasie. Zapraszacie nas w taką podróż po puszczy, nie wiem, historyczną, no chociażby po prostu nurkujemy do jeziora w Kazuniu, które jest taką kapsułą czasu i odczytujemy dzięki rozmowom waszym z naukowcami,

0: Są to rozważania o tym, jak czytać krajobraz w czasie. Są to rozważania o tym, że musimy pamiętać, że ten teren, po którym chodzimy, który chwilowo użytkujemy przecież jako ludzie, jest tylko pewnym etapem rozwoju, nie jest żadnym dziełem skończonym, tylko to jest taki work in progress, nieustanna zmiana, to jest jakby istota lasu. Czy ja dobrze tę książkę czytam? Bo tak mogłabym długo, bo ona jest naprawdę fascynująca, mówić o niej.
1: O to nam właśnie chodziło. Chcieliśmy nie zrobić z tego takiego zwykłego przewodnika, bo takich przewodników jest sporo. Zresztą tutaj w Puszczy Kampinoskiej mamy wielkiego guru przewodnickiego, pana Lechosława Herca, do którego nie śmielibyśmy w ogóle nawet zbliżać się, jeśli chodzi o przewodniki. Tym bardziej nie o to chodziło. Chodziło właśnie dokładnie o to, żeby zabrać czytelnika w taką podróż właśnie w czasie, bo Puszcza Kampinoska wyłania się. Nic nie powstaje przecież nagle. Mówi się, że Puszcza Kampinoska ma 10 tysięcy lat. No jest raptem może młodsza nieco od Puszczy Białowieskiej, ale ona też nie powstała z niczego. Rodziła się w pewnym procesie i z tego procesu mamy obraz, który mamy obecnie. Natomiast nie jest to absolutnie jakaś stopklatka. Zresztą las w ogóle nie może być traktowany jako obiekt statyczny. On jest, naukowcy mówią, w takim stanie dynamicznej równowagi. I właśnie w tej książce chcieliśmy pokazać, od czego to się zaczęło, jak się ta puszcza urodziła i ile to trwało, że to przecież nie jest chwilowy zupełnie moment stworzenia, tylko to jest proces, który trwa bardzo, bardzo długo i od najprostszych form roślinnych po coraz bardziej złożone ekosystemy i ta unikatowość właśnie Puszczy Kampinoskiej, która jest pochodną jej rodowodu, czyli ona jest nieodłącznie związana z Wisłą. Jest jakby dzieckiem Wisły, można powiedzieć. Starorzeczy Wisły, 10 tysięcy lat temu, kiedy lodowiec wycofywał się na północ coraz bardziej, Wisła też zaczynała zmieniać swój bieg, ale wcześniej właśnie przez ten lodowiec ona nie mogła płynąć na północ, nie było Morza Bałtyckiego, bo był lodowiec, więc płynęła bardziej na zachód. I tu w tych rejonach rozlewała się olbrzymim takim jeziorem, korytem o szerokości ponad 18 km. No to jest mniej więcej, tak patrząc na topografię Warszawy, no to praktycznie prawie, że z jednego końca na drugi, można by powiedzieć, jest taka szerokość. Zresztą Amazonka ma w wielu miejscach dzisiaj obecnie taką szerokość. Więc to była przepotężna rzeka.
0: Czyli tutaj idziemy w zasadzie po pradolinie Wisły.
1: Tak, idziemy pradoliną Wisły. To jest właśnie teren, kiedyś być może gdzieś tutaj jakimiś meandrami płynęła sobie też Wisła. I z tej Wisły właśnie ta puszcza się poniekąd wyłoniła. Wyłoniły się wydmy, które stopniowo były formowane. Też bardzo ciekawa w ogóle historia powstawania tych wydm, bo są unikatowe na skalę europejską, jeśli nie światową. Więc mamy tutaj skarb przyrody naprawdę nieoceniony.
0: O tym pisali Jadwiga i Roman Kobędzowie, kiedy zabiegali o to, żeby Puszcza Kampinoska była objęta ochroną w formie Parku Narodowego. Stało się to w roku 59, ale wcześniej parę lat nastąpiło coś niezwykle istotnego dla tej pańskiej opowieści o związku Puszczy z Wisłą. 47 rok.
1: Tak, to jest jeden z takich przełomowych momentów w dziejach Puszczy. No i właśnie to dziecko Puszczy zostało trochę, już kontynuując tą metaforę, zostało trochę od niej odcięte. Było to spowodowane olbrzymią powodzią, która właśnie w roku 47 wystąpiła.
0: Dziecko albo matka w zasadzie.
1: Tak, albo matka. Jedno od drugiego zostało jakoś odłączone i ten system hydrologiczny, który wspomagał zasilał cały układ wodny Puszczy, ponieważ tutaj nigdy nie było takich rzek w rozumieniu, jakbyśmy sobie je wyobrażali, jak widzimy rzeki. Tutaj były raczej rozlewiska, bagna, zresztą one są związane ściśle właśnie z tymi wydmami. I ten system hydrologiczny został poniekąd zatrzymany, zahamowany przez obwałowanie Wisły, czyli przez budowę wałów przeciwpowodziowych, które oczywiście spełniały ogromną rolę w ochronie ludności przed tą wielką wodą, ale to był taki moment, kiedy troszeczkę Wisła zaczęła mniej wpływać już na kształt dzisiejszej puszczy.
0: I tutaj jest ten moment dobry, żebym ja zacytowała fragment książki, ale w związku z tym, że jesteśmy na spacerze, ręce mam zajęte, to ja

0: Potrzymam, o poproszę o podtrzymanie, bycie stojakiem.
1: Dobrze, proszę bardzo.
0: Zgłębiać tajemnice puszczy można zarówno prowadząc badania naukowe, jak i wybierając się na wycieczkę po kampinoskich szlakach. Tak jak dzisiaj to robimy. I w jednym i w drugim przypadku trzeba zrobić tylko jedno. Zachwycić się pięknem tego miejsca. Trzeba być w puszczy i doświadczać jej wszystkimi zmysłami. Poczuć zapach gleby, szorstkość pnia sosny i delikatność chrobotków. Trzeba spojrzeć na świat oczami łosia, wilka albo kampinoskich pszczół, których żyje tam aż 200 gatunków. Trzeba zacząć słuchać szmeru wody w łasicy i odnaleźć w sobie cierpliwość rysia. Żeby zrozumieć puszczę, trzeba wyjść ze skorupy starych uprzedzeń i zahamowań. To nie jest łatwy i bezbolesny proces, ale z całą pewnością wart wysiłku. Ja, no jak już mówimy o przyzwyczajeniach, ja Puszczę Kampinoską zaczęłam przemierzać jakieś 20 lat temu i wtedy ja przyjechałam w te tereny z miejsca, które oferuje mi las bukowy, buczyny, dąbrowy, z takiego terenu. Zobaczyłam Puszczę Kampinoską, piachy, te opuszczone wsie, które wyglądały jakby były planem thrillera. Ten drzewostan, który taki jest już na pierwszy rzut oka, nawet dla kogoś, kto czytać lasu nie umie tak dobrze. Taki nienaturalny, jakiś taki sztuczny. No i sobie myślałam, no nie, no co to jest za las? No i ja dobrze rozumiem taką Simonę Kossak, która jak porównywała na przykład Puszczę Kampinoską do no, tej swojej białowieskiej, to używała takich porównań. To jest takie porównanie jakby kundla wiejskiego z wilkiem albo krowę z żubrem obok siebie postawić. A jednak, no właśnie, kiedy czytam u was w książce chociażby o tej wyjątkowości tego miejsca, o tym, że antropogeniczne, rozmaite korzenie, wątki, ziarna, które są tutaj już nierozerwalnie chyba związane z tym miejscem, to nie jest tylko jakiś wstydliwy, można powiedzieć, osad, który trzeba szybko zamieść pod ściółkę, tylko to może być jej wielki atut. Dla was, myślę, ta puszcza jako dla naukowców, którzy zajmują się też obserwowaniem tych procesów w przyrodzie występujących, to jest jakieś niezwykłe laboratorium. Możecie na własne oczy zobaczyć, jak się zmienia w tak szybkim tempie takie procesy, które no, zwykle my jako ludzie to nie dostrzegamy ich może za bardzo, bo no, właśnie żyjemy w tych innych strefach czasowych. A tutaj, no chociażby jak się spojrzy na mapę puszczy, tą wojskową z lat 30., to widać tam tyle tego koloru białego, mało zieleni, dużo bieli, dużo ludzi, mało drzew. No teraz to się bardzo zmieniło i w tak szybkim tempie.
1: Tak, padło tam w tej książce pytanie, czego nas puszcza może nauczyć. I ja myślę, że najbardziej to może nas nauczyć, może nas nauczyć cierpliwości. My ludzie mamy tą cechę, że jesteśmy bardzo niecierpliwi. Chcielibyśmy właściwie wszystko tu i zaraz, natychmiast. No a las, a zwłaszcza puszcza, tak nie funkcjonuje. My trochę mamy skrzywiony obraz lasu przez to, że ten nasz codzienny las, który obserwujemy, żyje w innym rytmie. On żyje w rytmie człowieka. Las gospodarczy jest poddany naszej skali czasowej, chociaż ją nieco przekracza oczywiście, bo takie pokolenie lasu przekracza jedno pokolenie człowieka, ale mimo wszystko to nie jest dalej skala puszczy. Skala puszczy to są setki, tysiące, dziesiątki tysięcy lat nieprzerwanego trwania. No i z tej perspektywy to porównania właśnie taka trochę międzyczasowa wręcz korespondencja między profesor Kossak a profesor Kobędziną no jest no bardzo, bardzo pouczająca, bo rzeczywiście można by tak odbierać Puszczę Kampinoską jako no coś takiego właśnie, no po prostu ktoś posadził ten las i

0: nazwał ją puszczą. Zresztą my tak naprawdę w większości naszych puszcz już używamy tych nazw bardziej jako nazw historycznych niż jako rzeczywiście odnoszących się do jakiegoś typu lasu.
1: Mgnienia prastarych puszcz.
0: Tak, mgnienia, pozostałości, fragmenty, jak zwał, tak zwał. No ale właśnie zaczynamy wchodzić teraz dokładnie w taki obszar, jeden z 22 obszarów ochrony ścisłej w Kampinoskim Parku Narodowym. To jest to obszar ochrony ścisłej Sieraków imienia profesora Romana Kobędzy. Utworzony w 1937 roku. To jest jeden z trzech najstarszych obszarów ochrony ścisłej, które wcześniej były rezerwatami przed powstaniem Parku Narodowego, no bo ten rezerwat powstał znacznie wcześniej niż tam Park Narodowy. Zresztą spełnia kryterium Parku Narodowego osobnego, bo ma powierzchnię ponad 1000 hektarów i mógłby zgodnie z ustawą wręcz być osobnym parkiem narodowym. I to jest właśnie taki obszar, który przeczy tej hipotezie sztuczności puszczy. To jest taki miks, taka mieszanka, mozaika. I z jednej strony obserwujemy te procesy zachodzące właśnie w tych obszarach ochrony ścisłej, w tych miejscach, gdzie przyroda rządzi się własnymi prawami. A z drugiej strony no znowu chcemy troszeczkę te procesy przyspieszyć w tych miejscach, które już nie są objęte tą ochroną ścisłą. I tam działamy w formie ochrony czynnej. No i tam próbujemy, jak to mówią leśnicy, przebudowywać ten drzewostan. Czyli tam, gdzie nie powinna na przykład w dużej ilości występować sosna, wprowadzamy więcej gatunków liściastych. Czyli troszeczkę zaczynamy współpracować z przyrodą. Pytanie zasadnicze, czy w dobrą stronę, bo tutaj oczywiście naukowcy dużo robią w tym kierunku, żeby dowiedzieć się, czy spróbować dowiedzieć się, jaka ta przyszłość będzie, ale z przyszłością wiadomo, jakby to jest przyszłością, zwłaszcza tak dynamiczną jak w dzisiejszych czasach. Dlatego wydaje mi się, że Puszcza Kampinoska jest ciekawsza od Puszczy Białowieskiej. Uwaga, naraża się teraz pewnie sporej części ludzi związanych z Puszczą Białowieską, właśnie z tego względu, że jest taka niejednorodna. No i nie jest taka płaska. Tutaj jednak mamy bardzo zróżnicowaną geomorfologiczną strukturę. Te przewyższenia wydmowe są no, czasami naprawdę pokaźnych rozmiarów. I mamy zagłębienia, mamy dolinki. Także jest to na pewno krajobrazowo, pomimo tego, że te wydmy porastają dzisiaj lasy, bo też w czasach Romana Kobędzy, kiedy on tutaj spacerował być może nawet i tym szlakiem, no ta puszcza wyglądała zupełnie inaczej. Krajobraz był zupełnie inny. W zasadzie praktycznie stojąc no w takim Truskawiu na przykład, to pewnie można byłoby gdzieś tam zobaczyć budujący się Pałac Kultury, bo to mniej więcej w tych czasach było. Dzisiaj jest to niemożliwe, no bo zasłaniają nam drzewa ten widok. Ale to dobrze, to oczywiście bardzo dobrze, bo dzięki temu te wydmy też są zachowane, są ustabilizowane, one się nie przemieszczają w taki sposób. Choć być może ktoś mógłby zadać pytanie, czy o to profesorowi Kobędzy chodziło.
1: Może... No bo właśnie w waszej książce pokazujecie, dlaczego ta Puszcza Kampinoska jest ciekawsza od białowieskiej w sensie pytań, które nam zadaje, nam ludziom, tak. Że jest takim bardzo dobrym miejscem, żeby rozmawiać o tym, co to znaczy ochrona przyrody, o co nam chodzi, czy chcemy chronić właśnie ten stan, który zastaliśmy,
0: tak.
1: Czy chcemy chronić nasze wspomnienia, z, na przykład właśnie sprzed 30 lat, z jakiejś naszej młodości, to jest ta przesuwająca się linia
0: tak. Bazowa,
1: to prawda. Albo czy chcemy myśleć o tym, jak będzie w przyszłości i w związku z tym wiemy, że to, na co teraz patrzymy, to na pewno się zmieni i my możemy jakoś temu pomóc. Tutaj przykładem dobrym są chociażby cały krajobraz, który opisujecie, związany z martwym drewnem i też sosnami w puszczy.
0: No i zatrzymaliśmy się tutaj w miejscu, gdzie właśnie, wydaje mi się, że właśnie trochę nawiązuje to do tego, o czym właśnie rozmawiamy. Bo paradoksalnie tutaj w puszczy, która no, może się kojarzyć właśnie z tym piachem nieprzebytym, wydmami, jednak bardzo dużą rolę przez właściwie cały czas istnienia puszczy odgrywała woda. I właśnie w takiej formie, no, powiedzmy, bagienno-zastoiskowej, bo tak jak wspomniałem wcześniej, nie było tutaj tak naprawdę jakiejś konkretnej rzeki. Te wody gdzieś zbierały się, spływały jakimiś takimi ciekami, powiedzmy, ale to trudno nazwać rzeką, do Bzury. Natomiast no, tutaj właśnie to był taki krajobraz, nieprzybytych bagien. I dzisiaj tej wody w puszczy strasznie brakuje. To jest kolejny efekt tego, że człowiek tutaj próbował puszczę przekształcać.

0: I te olsze, które tutaj widać, które mają takie korzenie odsłonięte, jak, tak jak tutaj zaraz przed nami, zupełnie od, opadł gdzieś ten torf, prawda, i podniosła się ta wysepka, na której rośnie olsza. To jest efekt tego, że tej wody tutaj nie ma. Tutaj ta woda powinna być praktycznie non-stop. Te bagna powinny być zalane, powinny być funkcjonować właśnie w ten sposób.
1: No a tutaj Wojciech Jastrzębowski.
0: Tak.
1: Dlatego zbieżność nazwisk nieprzypadkowa.
0: Tak. Nie, zatrzymałem się właśnie w tym miejscu, bo zmierzamy też do Starego Dębu, który od niedawna, zgodnie z zarządzeniem dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego, przyjął imię właśnie Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. A ten odcinek szlaku, którym teraz podążamy, z Dziekanowa do Roztoki, też nieoficjalnie, co prawda, nosi jego imię. No i stoimy przed tablicą, która właśnie trochę opisuje bardzo skróconej formie to, kim był, co robił i też jako jednego z pierwszych takich propagatorów organizowania wycieczek, zwłaszcza takich dydaktyczno właśnie turystycznych po Puszczy Kampinoskiej, ponieważ Wojciech Bogumił Jastrzębowski był profesorem Instytutu Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa, bo w czasach, kiedy on tam pracował, on tak się nazywał, i swoich studentów, słuchaczy kursów w tymże instytucie wodził tutaj na różnego rodzaju wędrówki. Zresztą był wytrawnym piechurem, stąd jego to powiedzenie właśnie, że nie wiecie, na co wam się przyda wielka sztuka chodzenia, bo człowiek na ten świat przychodzi, po tym świecie chodzi i z tego świata schodzi.
1: Chodźmy, żeby nie przeszkadzać.
0: Dobrze, bo akurat jesteśmy przy Starym Dębie, który właśnie widzę, że chyba mu się coś oderwało tutaj. I on to jest właśnie dąb, który od zeszłego roku, jeśli dobrze pamiętam, już nosi imię Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Już nie jest tak po prostu Starym Dębem. Jest pomnikiem przyrody, ale tu widzę, że chyba jakaś była też niestety, albo stety, no po prostu. No i teraz właśnie tak, co z tym zrobić? Powinno tutaj sobie leżeć, czy usunąć?
1: No to pytam pana profesora.
0: Ja bym pozostawił. Ja bym zostawił, nie przeszkadza nikomu. Niech się tutaj rozkłada, będzie też świadkiem, że tak powiem. A to w ogóle
1: taki gruby konar.
0: Tak. Gdzieś tutaj się... Nie wiem, czy od niego to odpadło,
1: skąd,
0: szczerze
1: właśnie
0: mówiąc. A chyba tam się złamał. Tam
1: A
0: wprost.
1: Tak.
0: Albo tam się złamał. No trudno powiedzieć.
1: W każdym A tam razie... jeszcze rzeczywiście na górze.
0: Tak, i na samej górze.
1: Tam,
0: tak.
1: To
0: pewnie tutaj
1: zgadzało.
0: Spadło. Tak. Mhm. Więc no mamy właśnie... No cóż, no tak widać po bliznach, że nie pierwszy raz już tutaj ten dąb swoje przeżył. Może pod tym dębem Jastrzębowski ze swoimi studentami przysiadł na chwilę, choć u niego chwila to czasami były 2 godziny, kiedy potrafił, jest taki opis Uwieniawskiego, kiedy potrafił garść ziemi wziąć do ręki i o tej garści ziemi przez 2 godziny studentom opowiadać, co tam się w tej ziemi dzieje.
1: To jest dobry moment, żeby wrócić. To jest dobre miejsce pod tym dębem, w cieniu tego dębu, żeby wrócić do tego unaturalniania puszczy, które pan postuluje. Co to miałby być za proces?
0: W zasadzie on się sprowadza do jednego, do pozwolenia puszczy być puszczą. I do tego, żeby jak najwięcej, jak najszerszym zakresie pozwalać tej puszczy się przekształcać, bo ona się przekształci sama. Naprawdę nie potrzebuje do tego człowieka. To zajmie bardzo dużo czasu. I tu jest ten problem dla nas ludzi, bo my chcielibyśmy, żeby ona już za tydzień była taką puszczą białowieską. Chociaż nie życzę Puszczy Kampinoskiej, żeby stała się puszczą białowieską. Niech będzie Puszczą Kampinoską, niech będzie sobą, bo ma piękny życiorys i absolutnie nie ma się czego wstydzić. Ale to jest właśnie kwestia czasu. I tutaj te procesy, one mogą się nam zupełnie nie podobać. To się może dziać zupełnie nie po naszej myśli. My możemy się na to zżymać, możemy się na to denerwować i w ogóle uważać, że no jak to? No nie może tak być, no nie w tą stronę.
1: Z powodu
0: stronę.
1: Tych zaburzeń
0: tak,
1: rozmaitych,
0: czy tak zaburzeń, czy zmian składów gatunkowych. No musimy też pamiętać, że no funkcjonujemy w czasach i takim momencie rozwoju życia na Ziemi, że te zmiany zachodzą bardzo szybko i one rzeczywiście mogą się przekształcać zupełnie w niespotykany, niespodziewany dla nas sposób. Zostawienie tych procesów samym sobie, no w jakiś sposób uwalnia tą puszczę spod naszego wpływu, pod którą jest już od bardzo, bardzo dawna. W różnym stopniu użytkowaliśmy ją wcześniej, potem trochę bardziej, natomiast zawsze gdzieś tam jakby próbowaliśmy ją kształtować i na swoją modłę zmieniać. Więc zostawienie tych procesów samym sobie, no może być szokujące. Po prostu my

0: Możemy jakby zupełnie dla nas mogą być to zupełnie niespodziewane zmiany.
1: No można by powiedzieć, tak już, nie wiem, skatowaliście ten ekosystem i co, i teraz po prostu chcecie się odwrócić i powiedzieć, a radź sobie sam, jak on jest po prostu ledwo dycha, leży na ziemi, ledwo dycha, tutaj trzeba pomóc, koniecznie karetką przyjechać, zadziałać.
0: No właśnie, i to jest podejście, które my troszeczkę aktualnie podejmujemy właśnie w tych obszarach ochrony czynnej. I cóż, można powiedzieć, że ma to pewien sens, choćby właśnie ze względu na te gatunki obce. I tutaj ta ingerencja nasza w to, żeby nie dopuścić do tego, żeby te gatunki, które świetnie się mają w obecnym klimacie i naprawdę się mocno tutaj zadomowiły, no nie zmieniły nam tego ekosystemu. Nam zależy na tym, żeby to rzeczywiście były te ekosystemy, które są charakterystyczne dla tej strefy klimatycznej, dla tego miejsca, dla tego zestawu siedlisk. I w tym kontekście wiele też siedlisk rzeczywiście same sobie w sobie w pewien sposób nie poradzi. To znaczy, są takie siedliska, są takie ekosystemy, które są związane, były na przykład związane z wypasem bydła w lesie, na przykład świetliste dąbrowy.
1: Murawy
0: kserotermiczne, czy nawet te wrzosowiska, tak, które też w jakiś sposób, czy bory chrobotkowe, może nie tutaj u nas też są, ale może bardziej one są kojarzone z borami tucholskimi. I one też są związane z działalnością ludzką. No i teraz zaprzestanie na przykład wypasu w ten sposób, no bo z różnych powodów tego już nie wykonujemy, no prowadzi do tego, że w naszej strefie klimatycznej wszystko, co zostaje zostawione sobie, zmierza do lasu. Czyli no, w pewnym sensie przekształca się to siedlisko w las, czyli tracimy to siedlisko. No i gdyby było tak, że my jakby nie działamy na wielkiej przestrzeni i te procesy mają, na przykład pożary, mogą się odbywać w sposób naturalny, to pewnie takich siedlisk powstawałoby wiele w różnych miejscach i nie byłoby najmniejszego problemu, bo kłopot na tym, że nie powstają. Wobec czego staramy się na przykład na obszarze parku tutaj Kamieńskiego Parku Narodowego no, chronić takie ekosystemy w sposób czynny. Bo tak naprawdę nie ma innej opcji. Jeśli byśmy zostawili je znowu procesom naturalnym, to mamy do czynienia z przejściem w las. A nie zapobiegając innym zaburzeniom, uniemożliwiamy powstawanie nowych siedlisk. Więc musimy jakby to tak wykonać. Bardziej ta koncepcja zapuszczania puszczy jest znowu jakby bardziej taką koncepcją holistyczną, czyli jakby podejściem takim, znowu patrząc na puszczę trochę z lotu ptaka, tak jakby w całym jej otoczeniu. I to pozostawianie tych procesów bardziej w takim kontekście miałoby mieć miejsce niż znowu bardzo lokalnie, punktowo w odniesieniu do konkretnych siedlisk, tak? Bo są takie, które mogą sobie spokojnie funkcjonować i te, które już są na przykład lasem, ale są niewłaściwe gatunkowo, są obce tam gatunki geograficznie czy też ekologicznie, to one się zmienią, one się przekształcą. Tak? I tutaj myślę, że jest duża szansa, że to będą zmiany też, jakby, które będą szły w stronę naszych naturalnych gatunków. Ale wiele siedlisk bez naszego wsparcia w tej kwestii, z racji swojej unikatowości, z racji z tego, że są bardzo rzadkie, no po prostu nie da rady. I to też dotyczy zarówno całych siedlisk, jak i też poszczególnych gatunków. Są gatunki, które, tak jak tutaj w puszczy występujące relikty polodowcowe, które no w dzisiejszym klimacie i tak dobrze, że w ogóle jeszcze jakoś sobie radzą. Czy takie gatunki jak sasanka łąkowa, czy inne, które są jakby tutaj też no w sposób czynny chronione, reintrodukowane, sprowadzane ponownie do środowiska, bo po prostu wyginęły. Na 1400 bodaj 40 gatunków, które są obecnie roślin naczyniowych, jakby są, które są obecnie w puszczy opisane, no 30 uznawanych jest za wymarłe, z czego 14 to są gatunki, które były chronione. Więc jakby no widać, że ta dynamika zmian jest bardzo szybka. I tutaj bez tej pomocy człowieka, tak jak pani redaktor wspomniała, no już tak napsuliśmy tą przyrodę, że rzeczywiście w którymś momencie może się okazać, że bez tej naszej ingerencji no też stracimy pewną wartość, więc może lepiej tutaj w tym przypadku akurat delikatnie tą przyrodę, nie tyle ją znowu kształtować, tylko po prostu no tak popchnąć we właściwą stronę. I to chyba tyle.
1: Powoli kończymy ten nasz dzisiejszy spacer, ale kończymy go no dlatego po prostu, że musimy kiedyś skończyć. Natomiast ja Państwu obiecuję jeszcze na pewno, że porozmawiamy o tym drzewie, które nam się w większości, myślę, kojarzą z Puszczą Kampinoską, bo jednak nie są to dęby,

0: Są to sosny, a od sosen specjalistą jest właśnie nasz dzisiejszy przewodnik, więc wrócimy z tematem na pewno sosnowym w puszczy i nie tylko teraz, po prostu w naszym czasie. Co z tą sosną będzie? Bardzo dziękuję za dzisiejszy spacer. Profesor Instytutu Badawczego Leśnictwa, botanik, leśnik, członek Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego Szymon Jastrzębowski. Dziś był naszym przewodnikiem. Bardzo dziękuję.
1: Zapraszamy do Kampinoskiego Parku Narodowego odkrywać ten naprawdę wspaniały kawałek lasu.
0: Katarzyna Nowak, Zielona Dwójka. Do usłyszenia.
2: Pełną, dłuższą wersję audycji znajdą Państwo na platformach podcastowych, w tym oczywiście naszej radiowej, podcastypolskieradio.pl, Zielona Dwójka.
3: Dwójka, jesteś na miejscu. Petr Zelenka.

0: Kłaniamy się Państwu. To jest 836 wydanie Dużej Czarnej. Magdalena Wojtulanis, Przemysław Psikuta, a razem z nami w dwójkowym studiu Roman Markowicz.
1: Witam Państwa.
0: Skrzypiec, proszę Państwa, w najbliższym czasie na naszej antenie nie zabraknie. Jak wszyscy doskonale wiemy, zbliża się już wielkimi krokami 17. konkurs imienia Henryka Wieniawskiego. W przyszłym tygodniu wszystko się rozpocznie. A my w Dużej Czarnej, jak to zwykle bywa, prowadzimy swoje kontrapunkty. I dziś skrzypce w roli głównej. W przyszłym tygodniu także, od razu zapowiadam, pojawią się skrzypce. Dziś skrzypek, o którym sporo mówiliśmy nie tak dawno na dwójkowej antenie przy okazji naszego cyklu Konkurs Wieniawskiego w 10 odsłonach. Cykl, który miałem przyjemność prowadzić z Marią Sławek, która zresztą pojawi się w przyszłym tygodniu w Dużej Czarnej, i z Wojciechem Barcikowskim. I kiedy otwierali

0: Zaczynaliśmy ten cykl i prezentowaliśmy nagrania tych, którzy walczyli o te najwyższe trofea w roku 1935. I kiedy prezentowaliśmy nagrania bohatera naszego dzisiejszego wydania, Romanie, natychmiast napisałeś do nas, że temu skrzypkowi należy poświęcić znacznie więcej miejsca, uwagi, bo zapominamy, że ten fantastyczny skrzypek żył długo i pozostawił nam wiele niezwykle ciekawych, trudno dostępnych i przez to też zapomnianych nagrań. A mówimy o skrzypku, który w 1935 roku zdobył trzecią nagrodę. Był wówczas jednym z najstarszych, jednym z najbardziej doświadczonych artystów, którzy przyjechali do Warszawy w 1935 roku. Nazywał się Henry Temianka. Dlaczego każdy słuchacz Dwójki powinien pamiętać to nazwisko i warto, abyśmy zaglądali do jego nagrań, abyśmy po nie sięgali.
1: Więc tak, prawdą jest, że rzeczywiście ta myśl natychmiast zakiełkowała w mojej głowie, ponieważ przyznaję ze skruchą, ja przez wiele lat nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak wspaniałym wirtuozem, jak wspaniałym muzykiem był pan Temianka, urodzony z polsko-żydowskich rodziców w Szkocji w 1906 roku, chyba w październiku. I kiedy przyjechał do Polski, był nie tylko, miał już 29 lat, był już uformowanym skrzypkiem z karierą za sobą, bo on już występował po obu stronach oceanu, to znaczy nie tylko w Anglii, w Europie, w innych krajach europejskich, ale również w Stanach. Więc on właściwie przyjechał raczej z przewagą, można powiedzieć, z doświadczeniem nad swoimi kolegami. Oczywiście nie można było zapomnieć, że miał do czynienia z fantastycznymi talentami, takimi jak właśnie Ginette Neveu, czy później David Oistrakh, który był później określany, oceniany w czymś, czego nie lubi, czyli rankingi, ale jednak albo na miarę Heifetza, albo nawet powyżej Heifetza. Nie będziemy wnikać w to.
0: Ale istotne jest bardzo to, bo oczywiście ten konkurs pewnie dzisiaj też nie obejdzie się. Będziemy zaglądać w karty, w annały tego konkursu, ale ważna jest kwestia, że Temianka przyjechał do Warszawy i był już bardzo doświadczonym skrzypkiem i był jednym z tych najważniejszych wychowanków Karla Flesza, prawda?
1: Nie tylko, bo on miał wykształcenie, jeśli można powiedzieć, ze szkoły niemieckiej,
0: tak,
1: i ze szkoły francuskiej. Mhm. Więc on łączył wykształcenie Jacques Thibault, tradycję Jacques Thibault, czy Isai, również z tradycją tą germańską.
0: I potem Instytut Curtisa, potem Karl Flesz. Niesamowite połączenie.
1: Tak, z tym Instytutem Curtisa niestety nie byłem w stanie dojść, kiedy on był tam studentem. W jakich latach dokładnie. Nie było to wyraźnie zaznaczone. Mamy dla słuchaczy, dla państwa nagranie, które pochodzi z Instytutu Curtisa, ale wydaje mi się, że to nagranie było dokonane już później. Ale co ja bym chciał wspomnieć, bo mam przed sobą książeczkę, żeby tylko dać państwu wyobrażenie. Jego konkurenci, znaczy Temianki konkurenci w 1935 roku. Więc kogo tutaj widzimy? Widzimy Wacława Niemczyka, widzimy nazwisko Mieczysław Szwalbe. Mieczysław Szwalbe, który po wojnie zaistniał jako Michel albo

0: Michael Schwalbe, był przez wiele dekad koncertmistrzem w Berlińskiej Filharmonii pod Karajanem. Więc to jest ten Schwalbe. Mamy tutaj Händlówną, mamy Idę Händel.
1: Siódma nagroda w 1935.
0: Tak, kolejne wielkie nazwisko. Mamy tutaj Hasida, który miał niezmiernie krótką, tragicznie przedwcześnie zmarły. Dokonał chyba może co, z pół godziny nagrań.
1: Pół godziny nagrań. Geniusz z dyplomem honorowym w 1935 roku.
0: Mamy tutaj Bronisława Gimpla.
1: Dziewiąta nagroda. Wszystko ten sam konkurs.
0: Tak, więc to jest i mamy Goldsteina, 13-letniego.
1: Borysa Goldsteina.
0: Więc,
1: nagroda czwarta.
0: To była po prostu.
1: Plejada.
0: Plejada fantastycznych skrzypków, którzy w późniejszych latach okazali się wspaniali. Więc.
1: Chciałem tylko zaznaczyć, że te nagrania, których dziś słuchamy, pochodzą, nie wiem jak to Roman powiedzieć, z szafy, z kolekcji, z archiwum Romana Markowicza. Będziemy słuchali dzisiaj nagrań niezwykle ciekawych. Zaczynamy w latach 30. tuż po tym konkursie, prawda? Ponieważ utwór, który otworzył nasze spotkanie, Moto Perpetuo,
0: Franka Bridge'a,
1: napisany specjalnie dla Temianki, nagrany w studiach wytwórni Parlophone w roku 1937. I Romanie, jeśli pozwolisz, to zróbmy takie drugie otwarcie teraz muzyczne, to znaczy jeszcze jeden utwór nagrany w 1935 roku. Ten utwór wszyscy znamy na pamięć. Zaraz wyjaśnimy.
0: Ale właśnie warto przytoczyć słowa Temianki na temat tego nagrania. Czy najpierw powiemy, co to jest?
1: Może przytoczmy te słowa, bo ja mam pomysł, abyśmy tuż po utworze posłuchali słów z naszego archiwum, i to niech na razie będzie niespodzianka, o Temiance właśnie.
0: Więc Temianka właśnie w książeczce programowej, w nagraniach, które były na szczęście opublikowane powtórnie, one chyba nigdy nie istniały w wersji long playa. One były nagrane na płytach szelakowych, potem znikły z katalogu na 40 lat, czy więcej nawet. I potem dopiero były opublikowane powtórnie właśnie w wersji CD. Więc Temianka mówi, że w 1935 roku wszedł do studia, otworzył skrzypce, zagrał pierwszą stronę płyty. Inżynier dźwięku powiedział, w porządku, zagrali drugą stronę płyty, zamknął futerał i wyszedł. Mówi, nie wiedziałem wtedy, jak trudnym może być nagrywanie. I po prostu potem stwierdził, że nieświadomość jest jednak błogosławieństwem.

0: Wcześniej, jak umawialiśmy się, pan coś o Temiance mówił. Czy pan mógłby...
1: Tak, Temianka, wie, jak przyjechał, zaczęli się zjeżdżać z Szybkowie, no i między nimi przyjechał Gimple, od razu naturalnie ze mną cały czas, od razu kontakt był ze mną. I mówi, jest co, Władek, pójdziemy teraz do Bristolu, czy do Europejskiej, ja nie pamiętam jakiego hotelu, no, ale jeden z tych był hotel, bo inny, wtedy, wie pan, taki większy nie było. A poznał tam świetnego Szybka. A kto to jest? Temianka. Nie znał. No i poszliśmy. I przychodzi ten Temianka, wygląda jak taki Tybetańczyk, Chińczyk, taki maleńki. Ja pan, ja jestem mały, a no jeszcze mniejszy ode mnie, byłem dumny, że ja jestem wyższy od niego. Miałem wzrostu Gimpla, a on był o pół głowy niższy. No myślę, ale to ja mówię do Gimpla, jak się pożegnaliśmy, tam, że mieli parę słów grzecznościowych. Mówię, słuchaj, jak on wygląda, gdzie on gra dobrze? No to zobaczysz, jak on gra dobrze. A ja mówię, jak on wygląda, taki, a przekonać się. No i rzeczywiście już on z taką mi się grał. Znakomity skrzypek. Gdyby nie Oistrach tego, to on by dostał. Ale znakomity skrzypek. On zresztą, nie wiem, pan wie, jak losy jego się...
0: No wiem, on kwartet założył.
1: Kwartet imienia Paganiniego.
0: No, ale to teraz... sławny kwartet.
1: Tak, był, ale teraz coś jest z nim, to nie wiem.
2: To mówił, proszę państwa, Władysław Szpilman w rozmowie z Janem Weberem, który tak zaskoczony był grą Henryka Temianki, któremu dziś poświęcamy dużą czarną. To ile on miał wzrostu, Romanie?
3: Te słowa
2: Szpilmana... Był najwyższy duchem. Najwyższy.
3: Słowa Szpilmana przypominają mi słowa mojego profesora. Aha. Ponieważ troszeczkę skaczemy do przodu teraz o 10 lat. W 1945 roku Arthur Balson towarzyszył Temiance dwukrotnie w Carnegie Hall. Mhm. Ja pamiętam, on tylko właśnie powiedział, że to taki, mówi, polsko-żydowski skrzypek, ale wygląda na Chińczyka. I właściwie dużo żeśmy nie mówili w tym momencie. Przyznaję, że moja wiedza o nim przyszła troszeczkę później. Nie powiedzieliśmy nic o pianistce.
2: A o pianistce w ogóle
3: Joanna Graudan.
2: Właśnie, Joanna Graudan. To nagranie Poloneza Adur Henryka Wieniawskiego, to nagranie pochodzi z roku 1935. Zachwycaliśmy się już kiedyś w Dużej Czarnej tymi sesjami dla wytwórni Parlophone. Jeśli dobrze pamiętam, po raz pierwszy w Dużej Czarnej zabrzmiały te nagrania z kolekcji profesora Wyłętowskiej, którą zawsze pozdrawiamy w tej audycji. Ona zaprezentowała nam te sesje. Dziś jesteśmy bogaci o różne inne wznowienia, ale zmierzam do tego, że... Tak jak spojrzymy na rok 35, ci giganci, te gigantki, Jeanette Nevaux, Hassett. Hassett nagrywa z Murem, z Geraldem Murem dopiero w 40 roku te płyty. A tu mamy 35, tak. 36, 37 rok. Tak z historii fonografii, jak znakomicie są te nagrania po prostu zrobione. I tutaj poznałeś reżysera dźwięku.
3: No tak, znaczy
2: tego,
3: nie reżyser dźwięku, bo reżyser dźwięku nie żyłby dzisiaj. Nie, moim przyjacielem jest autor tych reedycji.
2: Reedycji kompaktowych.
3: Znakomity teoretyk muzyki i znawca wiolinistyki Eric Wen, który bardzo był szczodry, podzielił się ze mną swoją kolekcją, ponieważ przyznam, że w mojej kolekcji nie było wiele nagrań, po prostu z powodu, że one nie istniały tak bardzo. Ale Temianka w 1935 roku powraca do Londynu.

0: zabiera się za dyrygenturę jako dyrygent Szkockiej Orkiestry Symfonicznej, oprócz tego dyrygując zespołami takimi pomniejszymi, jego członkami, jak on sam wspomina właśnie w tej wypowiedzi, są młodzi kawiarniani muzycy. Ja mówię kawiarniani nie w pejoratywnym sensie, tylko po prostu utrzymywali się i podobno utrzymywali się znakomicie. Właśnie nie z gry koncertów czy recitali, tylko po prostu ze stałej pracy. I on tam czasami się właśnie z nimi pojawiał. Mamy nagranie dla państwa, które było właśnie dokonane z takim jego własnym zespołem, ale przedtem... Przedtem mam jeszcze dwie kompozycje.
1: Karola Szymanowskiego, niezwykle cenne, nagrane w 1937 roku z Joanną Graudan.
0: Tak, która była żoną doskonałego wiolonczelisty. Oni stworzyli później duo. On był zmuszony również opuścić Europę z przyczyn wiadomych. Był wiolonczelistą w orkiestrze Furtwängler'a, czyli Filharmonii Berlińskiej, z której pochodziło jeszcze ładnych paru innych wspaniałych muzyków, którzy swoje życie uratowali w Stanach i tam się ustabilizowali.
1: Zatem Szymanowski, i nie podaliśmy jeszcze dziś adresów, jesteśmy na Facebooku oczywiście jako Duża Czarna i gdyby ktoś z państwa chciał się do nas odezwać, przemysław.psikuta@polskieradio.pl. Romans D-dur, opus 23, a zaraz po nim pieśń Roxany Karola Szymanowskiego.

0: Karol Szymanowski w nagraniach, dwie sesje z 1937 roku dla wytwórni Parlophone. Romans d'Edur op. 23 i pieśń Roxany, Joana Graudan przy fortepianie, a na skrzypcach grał Henry Temianka, któremu poświęcamy dzisiejsze wydanie Dużej Czarnej.
1: A
0: Roman Markowicz
1: wiedział
0: razem z nami w dwójkowym studiu. Tylko Romanie, dodam jedną rzecz.
1: Ja przepraszam, bo...
0: Nie, absolutnie. Ja tylko dodam, bo to ważna też informacja dla zbieraczy nagrań. Te rekonstrukcje kompaktowe pochodzą, ujrzały światło dzienne w roku 1992 nakładem znakomitej oficyny Bidalf. No i tu słyszeliśmy, rozmawialiśmy poza anteną, że to jest właśnie idealny przykład, jak można
1: rekonstrukcji, tak, rekonstrukcji
0: dokonać dźwięku, rekonstrukcji, zachowując całą aurę brzmieniową, nie wycinając z tego nagrania szumów szelakowych i całej, które to wszystko wpływa na całość.
1: Bo to jest specjalna estetyka dźwięku. Są niektórzy restauratorzy, istnieli restauratorzy, którzy właśnie, ażeby słuchaczom niby rzekomo ułatwić słuchanie, obcinali te wysokie częstotliwości i ten szum, który w sumie, do którego ucho jakoś się przyzwyczaja.
0: Ale
1: tylko przyszło do głowy. Gdybyś nie wiedział, kto gra, o kim byś pomyślał?
0: Wiesz, gdybym nie wiedział, kto gra, to bym pomyślał, że Szymanowskiego gra zupełnie inny skrzypek niż tego Bridge'a, niż nawet tego Wieniawskiego. Ten Szymanowski taki bardzo mocno nasycony emocjami, ekspresyjny, taki nawet w stylu Dawida Oistracha.
1: Tak, ale na przykład Wieniawski albo ten... Oczywiście nie pomyliłbym go z Heifetzem, bo to jest zupełnie jednak inna wibracja, inne vibrato, przepraszam, nie vibracja, inne vibrato. Bardziej Milstein. I taka nowoczesna gra, tam nie ma żadnych wzdychulców, nie ma żadnych slajdów, nie ma takiego ślizgania się z jednej nuty na drugą, tak jak w takim bardziej archaicznym stylu,
0: romantycznym stylu. Jednocześnie bardzo mocna intonacja, bardzo
1: genialna,
0: taka konkretna i czysta.
1: Moim zdaniem bezprecedensowa.
0: I słuchamy nagrań, które powstawały na setkę, to co powiedziałeś. Tutaj nie było wielu take'ów, wielu podejść.
1: Nie, może nie potrzebowali po prostu.
0: Może po prostu nie potrzebowali. I na szczęście wówczas w studiach Parlophone udało się Temiance zarejestrować także nieco dłuższe formy. Wiemy o tym doskonale, no w latach 30. jednak królowały miniatury na płytach.
1: Tak. I tu jemu się udało zarejestrować dwie dłuższe kompozycje. Fantastyczne, przepiękne nagranie Tria Areńskiego, również z Joanną Graudan i z hiszpańskim wiolonczelistą Sala, miał na nazwisko, nie pamiętam jego imienia. I Rondo Schuberta, introdukcja i Rondo Schuberta, za które zbierał wielkie pochwały krytyków. Właśnie ta kompozycja bardziej niż którakolwiek inna, więc może posłuchamy troszkę tego
0: Schuberta.
1: I właśnie z jego własną orkiestrą kameralną.
0: Posiadali świetne instrumenty, jak czytamy w różnych źródłach. Może o instrumentach jeszcze powiemy słowo.
1: I wrócimy na pewno, bo jest powód ku temu. Oczywiście.
0: A tutaj właśnie Temianka Chamber Orchestra. Tak się wówczas nazywali. Introdukcja i Rondo Adur Franciszka Schuberta w katalogu Deutscha, pozycja 438.

0: Prawie 90 lat posiada to nagranie. Nagranie introdukcji Ronda Adur Franciszka Schuberta. Henry Temianka i jego orkiestra kameralna, którą zakłada w Londynie w 1936 roku i przy całej swojej działalności solowej, koncertowej pełni funkcję koncertmistrza w latach 37-38 w Szkocji, w Scottish Orchestra, a 41-42 Temianka jest koncertmistrzem w Pittsburghu, Pittsburgh Symphony, którą prowadzi wtedy młody Fritz Reiner. Występuje jako solista pod batutą Reinera w koncertach Beethovena, w koncercie Adur Mozarta. To pokazuje nam, jak niesamowicie wszechstronny był to artysta. No i cały czas szlifował swój warsztat. No, grając, będąc koncertmistrzem u Reinera,
1: tak, to nagrał,
0: wiemy,
1: przecież,
0: co to znaczy.
1: On, Fritz Reiner, nagrał pierwszą z tą orkiestrą w Pittsburghu, nagrał pierwszą wersję Don Quixota Straussa.
0: Tak.
1: Solistą był Piatigorski, natomiast sola skrzypcowe właśnie wykonywał Temianka i on był zawsze wymieniany na okładkach płyt. Więc to, ale dziwne, że pozostał właściwie tylko jeden rok w tej orkiestrze. Nie wiem, co tam się działo, tego może się już nie dowiemy, ale w każdym razie jego działalność później nie była aż tak skromna i o tym za chwileczkę powiemy. Co nam jeszcze zostało?

0: Mamy jeszcze nagrania teraz z lat 40., czyli być może, że nawet 40. Tak, to może być z lat 40., sądząc po zapowiedzi, bo to jest już adresowane, to są nagrania radiowe i tam one są adresowane do żołnierzy. Więc ja przypuszczam, że to już było w momencie, kiedy Ameryka przystąpiła do wojny. Mhm. Więc to mógł być, zgaduję, że to mógł być już rok 40-41, może nawet 42. Aczkolwiek, kiedy usłyszymy zapowiedzi, które wówczas prowadził słynny amerykański aktor Lionel Barrymore, wita go jako młodego człowieka. No ale może była tylko taka forma young man, ale on...
1: Nie no, był młody.
0: Jako nowo przybyłego również. Mm-hmm. Więc to są bardzo ciekawe rzeczy. Co my mamy? Mamy Chryslera.
1: To są szalenie ciekawe rzeczy. Do końca też nie wiemy. Być może jest to Instytut Curtisa w Filadelfii.
0: Bo mamy...
1: Tak, w niektórych źródłach są te nagrania żywe opisywane. I żeby było ciekawiej, nie jesteśmy pewni, kto towarzyszy tutaj Temiance przy fortepianie.
0: Przy fortepianie niestety nie jest, nazwisko pianisty nie było wymienione. Więc co mamy? Mamy Chryslera, mamy Wieniawskiego.
1: Mamy wariacje, tak, na temat Corellego Chryslera. Mamy Scherzo Tarantelle, tak. Wieniawskiego. Tak. No i mamy Bacha.
0: I mamy solo Bacha, tak, do którego Temianka powróci pod koniec swojej kariery, czyli już w latach 70., ale tylko w sonatach z klawesynem.
1: Z klawesynem. Jest nagranie?
0: Jest, u mnie w domu. To czyli musi, mamy materiał na następną
1: audycję. To musi ciąg dalszy nastąpić, bo tak. tego Bacha nie odpuścimy tobie, Romanie. No a teraz Bach solo. I prosimy nie regulować odbiorników, bo to są nagrania naprawdę archiwalne, żywe, z transmisji radiowych pochodzące.
2: Concert Hall, presenting the talented young violinist Henry Temianka and your Concert Hall host, Lionel Barrymore.
3: Thank you, and welcome again to Concert Hall. Our first guest is a young man who, after an auspicious career in Europe, shows great promise to repeat his success on the American concert stage. Although a comparative newcomer, Henry Temianka has quickly established himself all over America as a violinist of rare quality. He's standing next to me now to open the concert and to speak a few words to you. So here he is, Henry Temianka.
4: Thank you, Mr. Barrymore. I'm very happy to be with you and with our soldiers overseas. You are the largest and best audience any artist can have, and I hope you will enjoy this music as much as I do in playing it for you. My opening number will be the variations by Corelli in the Chrysler arrangement.

0: 12,5 minuty po godzinie 14. Duża czarna w dwójce, dziś wydanie 836. No i przenieśliśmy się zupełnie w jakiś inny świat na przestrzeni ostatnich minut. Henry Temianka, jeden z tych bardzo ciekawych i zupełnie zapomnianych, mamy wrażenie dziś, wirtuozów skrzypiec. Przed chwilą uchwycony przez mikrofony, grający przed publicznością, szczególną publicznością, początek lat 40. No i przed chwilą Bach, zagrany z całkowitą swobodą. Sarabanda i Bure, finałowe ogniwa pierwszej partity Hamol na skrzypce solo Jana Sebastiana Bacha. A wcześniej w tych nagraniach koncertowych
1: poszedł trochę, na całe.
0: Właśnie, prawda? Trochę szaleństwa słyszeliśmy w jego grze.
2: Można zrozumieć, że to była popisowa gra dla specyficznej, specjalnej publiczności.
0: Wietrzymy uszy przed konkursem Wieniawskiego. Nasza stała słuchaczka, pani Agnieszka, napisała

0: dzień dobry, Duża Czarna dziś z Poznania, gdzie aklimatyzuje się przed konkursem Wieniawskiego, rozpoczynającym się w najbliższy czwartek. Bardzo dziękuję za magiczne dźwięki skrzypiec i bardzo ciekawą rozmowę o Henrym Temiance. Czarna jak zwykle bardzo edukacyjna. Cieszę się, że poznaję tu kolejnego wspaniałego skrzypka. Serdeczne pozdrowienia dla pana Romana Markowicza.
1: O, bardzo dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że mogę się swoją kolekcją podzielić. To nie ma nic właściwie przyjemniejszego dla zbieraczy niż wiedzieć, że ich kolekcje są dzielone z innymi albo zbieraczami, albo po prostu ze słuchaczami. Teraz właśnie, przenosimy się, prawda?
0: Przenosimy się, tak, ale chciałem tylko jeszcze dodać, że dyskografia Temianki wygląda imponująco, kiedy się połączy ze sobą wszystkie te ogniwa, te taśmy, te archiwalne nagrania. Beethovenowi Temianka poświęcił w swoim życiu mnóstwo czasu, zresztą słusznie, ale zarejestrował, pozostawił nam wszystkie kwartety i wszystkie sonaty skrzypcowe.
1: No więc tak, więc powiedziałem, że przenieśmy się w czasie o kilka lat, jest rok 45 i dwie kobiety, bardzo ważne kobiety, pojawiają się w jego profesjonalnym życiu, nie prywatnym. Jedną jest Anne Clark, żona senatora amerykańskiego i milionera, która pomaga mającemu się właśnie złożyć, powstać kwartetowi w zakupie instrumentów. Ów kwartet będzie nosić imię kwartetu Paganiniego. I historia tego zespołu jest taka, że druga z tych pań, czyli Elizabeth Coolidge, której imieniem nazwana jest sala w Bibliotece Kongresu, w której odbywają się koncerty kameralne, chciała stworzyć kwartet. Robert Maas, wiolonczelista belgijski, który przyjechał, również pojawił się w Ameryce, prawdopodobnie po rozwiązaniu kwartetu Pro Arte, zwrócił się do pani Clark z prośbą, czy nie mogłaby im zakupić instrumentów. Instrumenty były w zbiorze nowojorskiego dealera i miał cztery instrumenty, które należały do Paganiniego. Dwie pary skrzypiec, altówka i wiolonczela, które wszystkie były faktycznie, to było udowodnione, w kolekcji własnej Niccolò Paganiniego.
0: Wszystkie wykonane przez Antonia Stradivariusa.
1: Oczywiście, przepraszam, że zapomniałem taki drobnostki, takiego malutkiego szczegółu. Te instrumenty zostały zakupione podobno za 155 tysięcy ówczesnych dolarów, co wydawało się ogromną ceną. Prawdopodobnie dzisiaj trzeba byłoby to pomnożyć przez nie wiem ile.
0: Mówimy ale o 1946 roku.
1: To jest 45 albo 46 rok.
0: 80 lat temu.
1: I teraz tak. Co się dzieje? Pani Clark zażyczyła sobie dwie rzeczy, kupując te instrumenty. Pierwsza rzecz, że te instrumenty się nie rozstaną. To znaczy, że one zawsze pozostaną ze sobą. Zespole. Czyli oczywiście mowa jest w tym wypadku, że będą instrumentami jakiegoś kwartetu. Mhm. I to jest faktycznie dotrzymane słowo, ponieważ po

0: padzie po 20 latach istnienia kwartetu imienia Paganiniego, instrumenty powróciły do fundacji i przejął je Tokio Quartet. Po rozpadzie kwartetu Tokio, też kilkadziesiąt lat byli ze sobą, te instrumenty przejęła japońska chyba Nippon Foundation i w obecnym momencie te instrumenty są używane przez kwartet Cremona, czyli piękna włoski sztafeta. Kwartet, który kiedy słyszałem ich w Nowym Jorku, nie zdawałem sobie wtedy sprawy, że z tego, że grałem właśnie na
1: instrumenty. Tak.
0: Drugie proviso, czy wymógł pani, że muzycy, którzy stworzą ten kwartet, mają być obywatelami amerykańskimi. W związku z czym Temianka, który już złożył wcześniej podanie i został obywatelem amerykańskim, reszta muzyków, przypuszczalnie przy jakimś tam silniejszym popchnięciu, dostała amerykańskie obywatelstwo i został stworzony kwartet imienia Paganiniego w 1946 roku. W 1947 roku nagrali swoje pierwsze trzy płyty, które były poświęcone Beethovenowi. Oni nie nagrali wszystkich kwartetów, oni grywali wszystkie kwartety i grywali je właśnie w Bibliotece Kongresu. Jeśli są nagrania, one nie zostały nigdy dotąd opublikowane.
1: Nagrali 11 kwartetów dla RCA.
0: Nagrali 11 kwartetów z 16. Mhm. I Temianka pozostał jedynym członkiem kwartetu, który od samego początku do samego końca w 1966 roku pozostał.
1: 20 lat.
0: 20 lat. Ale druga pani, czyli pani Coolidge, Temiankę zaprezentowała i tutaj właśnie skoczymy odrobinkę do tyłu, dosłownie miesiące. Zaprezentowała Temiankę wraz z pianistą Leonardem Shure, S-C-S-H-U-R-E, który był Amerykaninem urodzonym w Los Angeles, ale który
1: w 10 roku
0: i jako 17-latek wybrał się do Europy i został uczniem, a potem asystentem Artura Schnabla. I teraz posłuchamy właśnie z cyklu trzech koncertów, które miały miejsce co dwa dni praktycznie, czyli 28 stycznia, 31 stycznia, czy 30 stycznia i 1 lutego 1946 roku, podczas których to koncertów artyści Leonard Shure i Temianka wykonali komplet sonat Beethovena. I to na szczęście zostało zachowane i te nagrania zostały kilka lat temu, może już 10 lat temu chyba, opublikowane w Kanadzie przez firmę Doremi. Ale teraz to, co jest ciekawe, że mamy reinkarnację w pewnym sensie innego duetu, bo mówimy w tej chwili o najwybitniejszych uczniach Schnabla i Flesza, ponieważ Temianka był jednym z najwybitniejszych, sam Flesz o nim pisał, że to był jego najwybitniejszy uczeń.
1: Ale Leonard Shure uczniem Schnabla.
0: Czyli mamy możliwe, o ile oczywiście nie mamy zbyt wiele nagrań Schnabla w sonatach Beethovena ze skrzypcami, mamy tutaj jak gdyby taką reinkarnację, ja podejrzewam, że Leonard Shure przejął styl pianistyczny, właśnie taką niesłychaną żywotność, taki bardzo asertywny styl gry, pełen kontrastów, wspaniała technika również. Więc wybraliśmy trzecią z tych sonat, sonatę S-dur, to jest opus 12, numer 3.
1: Tak, i posłuchamy jej W całości. Z tego cyklu bezcenne jest to, że

0: że wykonali wówczas na przełomie stycznia-lutego wszystkie sonaty i że możemy ich słuchać, że mamy to
1: Tymianka powraca do nich z innymi pianistami, z Firkusznym, z Lili Kraus,
0: właśnie.
1: Ale tych nagrań już nie mamy, nie ma. Późniejszych nagrań.
0: Jacob Harnoy.
1: Tak, on jest autorem tej reedycji.
0: Allegro con spirito, adagio con molto espressione, rondo w tempie allegro, molto, czyli sonata Es-dur op. 12, numer 3 Ludwika van Beethovena.

0: Biblioteka Kongresu, Waszyngton, rok 1946.
1: 28 stycznia.
0: 28 stycznia na estradzie Leonard Shore i Henry Temianka. Sonata S-dur opus 12, numer 3 Ludwika van Beethovena w ten sposób pokazana podczas całego cyklu. Wykonali wówczas komplet 10 sonat na fortepian i skrzypce.
1: Czyli najwięksi uczniowie największych mistrzów. Ja mi się wydaje, że Schnabel byłby z niego dumny. Chyba.
0: Tak. Na pewno. No pan, potem... pan Zbigniew napisał, proszę? Pan Zbigniew napisał do nas: słucham was z Bogoty w Kolumbii, pijąc dużą czarną kolumbijską kawę. Słuchałem w dzisiejszej audycji pieśni Roxany i wspominam tournée orkiestry Karola Tojcza w latach 70. Kaja Danczowska jako solistka. Mam jej pieśń Roxany z Zimmermanem na czarnym winylu. Pozdrawiam, pan Zbigniew.
1: No to fantastycznie, fantastycznie.
0: No a my zmierzamy do nagrań kwartetu Paganiniego, o którym Romanie...
1: miał dość ciekawą historię, bo oni oczywiście nagrali te 11 kwartetów Beethovena na przestrzeni, przypuszczam, jakichś 8 lat.
0: Na tych Stradivariusach.
1: Na tych Stradivariusach, ale oprócz tego nagrywali inne kwartety. Nagrali kwartet Debussy'ego, Ravela, Verdiego. Bardzo piękne nagranie. I w 49 roku w sierpniu dołączył się do nich Artur Rubinstein. I w ciągu 2 dni, może w ciągu 3 najdalej, dokonali nagrań kwintetu Schumana, kwintetu S-dur oraz kwartetu C-moll Gabriela Fauré. Oczywiście Rubinstein, dla Rubinsteina muzyka kameralna

0: seksualna była od zawsze niezmiernie ważna, istotna i jedno z jego wcześniejszych nagrań było przecież nagranie z Pawłem Kochańskim, sonaty Brahmsa.
1: Tak.
0: Potem tria, które nagrywał z Heifetzem i Feuermanem i wreszcie powrócił do muzyki kameralnej właśnie w 49. i 50. roku.
1: My już nie mamy... wiesz, Romanie, kto jeszcze dołączał do kwartetu Paganiniego? Mam na myśli samych pianistów.
0: Arrau
1: i... Gary Graffman.
0: Gary Graffman.
1: Mówię to nieprzypadkowo.
0: Tak.
1: Ponieważ Gary Graffman, jak wiemy, odszedł w grudniu ubiegłego roku i szykujemy wydanie Dużej Czarnej poświęcone właśnie temu fantastycznemu pianiście. Kwartet Paganiniego. Kiedy zadebiutowali na Uniwersytecie Kalifornijskim, w 1946 roku ich debiut opisany, obsypany no, zachwytami. Jeden z krytyków...
0: Frankenstein
1: właśnie pisał: chyba nigdy wcześniej nie słyszałem kwartetu smyczkowego o tak bogatym, łagodnym i doskonale kontrolowanym, dopracowanym brzmieniu. Inny krytyk: bajecznie wrażliwi. Instrumenty, które niegdyś znajdowały się w prywatnej kolekcji Paganiniego, osiągają niewiarygodne brzmienie. Sala wypełniona po brzegi. Na szczęście mamy nagrania. Mamy nagrania, które przetrwały i ten Beethoven, niekompletny, ale wielki, od razu też, powiedzmy, został na szczęście wznowiony.
0: No tak, bo oryginałów nie miałem nigdy w ręku. Po prostu nie zetknąłem się z nimi.
1: A wznowiony na 5 płytach kompaktowych w takim kofrecie oficyny United Archives. Gorąco polecamy i słuchamy kwartetu A-dur, tak?
0: Tak, bo to jest taki troszeczkę rzadziej grany kwartet, ale przepiękna interpretacja moim zdaniem.
1: Allegro z tego kwartetu 5 z opusu 18.

0: Tak się grało Beethovena w roku 1950. Wspaniałe brzmienie kwartetu imienia Paganiniego w pierwszej części Allegro kwartetu Adur opus 18 numer 5.
1: No i rok wcześniej, jak wspomniałem, dołączył się do kwartetu Artur Rubinstein, który wówczas mieszkał w Kalifornii. Ja podejrzewam, że oni mogli nagrywać te kwartety właśnie w kalifornijskim studio RCA. I Rubinstein rok później powróci z Hajfecem i z Piatigorskim, żeby dokonać tych legendarnych nagrań Czajkowskiego i Mendelssohna i Ravela. Ale wtedy zagrał z nimi swoje dobrze opracowane kwartety, musiał je grać dziesiątki razy w przeszłości, czyli Schumana i Forey. I tutaj mamy dla państwa już na pożegnanie, proponuję ostatnią część, tą taką radosną, żywiołową i taką chyba najładniejszą może w sumie kwartetu Forey. I piękna, wspaniała kooperacja czterech muzyków.
0: Tak dziś było w Dużej Czarnej. Bohater

0: bohaterem 836 wydania był Henry Temianka. Roman Markowicz, pięknie dziękuję.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo się cieszę, że mogłem się podzielić tymi nagraniami, bo po prostu sam je bardzo lubię.
0: Magdalena Wojtulani i Przemek Psikuta, kłaniamy się. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Muzyka środowiskowa jest jak roślina doniczkowa postawiona w kącie pokoju. Nie narzuca się, ale dzięki niej przestrzeń staje się przyjemniejsza. Bohaterem opowieści księżycowych będzie Takashi Kokubo, jeden z najważniejszych twórców japońskiego ambientu. W rozmowie, którą nagrałem z nim w Tokio, opowie nam o projektowaniu dźwięków użytkowych, w tym sygnału ostrzegającego przed trzęsieniem ziemi oraz potrzebie ciszy w coraz bardziej przeładowanym pejzażu akustycznym. Poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
2: Dla wielu kompozytorów napisanie symfonii było manifestacją twórczej dojrzałości i ukoronowaniem ścieżki per aspera ad astra ku gatunkowej doskonałości. Pisząc swoją symfonię Odrodzenie, Karłowicz chciał powiedzieć, zdaje się, coś innego. Patrzcie, tą drogą dalej iść się nie da. I dlatego jego pierwsza, a zarazem ostatnia symfonia, choć zewnętrznie nawiązuje do idei klasycznej, jest zarazem tej idei zaprzeczeniem. Na trzecie spotkanie z Karłowiczem w cyklu Giganci zapraszam w niedzielę o 14:00 Andrzej Sułek.
3: Andrzej Mularczyk w każdą pierwszą niedzielę. Historia miłości dwojga ludzi skazanych na stalinowskie więzienie, kontaktujących się przez ściany celi za pomocą alfabetu Morsa.
4: Częściej płaczesz, czy się śmiejesz?
5: Kiedyś śmiałam się. Teraz nawet nie płaczę.
4: Jakie masz ręce?
5: Kiedyś grałam na fortepianie. Teraz mam ogryzione paznokcie.

0: Marcie.
1: W słuchowisku w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego w rolach głównych usłyszymy Joannę Szczepkowską, Ewę Dałkowską i Mariusza Benua. Zapraszamy dziś o 19:00. Autopromocja.
0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, jest 15:00.
2: Dwójka na miejscu.
3: Za konsoletą Wojciech Ciarka, muzykę przygotował Michał Dębski-Wachowicz, nad całością czuwa Katarzyna Fitzwilliams, a witają się z Państwem Monika Pilch
0: i Aldona Łaniewska-Wołk. Z wyglądu niepozorny, często grywał chłopców, nieporadnych poczciwców lub pogrążonych w codziennych zmaganiach bohaterów. Budził sympatię, bo nieustannie sprawiał, że jemu się wierzyło.
3: Erwin Akser w tekście Paradoks Fijewskiego pisał, że cokolwiek robił, było to organiczne, innymi słowy prawdziwe. Tadeusz Fijewski, aktor filmowy, teatralny, będzie bohaterem naszej dzisiejszej audycji.
0: Do godziny 17:00 przypomnimy jego najważniejsze kreacje na scenie i na ekranie. Choć artysta nie lubił o sobie opowiadać, w naszych radiowych archiwach znalazła się taka oto opowieść.
4: Taki fotoreportaż pan ze mną robi, że niby chodzę po starych śmieciach i wspominam, jak tu było kiedyś, a jak jest dzisiaj. Państwo
5: Zaraz. Alboś pan Powiślak?
4: Tak, ulica Topiel, Róg Zajęczej.
6: Coś podobnego.
7: Ale niech panowie no rozsiądą, patrzcie, chociaż na chwileczkę. Proszę bardzo, siadać. Boże drogi,
6: taki gość
7: u nas.
4: Jubileusz mam za tydzień. 50 lat pracy na scenie. No i z tej okazji to wszystko.
8: No wiemy.
7: Boże.
8: Którego z urojenia specjalnie wystawiają.
4: O, to pan orientuje się, widzę.
7: No jak to, syn jest przecież muzykiem, proszę pana.
5: Zaraz, chwileczkę. Mówi pan jubileusz, 50 lat. No to ile mógł pan mieć, jak pan zaczął przedstawiać? No powiedzmy
4: 10.
6: Ile? 10?
7: To niemożliwe. Ja się tam na teatrze nie znam, ale co może taki 10-letni bąk, przepraszam pana, robić w teatrze?
4: A to ja pani powiem. Właśnie w Chorym z urojenia. Szedłem przed takim lekarzem, no z moim rówieśnikiem, chłopcem, również 10-letnim. Brzuch niosłem takiego grubego lekarza.
8: Jak to brzuch?
4: No taki gruby brzuch, oczywiście wypchany.
6: To pan z Zelwerowiczem zaczynał? Takich ludzi pan znał.
4: A potem też na Powiślu grałem w Ateneum u Jaracza. No ale to już późniejsze lata oczywiście. Już miałem chyba ze 14 lat. I pamiętam, sztuka nosiła tytuł Ulica. Grałem syna Jaracza. A tę sztukę reżyserowała Stanisława Perzanowska.
0: Był to fragment Matysiaków, znanych wszystkim serial z 1972 roku, serial radiowy, w którym bohater naszej audycji, Tadeusz Fijewski, opowiadał o swoich korzeniach i początkach pracy na scenie. Tadeusz Fijewski wystąpił tutaj w podwójnej roli, bo w roli grał tutaj siebie, ale też jednego z bohaterów Matysiaków, Wojciecha Grzelaka.
3: A w studio witamy już naszych pierwszych gości. Są z nami historycy teatru, profesor Barbara Osterloff.
9: Dzień dobry Państwu.
3: Oraz nasz redakcyjny kolega, również historyk teatru, dr Tomasz Mościcki.
10: Kłaniam się Państwu.
3: Witamy Cię bardzo serdecznie.
10: Witamy bardzo serdecznie nasze wspaniałe koleżanki.
0: Dzień dobry. To był fragment, który na mnie zrobił wielkie wrażenie. Wiem, że on co jakiś czas jest na naszej antenie przypominany w różnych audycjach poświęconych Tadeuszowi Fijewskiemu. Również w jednej z twoich audycji ten fragment się też pojawił.
10: 30 lat temu.
0: Ale to był wspaniały pomysł, wydaje mi się, żeby bohater serialu radiowego wystąpił jako Tadeusz Fijewski we własnej osobie, ale też jednocześnie przecież grał jednego z bohaterów. Bardzo mi się to podoba, bo to podkreśla też korzenie Tadeusza Fijewskiego, nie tylko

0: warszawski, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że on pochodził z Powiśla, bardzo ważne dla niego miejsce. Też na ulicy Dobrej przecież akcja Matysiaków się toczy.
1: Ale on się urodził w domu nieistniejącym już dzisiaj, na rogu ulicy Topiel i ulicy Zajęczej.
2: Dziś prawda? Tam jest skwara tak, rodziny
1: Fijewskich. Jest taki film, bardzo ładny, dokumentalny, aktor Tadeusz Fijewski, zrealizowany przez Krzysztofa Rogulskiego, w którym jest taka sekwencja cała spaceru, jeszcze po takim Powiślu, w którym się zachowały te drewniane domki takie marne. I tam jest taki jeden punkt, skup butelek. On wchodzi, Fijewski, do tego skupu butelek i wita się ze swoim kolegą z podwórka sprzed lat. I pada takie zdanie, które też dopełni, jak sądzę, jeden z wątków, które muszą się, tak ja myślę, pojawić w naszej rozmowie. Mianowicie tego, że ci wszyscy chłopcy z Powiśla, ta ferajna, z którą on po tych podwórkach przechadzał się, bawił się, że z tego grona, on tam mówi, został tylko jeden chłopak. Wszyscy zginęli w powstaniu. I do tego chłopaka on zagląda po latach razem z reżyserem, żeby z nim usiąść na kilka słów. To bardzo wzruszające i ja nie boję się tego słowa, bo jest taki odcień czegoś serdecznego, bardzo ciepłego. Jak się słucha Fijewskiego, kiedy mówi o swoim życiu i o sobie samym. I też jak o nim często mówią inni. A ten film jest wart obejrzenia do dzisiaj. I tam się pojawia w finale to przedstawienie, o którym też była mowa, zostało wspomniane. Czyli Chory z Urojenia i ten wielki jubileusz na scenie Teatru Polskiego. Te wszystkie laury, gratulacje, życzenia, uściski od dyrektora Augusta Kowalczyka. Ta cała dziennikarsko-radiowo-telewizyjna ekipa, która z różnych stron nagrywa to wielkie wydarzenie. Więc ten finał gdzieś tutaj się pojawia, ale pojawia się też w tym filmie. Ja znów gorąco namawiam, żeby to obejrzeć prywatnie Fijewski. Bardzo ciepły, bardzo serdeczny i mówiący o zawodzie w sposób niekonwencjonalny, niebanalny, a jednocześnie bardzo prosty. Bez używania wielkich słów, przywoływania teorii. Bardzo to jest ciekawe.
3: Tomasz, to ja się pani profesor i koleżankom pochwalę pewną rzeczą, jeżeli można. Ja nie byłem na tym jubileuszu.
0: Ja
3: natomiast
0: byłam.
3: Ja zazdroszczę. Natomiast ja ten jubileusz pamiętam jako siedmiolatek, bo miałem wtedy 7 lat. Bo no, to było w Pegazie, to było wtedy w dzienniku telewizyjnym, więc to było pierwsze takie moje, ja wtedy ten 72, to było w ogóle takie moje wtajemniczenie pierwsze w teatru. To był ten jubileusz Fijewskiego. Potem miałem okazję, ale to kiedyś o tym pewnie możemy porozmawiać, byłem świadkiem pogrzebu Mieczysławy Cieklińskiej. Mm-hmm. Czyli miałem jeszcze to ogromne szczęście, żeby zetknąć się z tamtym światem, choćby w taki sposób. Tak, tak, więc pani profesor zaczęła mówić o tym skupie butelek i o tej jego drodze życiowej. Ona jest dla mnie rzeczą niesamowitą, bo to jest człowiek, o którym można powiedzieć, no naprawdę bez żadnej przesady, self-made man, tak naprawdę. Bo przecież człowiek, który wywodzi się no, z proletariatu, prawda? Ojciec malarz pokojowy.
0: Z naprawdę wielodzietnej rodziny.
3: Z naprawdę wielodzietnej rodziny. I to jest to Powiśle. I to jest przecież taka dzielnica, w której bardzo łatwo można było no, po prostu stoczyć się, prawda?
2: Tadeusz
3: to była jedna z gorszych. Tak.
2: Zaczyna pracować w teatrze w zasadzie, żeby wspomóc też finansowo rodzinę, no, bo za każdy dzień
1: dwa złote za wieczór w Chorym z Urojenia, prawda?
3: Więc ja czasami
1: i to ratowało budżet też, czy podreperowywało budżet rodziny.
3: Proszę pani, ja mam w ogóle taką teorię, ona jest może ryzykowna, ale może jednak nie, że ta droga Tadeusza Fijewskiego przypomina drogę zupełnie innych artystów i zza oceanu, to znaczy z Harlemu. Że w tym Harlemie albo można było właśnie stoczyć się i wejść w kręgi gangów, albo przez sport, albo przez muzykę zostawało się kimś wielkim. To znaczy, że przez sztukę albo przez sport można było wejść do zupełnie innego świata. Więc ja sądzę, że ja wiem, że to jest porównanie dość ryzykowne, ale coś takiego na rzeczy jest. Właściwie no, ten Tadeusz Fijewski, wywodzące się to nie były doły społeczne, tylko były ciężko pracujący ludzie. Tam pewnie no, w domu nie było mowy o sztuce. Mhm. No i nagle się okazało, że ten dziesięciolatek, właśnie ja nie wiem, on
1: to się zmieniło. Ale przecież nie tylko on, bo i brat, i siostra.
0: No właśnie, tak, jak to się stało?
1: Lekarze,
3: no można by powiedzieć żartobliwie, że taka nagła ciekawe mutacja genetyczna po prostu, że nagle w tym pokoleniu pokazało się tyle artystów. Że to fantastyczna rodzina zupełnie. Ja właśnie zawsze myślę z tego powodu o Fijewskim z taką ogromną sympatią, bo

0: jest człowiek, który naprawdę zbudował sam siebie bez roztrącania innych łokciami. To wszystko było oparte w jego wypadku na ciężkiej pracy. Jeżeli on wszedł do tego skupu butelek, żeby zobaczyć swojego kumpla z dzieciństwa po latach, ja to pamiętam, że to jest wzruszające, to nie jest kłamane, to jest prawdziwe. Takie spotkanie z tamtym człowiekiem i z samym
1: nie
0: sobą.
1: Nie z pozycji wielkiego, któremu się bardziej w życiu powiodło, bo osiągnął, no jednak, prawda?
0: On osiągnął szczyty społeczne.
1: Nazwisko, szczyty, tylko z pozycji kogoś serdecznego, kto się cieszy, że widzi po latach.
2: Na tym polegała ta jego odrębność, na tej prawdzie. Mówi się dużo o tej prawdzie w wykonywanych przez niego rolach, w odgrywanych przez niego postaciach. Czy ta prawda towarzyszyła mu i w życiu, i w sztuce?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, ale mnie się wydaje, że tutaj próbując sobie zakreślić tę przestrzeń, w której możemy nasze takie przypuszczenia sytuować, że ta trudna szkoła życia, że ta droga, która wcale nie była taka łatwa, chociaż ten przypadek był szczęśliwy, prawda, na początku, że ten pracownik techniczny Teatru Polskiego tego chłopaka zabrał za sobą. Później okazało się, że on w filmie też ma, znajdzie swoje miejsce szybko. Że ta trudna droga, to przecież też i brak wykształcenia. Nie bójmy się tego powiedzieć. On musiał nadrabiać 6 klas gimnazjum, żeby i zdać później egzamin za spół już szczęśliwie i żeby dostać się do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej, prawda? Więc to nie była droga prosta, chociaż jednocześnie przed nim się bardzo szybko zaczęły rysować te perspektywy wyjścia z tych profesji, z tych zawodów, z tego środowiska, w którym przyszedł na świat. Ale to jest wspaniałe, że on się go nigdy nie wstydził i nigdy się go nie wyrzekł.
0: Ja myślę, że on był w ogóle też to takim, ja sądzę, że on w pewnym sensie był wyjątkiem w środowisku, bo przecież tak, jest taka legenda, że on miał problemy w piście. Mówi się, że nawet, że go uciął po prostu Zelwerowicz.
1: A ja nie wiem, bo jest taki reportaż.
2: Jest
1: taki reportaż z Pistu i ja to zdjęcie mam u siebie na półce.
0: Nie, to jest legenda. Senone Werentrovato, tak.
1: W jednej z takich poczytnych tygodników ilustrowanych. Kto jest na zdjęciu? Tadeusz Wieski, którego instruuje Zelwerowicz na lekcji na bazie takiej jednej z bajek Krasickiego, prawda?
0: Wydawało,
1: o Siwej Czapki. No,
0: tak. A wydawałoby
1: więc
0: się, że to jest...
1: musiał być,
0: Wydawałoby się, że wbrew Zelwerowiczowi, bo tak, bo ten Fijewski opisuje go Erwin Akser, że mały, kościsty, no, z taką niezbyt gęstą czupryną.
3: Nie tym, amant.
0: Nie, ale... amant zdecydowanie. Ale z takim bardzo dziwnym, wysokim, gdzieś pękniętym głosem, czyli w zasadzie, w gruncie rzeczy, to są antywarunki sceniczne, biorąc jeszcze pod uwagę wyobrażenie o tym, jak w dwudziestoleciu międzywojennym, po wojnie to się zmieniło już, jaki ma być aktor.
2: Ale prawda? W tym samym eseju Erwin Akser pisze również o tym, że Zelwerowicz przymykał oko na liczne jego prace na planie.
1: Coś było na rzeczy. Musiała być jakaś sympatia. I ja sądzę, że ten argan w Chorym zrojenia, w którym widział swojego przyszłego mistrza po raz pierwszy na scenie Fijewski, to nie był przypadek, że on na ten jubileusz wziął sobie słynną rolę Zelwera.
0: No to był
1: zagraną
0: hołd
1: na tej strzelby, samej tak. scenie w 1921 roku. Coś tu na rzeczy musiało być też.
3: Pani profesor wspominała o tym, że on był związany z tą swoją ferajną z podwórka. Też wspominaliśmy tutaj już, że do teatru wszedł dzięki poleceniu pracownika technicznego. A ten pracownik techniczny to jego sąsiad z Powiśla. Przygotowując się do tej audycji, tak sobie pomyślałam, że jednak całe życie po pierwsze spędził w Warszawie, z tą Warszawą był niezwykle związany. Oczywiście losy powojenne, wojenne rzucały go w inne miejsca, ale jednak ta Warszawa tutaj wygrywała. Jednak pracował przede wszystkim w Teatrze Polskim i w Teatrze Ateneum. Też po Wiśle
1: do wybuchu
3: i
1: wojny,
3: prawie,
1: prawda?
3: Tak, więc bardzo, bardzo silnie związany z tym miastem.
1: To prawda.
0: No, można by powiedzieć, że do tego Ateneum miał blisko, prawda? Parę kroków. Ja chciałbym jednak przypomnieć, że taką jego pierwszą dużą rolą w dużym teatrze to była rola zakochanego w pani Bowary, młodego człowieka, nastolatka. I to był tak zwany drugi Teatr Malickiej. Przy Marszałkowskiej 8, dzisiejszy TR Warszawa. I jest takie zdjęcie Malicka na łożu śmierci.

0: i obok Jerzy Litkę. No i ten Fijewski, ja tak patrzę czasami na to zdjęcie z uśmiechem, dlatego że w ogóle nie można by skojarzyć, no to widać, że to Fijewski jest, ale to w ogóle nie ten gest, bo to jest po prostu takie ultrateatralne, to jest strasznie upozowane, więc zupełnie się z tym Fijewskim nie kojarzę. Ale dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że on tą rolą, to przedstawienie no, zostało przyjęte jakby gdzieś z dużą rezerwą. Natomiast zwrócono uwagę na tego młodego chłopaka, że w nim jest jakaś no, ogromna prawda i taki ogromny tragizm. I on potem rzeczywiście zaczął grać w teatrze, no, zacząłby grać w teatrze Ateneum, gdyby nie wybuch wojny, bo był lipiec 1939 roku i on zagrał w takiej sztuce, no, biorąc pod uwagę jej tytuł i nadciągającą grozę wojenną, no to brzmi to jak wyjątkowo ponury żart, to był Claude Puget, Szczęśliwe dni, no, jaka sztuka o młodych ludziach i on grał jednego z tych młodych ludzi i zwrócił wtedy na siebie uwagę swoim komizmem, no nie byle kogo, bo samego Adama Grzymały-Siedleckiego, on był bardzo wybitny krytyk, przecież bardzo wpływowy pisarz, dramatopisarz, który mówił, że napisał, że, no, że ten Łomnicki, tak jak inni mają pod skórą tłuszcz i kości, Fijewski, przepraszam.
1: Łomnicki no, również nie jest przypadkowy.
0: Nie przypadkowy.
1: Panowie wiele sztuk razem zagrali.
0: Że on pod skórą po prostu ma rzeczywiście takie no, niezmierzone pokłady takiego prawdziwego komizmu. I Fijewski doczekał się rzeczy no, niebywałej, dlatego że wypatrzył go sam Arnold Szyfman, który zaangażował Tadeusza Fijewskiego do zespołu Teatru Polskiego na sezon 1939-1940. No nie trzeba mówić, jak skończył się ten angaż. No, i tak, no, spędził część okupacji.
2: To ale pamiętam, ja mogę jeszcze coś powiedzieć teraz, bo to jest tak, panie Tomaszu i proszę drogich pań, bardzo pięknie pan tutaj narysował tę linię teatralną, ale my musimy przypomnieć i powiedzieć, że 1927 rok to już jest to wejście w film.
1: Ja, i w przedwojenne
2: tak, kino. Tak, i do wybuchu II wojny światowej przecież on stał się takim cudownym dzieckiem polskiego kina. Więc to, o czym pan mówi o teatrze, o rolach teatralnych, no szło w parze z bardzo intensywnym obecnością i kolejnymi rolami filmowymi. I to nie byle jakimi, chociaż przede wszystkim był aktorem drugiego planu. Nie bójmy się tego określenia, bo to nie jest nic uwłaczającego.
0: Nie, to często
2: w tym to trzeba być mistrzem, żeby być zauważonym w drugim planie, albo kimś bardzo zdolnym, kto ciekawi, albo kimś całkowicie nowym, kto się nagle pojawia. I teraz, jeżeli powiemy, że u Henryka Szaro ten Zew Morza, to on tam gra 16-latek. To jeszcze kino nieme, bez dźwięku. Tam jest taka scena, kiedy on robi taki stateczek, prawda, łódkę taką, pisze Hanka, imię prawdopodobnie dziewczyny, która mu się podoba. I to jest taki pierwszy sygnał, no, fascynacji w ogóle morzem tego chłopca.
1: Do ról filmowych jeszcze będziemy wracać w naszej audycji, bo gościem będzie pani Karolina Hołow.
0: Tak.
2: Ale musimy to powiedzieć, że lata 30. przynoszą jednak jego rolę i w Prokurator Alicji Horn, i w Młodym Lesie, i w Dwóch Joasiach. Ale mnie się wydaje, że ten Legion Ulicy Aleksandra Forda, to rok 1932, to było coś bardzo ważnego, interesującego, bo to była taka rola, w której gdzieś jego biografia, jego życiorys idealnie otwierał pewne możliwości też interpretacyjne, wyrazowe, ekspresyjne. Grał takiego gazeciarza, to jest ten legion chłopaków, prawda, którzy na nogach biegają.
1: Ta rola
2: właśnie,
1: rzeczywiście naznaczyła jego karierę aktorską, ale też skoro mówimy już o tych różnych talentach Tadeusza Fijewskiego, to miał też talent wokalny, o czym świadczy choćby ta piosenka. Posłuchajmy.
3: Jo, Maluśka, jak pragnę obsa wioł, no co to i ty w duchy wierzysz? Aha, chcesz słuchać o dawnej Warszawie? No to słuchaj, jo. Nie do wiarki czcze umysły, pletą nam rozprawy, że na tamte

0: Peluchna.
1: W mojej Warszawie.
2: I w mojej Warszawie.
0: Wio maluśka, jak pragnę owca. I w mojej też. A poczciwasz to natura, co krok taniec prawie. A tak samo rżną mazura, jak dawniej w Warszawie.
1: A tak samo rżną mazura, jak dawniej w Warszawie. W teatrze stary Żółkowski wywołuje brawa u nóg ślicznej Modrzejowskiej.

0: jest dobra, jest niespodlona, pracowita, żwawa, ucząca się i uczona, słowem jest Warszawa. Ucząca się i uczona, słowem jest Warszawa.
1: Wio, maluśka, jak pragnąca.

0: О, так, śpieszny się.
1: Dlaczego pan zatrzymuje?
2: No cóż pan, też nie dzisiejszy, z dziewiętnastki, no przecież czerwone światło.
3: Kolor miłości. Pamiętam, Staś przyniósł mi bukiet czerwonych róż.
1: Staś. Pani.

0: No słyszę. Jeszcze 4 lata temu było tu ciemno, że koń oko wybijał. A dziś mamy neony.
1: Kiedyż staniesz się władczynią mego domu jasną? Kiedy będzie mieć Warszawa swą orkiestrę własną?
0: A głośniki widziałaś pani na ulicach?
1: Czy nareszcie przerwać zechcesz byt mój ciężki, szary?
2: Owszem, wtedy jak nad Wisłą będą już bulwary.
0: To jedźmy na wybrzeże kościuszkowskie. Pokażemy paniusi bulwary. Doliczę tylko dychę.
1: Dość tych szyderstw po odpowiedź, kiedy tu przyjść mogę?
2: Gdy ci tramwaj elektryczny miejski skróci drogę.
0: Nie, kpiny jak Wisłę. Metro robimy, a tu tramwaj elektryczny. Niedługo, a już od Kamedułów na Bielanach aż do Królikarni na Mokotowie będzie paniusia mogła przejechać w 5 minut. Ale co ja wtedy? Za bezrobotnego sałatę się zostanę.
3: Było to nagranie z 52 roku. Data jest ważna, ponieważ na to metro trochę dłużej musieliśmy czekać niż pół roku czy rok. Nie tak szybko mogliśmy przejechać te 5 minut czy 2 minuty z jednego końca Warszawy na drugi koniec Warszawy. Była to piosenka ze słuchowiska Dorożką po Warszawie z Teatru Polskiego Radia z 52 roku. W reżyserii Kazimierza Rudzkiego wystąpił w tym fragmencie Tadeusz Fijewski oczywiście, ale również Irena Malkiewicz, Andrzej Bogucki i Andrzej Markowski grał na fortepianie. Jeżeli państwo chcą wziąć udział w tej audycji, podzielić się z nami i z innymi słuchaczami wspomnieniami wspaniałych ról Tadeusza Fijewskiego albo spotkań z jego kreacjami aktorskimi w teatrze, telewizji, czy w filmach, czy w teatrach warszawskich, bardzo prosimy o telefony. Nasz numer to 22 645 20.

0: 22 22, oraz mogą Państwo też do nas pisać na adres aldona.kawalek@polskieradio.pl
1: i monika.pilch@polskieradio.pl.
0: Ta małpa ponoć nie jest zbyt grzecznym określeniem, ale stosuje je bez skrupułów.
2: Po grecku papaki kaczuszka.
0: Tak. Wróćmy do Tadeusza Fijewskiego.
1: Rozmawialiśmy o tym okresie przedwojennym, ale myślę, że w takiej dużej mierze jego biografię jako artysty zbudowała także wojna i to, co podczas wojny się działo, a w zasadzie to, jaką postawę Tadeusz Fijewski przyjął w czasie wojny.
2: Zachował się
3: wspaniale. Tak jak wielu, prawda, artystów polskiego teatru, szuka zatrudnienia i środków do życia, pełniąc rozmaite funkcje, które nie miały nic wspólnego ze sceną.
2: W teatrach jawnych nie grał.
3: W teatrach jawnych nie grał, był z pomocnikiem kelnera, sprzątał też w lokalach, w których zarabiał na życie, ale co najważniejsze, wstąpił do Armii Krajowej i przecież brał udział w przedstawieniach teatralnych, które organizowało Biuro Propagandy Komedy Głównej Armii Krajowej. On był związany zresztą później w powstaniu z tą, był członkiem grupy bojowej Krybar. Występował w szpitalu na Czerniakowskiej podczas Dni Powstania.
1: Recytował wówczas wiersze, prawda?
3: Recytował wiersze, także ten czas.
2: No, przeszedł przez obóz koncentracyjny.
3: Ale to
2: też,
3: już mówimy po upadku powstania, natomiast ten czas warszawski, taki dramatyczny, heroiczny i trudny, to był czas jego bardzo jasnych wyborów, prawda? Natomiast rzeczywiście trafił do obozu jelińskiego, to było Sachsenhausen i Dachau. I ja nie wiem, jaką państwo znają wersję tego oswobodzenia go, uratowania. Ja znam taką mianowicie, że to matka Jerzego Kaliszewskiego, która wyreklamowała syna, też pomogła, prawda, wykupiła Tadeusza Fijewskiego.
1: Kłamiąc, że będzie występował na planie filmowym, w którym nie brał udziału.
3: W którym nie brał udziału, tak. Więc to jest taka wersja, którą przyjmujemy jako sprawdzoną, jako wiarygodną. Wrócił do Polski w 1945 roku, ale miał też taki bardzo ciekawy fragment biografii teatralnej, bo on należał do zespołu Teatru Ludowego, Teatru imienia Bogusławskiego Leona Schillera w Lingen i brał udział w przedstawieniach Godów Weselnych i w Kramie z piosenkami. Także stamtąd droga wiodła później do Polski.
2: No, był związany z Kazimierzem Kurkowskim także, prowadził z nim
3: teatrze. Pięknie, że pan o tym przypomina.
2: To też takie wspaniałe, bo jednak Kurkowski, czyli to legenda dwudziestolecia międzywojennego, złota legenda dwudziestolecia międzywojennego, ten elegancki warszawski teatrzyk i tutaj właśnie ten chłopak z zupełnie innego społecznego kręgu i to takie spotkanie dwóch wielkich artystów i właściwie dwóch pokoleń. No tak, on wrócił do Polski, był rok 46 i przez pewien czas nie był artystą warszawskim, dlatego że tak, grał w Łodzi. Schiller go zapamiętał. Grał Świstosa w Krakowie.
3: Grał w Toruniu.
1: U samego Wilama Chorzycy.
2: I to jest ciekawe, dlatego że Irena Bołtuć, wspaniała krytyk teatralny, z którą się przyjaźniłem lata temu, wspominała, bo ona go pamiętała z czasów Torunia, że tak, w Toruniu powtórzył swój sukces w tych Szczęśliwych dniach Piżeta i znowu zagrał chłopca. Zagrał także w adaptacji Starej Cegielni i to była też rola młodzieńcza, a potem nagle, i to było to, co mu wywróżono, stało się coś zupełnie niesamowitego, bo w zasadzie on w tej swojej karierze aktorskiej nie miał takiej średnicy wiekowej. To się mówi, że grał chłopców i jednego dnia w ogóle przestał chłopców grać. I zaczął grać ludzi, jeżeli nie starych, to wiekowych albo bardzo dojrzałych. Bo Pagatowicz w Grubych Rybach, którą go zagrał w Toruniu, no to Pagatowicz ma 50 parę, 60 lat. Za czasów Bałckiego to był starzec, prawda? Czyli z tego człowieka, no, o nieledwie dziecięcych rysach, nagle zrobił się staruszek i on z tego zrobił właściwie, no, taką swoją, no, potężną broń. Wszystkie te jego antywarunki sceniczne, antywarunki, obrócił na swoją korzyść. To jest to, co mówił Gustaw Holubek. Obrócić wszystkie swoje niedostatki w swoje atuty i tym zaatakować publiczność, to często działa. I to był, ja sądzę, to był przypadek Fijewskiego. Była jeszcze jedna rzecz. On jednak, no, był z tej biednej rodziny. No, tam były problemy z lekarzami. No, nie wiem, to chyba była angina, o ile dobrze pamiętam. I on się nabawił.

0: no, ciężkiej choroby i to była zastawka serca, która się nie domykała. W związku z tym miał tak zwany krótki oddech i było, wiadomo było, że on nie będzie pruł wielkich monologów, dlatego że sinieją mu usta i on dokładnie o tym wiedział.
1: To Erwin Aksor chyba.
2: Tak, bardzo pięknie o tym pisze w tym eseju. Mądrze,
1: prawda, o tym ograniczeniu fizycznym, które jednak też...
2: wykorzystywał jako walor swojej gry aktorskiej.
0: Tak, bo przecież jak się słucha Fijewskiego, to był jednak bardzo wyciszony, bardzo kameralny aktor. Tam w zasadzie krzyku nie ma. Nie ma czegoś takiego. Jemu to nie było potrzebne. On się specjalizował w takich krótkich ripostach też. On nie musiał dużo mówić.
2: I na tym polegała ta jego, można powiedzieć, prawda? W ten sposób budował swoje role. Wiesz, w takim wyciszeniu, przemilczeniu często.
0: Ja nie wiem, czy ja już o tym mam teraz mówić, czy nie. Jest taka jedna rola, którą strasznie lubię, bo on nie, to bardzo dużo mówi o jego fenomenie tego aktorstwa.
3: Ja wiem, o czym chcesz
0: mówić. No, o czym?
3: O roli w serialu pewnym?
0: Tak, jest dokładnie tak, starego Czeresiaka.
1: A ja o roli w filmie znów, tak, więc ale to zabieram chleb pani, która jest zaproszona do audycji, ale nie podaruję, bo muszę o tym filmie dwa słowa powiedzieć.
0: Proszę pani, fenomen tego aktorstwa, bo to mówię, w tej roli widać jak w pigułce, to jest minuta 30. To jest wszystko. Jak wchodzi ten stary Czereśniak z młodym Czereśniakiem, czyli z Gołasem, do sklepu, za ladą stoi Zbigniew Koczanowicz. Wybitny aktor, wspaniały aktor, który gra takiego milczącego, zimnego spekulanta. I tam jest bardzo niewiele dialogu. Jest chleb? Nie było. Banknot. Był rano. Prawda? Natomiast to, co robi Tadeusz Fijewski, tam jest, stoi tak na ladzie taki słój z ogórkami i on sięga po ten ogórek, a potem zaczyna go zajadać mlaszcząc, a potem jak sięga po banknoty, to ociera sobie ręce o tę swoją taką wytartą kapotę. Ja patrzę po prostu zachwycony na ten gest za każdym razem, dlatego że on jest odmierzony do ułamka milimetra, ale nie jest odmierzony, bo to jest wszystko organiczne. On nie musiał nic wiedzieć o Stanisławskim, o Strasbergu, ale ja sądzę, że jakby Stanisławski i Strasberg go zobaczyli, to by powiedzieli, to dokładnie o to chodzi. To był po prostu aktor o takiej, to co mówił Akser, o takiej organicznej prawdzie, ale uwaga, pewnie będziemy o tym
1: Pani
0: mówili.
1: Pani Marta Fig, wybitna krytyczka, napisała swojej książce o Teatrze Polskim po roku 1945 taką króciutką charakterystykę Tadeusza Fijewskiego. I tam jest jedno zdanie, które bardzo mi się podobało i wydaje mi się, że wchodzi w taki dyskurs z tym, o czym pan przed chwilą powiedział. Ona nazwała Fijewskiego aktorem sumiennym, a ta sumienność jest mistrzostwem, które zawsze sprawia, że te postaci przez niego grane mają jakąś taką zachwycającą naturalność w sobie.
0: Może posłuchajmy. To ręczna robota, wszystko ręczna jest.
3: Chcę jeszcze dopytać, bo tutaj Tomasz mówił o roli w Czterech Pancernych i w serialu Czterej Pancerni i Pies. To była rola komediowa. Tadeusz Fijewski...
0: Nie, była rodzajowa po prostu. Rodzajowa. Był fantastyczny studium przedwojennego polskiego chłopa.
3: Ale był taki moment w karierze Tadeusza Fijewskiego, bo do tego zmierzam, do roku 57, więc nieco wcześniej, kiedy Tadeusz Fijewski wystąpił w Czekając na Godota. To chyba była bardzo ważna jego rola w jego karierze. Posłuchajmy fragmentu. Niestety to jest nie ten fragment z tego przedstawienia w teatrze, ale już z wersji Teatru Polskiego Radia.
4: Zaczekajmy. Zobaczymy, co nam powie.
5: Kto?
4: Godot.
5: O właśnie.
4: Zaczekajmy. Musimy najpierw mieć pewność.
5: Z drugiej strony może by lepiej kuć żelazo, póki gorące.
4: Ciekaw jestem, co nam powie. To nas nie zobowiąże do niczego.
5: O co właściwie nas proszono?
4: Nie było cię tam?
5: Nie zwróciłem uwagi.
4: O nic określonego.
5: Rodzaj prośby.
4: Jakbyś zgadł.
5: podanie raczej niejasne.
4: Właściwie tak.
5: I co odpowiedział?
4: Że zobaczy.
5: Że nie może nic obiecywać.
4: Że musi się zastanowić.
5: W ciszy i spokoju.
4: Poradzić się rodzinie.
5: Przyjaciół.

0: agentów,
1: korespondentów,
0: zajrzeć do rachunków,
1: sprawdzić konto bankowe,
0: nim da odpowiedź.
1: To normalne.
0: Chyba.
1: Tak mi się zdaje.
0: Mnie też.
2: Wysłuchaliśmy radiowej wersji spektaklu Czekając na Godota, ale my tutaj w tej naszej rozmowie o Tadeuszu Fijewskim, proszę skupmy się

0: teatru powojennego.
1: W wielu aspektach, tak, bo i repertuarowym, prawda, poetyki tego dramatu, zadań, jakie stawiała ta poetyka przed aktorami, prawda, po tym okresie trudnym niesłychanie polskiego teatru.
2: No to już było, zamknięcie do komórki na zawsze.
1: Tak jest.
2: Socrealizm,
1: tak
2: jest. Zatrzaśnięcie tych drzwi.
1: I ta rola, portret Fijeskiego w tej roli wisiał na ścianie jego domu, więc to jest też świadectwo tego, jak musiał być, tak, jak musiał być przywiązany do tej roli. Ale rzeczywiście tak, trochę smutny klaun, jednocześnie elementy tragizmu w tej roli, dramatyzmu też istniały. Bardzo bogata i taka w wielu płaszczyznach zaskakująca dla widzów tej premiery i tych, którzy później oglądali to przedstawienie i pisali o nim. Gogo, czekając na Godota Samuela Becketa, to jest jedno z tych największych aktorskich osiągnięć Tadeusza Fijerskiego po 1945 roku i w Teatrze Współczesnym, który spędził przecież kilka ładnych lat. I myślę, że to był okres ogromnej też takiego, nie chcę powiedzieć rozwoju, ale takich zaskakujących jego ról. Patrzę teraz na pana Tomka, który jest admiratorem tego teatru i bardzo ma dużą wiedzę o tych wszystkich przedstawieniach, które wtedy powstawały za dyrekcją Erwina Aksera, ale ja sądzę, że dla nas wszystkich, nawet jak patrzymy tylko na fotografie tych przedstawień, to nie tylko Gogo jest zaskakujący, ale twardość w dożywociu w reżyserii Jerzego Kreczmara.
0: No właśnie,
1: to niebywałą charakteryzacją, bo uprzytomnij sobie rzecz taką, że on nie był wyznawcą tego transformacyjnego aktorstwa, w którym ta zewnętrzność
2: tak,
1: była niesłychanie, w czym kochał się jego mistrz,
2: tak,
1: prawda, Aleksander Zelwerowicz. On grał tą naturalnością, swoją twarzą, swoją sylwetką. Natomiast rzadko sięga do takiego bogatego arsenału charakteryzacji. I ten twardość, ta łysa głowa, prawda, te dziwne oczy, te zmienione rysy, no były szokiem
2: kamienna
1: dla publiczności.
2: Twarz,
1: kamienna
2: zimna,
1: twarz.
2: Tak.
1: Więc to było jedno z takich najbardziej zaskakujących jego wcieleń aktorskich, ale były też inne wspaniałe role.
0: Partnerował mu wówczas Tadeusz Łomnicki i tutaj panowie bardzo silnie kontrastowali, prawda?
2: My się możemy, możemy wam pochwalić, bo z panią profesor znamy to przedstawienie dosyć dobrze.
0: Możemy również posłuchać fragmentu tego spektaklu. To jest Dożywocie z 1963 roku.
2: Jerzy Kreczmar.
3: O mój Boże, co ja płacę?
4: Podpisz, podpisz i Jasiu lubię.
3: Dwa, a trzy, pięć?
4: Podpisz, lubię.
3: A pięć, dziesięć? Pięć. Piętnaście.
4: Jutro schynie.
3: Nic nie szkodzi. Pięć, piętnaście, dziewiętnaście.
4: Ale rób mi jak się godzi, piszmy. Potem bez rachu by przyjmę wszystko. Między nami ufność wyznanie nie porasta. U nas Janciu tysiącami z ręki rękę szans i pasta.
3: Tysiąc, drugi, trzeci, czwarty.
4: Ale Janciu, rzuć oczyma, ten banknocik mocno zdarty.
3: Ujdzie, ujdzie.
4: Rożka nie ma.
3: Więc nie podnie.
4: Aj, nie podnie. Wolne figle, wolne żarty. Lecz żartować niewygodnie, gdy zagraża wielka strata. A ta piątka mi wyszła. Jasiu, Janciu, miej sumienie.
3: Jak nie wydam, to nie zmienię.
0: To było nagranie z 1963 roku. Chciałam zapytać, bo wspominaliśmy

0: o Tadeuszu Łomnickim, który tutaj partneruje Tadeuszowi Fijewskiemu. Ten tandem na deskach Teatru Współczesnego bardzo silnie istniał. Trochę nawiązując do innego tekstu Aleksandra Fredry, tych dwóch ludzi Ogień, Woda, jak się rozkładały te kontrasty w grze między panami. Rzeczywiście było tak, że Fijewski był tym chłodnym i metodycznym partnerem Tadeusza Łomnickiego?
1: Tak mi się wydaje, bo jednak Łomnicki w tym rytmie polonezowym mówiący tekst Fredry niebywały, wzbudził no przecież zdumienie Andrzeja Łapickiego, który wszedł do garderoby, jak wspominał, zobaczył tych dwóch i pomyślał, że on jest w teatrze rozmaitości w XIX wieku, a nie w teatrze współczesnym przy ulicy Mokotowskiej, że to było tak zaskakujące, obie te transformacje i Łomnickiego i Fijewskiego w roli twardosza. Ja to była różnica rytmów, prawda? Napięć, emocji.
2: Bo to są, są fantastycznie ze sobą zderzone dwie kompletnie różne estetyki autorskie. Łomnicki miał taki zwyczaj, że stawał na palcach, czasami unosił się nad podłogą i skąd... I on jest przecież tutaj w takiej no, silnej kontrze z tym flegmatycznym, zimnym Fijewskim, który sobie jeszcze wymyślił tę grę 15 przy przeliczaniu tych banknotów. Prawda? Pani profesor krzyczała...
1: Wypracowana forma.
2: Nie, no wszystko po prostu to jest wytrzymane. Przecież jak państwo słyszą, to jest nagranie... z 1963 roku. Pani profesor troszkę mniej to pamięta, ale myśmy mieli, zapowiedziałem, żebyśmy byli na tym
1: Nie byliśmy na scenie Teatru Współczesnego.
2: Pani
1: Tomku,
2: profesor,
1: muszę to powiedzieć, proszę państwa, pan Tomek przesuwa jakoś granice czasowe
2: pani profesor,
1: do mojego, że tak powiem, niemal dziecięctwa.
2: Do mojego okresu prenatalnego. Nie, ale pani profesor, już tłumaczę. Maciej Englert, który był wtedy dyrektorem Teatru Współczesnego na 60-lecie teatru, zrobił taki cykl wieczorów poświęconych wielkim aktorom. I nas zaprosił wtedy, żebyśmy w tym wzięli udział. Dlatego mówię, oglądaliśmy to przedstawienie, dlatego że dyrektor Engel poprosił mnie, żebym ja uzdatnił trochę ten materiał, żeby go można było po prostu puścić publiczności. I co było fantastyczne, to było to, że ta publiczność reagowała tylko na ten dźwięk, na ten dialog, dokładnie tak, jak reagowała publiczność z taśmy. Dlatego mówię, że myśmy oglądali to przedstawienie w takich dużych żabach, że tak powiem. To
1: ten było komentarz przyjmuje pani.
2: Ale ja pamiętam, że pani profesor też się po prostu strasznie tym cieszyła, bo po prostu co słychać w tym nagraniu? Ja zawsze mówię, że to nie jest tak, że sztuka aktorska, wielka sztuka aktorska się starzeje. Ona się nie starzeje. Ona należy się nauczyć tej innej konwencji, rozkodować ją sobie i człowiek ma wtedy po prostu taką ogromną frajdę ze słuchania tego, co ci ludzie robią. Można sobie wyobrazić, co oni robią jeszcze na tej scenie. Ja to dożywocie Kretschmara z 63 roku, no nie ukrywam, że ja wyjątkowo lubię, dlatego zawsze mówię w żartach, że ja miałem szczęście, mimo że jestem 65 rocznik, widzieć przedstawienie z 63.
1: W 65. wuja Eugeniusza w tangu zagrał Tadeusz.
2: Też widziałem.
3: No właśnie, ta nasza rozmowa, mam nadzieję, pokazuje naszym słuchaczom, jak wielowymiarowym aktorem, artystą był Tadeusz Fijewski. Tadeusz Fijewski wiele ciekawych ról stworzył także w teatrze telewizji. Jedną z nich jest Niespodzianka Karola Huberta Roztworowskiego w reżyserii Ireneusza Kanickiego. Posłuchajmy nagrania z 69 roku. Tadeuszowi Fijewskiemu partneruje Ryszarda Hanin.
4: Puszczaj! Puszczaj! Na rani boskie! Na rani boskie puszczaj!
5: O, zwarte!
4: Kaun!
5: A...
4: Ka!
5: Pod frankowym luskiem.
4: Jezu!
5: Poruszył się!
4: Jezu.
5: Idę zmienić wodę. No co, co, mowę ci odjęną? Niewielka strata, nagadali się dość, teraz trzeba robić, nie gadać.
4: Żyć!
5: Nie drżyj się! Co, nie ma worku, wszystko jedno. Odstaw!
4: Ty!
5: Nie razem, nie, ja... Ja sama.
4: Jezu!
5: Wiedziałam, że tak będzie. Pieniądze odlicone. Dla Franka w skrzyni, dla ciebie w walizie, dla mnie krwawa robota.
4: Nie!
5: Daj mu spokój, nie masz go za co przepraszać, on do mnie należy, tylko ze mną.

0: Rachować się będzie.
1: Na łóżko.
0: Ja ci dam na łóżko. A kto mi w rękę sikiry kładł?
1: Był u Jabramka. Był u Jabramka. Ja też nie uwierzył. Ja długo, za długo nie uwierzył. Jabramek, taki ja uwierzył. Jezu, uwierzył w Jacka.
2: Nagranie z 1969 roku, niespodzianka Karola Huberta Roztworowskiego w reżyserii Ireneusza Kanickiego. Takie też oblicza miało aktorstwo Tadeusza Fijewskiego. I na koniec, ponieważ musimy już kończyć naszą rozmowę, chciałam zapytać o tę odrębność jego jako aktora. Na czym ona polegała?
3: Naprawdę, którą moim zdaniem niewielu w tej chwili polskim aktorom udaje się osiągnąć. Ale kiedy się słucha tego Fijewskiego, kiedy się patrzy, to się mówi, taki był po prostu przed laty poziom polskiego aktorstwa. To byli wielcy, wielcy artyści, którzy byli w absolutnej europejskiej czołówce. Ja myślę, że tyle mogę powiedzieć. Pani profesor pewnie powie coś mądrzejszego niż ja.
4: No już teraz się boję odezwać, ale powiem rzecz taką, która mnie zapadła w pamięć i sądzę, że jest ważna, jak rozmawiamy, myślimy o Fijewskim. On kiedyś powiedział, bliscy mi są ludzie nieszczęśliwi, załamani, zapomniani. Ich nieszczęścia przemawiają do mnie o wiele bardziej niż sukcesy. I kiedy postać, którą mam grać, ujawnia przede mną swój dramat, wchodzę z nią łatwo w kontakt. Jeżeli się pamięta, to bogactwo ról Fijewskiego. Jeżeli pamiętamy tego Kubę chociażby, prawda, z adaptacji filmowej. Jeżeli tak, myślimy o tych rozmaitych biednych i poniżonych, który grał w taki sposób, że nie można było się tymi postaciami, nie bójmy się wzruszyć. To sądzę, że to też go wyróżniało jako aktora. Jakiś rodzaj takiej mądrości właśnie życiowej, doświadczeń życiowych.
5: A też wrażliwości na drugiego człowieka.
4: I wrażliwości. Bardzo pięknie, że to pani dopowiedziała. To myślę, że to też był taka charakterystyczna bardzo cecha jego twórczości aktorskiej.
3: To ja może krótko jeszcze. Mówiło się czasami, że to Andrzej Hausbrandt kiedyś mówił mi, wspaniałe. Mm-hmm. Cudowne studium takie, no cudowne. Mm-hmm. Upadku człowieka. Ale mówił Hausbrandt, że w zasadzie ten Fijewski to był taki prawdziwy, tak zwany intuicjonista, ale to chyba nie jest do końca prawda. Nie, to był człowiek, on właśnie mówił o swoim aktorstwie, że to jest ręczna robota. No był człowiek, znaczy to było tak, że on nie musiał w końcu wiedzieć wszystkiego o świecie, nie musiał znać całej literatury, on miał inną rzecz. On miał po prostu w sobie wielką wewnętrzną inteligencję sztuki, wielki dar, który pozwalał mu tworzyć wszystkie te fikcyjne postaci, tak żebyśmy my w te postaci wierzyli. I tak jak pani profesor przypomniała ten cytat, żebyśmy po prostu przez te postaci dotykali człowieczeństwa. Mm-hmm. Ja myślę, że to jest strasznie ważne u tego Fijewskiego. To jest prawda, to jest niesłychanie rzetelny warsztat i coś takiego, co po prostu nie pozostawia człowieka obojętnym, powiedziałbym w ten sposób. O.
2: Bardzo dziękujemy za tę rozmowę i za wizytę w studiu radiowej Dwójki. Naszymi gośćmi byli historycy teatru profesor Barbara Osterloff oraz dr Tomasz Mościcki. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękujemy bardzo.

0: A z nami w studiu jest już Karolina Hołb, kuratorka Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za to zaproszenie.
0: Będziemy rozmawiać teraz o filmowej karierze, o rolach filmowych Tadeusza Fijewskiego. Przed chwilą bardzo szczegółowo opowiedzieliśmy o tym, co tak naprawdę chyba, tak mi się wydaje, dla Tadeusza Fijewskiego było ważne, czyli o teatrze, ale Tadeusz Fijewski w takim masowym odbiorze, mam wrażenie, jest znany przede wszystkim ze swoich ról filmowych, no bo to one zostały zapisane, to je możemy oglądać, do nich wracać.
1: Tak, myślę, że zdecydowanie możemy uznać, że to właśnie role filmowe Tadeusza Fijewskiego przyniosły mu tę największą rozpoznawalność w wyobraźni społecznej Polaków. I co więcej, powiedziałabym, że Tadeusz Fijewski jest też swego rodzaju fenomenem kinowym.
2: Wspomniała pani o tym fenomenie kinowym. To ważne, że to kino w jego życiu to było kino przedwojenne i powojenne również, ale może na początek warto powiedzieć o tym kinie jeszcze bez użycia dźwięku, kiedy grał przede wszystkim swoją fizjonomią.
1: Tadeusz Fijewski trafia do kina jako 16-latek i występuje wtedy w filmie Zew Morza w reżyserii Henryka Szaro. Ten film ma swoją premierę w 1927 roku i jak mały Tadzio, bo tak o nim pisali w przedwojennej prasie krytycy, jak mały Tadzio trafia do filmu? Otóż dziennik ABC, bardzo popularne czasopismo w czasach przedwojennych, ogłasza konkurs. I jest to konkurs, którego zwycięzca będzie miał okazję wystąpić właśnie w filmie Zew Morza jako bohater dziecięcy. Bez wątpienia można powiedzieć, że Zew Morza przykuwał uwagę jako film w tamtych czasach, ale co więcej, uwagę przykuł także sam mały Tadzio Fijewski, chociaż nie tak mały, bo 16-letni, aczkolwiek w ówczesnej prasie możemy natknąć się na informację, jakoby aktor miał wtedy trochę mniej lat, co też było dość powszechną praktyką, aby nieco odmładzać aktorów, szczególnie takich jak Tadeusz Fijewski, którzy swoją aparycją no, byli wręcz predestynowani do ról chłopców, nastolatków.
2: I on bardzo długo te role chłopców grał, ale mówi się dużo o tym, że on uzyskał w tych rolach ekranowych jakąś swoistą prawdę. I teraz czy ta jego prawda ekranu była widoczna zarówno w tych obrazach kina niemego, jak i tych, które później pojawiły się po wojnie w filmach dźwiękowych. Czy to zmieniło sposób patrzenia na niego jako aktora na ekranie?
1: Myślę, że zdecydowanie możemy tak powiedzieć. W jednym z wywiadów, który pojawił się na łamach tygodnika Kino, Tadeusz Fijewski mówi, że obserwacja życia i ludzi to pierwszy obowiązek aktora. I wydaje mi się, że właśnie te słowa są takim swoistym credo artystycznym Fijewskiego. Weźmy też pod uwagę, że w tych filmach dźwiękowych, przypominam, że już dźwięk w polskim kinie pojawia się w latach 30., w tych czasach przedwojennych. Tadeusz Fijewski występuje w jednym z najbardziej docenianych już wtedy obrazów filmowych. I mam tutaj na myśli Legion ulicy w reżyserii Aleksandra Forda z 1932 roku. Film ten został dostrzeżony po pierwsze przez krytyków, co należało do zjawisk rzadkich w tamtym okresie, ponieważ z reguły grono krytyczne, szczególnie to grono krytyczne zaliczane do ambitniejszych głosów ówczesnych, często na kondycję polskiego filmu narzekało. Tymczasem chociażby taka postać jak Stefania Zachorska, która dzisiaj uchodzi za najwybitniejszą i najzdolniejszą krytyczkę filmową z międzywojnia, ona sama zwróciła uwagę, że Legion ulicy jest filmem, który ewidentnie się wybija. Ale Legion ulicy okazał się także hitem nawet wśród publiczności i właśnie przysporzył Tadeuszowi Fijewskiemu rozpoznawalność. To właśnie podobizna Tadeusza Fijewskiego z tego filmu była bardzo często

0: często reprodukowana na łamach przedwojennej prasy.
1: W tym filmie, w Legionie ulicy, filmie z 1932 roku, Tadeusz Fijewski zagrał gazeciarza Władka i po tym filmie został nazwany, piękna jest ta nazwa, złotowłosym urwisem ekranu. To jest też taki początek jego dużej popularności. Też to jest film Aleksandra Forda, u którego Tadeusz Fijewski zagra w bardzo ważnym powojennym, tuż powojennym filmie Ulica Graniczna. To jest ważny film w ogóle w historii polskiego kina, ale w jego karierze również.
0: Tutaj ciągle gra takiego, można powiedzieć, trochę nastolatka, trochę młodego dorosłego, ale nadal ten jego młodzieńczy wygląd, mimo że sam aktor miał wtedy około 36 lat, to on nadal jest osadzony w roli bardzo sympatycznego młodzieńca, który potrafi sobie świetnie poradzić w życiu, ale także rozsądzić spory kolegów i koleżanek.
1: To jest film, który przedstawia losy kilku polskich i żydowskich rodzin mieszkających w jednej kamienicy przy ulicy Granicznej w Warszawie. To jest bardzo ważny film, taki tuż powojenny, który porusza wątek ten polsko-żydowski. Ty, Moniko, wspominałaś o tym, że Tadeusz Fijewski był bardzo ceniony za swoją prawdę o człowieku, którą przedstawiał
2: pewien
1: w teatrze.
2: Autentyzm.
1: Autentyzm, tak. I tutaj spotkałam się z takimi opiniami na temat tej roli w Ulicy Granicznej, że ona była bardzo taka umiejętnie skonstruowana, że pamiętajmy, to są czasy tuż powojenne, wojna jeszcze jest bardzo silna w pamięci publiczności, też aktorów, twórców, a jednak on nie poszedł w tę stronę takiej rzewności.
2: Ekspresji nadmiernej.
1: Tylko zachował tę prawdę człowieka w sobie.
0: Tak, i wydaje mi się, że właśnie to credo, o którym mówiłam, czyli ta jego świadomość, że tym pierwszym obowiązkiem aktora jest obserwacja życia oraz ludzi w połączeniu z jego doświadczeniami wojennymi, bo wiemy z jego biografii, że on doświadczył zarówno pobytu w obozie, też brał udział właśnie w działalności powstańczej, więc no, pokusiłabym się o taką tezę, że właśnie ta jego umiejętność obserwacji w połączeniu z osobistymi przeżyciami pozwoliła mu oddać prawdę o tamtym okresie bez wpadania w jakiś patos czy w nadmierną egzaltację.
2: No właśnie takie drobne środki, jak zmiana tempa mówienia, jak choćby pewne gesty drobne, które pokazywały, że nie emocja dominowała, ale właśnie ten sposób powstrzymania tej ekspresji.
0: I myślę, że to widać też świetnie w innych jego rolach, które pojawiły się już po wojnie. I tutaj on często po wojnie występował w takich rolach drugoplanowych, epizodycznych.
1: Które jednak bardzo były zapamiętywane przez publiczność.
2: Jak to choćby prawda. Rola Władka w Pętli Hasa, gdzie w zasadzie ma jeden duży monolog.
0: I w ogóle ta współpraca Fijewskiego z Hasem wydaje mi się bardzo ciekawa. W filmie Pętla Fijewski jako taki mężczyzna, powiedziałabym, złamany przez życie.
2: Alkoholik.
0: Alkoholik, mający za sobą karierę muzyczną, która się niestety, jak możemy wywnioskować z jego słów, posypała. No on tutaj i zarówno mimiką, gestami, tym doborem słów, czasem właśnie przemilczeniem, spojrzeniem, no on tworzy obraz człowieka, który na długo pozostaje w naszej pamięci.
2: Ale nie sposób rozmawiać o tych jego rolach bez obecnie głośnego tytułu, czyli Lalki, w której także zagrał Tadeusz Fijewski. To zagrał Rzeckiego i też u Hasa.
0: Też u Hasa.
2: Ale warto przypomnieć tę kreację Tadeusza Fijewskiego, bo ta jego rola Rzeckiego też była niezwykle ważna właśnie przez to, że był śmieszny i tragiczny jednocześnie w tej postaci subiekta. Jak pani go postrzega? Mhm.
0: Zostaje w pamięci. No właśnie, trochę nieporadny, trochę zabawny.
2: Samotny i złamany życiem też jednocześnie.
0: To prawda. Gdzieś ten motyw samotności i tego złamanego życia, on się przewija w postaciach odgrywanych przez Fijewskiego. Nie w każdej, ale jednak jest to taki wyraźny rys jego charakterów, filmowych.
2: Określano go też często aktorem charakterystycznym. Wydaje mi się, że to jest nieco obraźliwe dla niego stwierdzenie. To stwierdzenie często bywa używane w sposób pejoratywny. Czy pani by też go tak określiła? I jakby pani miała podsumować te środki wyrazu, którymi się posługiwał, czy też ulubione obrazy z jego udziałem, które by

0: to były filmy.
1: Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o tę charakterystyczność, ja bym jej tutaj nie używała tego wyrażenia jako w sposób negatywny, ale raczej wiązała ją właśnie z pewnym typem postaci, którą Fijewski kreował, bo tutaj możemy mówić o pewnych typach, tak jak w czasach przedwojennych to byli młodzi chłopcy, lubiący niekiedy psocić, albo no, tacy radzący sobie w życiu na swój własny sposób, poszukujący swojej drogi, ale zawsze wychodzący z opresji cało. Tak w tych rolach powojennych zdecydowanie wybija się, nawet jeżeli mówimy o tych rolach mężczyzn złamanych życiem, to wydaje mi się, że pewna taka umiejętność wydobycia komizmu nawet z postaci, które tym życiem są przygniecone, gdzieś w rolach Fijewskiego jest dostrzegalna. Ta charakterystyczność tutaj też wybrzmiewa chociażby w tych typach już nieco starszych mężczyzn, którzy są trochę niekiedy cyniczni, bardzo często zapijający smutki, bo to jest ten powtarzający się motyw w filmografii, w tej powojennej filmografii Fijewskiego, ale ja bym nie określała tego jako coś negatywnego, a raczej właśnie umiejętność wydobycia takiej maestrii z tego typu roli, która łatwo może zostać ośmieszona, a jednak Fijewskiemu udawało się obrać ją w takie bardzo subtelne ramy, tak bym powiedziała. Nie było tego ośmieszenia, a raczej pewna sympatia, którą te postacie w nas wzbudzały.
2: Rozmawiamy teraz przede wszystkim o dramatycznych rolach Tadeusza Fijewskiego w filmach, ale przecież ten aktor też bardzo dobrze jest kojarzony przez polską publiczność ze swoich komediowych ról. No nie możemy zapomnieć o filmach w reżyserii Jana Rybkowskiego, o panu Anatolu, na przykład o filmie z 57 roku, Kapelusz pana Anatola. On też tutaj wygrywa to ciepło człowieka, taką próbę nadążenia za rzeczywistością, która wokół niego się rozgrywa i pędzi. Wzbudza też naszą sympatię i jest to rola komediowa. On te wszystkie cechy człowieka w bardzo ładny sposób rozgrywa komediowo.
1: Tak, i to też ciekawe, że właśnie powstaje cała trylogia o panu Anatolu, która przysparza dużej rozpoznawalności Fijewskiemu.
0: Staje się jego koszmarem niejako, że jest nagle osobą publiczną, bardzo silnie obecną.
1: Trochę tak. I w ogóle ta rola kasjera w PZU, trochę nieporadnego, który zupełnie przypadkiem zostaje wplątany w jakieś przedziwne, nieco sensacyjne okoliczności. No, po tych rolach dramatycznych właśnie, jak chociażby Pętla Hasa, no to tutaj mamy zupełnie inny obraz. No ale ten pan Anatol Kowalski to nie jest jedyna kreacja komediowa Fijewskiego w tamtym czasie, no bo przecież należałoby też wspomnieć o filmie Jerzego Zarzyckiego Żołnierz Królowej Madagaskaru. Skądinąd film, który w dwudziestoleciu międzywojennym też powstał, ale nie zachował się niestety do naszych czasów. Przynajmniej na dzień dzisiejszy o tym nic nie wiemy. I tam też w tym Żołnierzu Królowej Madagaskaru gdzieś ponoć, niestety nie możemy tego sprawdzić, ale ponoć Tadeusz Fijewski się pojawił, więc wygląda to na taką całkiem ładną kontynuację. W związku z tym, że Fijewski pojawia się w wersji filmu z lat 50. No ale to też role w filmie Kalosze Szczęścia Antoniego Bochciewicza oraz Wiosna, panie sierżancie. Myślę, że tytuł znany wielu z państwa. Film z 74 roku w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. Tadeusz Fijewski pojawia się praktycznie już na początku filmu, co sygnalizuje ten, po pierwsze właśnie status Fijewskiego, że on już jest rozpoznawalnym aktorem, ale też to, że widzowie kojarzą go też właśnie z tych ról o wyraźnym zacięciu komediowym, skoro on ten film, można powiedzieć, otwiera w pewnym sensie i już mamy zostaje ustawiony właśnie w tej roli takiego sympatycznego, komicznego, starszego pana.
0: Czy spośród tych wielu ról znanych z ekranu ma pani swoją ulubioną?

0: muszę powiedzieć, że jedna szczególnie jest mi bliska i mam tutaj na myśli film Aleksandra Forda, o którym wcześniej nie miałyśmy okazji rozmawiać, a jest to film Pierwszy Dzień Wolności z lat 60. Film bez wątpienia trudny, wstrząsający, opowiadający o losach rodziny niemieckiego lekarza w momencie, kiedy przychodzi wyzwolenie i to zderzenie losów tej rodziny z polskimi oficerami. To jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, jeżeli chodzi o rozpisanie pod kątem psychologicznym, ale tutaj właśnie rolę tego niemieckiego lekarza gra Tadeusz Fijewski. I uważam, że jest to rola, w której osiąga on maestrię w swoim wykorzystywaniu tych środków filmowego wyrazu, właśnie przemilczenia, gestu, mimiki, ale też te kwestie, które on wypowiada, oddają w jakiś sposób humanitaryzm. Więc bardzo polecam seans Pierwszego Dnia Wolności Aleksandra Forda z pamiętną rolą Tadeusza Fijewskiego.
1: Ja myślę, że ta nasza rozmowa zachęci Państwa również do tego, żeby do tych tytułów powrócić.
2: Już niedługo również będziemy trochę o filmie rozmawiać, bo naszym gościem będzie Lech Łotocki, a my dziękujemy za to spotkanie pani Karolinie Hope.
0: Bardzo dziękuję.
2: Naszym gościem była kuratorka z Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego.

0: Chłopi. Muzykę skomponował Adam Sławiński, a film reżyserował Jan Rybkowski. Utwór wykonywała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.
1: A w studiu witam Lecha Łotyckiego, aktora filmowego i teatralnego związanego z zespołem TR Warszawa.
2: Tak.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry paniom, dzień dobry.
1: A spotykamy się dzisiaj przy okazji audycji o Tadeuszu Fijewskim, bo z jego postacią związany jest pana debiut na ekranie. Pana jako studenta drugiego roku Wydziału Aktorskiego i doświadczonego już aktora Tadeusza Fijewskiego. To był Ojciec, film z 1967 roku.
2: Tak, to było w 66 roku, to znaczy to 60 lat temu. Mieliśmy zdjęcia próbne, teraz to się nazywa casting. Inaczej to przebiegało. W każdym razie jakoś szczęśliwie, dużo by to opowiadać, ale to nie o tym, tylko o panu Tadeuszu. Chcemy dzisiaj rozmawiać i rozmawiamy. W każdym razie jakoś szczęśliwie ta rola mnie przypadła. I zjawiłem się z tej Łodzi. Pojechałem do Warszawy, tam odebrał mnie samochód. Warszawa. Ekipa wyjechała po mnie, zawieźli mnie do hotelu MDM na Placu Konstytucji. Miałem wówczas ile? 19 lat. To świat wielki. No i wreszcie przyszedł ten moment, kiedy miałem się spotkać z panem Tadeuszem. Znaczy, było to na Chełmskiej w wytwórni. Zostałem tam przywieziony z hotelu i garderoby tak jak teraz są tam tyle lat temu i dowiedziałem się, że pan Tadeusz jest w garderobie. Powiem państwu, nie wiem jak wszedłem tam, bo to już zaczęła się jakaś metafizyka. Miałem takie emocje, taką tremę. Wszedłem do tej garderoby, pan Tadeusz był w podkoszulku tak białym. Był w kalesonach, teraz pamiętam. Ale pierwsze było tylko tak, ja mówię, dzień dobry, witam. To było coś niesamowitego, bo to on był dla mnie wówczas w tej mojej wyobraźni prawie no, Bogiem. To było naprawdę, tak miałem relacje do pana Tadeusza, aktora, to co docierało do mnie z radia, z telewizji, z filmów. Ja mówię, dzień dobry, a on mówi, tekst pan umie? Ja mówię, no, chyba umiem. No to dobrze, to niech pan włoży kalesony, bo dziś zimno. No, i od razu to wszystko, nagle cały ten mój taki lęk, strach, emocje zostało rozładowane. No i już później się to jakoś układało i to spotkanie było bardziej takie, jak już młody student, który chce zostać aktorem i wielki mistrz, który przyzwala na partnerowanie.
0: Zaraz wrócimy do rozmowy o filmie Ojciec, ale zanim to nastąpi, posłuchajmy fragmentu tego filmu, no jednej ze scen.
3: Bierze?
4: Nie. Fenol.
3: Długo pan tak łowi?
4: 40 lat.
3: To jeszcze przed wojną.
4: Przed wojną.
3: Lepiej brały.
4: Na pewno. Fenolu nie było. Ryba była.
3: Można popatrzeć.
4: A patrz sobie.
3: Może coś przekąsimy? Proszę, niech się pan poczęstuje.
4: A ty czego właściwie?
3: A nic. Widzę, człowiek stoi od świtu. Pewnie głodny.
4: A, głodny.
1: To było nagranie z filmu Ojciec. Tam pan grał potencjalnego syna. Prosi pan Tadeusza Fijewskiego o zostanie ojcem na potrzeby rozmowy z dyrektorem szkoły. Czy praca przy tym filmie naznaczyła pana późniejszą pracę przy kamerze?

0: na ekranie? W ogóle pana spojrzenie na teatr?
1: Nie, myślę, że to jakoś ogólnie, naturalnie przebiegało. Ja studiowałem w szkole filmowej, teatralnej i w związku z tym z kamerą mieliśmy tam do czynienia sporo. Mniej więcej w tym samym czasie, rok później, kręciłem z kolegami reżyserami filmy ich absolutoria. Ale tym niemniej na pewno to taki był. Natomiast ten dialog przypomniał mi, jak fantastycznie prowadził scenę i dialog, i rozmowę pan Tadeusz Fijewski. To jest coś, no on faktycznie no, był warszawiakiem. To miał w sobie, też. Prawda? Ale to, też wędkował w związku z tym. To wszystko miało tak absolutną prawdę i
0: dorożką także jeździł wiele.
1: To było coś fantastycznego.
2: A mieli panowie rozpisaną każdą scenę, każdy dialog, czy było tam miejsce na improwizację?
1: Ja myślę, że było miejsce na improwizację. Teraz trudno mi to przypomnieć, na pewno, ale on to miał. Oglądałem parę razy ten film i tak obserwuję no, swoją słabość, niestety, no, studenta, ale i u niego ten taki spokój, który zresztą w każdym właściwie swoim zadaniu, w każdej roli, w każdej postaci miał. A tu akurat w przypadku tego ojca, to widzę, że pamiętam recenzję, że to jedna z najlepszych ról Tadeusza Fijewskiego. A jeszcze gdzieś właśnie wyczytałem w takim felietonie pani Temidy
0: Stankiewicz-Podchorecki.
1: Umknęło mi w tej chwili.
0: Stankiewicz-Podchorecki.
1: Tak. Stankiewicz-Podchorecki. Że między innymi on marzył jako chłopiec, żeby zostać dorożkarzem. I tutaj akurat sobie popatrzyłem, jak to fantastycznie ta scena, kiedy on.
0: Bo w tym filmie pojawia się rzeczywiście.
1: A potem to i jak się rozliczył, że tak powiem, wymierzył sprawiedliwość temu chłopakowi, to było to.
2: Może dał mu taką lekcję, której nie potrafił dać mu jego własny ojciec, no bardzo zajęty
1: zapewne to
2: człowiek.
1: Wspaniale, nie? To wejście tam do szkoły, to był taki czas, to był budynek świeżo wybudowany Akademii Muzycznej.
2: Tak, te słynne schody się tam pojawiają.
1: I jaka ta szkoła wspaniała, socjalistyczna, jakie to budujemy. No, świetny dialog z Koniną, wspaniały pan Bronek Pawlik, z którym później miałem...
0: Jako dyrektor szkoły, bo
1: tak,
0: to musimy powiedzieć.
1: Dyrektor szkoły, z którym miałem później szczęście grać już u nas w teatrze. W uroczystości, w reżyserii Grześka Jarzyny. I ja mu się przypomniałem, a to pan tym Antymonem był. Ja mówię, to niesamowite takie różnice. No a teraz, jak pomyślę, ile ja mam lat, to się te wspomnienia robią takie bardzo jakieś liryczne i takie i ważne, a teraz ilekroć idę do wytwórni, nawet nie tak dawno, latem realizowałem jakiś spektakl telewizyjny tam na Chełmskiej, to zawsze to przejście to jest ten 66. rok, kiedy przywieźli mnie i ten Tadeusz Fijewski, który...
2: W garderobie, w kalesonach.
1: W garderobie, w kalesonach i niech pan włoży kalesony, bo dzisiaj zimno, to jest takie cały czas.
0: Ale przed wejściem do studia mówił pan jeszcze o tym wejściu do budynku szkoły i tym przygotowaniu do wejścia samego Tadeusza Fijewskiego. On dopracowywał każdy szczegół, dawał także panu na planie jakieś wskazówki dotyczące pracy nad rolą?
1: Nie komentował. Natomiast jak ja mu mówiłem, panie Tadeuszu, tak mi coś dzisiaj nie poszło, coś czuję, że to nie najlepiej. Synu mówi, będziesz miał tyle lat, co ja, no to wtedy może ci jakoś to pójdzie i nie będziesz miał takich, tak, żeby mnie uspokajał. To pamiętam jak dziś, taka była relacja, nie było tego, ale był cudny. Natomiast wydaje mi się,

0: że nie wiem, jak to mogło przejść. Natomiast na planie bardzo często ja jestem wtopiony w postać też bardzo tak, jak wydaje mi się pan Tadeusz był na planie, że był tym dorożkarzem, który przyjechał, a potem rozwiązuje tak problem, ale to wejście jego tam do szkoły i to było wspaniałe. Natomiast w tych rolach właśnie wspomnianych u pana Hasa w Lalce, czy w Chłopach, czy w tych komediach, no to było dla mnie takie niedoścignione, ale pełne podziwu zawsze postaci. Natomiast też miałem takie szczęście, tak się złożyło, że jego syn, Czarek Makowski, to znaczy syn po mamie Makowskiej, którego wychowywał, starszy ode mnie, studiował równolegle ze mną Wydział Operatorski. I no, nieraz rozmawialiśmy o ojcu, panu Tadeuszu. Między innymi opowiadał mi jak o realizacji takiej jednoaktówki Edwarda Olbiego, Opowiadanie o zoo. To był spektakl w 1962 roku, chyba była premiera. Wariacje teatralne, czy jakoś tak każdy, to Jerzy Kreczmar to realizował. Jedną aktówek to było Opowiadanie o zoo Edwarda Olbiego i tam grał Jerzego, grał Tadeusz Łomnicki, a właśnie takiego biznesmena, rzecz dzieje się w Nowym Jorku, w Parku Centralnym, grał pan Tadeusz Fijewski. I opowiadał mi Cezary, że czasem bywał na próbach i właśnie uczestniczył w takich dyskusjach, to reżyser z aktorem analizowali, filozofowali i tak dalej. A on mówi, a ojciec mówi tak, Tadeusz przysłuchiwał się, dość długo stał, no i potem przychodził jedną cenną uwagą, czy celną uwagą, czy wskazówką, rozwiązywał problem i pokazywał. Rzeczywiście to miał taką rodzaj pewnej intuicji dużej. To pamiętam z tych rozmów z Czarkiem, jak o tym opowiadał.
1: Dla mnie ten film jest bardzo istotnym filmem, film Ojciec. Bardzo państwu polecamy obejrzenie tej produkcji. To nie jest długi film, on trwa zaledwie 25 minut, ale tutaj pokazuje się cały Tadeusz Fijewski w swojej krasie, prawda? Wszystko to, o czym do tej pory mówiliśmy w tym programie, o tajemnicach jego gry aktorskiej, tego jak tworzy postacie, jak bardzo tak minimalistycznie gra, to jest w tym filmie.
0: Tak, rzeczywiście. Pamiętam recenzje takie, które były pisane po tym filmie i między innymi właśnie pamiętam to zdanie, że to jeden z najlepszych ról Tadeusza Fijewskiego i też tak uważam. Niby nieduża, a jak niesłychanie skondensowana, wyrazista i to pani redaktor mówi, ten minimalizm jego, to taki, a jednocześnie emocje, które opowiadają wszystko, co się tam dzieje. A jak był wybuch, to był wybuch, no. Mój ojciec Wielalasztyłek taś wołał. To były przecież, prawda, a ojca prawdziad, no mówi, panie dyrektorze, to wspaniałe. A jednocześnie jak mi mówi, no malutki, no muszę ci pomóc, no to na rozrabiałeś, prawda. To coś fantastycznego. No, do tej pory człowiek ma w sobie to i na dobrą sprawę przy każdej robocie, jak można sobie to pomyśleć i ukłonić się do tamtych chwil. No.
2: Bardzo dziękujemy. Naszym gościem był Lech Łotocki, aktor TR Warszawa, który pracował na planie z Tadeuszem Fijewskim. Dziękujemy.
3: Dostaję już skórki gęsiej, na myśl jak w drugą.

zatrzęsie się karp w galarecie, indyczy zaadrzepił ust, bo straszny wujaszek przecie, a

0: odjadła choć PNK mu strój. Niestety nie PNK wuj, narzeka na zdrowie i ustrój i program wyłuszcza swój. Aż w duszy się rodzi myśl zdrożna, ach za cóż tak męczym się. Lecz spławić wujaszka nie można, wysadzić w powietrze też nie.
1: Była to pieśń o strasznym wujaszku, ze słuchowiska O strasznym wujaszku, czyli Mundziowe dary. Słowa Jeremi Przybora, muzyka Jerzy Wasowski, a wykonywał tę pieśń oczywiście Tadeusz Fijewski.
2: A Tadeusz Fijewski, bohater naszej dzisiejszej audycji, miał szczęście do reżyserów, jednym z twórców, dzięki któremu zaistniał i pokazał rozmaite barwy swojego talentu. Był także reżyser i scenarzysta Jerzy Antczak. Dzięki pomocy mieszkającej w Stanach aktorki Katarzyny Śmiechowicz udało nam się, oraz naszej wydawczyni, czyli Katarzyny Fitzwilliams, udało nam się zarejestrować wypowiedź pana Jerzego Antczaka o właśnie jego współpracy z Tadeuszem Fijewskim.
3: Kochany Tadziu, poproszono mnie, abym powiedział parę słów o tobie. Tadziu, co o tobie można mówić, kiedy ty jesteś większy niż życie? Kochany mój, pierwszy raz zobaczyłem ciebie na scenie teatralnej w Teatrze Aksera, kiedy w Czekaniu na Godota grałeś jedną z postaci. Pamiętam, że moje wrażenie było, po prostu ty świeciłeś. Ty świeciłeś jak jakiś żagiew, diament szlifowany tego. A w ogóle ja określam aktorstwo, że jedni aktorzy po prostu kopcą, a drudzy świecą. Otóż gdybym miał określić w jednym słowie twoją wielkość, po prostu ty świeciłeś. I jeszcze jedno, przecież utarło się, że ty jesteś aktorem komediowym, że ty jesteś. Nie, ty nie byłeś aktorem, ty byłeś uniwersalny, ty mogłeś grać wszystko. I muszę ci powiedzieć, że od tego czasu, kiedy zobaczyłem cię w Teatrze Aksera, pomyślałem sobie, Boże Święty, ja muszę kiedyś spotkać się z tobą w Teatrze Telewizji. I otóż po raz pierwszy spotkałem się z Tadziem Fijewskim w kamizelce Prusa. To, co Tadeusz wykonał, to było, i znowuż, to świecenie. Po prostu był on bezradny, był on tragiczny. Niektórzy mówią złośliwi, którzy zamiśni, że byłeś, Tadziu, podobny do siebie. Uczucia są podobne do siebie. Jak mówi Pirandello, człowiek tak widzi, jak chce widzieć, tak jak się państwu wydaje. Dla mnie ty byłeś wieloraki. W każdej twojej roli dawałeś kolory, ponieważ to wszystko było od środka i wychodziło jak wulka, to kipiało i tak dalej. W tej kamizelce do dzisiejszego dnia, pamiętam, płakałem. To jest 30-minutowa miniatura, z której ty stworzyłeś kolosalną, genialną rolę, Tadziu kochany. Jestem przekonany, że w tej chwili ja, że jesteście w tym lepszym świecie, prawdopodobnie patrzycie teraz na mnie, co ja będę o tobie mówił. A ponieważ Jadzia była zakochana w tobie, na pewno, Jadziu, nie zawiodę ciebie i na pewno namaluję tego Tadzia, naszego kochanego, pędzlem takim, jakim on zasługuje. A teraz druga sprawa, jak się nasza znajomość zawiązała. Otóż moim wielkim przyjacielem był Zdzisław Skowroński, znakomity dramaturg. Otóż między nami była umowa tego rodzaju, że ja będę wszystko robił, co Zdzisław będzie produkował. W pewnej chwili Zdzisław Skowroński mówi, wiesz co, Jurku, ja ci dam cudowny tekst dla Tadzia Fijewskiego, nazywa się to Duet. Jest to historia.

Kloszarda. On zagrał kloszarda, człowieka wielowarstwowego, człowieka, który jest większy od wszystkich innych gigantów, po prostu był wielki w swoim smutku. Mały, a jednocześnie wielki. I to jest właśnie cały Tadeusz Pijewski. On potrafił z miniatury tworzyć gigantyczne te. To jest kreacja na Oscara. To niewielu aktorów amerykańskich było w stanie zagrać to, co Tadeusz potrafił. Od płaczliwego kloszarda do wielkiego, do giganta. Całe twoje aktorstwo polegało na tym, że nagle rozpędzałeś się jak samochód od 10 km do 100 km na godzinę. A teraz jest druga sprawa i to jest najważniejsze. Otóż dzisiaj Skowroński napisał notes, napisał sztukę teatralną pod tytułem notes, gdzie znowu jest taki też półkloszard, taki człowiek, który właściwie chodzi tak po ulicach. I Janek Englert grał postać studenta, który studiuje polonistykę i oboje są, nie mają z czego żyć, tłuką się, wyjadają w restauracjach z kotłów i tak dalej. I Tadzios stworzył tutaj kreację życia. I tutaj chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Jest scena na cmentarzu, kiedy Tadzios zbiera pety, zbiera papierosy i wypala. I w pewnej chwili podchodzi do niego grupa widzów i mówią: panie Fieski, pan jest tak biedny, my panu damy dwie paczki sportów. Kochany Tadziu, to jest ta wielkość, kiedy utożsamiałeś się, kiedy widz utożsamiał ciebie. Nie ma większej rzeczy, jak aktor przechodzi poza barierę. Ty burzyłeś wszystkie mosty. A teraz, jeżeli chodzi o notes, chcę ci powiedzieć, Tadziu, czy ty pamiętasz tą historię, kiedy wznowiono notes w telewizji, był wieczór i ja mówię tak do Jadzi: wiesz co, Jadziu, Tadziu był tak wielki, tak mnie wzruszył do łez, wiesz co, ja do niego zadzwonię i powiem mu: Tadziu, dziękuję ci, dziękuję za to, że chciałeś grać. Tymczasem Tadziu Fieski do swojej żony mówi: wiesz co, Zochna, ja zadzwonię do Jurka, bo ja mu tak tyle zawdzięczam. Ja z nim tak cudownie mi się pracowało, tak tego, wybijemy sobie po kieliszku wina i tak dalej, i tak dalej. A rankiem następnego dnia dzwoni dyrektor Teatru Polskiego i mówi: wiesz co, Jurku, Tadzio Fieski odszedł z tego świata. To jest, Tadziu, powiem ci szczerze, że to siedzi we mnie i nie wiem, czy to jest zadra, czy to jest jednocześnie cud wielki. Jak Pan Bóg potrafi stwarzać te scenariusze? Cóż mogę więcej powiedzieć? Tobie zawdzięczam chyba największe moje i nasze wspólne przedstawienie, a mianowicie Czechowa, Oświadczyny i Jubileusz. To jest miniatura, na której połamały sobie zęby największe postacie. W pewnej chwili to było tuż przed nocami, dniami, gdzie również, będę o tym mówił, grałeś jedną z wielkich postaci i mówisz do mnie: wiesz co, Jurku, ty będziesz teraz robił Noce i Dnie, ale słuchaj, ja bym tak chciał, żebyś ty zrobił takie, mówię: co? A on mówi: no, Oświadczyny i Jubileusz. Mówię: Tadziu, ja tego nie udźwignę, to jest tak wielkie, to jest... Jurku, nie martw się, ja to wezmę na plecy, a teraz weź Jadzie do tego. I teraz co się stało? W czasie prób Jadzia była drętwa, była sparaliżowana i nie mogła wycisnąć z siebie swej... I mówię: Jurku, wiesz, przerwij to, ja tego nie udźwignę. I w pewnej chwili Tadziu mówi: Jadziu, Pan Bóg wszystko może, Pan Bóg czuwa. I te słowa były profetyczne. Następnego dnia jego żona telefonuje, że Tadziu dostał zapalenia płuc. Odłożono premierę na 6 godzin, na 2 miesiące. I po 2 miesiącach stała się jakaś metamorfoza, jakiś cud. Tadziu powiedział, i Jadzia otworzyła się, a już kiedy przyszła w tych swoich butach, takich wojskowych, ciężkich butach i z pokrojonym nosem, to wszyscy umarli ze śmiechu. I wreszcie o szkodliwości palenia tytoniu. To jest wirtuozeria. To jest tyle twarzy. Otóż Tadeusz Mieski był mistrzem, jakby powiedzieć, twarzy. I znowuż tutaj mówią, że on był podobny do siebie. No był podobny, bo był Fieski, bo miał określone twarz, określone włosy, ale to, co
wyposażał, dawał temperaturę wrzenia. I tutaj ja powiedziałem na początku, świecił. Tadeusz Fijewski był światłem, był latarnią. Widzowie przychodzą do teatru, żeby przypłynąć do portu. I otóż ten Tadeusz Fijewski był tym tą cudowną latarnią. Tadeusz Fijewski jest jednym z największych polskich aktorów, które kreacje Tadeusza Fijewskiego uważają.

uważał za największe. Wszystko. U tacia nie było rzeczy miałkich. No, w Noc Dniach, kiedy gra tego Barasiaka, obarczonego tymi dziećmi, obarczonego w tej strasznej chałupie zapluskwionej, zniszczonej, kiedy się walczył z tą córką. Tacia, rozpacz, to jest, on grał tak jak

będzie wyglądało i tak on wychodził i tak dalej. Urastał do giganta. Także, Tadzio kochany, wyśpiewałem to, co mogłem najpiękniej. Pamiętam te wspomnienia Ujdzisia Skowryskiego, a pamiętam, że ty byłeś cudownym rybakiem i kochałeś raki. Nie zapomnę tego spotkania Ujdzisia Skowryskiego, kiedy przyniosłeś całe pudło raków i wspólnie rozmawialiśmy o życiu, o przyszłości. Boże, jakie to są przepiękne wspomnienia. Tadziu, byłeś tak skromny. Uważałeś siebie za, po prostu za rzemieślnika, za człowieka, który wychodzi i musi wykonać kawał pięknej roboty, a że robiłeś to artystycznie, że robiłeś to w najpiękniejszym stylu, to była twoja zleta. Tadziu, kochany, w potoku tego słów, w kociokwiku zapomniałem twojej największej roli, bo ja uważam, twój Rzecki z tych wszystkich, których widziałem w życiu, był największy. I znowuż zarzucali ci, żeby był tkliwy, że był czuły, że był melodramatyczny. Tadziu, pluń na to. Właśnie taki powinien być Rzecki. Bohaterowie, którzy potrafią ginąć na wojnie, potrafią są bohaterami w życiu prywatnym. Mój tatuś powiedział tak, człowiek boje się ludzi, których nie płaczą. I twój Rzecki, ja się popłakałem w tej chwili mówiąc to, twój Rzecki był wielki poprzez to, że potrafił płakać. To jest to. A druga sprawa, nigdy nie mówiliśmy o powstaniu. Przecież w powstaniu miałeś swoją piękną kartę. I ty znałeś moją opinię. Wiesz dobrze, że mój ojciec był inspektorem Armii Krajowej pod obwodu Częstochowa, że mój ojciec był zdecydowanym wrogiem powstania. Uważał, że to była zbrodnia, że nie wolno było tego wywoływać i tak dalej. I pamiętam, jak ty tego wysłuchiwałeś i powiedziałeś, pamiętam to zdanie najpiękniejsze. Jurku, trudno zakazać drzewom, żeby rosły. Po prostu emocje młodzieży napęczniały do tego stopnia, że musiało to wybuchniać. I jak ktoś powiedział, powstanie był to polityczny błąd, militarny nonsens, a psychologiczna konieczność. Tadziu, kocham cię nad życie.

0: W programie drugim Polskiego Radia rozmawiamy o aktorze Tadeuszu Fijewskim, a w studiu witamy naszego ostatniego gościa, aktorkę i siostrzenicę Tadeusza Fijewskiego, Barbarę Dobrzyńską.
1: Serdecznie Państwa witam i ogromnie dziękuję za to zaproszenie, a jednocześnie za to, że zechciały Panie przypomnieć postać Tadeusza Fijewskiego, która wydaje mi się po wypowiedziach, które słyszałam, jest niezwykle cenna dla młodych aktorów jako wzór aktorstwa. Bo każdy z nas jako aktor powinien mieć jakiś swój autorytet, jakieś odniesienie,

0: kim chciałbym w tym zawodzie być, ponieważ zawód aktora jest niezwykłym powołaniem, żeby przekazać kolejnemu pokoleniu młodych Polaków przepiękną polską literaturę, nie tylko polską, ale słowo, gest, grę aktorską i wnętrze, którym czaruje publiczność i ją w siebie wciąga. Mm. I to jest niezwykle ważne powołanie i umiejętność rozwinienia w sobie tego typu talentu.
1: Pani miała to szczęście, że obserwowała Tadeusza Fijewskiego zarówno w tej sferze rodzinnej, prywatnej, jak i na scenie. I chciałam zapytać właśnie, jak te dwie jego osobowości się ze sobą łączyły. Mówiliśmy dużo tutaj w tej audycji o tej prawdzie ekranu, prawdzie roli. I chciałam zapytać, czy te dwa elementy u niego były spójne.
0: Jak najbardziej, ponieważ on wiele swojego, nazwijmy to, człowieczeństwa wkładał właśnie w aktorstwo. Czyli ja za chwileczkę Państwu, jeśli pozwolicie, przeczytam jego jakby, co dla niego znaczyło aktorstwo. I on po sobie zostawił właśnie takie wspomnienie. Tadeusz Fijewski o aktorstwie mówił: aktorstwa nie da i nie można się nauczyć. Trzeba mieć wnętrze aktorskie. To jest zawód bardzo wdzięczny. Aktorstwa się nie można nauczyć. Szkoła też nie nauczy aktorstwa, jeżeli się czegoś nie wniesie do tej szkoły. Szkoła może pomóc, może otworzyć aktora, ale ten młody aktor musi pracować. Musi obserwować życie, musi obserwować ludzi, wtedy on ładuje w ten sposób swój akumulator. Wtedy może się w jakimś sensie otworzyć. To są niespodzianki w aktorstwie. Przez jakiś czas nie idzie, aż nagle aktor się otwiera i pokazuje całą gamę swych możliwości. Ja jestem hazardzistą na scenie. Ja muszę pokonywać pewne rzeczy. Ja muszę publiczność pokonać, wziąć ją za twarz. Żeby dobrze zagrać króla Lira, trzeba być nie tylko genialnym aktorem, ale trzeba mieć jeszcze coś więcej. Dlatego tak wielu aktorów marzy o wielkim repertuarze, ale tak niewielu się w nim sprawdza. I może dzięki temu niepokojowi coś po nas zostaje. To są bardzo piękne słowa i odniesienia do jego podejścia do ról, które kreował.
2: I trochę zaskakujące, bo bardzo mnie zaskoczyło sformułowanie hazardzista na scenie. Nigdy bym tak nie pomyślała o aktorstwie tak. Tadeusza Fijewskiego.
0: Tak, wchodził na scenę i on w tym momencie grał, a więc no właśnie był hazardzistą. Jak pokonać publiczność, jak ją w siebie wciągnąć i rozśmieszyć i właśnie rozpłakać. To było to genialne jego aktorstwo, o którym przed chwilą wspominał pan Jerzy Antczak. To też genialny reżyser, który wydobył właśnie w talentach aktorów, z którymi pracował, ich wnętrza. Wspaniały, cudowny reżyser. Ja z kolei sobie pozwoliłam tutaj na takie małe odniesienia rodzinne, jeśli panie pozwolą. Otóż Tadeusz Fijewski urodził się jako szóste dziecko w rodzinie. W rodzinie Wacława Fijewskiego i Marianny z Lubańskich. Powołali na świat 11 dzieci. Najstarszy, Wacław, zginął niestety w 1920 roku, mając zaledwie 19 lat. Reszta rodzeństwa, siostry i bracia, brali udział w obronie Warszawy i w Powstaniu Warszawskim w oddziale Krybar. Kiedy urodził się Tadzio, lekarze orzekli, że nie przeżyje 2 tygodni. ponieważ pępowina owinięta była wokół szyi, co spowodowało niedotknięcie

0: utlenienie serca, z którym miał problemy do końca życia niestety. Rodzinę tak liczną leczył za darmo żydowski lekarz Rosner, o którym powiedziała mi moja mama, Maria Fijewska-Dobrzyńska, też wybitna aktorka teatrów lalkowych. I że właśnie lekarz Rosner, znając trudną sytuację materialną wielodzietnej rodziny, nie chciał brać od rodziców ani grosza. To była szlachetna niezwykle postawa.
1: Ale wspomniała pani o tych relacjach aktorskich w rodzinie. W rodzinie Fijewskich bardzo silne są te tradycje aktorskie, bo ojciec był oczywiście malarzem pokojowym, ale starszy brat Władysław był aktorem, siostra Barbara również. Pani została także aktorką.
0: Włodzimierz, nie Władysław.
1: Włodzimierz. I proszę powiedzieć, jak ten teatr w tej rodzinie zaistniał i co było taką powodem tych tradycji teatralnych w rodzinie?
0: Z tego, co mi opowiadała mama, dziadek niezwykle kochał muzykę i operę.
2: Wtedy, a jednak.
0: Tak, proszę pani. Był cały zestaw płyt i tak nakręcony na tą tubkę, nie wiem co, patefon się wtedy nazywało. I oni od dziecka słuchali cudownej muzyki operowej, poważnej. Więc oni się na tym kształcili. Mało tego, sąsiedzi opowiadali, że jak zasiadała rodzina Fijewskich do Wigilii, to śpiewali na głosy kolędy. Więc byli niesłychanie pod tym względem utalentowani muzycznie. Siostry miały przepiękne głosy. No i słuch. No zresztą Fijewski też tutaj śpiewa, prawda, w niektórych swoich rolach. I słyszy się, że śpiewa czysto, co jest też ewenementem. Jeżeli chodzi właśnie o to osłuchanie muzyczne, to mieli to od dziecka, dzięki właśnie dziadkowi. A tworzyli nawet własną orkiestrę, to znaczy wlewali sobie do butelek, stawiali to, robili jakby taką formę instrumentu, jak się wlewa wodę do butelek i jest różna ilość tej wody, to one jak się je uderza, to jakby taką gamę mają. I oni na tych butelkach sobie grali, więc to też taka była orkiestra, powiedzmy, bardzo śmieszna, no bo jak to na butelkach grać, prawda? I oni sobie w ten sposób muzykowali. Tak samo mama mi opowiadała, jak jeździli na łyżwach, no bo wiadomo, że nie było łyże wtedy, wobec czego przypinali sobie do butów druty i udawali, że jeżdżą na łyżwach. No to byli biedni, prawda, no rodzina była biedna, tak jak tu było wspomniane, dziadek tylko był malarzem pokojowym, nie zawsze mu zapłacono, bo państwo wyjechało leczyć się, więc zapominali zapłacić, więc rodzina, starsze siostry pracowały i właśnie jak wuj dostał się do teatru jako dziesięciolatek i podtrzymywał ten brzuch Zelwera, to była jego pierwsza rola, to tak bardzo wsiąkł w ten teatr i został poznany, że jest dzieckiem utalentowanym. I potem już jako 13-14-letni chłopiec zaczął występować w filmach jako jasnowłosy urwis ekranu. I tam obok pani Smosarskiej, obok pani Ćwiklińskiej, prawda, wielu wybitnych aktorów tamtego okresu, między innymi wyłonił się jasnowłosy urwis ekranu. I przyszła wojna, więc to się wszystko skończyło. Jak to było?
1: Pani, która obserwowała go również na scenie, którą rolę, którą pani widziała, zapamiętała pani najbardziej?
0: Proszę pani, trudno mi powiedzieć, którą, bo wszystkie dla mnie one były rewelacyjne. On na przykład w jednej z ról grał takiego starego męża, który ma młodą żonę i próbuje się tej żonie przypodobać, więc się stroi w peruczki, tam zakłada peruczki, umalowane policzki, tak się on bładza, a ta żona ma już oczywiście inny obiekt zainteresowań i on to widzi. I w pewnym momencie zobaczył tę scenę zdrady i w momencie, kiedy zdjął tę perukę i zrobił twarz skrzywionej, zrozpaczonej osoby, która zostaje zdradzona przez ukochaną, to proszę pani, z jednej strony śmiech, z drugiej strony łzy. No właśnie był tym aktorem tak

0: genialnie operującym mimiką twarzy, a jednocześnie tymi emocjami, które w nas, widzach, wzbudzały i śmiech, i płacz.
1: Czy aktorstwo Tadeusza Fijewskiego, jego, jak to pani określiła, wsiąknięcie w teatr, w film, też panią zainspirowało do bycia aktorką?
0: Oczywiście, jak najbardziej. Wuj uważał, to już tu się muszę przyznać, że ja się do tego zawodu nie nadaję, ponieważ ja nie jestem osobą, która ma tak zwane łokcie do przebijania się. On mnie znał. Ja z kolei uczyłam się śpiewu. Ja jestem też z wykształcenia śpiewaczką operową. To może po jego żonie, bo jak on się ożenił z jedną z najpiękniejszych kobiet, Heleną Makowską, która była przedwojenną Miss Piękności i też była śpiewaczką operową i potem aktorką, tak jak panie mogą zobaczyć ją
2: tak,
0: w filmach.
2: Tak, występują razem na ekranie.
0: Tak, tak. On ją nazywał Żabcia, a nie jak pan Antczak powiedział Zosia, tylko Żabcia. To była jego Żabcia ukochana. I on adoptował Cezarego, jej syna z pierwszego małżeństwa. To sam własnych dzieci nie miał. I dlatego może to, że ja się uczyłam śpiewu, a jednocześnie eksternistycznie zdałam egzamin, bo wuj mi powiedział od razu, ja ciebie nie będę popierał, dlatego że ja nie jestem reżyserem, ani nie jestem dyrektorem teatru i ja tobie w niczym pomóc nie mogę. W tej sytuacji, jeżeli chcesz być aktorką, to ratuj się sama. No i tak się stało. I ja się ratowałam sama. To znaczy zdałam egzamin eksternistyczno-aktorski, jednocześnie studiowałam wokalistykę, śpiew operowy. Byłam potem solistką opery wrocławskiej. Przygotowałam się nawet do Carmen, tylko niestety klimat tego miejsca był tak dla mnie niedobry, że przeziębiłam tchawicę i niestety wróciłam znów do Teatru Polskiego i dyrektor Dejmek, który był moim ukochanym dyrektorem, wspaniałym też reżyserem, zadzwonił do mnie i mówi, dowiedziałem się, że ty już w tym Wrocławiu tam ci coś nie poszło. Dlaczego się do teatru nie wracasz? I ja mówię, no panie dyrektorze, no bo ja nie mam śmiałości. Jak to? A co będzie z emeryturą? Przecież będziesz miała przerwę. Jaką ty będziesz miała emeryturę? Jak dbał Dejmek o nasze właśnie uposażenia. No i wróciłam oczywiście do Teatru Polskiego i dzięki też panu reżyserowi Dejmkowi, ale również panu Stanisławowi Różewiczowi. Właściwie to było dwóch moich wspaniałych reżyserów, którzy, nazwijmy to tak, docenili mnie jako aktorkę, jako śpiewaczkę.
2: Więc... A jakby pani miała powiedzieć, bo nasz program powoli zmierza ku końcowi, tak, tak. Takim elemencie aktorstwa, którego pani się nauczyła od Tadeusza Fijewskiego, takiej scenicznej obecności albo obecności za kamerą?
0: Ja mogę powiedzieć tak, ja nie miałam szczęścia do występowania ról tak zwanych dramatycznych. Ja raczej się ukierunkowałam na śpiewanie, więc ja recitale, że tak powiem, od piosenki do arii preferowałam. I z tym jeździłam do Londynu, wyjechałam do Australii. Ja zwiedziłam cały prawie świat. Nie byłam tylko w Ameryce. Byłam solistką zespołu też cerkiewnego, więc zobaczyłam Japonię, Koreę, wszystkie kraje Beneluxu. Wyjeżdżałam do Włoch, do Niemiec. W każdym razie raczej jako śpiewaczka. Ale to naturalnie pomogło mi również, chociażby teraz, kiedy założyłam Teatr Fijewskich, w reżyserowaniu, ponieważ ja się nauczyłam, nazwijmy to reżyserii, od pani Włady Majewskiej, kiedy wyjechałam do Londynu i zaprosiła mnie do swojego spektaklu Chemarowskiego. Powróćmy jak za dawnych lat, taki tytuł. I ja tam poznałam prawdziwą twórczość Mariana Chemara, społeczno-polityczną, wybitnego, cudownego satyryka. I poety oczywiście, i literata, i autora wspaniałych piosenek. I ja jej obiecałam, że ja to będę w Polsce, ten Teatr Fijewskich,

0: będzie przedstawiał spektakle chemarowskie. I tak do tej pory staram się to tworzyć, czy już jako bardziej reżyser.
1: Także natomiast, te tradycje teatralne tak, w rodzinie Fijewskich pozostały?
0: Pozostały. Natomiast jeśli mogę, chciałabym powiedzieć tylko tyle na samo zakończenie. Otóż, kiedy wiele cudownych osób się wypowiedziało na temat Tadeusza Fijewskiego, jedną z nich był Jerzy Hoffman, który żałował, że tylko dwa razy go spotkał w swoim filmie i żałował, że aktor odszedł tak wcześnie. I tu jest moje takie pożegnanie wuja. Odszedł 14 listopada 1978 roku, przeżywszy zaledwie 67 lat. Wielki prymas tysiąclecia, błogosławiony kardynał Wyszyński, gdy dowiedział się o śmierci Fijewskiego, miał powiedzieć, że bardzo go cenił i lubił. Dlatego też bez problemu przydzielił mu miejsce na Starych Powązkach w Alei Zasłużonych, obok Kazimierza Opalińskiego i Mieczysławy Ćwiklińskiej, z którą grał w przedwojennych filmach. Gdy przy trumnie Tadeusza Fijewskiego stanęło dwóch chłopców, wszyscy byliśmy zdziwieni. Przecież Fijewski nie posiadał własnych dzieci. Ci dwaj chłopcy to byli chłopcy z sierocińca, na których wykształcenie ułożył wiele, wiele lat Tadeusz Fijewski. I nigdy o tym nikomu nie mówił. I było to dla nas wielkim zaskoczeniem i zdumieniem. I na koniec muszę państwu powiedzieć, widzę, że mam jeszcze minutę.
2: Niespełna.
0: Niespełna. Otóż tak, czy Fijewski miał wrogów? Muszę powiedzieć, że miał. Jednego wroga. Niestety. I tym wrogiem okazała się Anna Nechrebecka. Dlaczego to mówię? Ponieważ kiedy dowiedziała się, że ja zbieram u wybitnych twórców, Wiesławem Ochmanem, z Siemionem, Emilką Krakowską, żeby scena teatru kameralnego, Teatru Polskiego została imieniem Tadeusza Fijewskiego, wszystko zrobiła, żeby to się nie stało. Mało tego, jak została radną w Radzie Warszawy od spraw nazewnictwa, odebrała mi skwer Fijewskich. Dopiero musiałam ingerować i to ostro i wrócił skwer Fijewskich. I również była przeciwna, aby ulicę Leona Kruczkowskiego zamienić na Herberta, ulicę Herberta na Powiślu. Nie wiem, co w tej osobie siedzi, ale to już jest jej sumienie.
1: Dziękujemy bardzo za rozmowę o Tadeuszu Fijewskim, za pani udział w tej audycji. Bardzo dziękujemy. Barbara Dobrzyńska, aktorka i siostrzenica Tadeusza Fijewskiego, była naszym gościem. A my już żegnamy się powoli z państwem. Za konsoletą pozostaje Wojciech Ciarka. Muzykę przygotował Michał Dębski-Wachowicz. Nad całością audycji czuwała Katarzyna Fitz-Williams. I do widzenia mówią państwu Monika Pilch
3: i Aldona Łaniewska-Wołk.
0: Dziękuję.
4: Reklama.
5: Bielsko-Biała, Polska Stolica Kultury 2026 oraz Bielskie Centrum Kultury zapraszają na Festiwal Kompozytorów Polskich. 8 października Orkiestra Symfoniczna Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej. 9 października muzyka filmowa ze Studia Filmów Rysunkowych. 10 października koncert finałowy, artyści związani z Bielskiem-Białą. Na wydarzenie zaprasza Narodowe Centrum Kultury, dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Mecenasem Polskiej Stolicy Kultury jest Totalizator Sportowy.
6: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Reklama.
7: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 17, co oznacza, że pora na mniej więcej 60 minut z muzyką kameralną w roli głównej.
8: Sala kameralna.
7: Dziś jednak nie tylko kameralistyka. Dzień dobry, przy mikrofonie Karol Furtak, a wszystko za sprawą koncertu, który dziś dla Państwa przygotowałem.

Wydarzenie odbyło się dokładnie 26 stycznia 2012 roku i było częścią 9. Festiwalu Łańcuch, Festiwalu Witolda Lutosławskiego. Muzyka Lutosławskiego na początek. Zabrzmi jego grawe, czyli metamorfozy na wiolonczele i fortepian. Muzyka, która z jednej strony formalnie stale narasta, ale z drugiej jest, mam poczucie, bardzo wyraźnym świadectwem przywiązania Witolda Lutosławskiego do francuskiej tradycji, choć pretekst, dla którego Lutosławski odwołał się w tym akurat utworze do Peleasa i Melisandre Claude'a Debussy'ego, był mniej osobisty, powiedzmy. Utwór powstał w pamięci Stefana Jarocińskiego, czyli autora dość bogatej monografii dotyczącej właśnie Claude'a Debussy'ego. Te cztery dźwięki, które Lutosławski zapożyczył od tego francuskiego kompozytora, posłużyły mu, cóż, no jak to u Lutosławskiego, do osiągnięcia prawdziwie intensywnej ekspresji, którą zawarł na kartach tej trwającej mniej więcej kilka minut miniaturę. Wtedy, w styczniu 2012 roku, w studiu koncertowym Polskiego Radia występował wiolonczelista, w biografii którego nazwisko Witolda Lutosławskiego zapisało się bardzo wyraźnie, bo Bartosz Koziak w 2001 roku wygrał konkurs wiolonczelowy imienia tego kompozytora. To właśnie on wykona grawe metamorfozy Witolda Lutosławskiego przy fortepianie Agnieszka Kozło.

Intensywna emocjonalnie, ale i wyszukana muzyka Witolda Lutosławskiego, Bartosz Koziak i Agnieszka Kozło wykonali jego grawę Metamorfozy. Przypomnę, utwór pamięci Stefana Jarocińskiego. Witold Lutosławski, francuska tradycja muzyczna. Myślę, że tak najogólniej można by streścić program tego koncertu festiwalu Łańcuch z 2012 roku. Będzie jeszcze muzyka Henri'ego Dutilleux, równie wyszukana co twórczość Lutosławskiego, ale najpierw porcja muzyki Francisa Poulenca i jego sonata na wiolonczele i fortepian. Utwór Poulenc kończył dopiero w 1948 roku, ale pisał go w zasadzie od roku 1940. Ja wspominam o tym, bo choć dla nas być może to mało intuicyjne, to w latach II wojny światowej muzyka Francisa Poulenca była przez Francuzów postrzegana jako muzyka bardzo patriotyczna. Z drugiej strony Poulenc, pamiętają państwo zapewne, wolał pisać na instrumenty dęte. Te instrumenty smyczkowe, no jakoś nie było mu po drodze ze skrzypcami i wiolonczelą. Dlatego też przy pisaniu tej kompozycji Poulencowi pomagał no bardzo, bardzo ceniony francuski wiolonczelista Pierre Fournier i to jemu zawdzięczamy te specyficzne i trudne momenty w sonacie na wiolonczele i fortepian Francisa Poulenca, dzięki którym utwór ten wszedł do kanonu dwudziestowiecznej literatury z wiolonczelą w roli głównej. Poulenc sonatę napisał tradycyjnie w czterech częściach. Pierwsza to Allegro tempo di marcia, potem cavatina, która dla jednych brzmi trochę jak kołysanka, inni doszukują się w niej modlitewności tak charakterystycznej dla sylwetki kompozytora, jakim był Francis Poulenc, potem taneczne ballabile, no i finał. Finał dość nieoczywisty, taki, w którym Poulenc zdaje się ciągle, ale to ciągle żartować. Sonata na wiolonczeli i fortepian Francisa Poulenca. Grają Bartosz Koziak i Agnieszka Kozło.

Bartosz Koziak, wiolonczela i Agnieszka Kozło, fortepian. Tak, w ich interpretacji w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w 2012 roku zabrzmiała sonata na wiolonczele i fortepian Francisa Poulenca. Przyznają państwo, ten finał kompozycji Poulenca jest naprawdę bardzo nieoczywisty, zresztą do dziś mądre głowy, jak to się mówi, naprawdę zastanawiają się nad tym, jak wyinterpretować akurat zakończenie sonaty Poulenca, którą kompozytor napisał, a w zasadzie ukończył w roku 1948. Pojawiają się konotacje z okresem II wojny światowej. Pojawia się także pewne, powiedziałbym, specyficzne porównanie, bo niektórzy Poulenca opisują jako skrzyżowanie Mozarta ze Strawińskim i może coś w tej myśli jest, ale Poulencowi, mówiąc w cudzysłowie, brakuje czegoś, co Mozart rozwinął naprawdę do granic możliwości przetwarzania tematów. Poulenc zastępuje to bardzo specyficznym swoim własnym, indywidualnym myśleniem o modulacjach. U niego te wszystkie tonacje zmieniają się w zasadzie na pstryknięcie palcem. Jest 17.32. Gdy witałem się dziś z państwem, wspomniałem, że słuchać będziemy dziś nie tylko kameralistyki, a wszystko dlatego, że w tym akurat koncercie, będącym częścią festiwalu Łańcuch Lutosławskiego w 2012 roku, pojawiła się kompozycja na wiolonczele solo Auriego Duthie, klasyka awangardy, posługując się tym określeniem, które przylgnęło do Witolda Lutosławskiego w muzyce francuskiej XX stulecia. Choć Duthie żył bardzo długo, prawie 100 lat, pozostawił po sobie niewiele kompozycji. Sam mówił wprost, że wątpi w swoją twórczość. I choć żałuje, że nie jest bardziej płodny, to jednak te momenty zwątpienia jakoś wygrywały w jego życiu. Jedna z bardziej popularnych kompozycji Auriego Duthie to utwór napisany na podstawie nazwiska słynnego Paula Zachera, utwór na wiolonczele solo, który kompozytor opisał jako trzy strofy. On zresztą lubił raz na jakiś czas odwoływać się do literatury jako swego rodzaju źródła formalnych inspiracji. Te trzy króciutkie miniatury, ułożone w trzyczęściową w zasadzie suitę, nazwał Duthie strofami, bo powtarzający się motyw odpowiadający nazwisku Zachera skojarzył mu się po prostu z rymami. Podobnie jak u Lutosławskiego, to muzyka bardzo, ale to bardzo wyszukana i także emocjonalnie bardzo intensywna, czerpiąca z bogatej francuskiej tradycji od Debussy'ego i Ravela począwszy. Ale jest jeszcze coś, na co naprawdę warto zwrócić uwagę w tej kompozycji, bo z jednej strony mamy to wyszukanie, z którym Duthie dobrał wybór dźwięków, które zapisał na kartach tej partytury. Z drugiej jednak strony jest jeszcze artykulacja, która w całym rozwoju tej formy odgrywa chyba równie ważną rolę, co sam wybór materiału dźwiękowego. Trois strophes sur le nom de Zacher, właśnie ta kompozycja Auriego Duthie, wypełni państwu najbliższe kilka minut. Przypomnę, że to koncertowa interpretacja Bartosza Koziaka.

Bartosz Koziak, tym razem solo. To właśnie on wykonał Trostchow sur le nom de Zahar Auriego Dutille, utwór z lat 70. ubiegłego stulecia, który pojawił się w programie 9. Festiwalu Łańcuch, dokładnie w programie koncertu, którego słuchaliśmy dziś w audycji Sala Kameralna. Przypomnę, że to wydarzenie odbyło się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego 26 stycznia 2012 roku. Nie ma się co dziwić, że muzyka Auriego Dutille w programie tym została zestawiona z twórczością Witolda Lutosławskiego z jednej strony, z drugiej strony z muzyką Francisa Poulenca, bo najczęściej Auriego Dutille widzi się jako kontynuatora muzyki francuskiej pisanej na przełomie XIX i XX stulecia oraz generalnie w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Jednak sam Auri Dutille w odniesieniu do niektórych swoich kompozycji przyznawał wprost, że więcej inspiracji czerpał choćby z muzyki Beli Bartoka. Z drugiej strony bardzo często zdarzało mu się odwoływać na przykład do muzyki kościelnej, dawnej muzyki kościelnej i do brzmienia chorału gregoriańskiego. Tych odwołań w twórczości Auriego Dutille jest naprawdę sporo. Wiele wątków można znaleźć, wczytując się w jego partytury, no i wsłuchując się w ich nie tylko koncertowe, ale także płytowe wykonania. I takie mam dziś dla Państwa do 18. To muzyka, powiedziałbym, może nieco bardziej frapująca niż te trzy strofy na wiolonczele solo. Utwór, który Auri Dutille nazwał po prostu cytatami. To dyptyk napisany na obój, klawesyn, kontrabas i perkusję. Dyptyk, w którym oddaje hołd kilku, no właśnie, kilku kolejnym ważnym z perspektywy tego, jak Auri Dutille rozumiał własny styl postaciom. Najpierw zatem cytaty związane z miejscowością Oldberg, czyli miejscu, gdzie odbywa się festiwal zapoczątkowany przez Benjamina Brittena. Kompozytor w tym przypadku chciał złożyć hołd Peterowi Pearsowi, no i bezpośrednio odwołał się do pewnego cytatu z opery Peter Grimes, Benjamina Brittena. Potem w formie takiego, powiedzmy, przejścia pomiędzy dwoma częściami dyptyku cytuje sam siebie, a w tej drugiej stara się oddać hołd Jeanowi Allenowi, francuskiemu organiście, który zginął podczas II wojny światowej, a który kiedyś napisał wariację na temat zaczerpnięty prosto od Clementa Jacquena. I to właśnie ta kompozycja, cytaty Auriego Dutille, zabrzmi dziś w płytowej interpretacji artystów, którzy dokładnie w 2017 roku zarejestrowali ten utwór. To Axel Sall, Emmanuel Kurt, Nora Sismondi i Mathieu Dupois.

0: co Henri Dutilleux, można powiedzieć, poszukujący, próbujący jakoś odnaleźć się wśród nawiązań do Britena, Jeana Allena, no i do muzyki dawnej. Te kilka znanych kompozycji Dutilleux, o których Państwu wspomniałem, to przede wszystkim muzyka koncertująca i orkiestrowa, no ale jak się dziś Państwo przekonali, w jego dorobku jest także trochę kameralistyki. To był dyptyk, który Henri Dutilleux nazwał po prostu cytaty, no i w którym, można powiedzieć, zmierzył się z dość specyficznym zadaniem instrumentacyjnym. Wykonali go bowiem Nora Sismondi, obój, Mathieu Dupuy, klawesyn, Axel Sall, kontrabas, no i Emmanuel Kurt, grający na perkusji. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za te wspólnie spędzone 60 minut. No i do usłyszenia. Karol Furtak.
1: Autopromocja.
2: Andrzej Mularczyk w każdą pierwszą niedzielę. Historia miłości dwojga ludzi skazanych na stalinowskie więzienie, kontaktujących się przez ściany celi za pomocą alfabetu Morsa.
3: Częściej płaczesz, czy się śmiejesz?
4: Kiedyś śmiałam się. Teraz nawet nie płaczę.
3: Jakie masz ręce?
4: Kiedyś grałam na fortepianie. Teraz mam ogryzione paznokcie.
2: W słuchowisku w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego w rolach głównych usłyszymy Joannę Szczepkowską, Ewę Dałkowską i Mariusza Benoit. Zapraszamy dziś o 19:00.
1: Autopromocja.
5: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 18:00.
6: 52 białe. Trzydzieści sześć czarnych. Osiemdziesiąt osiem klawiszy.

Wojciech Ciarka za konsoletą, Andrzej Sułek przy mikrofonie. Dzień dobry, pierwsza październikowa sobota i kolejne spotkanie przy klawiaturach fortepianów. Dzisiaj te 88 klawiszy to liczba znów nie do końca precyzyjna, bo rozbrzmiewać będzie nie tylko współczesny, wielki, czarny, ale także ten historyczny.

Sięgam zatem i do tego, co rzeczywiście jest fonograficzną, pianistyczną nowością, bo będziemy słuchać najnowszego nagrania Petera Jablońskiego. Płyta ukazała się wczoraj, a zawiera dwa koncerty fortepianowe Melchera Melchersa, szwedzkiego kompozytora, który działał od końca XIX do połowy XX wieku. Będę chciał Państwu także przedstawić najnowsze nagranie Christiana Bezuidenhauta, jego najnowsza płyta z koncertami fortepianowymi Mozarta. To rzecz, która mnie po prostu zelektryzowała. No a połowę naszego czasu poświęcę na młodzieńcze kompozycje Mieczysława Karłowicza, traktując te pół godziny jako swoisty suplement do cyklu Giganci. Jutro o 14 odcinek trzeci. Ten trzeci odcinek cyklu zamknie, chronologicznie rzecz ujmując, lata studenckie, ten czas, gdy Karłowicz ćwiczył się w sztuce kompozytorskiej, a zarazem czas, w którym tworzył wszystko to, co nie było jego opus magnum, czyli poematami symfonicznymi, którymi zajmę się w drugiej połowie cyklu, a więc w odcinkach od 4 do 6. Twórczość fortepianowa Karłowicza to rzecz właściwie kompletnie pozostawiona poza obszarem zainteresowań pianistów. Tym większy ukłon i wdzięczność wobec Piotra Banasika, który w 2019 roku nagrał komplet utworów fortepianowych napisanych w tych latach studenckich i przedstudenckich, a więc to wszystko, co może pokazać drogę Karłowicza ku jego kompozytorskiej dojrzałości.

Pieśń majowa Mieczysława Karłowicza, jego wczesna, jeszcze prawdopodobnie przedstudencka kompozycja, utwór, który powstał w 1893 roku. Karłowicz zadedykował ten drobiazg wzorowany na pieśniach bez słów, a więc pozostający jeszcze w kręgu

wpływów romantycznych zadedykował to przyjaciółce rodziny Karłowiczów, Alinie Świderskiej. Czy można się tam doszukiwać jakiegoś ukrytego wyznania? To pozostanie pewnie już nieodgadnioną zagadką i tajemnicą, ale przyznają państwo, że słuchało się tej miniatury z ogromną przyjemnością. Piotr Banasik powróci w 6:30 między innymi w sonacie B-dur ściślej pierwszej sonatowej części, jaką napisał podczas studiów w Berlinie. Ale zanim przejdę do tego polskiego rozdziału dzisiejszej audycji, proponuję państwu krótkie choćby zapoznanie się z tym, co proponuje nam poniekąd także przecież mający polskie korzenie pianista Peter Jabłoński. Peter Jabłoński od dłuższego już czasu poszukuje repertuaru w tych obszarach nie do końca zbadanych, w tych obszarach pozostających poza obszarem, poza zainteresowaniem mainstreamowych pianistów, co zresztą dla naszej polskiej twórczości jest bardzo cenne, bo przypomnę, że ma w niedawnym nagraniowym dorobku twórczość Grażyny Bacewicz, ma Andrzeja Czajkowskiego. Teraz pracuje nad cyklem nagrań z muzyką fortepianową Karola Szymanowskiego. No a ja sięgam po nagranie, które ukazało się pod koniec września. To nagranie, jak powiedziałem, dwóch koncertów fortepianowych szwedzkiego twórcy Melchera Melchersa. Kompozytor praktycznie nieznany, urodził się w roku 1882, nieznany tu nam w Polsce, oczywiście w Szwecji jest on bardziej oswojony, ale z pewnością nie jest to ta twórczość, która by dominowała także w szwedzkich salach koncertowych. Urodził się jako Henrik Melcher Svensson, no, nazwisko dość popularne, potem pojawiał się już jako Melcher Melchers, czyli przybrał pseudonim wywodzący się z jego imienia. No i myślę, że z przyjemnością posłuchają państwo teraz trzeciej części jego pierwszego koncertu fortepianowego. Koncertu, który Melchers napisał w 1923 roku z myślą o swojej żonie Henriette Hartog. To była holenderska pianistka, którą Melchers spotkał w Paryżu. Tam przecież Melchers studiował, tam nasiąkał tą kontynentalną, chciałoby się rzec, atmosferą i stylistyką muzyki fortepianowej. No i to jej dedykował swój pierwszy koncert, który wykonany po raz pierwszy publicznie zyskał wielką przychylność krytyki, gdy koncert został wykonany w Szwecji w roku 1925. Melchers został okrzyknięty jako duch twórczy stojący wysoko ponad trywialnością i doczesnością tego świata, a koncert uznano za jego ostateczne zwycięstwo. Jawle Symphony Orchestra, Peter Jabłoński przy fortepianie, no a dyryguje Christian Reif.

Tym reprezowym początkiem tematu Allegro Vivace, czyli trzeciej części pierwszego koncertu fortepianowego opus 18 Melchiora Melchersa, przerwę Peterowi Jabłońskiemu i Orkiestry Symfonicznej z Gävle pod batutą Christiana Reifa. Powrócę do nagrań muzyki tego szwedzkiego kompozytora za tydzień. Zaproponuję Państwu wtedy drugi koncert fortepiano opus 23 z 31 roku już w całości. Mam nadzieję, że też zaostrzyłem tym Państwa apetyt na więcej, na ciąg dalszy. To naprawdę niezwykle efektowna muzyka, a zarazem pełna najrozmaitszych odcieni, subtelności. No i Peter Jabłoński, który nie tylko fenomenalnie radzi sobie z rozmaitymi technicznymi zawiłościami tego muzycznego tekstu, ale który także doskonale odczytuje i podąża tropem wszelkich emocjonalnych drgnień, jakie kompozytor zawarł na kartach swojej partytury. A tymczasem teraz to, co nie jest już tak świeżą nowością, choć przecież to nagranie z końca ubiegłego miesiąca, nagranie, które, jak powiadam, zelektryzowało mnie, tak jak właściwie zawsze, nielekroć Christian Bezuidenhout proponuje nam kolejną odsłonę swoich propozycji wykonawczych, zwłaszcza tych związanych z cyklem koncertów fortepianowych Mozarta. Najnowsza płyta zarejestrowana z Freiburską Orkiestrą Barokową to 3 koncerty. Ten legendarny koncert D-moll 20, numer 466 w katalogu Koechla, otwiera całą płytę. Potem koncert S-dur, numer 449 u Koechla. No a ten zbiór, to nagranie, tę płytę,

Zamyka koncert piąty wczesny, numer 175 w katalogu Koechla, tonacja de dur. Koncert, który jest czymś niezwykłym w twórczości Mozarta. Zresztą, co u Mozarta nie jest niezwykłe. Koncert, który po tych naprawdę bardzo wczesnych koncertach, tych również pastiszowych, dziecięcych, nagle otwiera przed nami zupełnie nowy świat mozartowskiej twórczości. Myślę, że zresztą przed nim samym również, powiedziałbym nawet, że w następujących potem koncertach następuje pewien stylistyczny regres. Mozart jakby trochę się wycofuje, trochę się obawia tej swojej rewolucyjnej odkrywczości, którą prezentuje w koncercie piątym. Koncert, który napędzany jest rytmem, w którym cała ta muzyczna akcja przybiera coraz to bardziej zdumiewające, nie tylko motywiczne, melodyczne kierunki, ale właśnie także rytmiczną zmienność, taką elektryzującą właśnie, którą Christian Bezuidenhout realizuje w sposób doskonały. Koncert trzyczęściowy, posłuchamy go teraz w całości. Allegro andante ma un poco adagio i część trzecia. Allegro, on sam dyryguje od klawiatury fortepianu. To kopia instrumentu Waltera zbudowana przez Paula McNulty'ego. Oryginał z roku 1805, kopia z 2008 roku. No a jeśli chodzi o kadencję, to w trzeciej części sięga Christian Bezuidenhout po już trochę osłuchany, może nawet ugruntowany w pewnej tradycji wzór. Kadencję gra bowiem Malcolma Bilsona, którą ten pianista, jeden z pionierów wykonawstwa na historycznych fortepianach, zarejestrował w 1987 roku z English Baroque Soloist i Johnem Elliotem Gardinerem. A więc piąty koncert de dur Mozarta w całości.

Christian Bezuidenhout, no jak tutaj go nie lubić, uwielbiać. Koncert Mozarta, piąty numer, 175 w katalogu Kechla, tonacja D-dur i Freiburska Orkiestra Barokowa. Trzy części, które ukazują cały mozartowski świat w jego przebogatych odcieniach. A przed nami jeszcze 20 minut z muzyką fortepianową Mieczysława Karłowicza. To jest rozdział właściwie kompletnie zaniedbywany, bo też kompozycje na fortepian Karłowicz pisał wyłącznie w latach studenckich, jako swego rodzaju wprawki u Heinricha Urbana w Berlinie. Pomijając ów śpiew majowy, od którego zacząłem, który był kompozycją jeszcze mającą swe początki w Warszawie, potem już ćwiczył Karłowicz sztukę kompozytorską, właśnie wprawiając się w rozmaitych formach zadawanych mu przez Urbana. Oczywiście nie mogło wśród tych wprawek i ćwiczeń zabraknąć nawiązania do wielkiej bachowskiej polifonicznej tradycji. Napisał w 1897 i 8 roku, to na przełomie tych lat, Karłowicz preludium D-dur i fugę podwójną, czterogłosową G-dur na fortepian. Analogia do Bacha dość oczywista, choć zauważyli Państwo różnicę tonacji. G-dur zestawione z preludium w tonacji D-dur. Bardzo niezwykłe. No i raz jeszcze Piotr Banasik, który gra ten utwór, wydany zresztą przez kompozytora jako opus piąte, z niezwykłą wnikliwością.

Preludium de Dur i podwójna fuga G-dur, opus 5 Mieczysława Karłowicza, Piotr Banasik. I teraz jedna jeszcze wprawka, w tym razem w formie sonatowej. Pierwsza część sonaty, choć nosi to tytuł jakby wskazujący na czteroczęściową formę, to Karłowicz napisał tylko część pierwszą, będącą swego rodzaju wstępem do tego, co zaproponuję Państwu jutro w audycji Giganci, czyli do symfonii E-moll Odrodzenie. Raz jeszcze Piotr Banasik przy fortepianie.

0: Mieczysław Karłowicz to przede wszystkim wyborny skrzypek i orkiestrowy kolorysta. No a tutaj w studenckiej wprawce z roku 1898, czyli w sonacie B-dur, a właściwie w sonatowej części pierwszej, allegrze sonatowym. Przy fortepianie Piotr Banasik, niech będzie to dla Państwa wstęp i zachęta do posłuchania jutrzejszej audycji Giganci, gdzie wybrzmi cała symfonia e-moll Odrodzenie. Dziś to już wszystko. Andrzej Sułek. Do usłyszenia. Słuchają Państwo Dwójki, minęła 19.
1: Wieczór ze Słuchowickiem.
2: Małgorzata Szymankiewicz, dobry wieczór. W tym cyklu sięgamy dziś do dzieła Andrzeja Mularczyka. W 1988 roku opisał historię dwojga młodych ludzi skazanych na stalinowskie więzienie, którzy przez ścianę porozumiewali się alfabetem Morsa. Tak narodziła się między nimi miłość. W słuchowisku w reżyserii Zdzisława Dąbrowskiego w rolach głównych usłyszymy Joannę Szczepkowską, Mariusza Benua, Ewę Dałkowską.

0: i Krzysztofa Kowalewskiego.
1: Która właściwie jest wdową?
2: No, to ta, co płacze.
1: Obie płacze.
2: Wdowa to ta przy grobie, co ją synowie pod rękę trzymają.
1: A tamto, co się trzyma tak z daleka? Dlaczego nie podejdzie, tylko się kryje za tym starym grobowcem?
2: Ojcze nasz, który się w niebie, święci imię Twoje.
3: Jakie masz włosy, a oczy?
4: Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko Andrzeja Mularczyka pod tytułem W każdą pierwszą niedzielę.

wąska, wonią swą szepce o lesie. Ziemia pozdrawia was, Polska, i miłość swoją wam niesie. Śpiewaj ze mną, Gajka. Śnieg biały.

0: Boję się. Wciąż mi tu brak powietrza.
1: To dopiero twoje pierwsze święta tutaj.
0: Boję się, że jest mnie coraz mniej. Przestaję jakby być. Co dzień mnie ubywa. Nie mam już nawet moich snów. Przestały mi się śnić czerwone głogi.
1: Moje sny są od dawna już czarne. Wszystko jest w nich jak posypane popiołem. Patrzysz w okno? Przecież jest zablindowane.
0: Idź zawsze przed siebie, nie pomylisz drogi. Znajdziesz swoją miłość czerwoną jak głogi. W naszym ogrodzie była altanka. Cała obrośnięta wokół dzikim głogiem. Tam ukrywałam się z moimi lalkami, z moimi bajkami. Tam byłam Alicją w Krainie Czarów. Tam marzyłam o pierwszej miłości. A tę piosenkę znam od mamy. Zawsze przed siebie nie pomylisz drogi, znajdziesz swoją miłość czerwoną jak głogi.
1: Głogi są gorzkie.
0: O Boże, jak dawno już nie widziałam we śnie czerwonych głogów. Dlaczego mi to się nie śni? Czy już nic mnie nie czeka?
1: Jesteś taka młoda.
0: A tyle widziałam śmierci.
1: Miałaś kogoś, kogo kochałaś bardziej niż siebie?
0: Ojca. Matkę.
1: Myślę o innej miłości.
0: Nie zdążyłam.
1: Szczęśliwa jesteś.
0: Szczęśliwa? Miałabym o kim myśleć. I ktoś myślałby o mnie.
1: Był na liście. Rozlepili te różowe plakaty z 40 nazwiskami, że powieszą ich o 12 na Lesznie. I on tam był.
0: Więc on tak zginął.
1: 36. Brał udział w tylu akcjach, był w Kedywie razem z moim bratem. Nic. A zgarnęli go z ulicy, kiedy szedł kupić garnitur na nasz ślub.
0: Nigdy jeszcze nie byłam na żadnym ślubie.
1: Poszłam się przekonać, czy on tam jest naprawdę. Punktualnie o 12 wytrącili im deskę spod nóg.
0: Nieraz mnie dręczy, jaka jest ostatnia myśl skazańca.
1: Wisieli tam przez 3 dni. Niemcy nie pozwalali ich zabrać.

0: Stałam tam przez te 3 dni, od rana do zmroku. Zaparłam się go. Widzisz te siwe pasma we włosach? To wtedy.
1: To ja powinnam być całkiem siwa.
0: Ty? Masz warkocze jak dziewczynka.
1: Dzięki nim ktoś poszedł potulnie na śmierć.
0: Jak to?
1: Zaufał dziewczynie z warkoczami. Uwierzył, że naprawdę ma postawić piec. Bo to był zdum. Donosił na gestapo. Miał wyrok. Chłopcy raz już robili zamach na niego, ale pistolet się zaciął. Odtąd tamten prawie nie ruszał się z domu, a mieszkał naprzeciwko posterunku żandarmerii. Trzeba go było jakoś wyciągnąć. W oddziale wybrali mnie. Miałam niecałe 18 lat, budziłam zaufanie. Powiedziałam, że mój ojciec buduje dom, potrzebuje zduna. Zaufał mi.
0: Ty drżysz? Masz gorączkę? Czekaj, okryję cię kocem.
1: Pojechał ze mną. Opowiadał mi przez drogę, jak poznał swoją żonę na odpuście, że gra jej wieczorami na akordeonie. A potem... Potem prowadziłam go ścieżką przez wądoły starej cegielni, cały czas czekając na ten huk. Co chwila zaciskałam powieki i powtarzałam sobie, ilu ludzi on wydał.
0: Co się z tobą dzieje, dziewczyno?
1: Boję się. Wiko, ja liczę wschody słońca, których nie zobaczę.
0: Ach, posiedzisz dłużej, przestaniesz liczyć.
1: Wie pani, czego się boję? Czeka mnie tylko zapomnienie.
0: A mężczyźni? Jak to, nigdy nikogo nie kochałaś?
1: Nie zdążyłam. Nie udało się. Pani wie, że ja nie umiem tańczyć. Już nikt mnie nie poprosi do walca. Będę stara. A tak czekałam na pierwszy bal. Dlaczego mi to odebrali? Dlaczego?
0: Załamałaś się tyle miesięcy.
1: Ostatnio 16 godzin bez przerwy.
0: Nic, w końcu doczekasz się wyroku.
1: Brzmi to, jakbym miała dostać prezent.
0: Wyrok to ulga.
1: Ładna mi ulga.
0: To koniec niepewności. Jak człowiek ma wyrok, to ma jakby przyszłość.
1: Przyszłość. 5, 10, 15 albo czapa.
0: Uspokój się, Gajka. Kiedyś to, co teraz przeżywasz, będzie już tylko wspomnieniem.
1: Mieć takie wspomnienia, to już jest wyrok. O Boże. Nie wytrzymam w tych murach! Coś się robi takiego, jakby mi skóra miała pęknąć.
0: Uspokój się. Idą święta. Pojutrze Wigilia. Nie będzie badań. Odpoczniesz. Nauczę cię tej kolędy. Rok temu ja jej też jeszcze nie znałam.

0: Patrz na mnie! Nie zamykać oczu.
1: Nie mogę, ta lampa oślepia.
0: No. Miałaś narzeczonego?
1: Nie.
0: Może twoim kochasiem był któryś z twojej bandy? No, przyznaj się. Dlatego ich kryjesz.
1: Nie.
0: Ręce na biurko! No. Terpiłowska. Ja swoje wiem. Takie jak wy, jak kochają, to aż po grób.

0: Ja jestem taki jasnowidz, że widzę, co cię czeka. Będziesz siedzieć w śledztwie tak długo, aż sobie przypomnisz wszystko, aż zrozumiesz, że prawda jest po naszej stronie.
1: Prawda. To oceni przyszłość.
0: Ja jestem taki czarodziej, że znam nie tylko twoją przeszłość, ale i przyszłość. Chcesz ją poznać?
1: Znam kodeks.
0: Nie chodzi o wyrok. Pokaż mu rękę. No. Powróżymy sobie. No i co my tu widzimy? Oj, niedobrze, niedobrze. No nie, nie, nie, nie, nie wyrywaj ręki. Inne kobiety chodzą do kawiarni. Na randki z narzeczonymi, wychodzą za mąż, mają dzieci. A ty będziesz tutaj pod podłogą tak długo, aż sama nie zapomnisz swojego imienia.
1: To świadczy o naszej niewinności. Nie macie dowodów.
0: Tu się kroi i tu się szyje. My wszystko możemy udowodnić. Ja jestem taki dziwny czarodziej, że mógłbym wam pokazać oryginalne blankiety z gestapo, z pieczęciami, na których wy i ta wasza banda figurujecie jako agenci.
1: Tym by mnie pan przekonał, że to wszystko jest kłamstwem. Chcecie nas wrobić.
0: Ja mogę udowodnić, Terpiłowska, nawet to, że wy jesteście wielbłąd, dwugarbny, czyli dromader. Ale mnie chodzi o prawdę. Zrozumcie, Terpiłowska, wasze idee to mrzonki. Nie ma co kryć zbrodniarzy.
1: To byli żołnierze.
0: Przegraliście z historią. Nie wyszedł wam ten pasjans.
1: To nie znaczy, że nie mamy racji.
0: Tak się dziwnie układa, że racja zawsze jest po stronie zwycięzców. Walczyłaś o Polskę, tak? To chyba zgodzisz się, że kto przeszkadza teraz ją odbudować, ten jest zdrajcą. Podnieś na głowę. Popatrz na mnie. Jeszcze wierzycie w Londyn. Wandersa na białym koniu. Jakie zaślepienie, jaka nienawiść kazała wam mordować komunistów, wydawać ich Niemcom.
1: Ja nic o tym nie wiem! Nie wiem!
0: Nie macie nawet wyrzutów sumienia.
1: Macie mnie, mój życiorys, moje zeznania, ale do sumienia nie będziecie zaglądać. Nigdy nie zrobiłam nic przeciw sobie.
0: Widzisz tę szufladę? Tu jest lista tych, których miała wykończyć wasza banda. Nie odwracaj się! Powiedz tylko, kto ci ją dał. Od kogo ją dostałaś? To był Koral, stary. No co, który z nich?
1: Nigdy tej kartki nie widziałam.
0: To skąd się znalazła w twoim biurku? Razem z tymi zdjęciami. O. Mała gajka z pieskiem. A tu dom. Poznajesz matkę? No więc twoje zdjęcia czy nie?
1: Moje.
0: No widzisz? Tam to było 11 nazwisk. Po trzech z nich rodzina jeszcze nosi żałobę.
1: Nie ma w Polsce rodziny bez żałoby.
0: I czas wreszcie zrobić z tym koniec! Masz tu papier, pióro.
1: Po co? Znowu życiorys?
0: Przypomnij sobie wszystko o tamtych. Pomóżcie nam, Terpiłowska, pomożecie sobie. Postaram się was wyłączyć ze sprawy. Pójdziecie się uczyć. Będziecie żyć!
1: Za cenę tego, że Koral, stary, Wołek i reszta przestaną żyć, tak? Oni tego nie zrobili.
0: A ta lista, no?
1: Nie wierzę. To kłamstwo! Nędzne kłamstwo! Podrzuciliście to!
0: Wstać! Podnieś taboret! I postaw, ale nie tak! Nóżkami do góry! A teraz proszę siadać. Będzie wygodniej. Masz papier, pióro, pism.
1: Tego, co chcecie, nie napiszę nigdy.
0: Życiorys pisz!
1: Pisałam już 20 razy!
0: Pisz 21. Może jak dojdziesz do końca, zrozumiesz, że lepiej coś zrobić, żeby się nie kończył w tym właśnie miejscu.

0: Jajka. Nie było cię 12 godzin.
1: Cały czas pisałam życiorys.
0: Ja już napisałam 10.
1: Przecież ma się jedno życie.
0: Liczą na strach. Na naszą słabość. Każą ci tak długo pisać, aż uwierzysz w to, co oni ci wmawiają.
1: Pani uwierzy, że pani brat jest szpiegiem, a u pani w aptece był punkt kontaktowy. Już nic nie wiem. Nie wiem, gdzie jest prawda. Kto zdradził kogo, kto ma naprawdę rację. Póki był ojciec, wiedziałam wszystko, wiedziałam. Wiedziałam, że złapie mnie za rękę przed każdą przepaścią. Śledczy pokazywał mi zdjęcia tych zamordowanych. Leżeli w trumnach, trzy obok siebie, nad nimi wdowy. Ja już nie wiem, kto jest kim, kto katem, kto ofiarą. Proszę pani, ja już nic nie wiem. Nie wiem, co robić. Boli mnie skóra tu wszędzie. Czuję, że mi pęknie. Duszę się w tych murach.
0: Chodź tu. Usiądź. Teraz będzie przerwa. Dziś Wigilia, zaraz zaczną stukać.
1: Stukać?
0: W Wigilię zawsze składają życzenia.
1: Za rok to już nie będą dla mnie pierwsze święta. A za 2 lata nikt nie będzie pamiętał mego imienia. Jak wyglądam, jaki mam głos.
0: Przestań. Śpiewaj. Śpiewajmy razem. Dziś Wigilia. Musisz śpiewać. Może nas tam usłyszą.

0: Dlaczego pani klęka?
1: Ściana odezwała się.
0: Czego pani szuka w sienniku?
1: Zasłonił Dasza. Ach, miałam tu ogryzek ołówka. Jest. Pozdrawia nas. Składa nam życzenia. Siedzi już 2 lata.
0: Kto to?
1: 7 szpiegostwo.
0: Kara śmierci.
1: Jak mój brat. On też ma KS. Co robisz?
0: Ja spróbuję.
1: Co chcesz wiedzieć? Pytasz, skąd jesteś?
2: Z nieba.
0: Słyszy pani? Mówi, że z nieba.
1: Uważaj!

0: Nie śpisz?
1: Wciąż o nim myślę. Zjawił się z nieba.
2: Naprawdę? Pilot?
1: Był w Rafie. Strącił 6 niemieckich samolotów, latał nad Polską. Wykonywał zrzuty. Był nad Warszawą. Raz jak wracał, podziurawili go, samolot płonął.

0: Wylądował jakoś, ocalał. Pytał, za co siedzę. Za życiorys, odstukałam.
1: Co to za życiorys, skoro tak niewiele w nim życie? 4 klasy szkoły, potem wojna.
2: Szare szeregi, przysięga.
1: Radiostacja w naszym domu. Wpadka. Ginie ojciec.
2: Matka trafia do obozu.
1: Jedyna moja rodzina to oddział Korala. Wie pani, jak sobie wyobrażałam koniec wojny?
2: Że będziesz tańczyć.
1: Że będę jadła tylko czekoladę i pomarańcze. Pomarańcze i czekoladę. Koniec wojny był taki, że połowa chłopców Korala poszła się ujawnić.
2: A za tydzień wygarnęli ich z domu.
1: Miałam czekać, aż i po mnie przyjdą. Złożyłam nową przysięgę. Pytał się, czy byłam w Busku.
2: Dlaczego właśnie w Busku?
1: On stamtąd pochodzi. A ja tam teraz leczyłam początki gruźlicy. Stamtąd mnie zwinęli. Gdzie jest ten ołówek?
2: Co ty chcesz nadawać? Teraz, w nocy?
1: On czeka.

0: Wy, córka zwykłego nauczyciela, chronicie tych, co chcieli narodem się wysługiwać. Szliście na pasku obszarników i renegatów. Oni chcieli wrócić do swoich pałaców. A my chcemy, żeby każdy człowiek miał na stole biały chleb. O to właśnie walczyli ci, których wydaliście. Podpisz.
1: Czy tam na ulicach jest śnieg?
0: Dowiesz się sama. Podpisz. Popatrz na mnie. Czy ja jestem zły człowiek? Czy ja ci źle życzę?
1: Dziwię się, że nie ma pan tego dość.
0: Ja jestem dziwnie odporny. Nie takich jak ty złamałem. Ale ja też jestem człowiek. Chcę ci dać szansę. Robię to dla ciebie, Gajka.
1: Niech pan mnie nie nazywa tym imieniem. Tak mówili do mnie ci, co mnie kochali.
0: Ładnie im się odwdzięczasz. A trzeba być okrutnym, żeby wystawiać matkę na takie cierpienie.
1: Ja? Ja?
0: Z nią jest kiepsko. Nie wierzysz mi. No mam tu coś w szufladzie. Opinia ze szpitala. Czekają operacje.
1: Proszę mi pokazać to pismo.
0: Powoli. Powoli. Jakbyś ją kochała, chciałabyś wyjść stąd. Myślisz, że masz charakter, co? A to tylko głupota, to jest okrucieństwo. Aż dziwne.
1: Co z nią jest?
0: Pisz do niej list.

0: Tyle godzin. Noc, dzień, noc. Sama nie wiem, jaka to pora.
1: Pytał, czy się trzymasz. Pytał o twoje imię.
0: Kto?
1: On. Ten z nieba. Andrzej. Dziwił się. Gajka, skąd takie imię?
0: Tak wołała mnie matka. Teraz nie ma jej kto podać szklanki wody. Potrzymać za rękę. Gdzie ołówek? Muszę go zapytać, co mam zrobić. Co on by zrobił na moim miejscu? Oni mówią, że chłopcy przyznali się. Ja mam tylko potwierdzić.

0: Как feit. I mówię to samo o tobie. Jeśli przyznasz się do niepopełnionych win, na zawsze przegrasz nie tylko swoją przyszłość, ale i przeszłość.
1: Mówią, że chcą sprawiedliwości.
0: I podciągają nas pod dekret sierpniowy? Oni otworzyli te midzie oczy. Teraz z góry widzi, kto zły i kto dobry.
1: W co mam wierzyć?
0: W siebie. W swoją godność. Gdyby mieli fakty, nie potrzebowaliby ciebie.
1: A moja matka?
0: Ona by nie chciała widzieć cię za taką cenę.
1: Słyszała pani? Nazwał mnie Gajka.
2: Znowu nie śpisz.
1: Mogę przyjść na pani pryczę? Jeśli on tyle wytrzymał, to można. To znaczy, że trzeba wytrzymać.
2: Po co on tu wrócił?
1: Przecież nawet tam bił się o powrót tu. Jest wspaniały.
2: Mówisz, jakbyś go już widziała.

0: Co by było, gdybym go nie spotkała?
1: Chcecie z siebie zrobić męczenników. To nie uratuje waszej zbankrutowanej idei. Straciliście wszystko. Nikt wam nie pomoże, nawet wasz Bóg. On umarł prawie 2000 lat temu. A może wy wierzycie w zmartwychwstanie Terpiłoska?
0: Ostatnio o Bogu rozmawiałam z ojcem. Gdzie on jest, skoro jest tyle zła? Jest szansą, mówił ojciec. Kiedy nie miałam już argumentów, podnosiłam głos, a wtedy on uśmiechał się. Uważaj, bo przegrywasz.
1: Już przegraliście!
0: Dlaczego pan podnosi głos?
1: Ja też jestem człowiek. Chcesz herbatę? Wziąłem termos. Jak się wojna skończy, obiecywałem sobie, pójdę robić zapałki, bo to taka leciuteńka robota. Nie narobi się przy tym człowiek, tak myślałem. No, a jestem tutaj, bo ktoś musi to robić.
0: Każdy odpowiada za siebie.
1: Dziwnie mi was żal, Terpiłowska. Masz. Napisz. Was czuje się i charakter, i serce. Ja też jestem człowiek. Ja przeczytałem wasz list do matki, to mnie tak coś tu ścisnęło. Jak kiedy szedłem do pierwszej spowiedzi, to Mickiewicz by nie potrafił lepiej napisać.
0: Co z matką?
1: Pijcie. Mam prośbę do was osobistą.
0: Co z nią? Żyje?
1: Moglibyście napisać list za mnie. A mam narzeczoną, jest na szkole. Wy byście napisali z takim sercem, jak ten swój, do matki. Ja bym przepisał. Zgoda? Dlaczego nie?
0: Trzeba kogoś kochać, żeby tak pisać.
1: A czy ja jej nie kocham, powiedzmy? No, coś za coś. Terpiłowska, to widzicie tę kopertę? Jest list od waszej matki.
0: Proszę mi dać.
1: Zaraz. Dostaniesz, jak napiszesz. Napisz taki, jaki byś chciała sama dostać. Jakbyś była zakochana. Masz tu papiery.
0: Nie napiszę.
1: Dlaczego?
0: Wiem, że matka żyje.
2: Nie masz co szukać w sienniku.

0: Leźli naszą resztkę ołówka.
1: Będę nadawać paznokciami. Wiem, że matka żyje.
2: I ty przeżyjesz. Kobietom dają łagodniejsze wyroki. Mam do ciebie prośbę. Spełnisz ją?
1: Mów!
2: Zapamiętaj. Wieś Secowa, koło Buska. Tam moja rodzina. Jak mnie nie będzie, przekaż, że nie zrobiłem nic przeciw Polsce. Nie mam nic wspólnego ze sprawą, w którą chcą mnie wrobić. Przeze mnie nikt nie będzie skazany. Przekaż im, że nie muszą się mnie wstydzić. Zrozumiałaś?
1: Tak.
2: Zapamiętasz?
1: Słowo w słowo.
2: Przysięgnij, że spełnisz moją prośbę.
1: Przysięgam. Ale może los pozwoli ci wrócić do swoich.
2: Ile razy można być ocalonym? Dwa razy skakałem z płonącego Halifaxa. Ale nigdy nie tracę nadziei.
1: Dziękuję ci, Andrzej.
2: Za co?
1: Dzięki tobie przetrzymałam kryzys.
0: Znów zostałaś łączniczką. Pokaż ręce, Gajka. Gajka, opamiętaj się. Dlaczego nie jesz? Dlaczego?
1: Jaka jestem? Ładna czy taka sobie?
0: Chciałam być twoim lustrem.
1: Andrzej pytał, jak wyglądam, jaka jestem. Pytał, jakie mam oczy, jakie włosy.
0: Masz najpiękniejsze warkocze, jakie widziałam.
1: Niech mi pani coś jeszcze o mnie powie.
0: Też kiedyś nosiłam warkocze. Ścięłam, kiedy wróciłam wtedy z Leszna.
1: To on! Mam warkocze.
2: A oczy?
1: Niebieskie.
2: Częściej płaczesz, czy się śmiejesz?
1: Kiedyś śmiałam się. Teraz nawet nie płaczę.
2: Jakie masz ręce?
1: Kiedyś grałam na fortepianie. Teraz mam ogryzione paznokcie.
0: Po co to mówisz?
1: Bo to prawda.
0: Po co mu prawda? On chce mieć taki obraz, jakby czytał wiersze.
1: Nie umiem kłamać.
0: Jak ty go widzisz?
1: Wciąż widzę ten płonący samolot. Jak leci, czy doleci. Co on myślał? Czy się bał?
0: Nie jesteś ciekawa, jak wygląda naprawdę?
1: Bardzo. Ale może lepiej nie wiedzieć.
0: Jest wysoki. Z niebieskimi oczami. Jak się uśmiechnie, to ma w nich taki płomyczek. Ręce delikatne, ale silne. Włosy ma ciemne.
1: Skąd pani wie?
0: Bo tak go chcesz widzieć.

0: Nie śpi pani?
1: Mm.
0: Chcę panią o coś spytać. Urodził się w czerwcu.
1: Kto?
0: Jak to kto? Andrzej. Jaki to znak zodiaku?
1: Bliźniak. Natura artystyczna, wrażliwa.
0: Tak go sobie wyobrażałam. Pewnie jest wysoki. Czy lubi wiersze? Powiedział, że kocha kwiaty.
1: Śpi, gajka.
0: Nie mogę zasnąć. Zrzucał cicho ciemnych. Ja nawet z tych spadochronów szyłam potem chłopcom koszulę. To był czysty nylon. Taki biały albo pomarańczowy. Szukaliśmy po lasach tych zrzutów. To dziwne. Jakbym zbierała pióra po lądujących aniołach.

0: Może gdyby on nie poszedł po ten garnitur na ślub, to by żył.
1: A mnie się znowu przyśniły moje czerwone głogi.
2: Cały czas to stukanie. O czym wy właściwie wciąż mówicie?
1: Czuję, że mamy sobie coś do zaoferowania.

0: Ludzie sobie przeznaczeni kiedyś muszą się spotkać.
1: Ale gdzie?
0: Kto pierwszy wyjdzie, ma czekać w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 12:00 w kościele wizytek. Będziesz?
1: Będę.
0: To może trwać długo.
1: Będę zawsze. Zawsze. W każdą pierwszą niedzielę miesiąca. Słyszała pani, co nadał? To była chyba łaska losu, że oskarżyli mnie o to, czego nie zrobiłam.
2: Szalona.
1: Dał mi wielką siłę.
2: Gajka, Gajka. Nigdy już nie będziesz odczuwała niczego tak intensywnie jak teraz.
1: Jak to? A dzień, kiedy się spotkamy?
2: Jak się poznacie?
1: Jak? Przecież ja wiem, jak on wygląda. Mam go przed oczyma. Zawsze się poznamy. Zawsze, wszędzie. Powiedział, że postara się specjalnie dostać do szpitala.
2: Po co?
1: Stamtąd można zobaczyć kawałek spacernika. Chce mnie zobaczyć. A ja go widzę przez zamknięte powieki. Słyszę nawet te ptaki, które wtedy będą śpiewać. Jak te, co śpiewały wśród moich czerwonych głogów.
2: Wreszcie żyjesz. Kochasz go.

0: Gajka, ty się wykończysz. Całą noc nadawałaś.
1: Czekam już na następną. W nocy lepiej słychać.
0: Co ci dziś przekazał? A przepraszam. Wiem, jak to jest. Gajka, ty naprawdę nie miałaś w życiu nikogo? Nie byłaś dotąd z mężczyzną?
1: Miałam. Ale to się nie liczy. Była noc. Ostatnia noc przed wpadką. Byliśmy otoczeni, czekaliśmy w leśniczówce za żelaznymi łąkami na świt, żeby przeskoczyć przez mokradła. 40 godzin bez snu. Ciągły pościg kharatanina. Leżałam na słomie, na podłodze. Wszyscy chłopcy leżeli po kotem. Wtedy właśnie poczułam, że ktoś się do mnie przytula. To był jakby dalszy ciąg snu. Ktoś mnie objął, coś się ze mną działo. Nie myślałam o niczym. Piła pani kiedyś spirytus, żeby nie zamarznąć? To było właśnie tak. Rozumie pani? Tylko tyle. Każdy z nas wiedział, co go czeka. Właściwie, że go nic nie czeka. A jak nadszedł świt, nikogo nie było w izbie.
0: A ten... Może on żyje?
1: Tylko on wie, że to on.
2: Na przesłuchanie.
1: Idę.
2: Nie wy.
0: Ja?
2: Wychodzić.

0: Wikę wzięli na przesłuchanie.
1: Siedziałem z jej bratem. Teraz mam pojedynkę. Ale nie jestem sam.
0: Nie rozumiem.
1: Mam ciebie.
2: Gajka! Gajka!
0: Pani Wiko! Co się stało? Dlaczego pani mnie całuje w rękę?
2: Przepraszam cię.

0: Już 4 miesiące nie brali panią na przesłuchanie.
1: Mój brat miał KS.
0: Wykonali?
1: Nie, nie, nie, został ułaskawiony rok temu.
0: Rok temu i pani nie wiedziała?
1: On też nie wiedział. Nie wie do dziś. Obiecali mu, że ja mu to będę mogła powiedzieć, słyszysz? Dowie się tego ode mnie. Na widzeniu. Boże, tyle dni czekać na śmierć. Każde otwarcie drzwi.
0: Może Andrzeja też łaskawił.
1: On nie ma jeszcze wyroku.
0: Sama pani wie, co się dostaje z 7. Teraz rozumiem, że można płakać ze szczęścia.
1: Nie, to z innego powodu. Obyś nigdy tak nie musiała płakać. Co ja zrobiłam? Co oni ze mnie zrobili?
2: Podasz wreszcie, kto ci dał tę listę?
1: Tak. Wy!
3: Chcecie ocalić swoje pojęcie o sobie, tak? Że taka niezłomna, taka szlachetna, taka... A to teraz posłuchajcie. Wy ich chronicie, wszystko poświęcacie, a jeden z nich, no, konkretnie ten, który był waszym kochankiem, zeznał wszystko.
0: Co pan znowu wymyślił?
3: Tak. A skąd byśmy wiedzieli, że wyście spędzili razem noc w tej leśniszówce za żelaznymi łąkami? No co tak opuszczasz głowę? Warto było się tak upierać? Oni zeznają wszystko. Wywlekają jak baby. Najbardziej osobiste sprawy. A wy nie chcecie podpisać, że to od nich pochodzi ta lista. A, może chcecie konfrontacji z tym swoim, co?
0: Nie, błagam, nie.
3: No, to masz mi wreszcie coś do powiedzenia.
0: Tak. Że śniły mi się znów czerwone głogi.
3: Świrować chcecie? Podsiane! Nikomu teraz nie można ufać.
0: O kim pan teraz?
3: Ja tam. Moja narzeczona znalazła sobie jakiegoś... A co ja zresztą będę wam mówić?

0: Bibi.
1: Dlaczego? Dlaczego? Wie pani, że jeden z nich opowiedział o tej nocy. O tym, że on ze mną...
0: Przestań.
1: Jak on mógł? Przeklęta noc. Przeklęty świat. Dlaczego pani płacze?
2: Uderz mnie. Uderz mnie, Gajka. Bij mnie.
1: Po co pani klęka przede mną?
2: To ja im powiedziałam, ja. Słyszysz?
1: Wiku, dlaczego?
2: No oni chcieli wiedzieć, co ty mówisz w celi. Chcieli wiedzieć cokolwiek. Byłam głucha. Byłam głucha, wierzysz mi? Wierzysz? Kiedy mi powiedzieli, że zobaczę brata, że będę mogła mu powiedzieć, że już rok temu został ułaskawiony, że ma dożywocie, tylko dożywocie. Ty wiesz, co to jest czekać na czapę? Powiedziałam im. To nie on, to ja.
1: No już, już, już. Niech pani tu siądzie. Trzeba być blisko siebie.
2: To od niego.
1: Co to jest?
2: Kamera z mydła.
1: Od niego? Jak?
2: Kalifaktor podrzucił. On to sam zrobił z mydła. Piękny profil ma ta kobieta.
1: Czy on mnie tak sobie wyobraża? Bolała mnie skóra. Było mnie coraz mniej. Jak to się stało, że teraz nie boję się niczego?
2: Dobrze wiedzieć, że w każdą pierwszą niedzielę ktoś będzie czekał.

0: przez lata. Zawsze. Widzi pani, jak mi zgrubiała skóra na palcach. Nie myślałam, że tym można opowiedzieć całe życie. I coś więcej jeszcze. Która godzina? Oni są teraz na spacerze, prawda?
1: Co robisz, Gajka? Nie wolno wyglądać.
0: Przecież wiesz, muszę go zobaczyć, jeśli mam tyle czekać.
2: No i zarobiliście. Posiedzicie sobie trochę w nieco mniejszym apartamencie. Strażnik! Do weka z nią!

0: Jesteś.
1: Jaki to dzień tygodnia?
0: Czwartek. Myślałam, że cię już przenieśli na zawsze. Co robisz? Zostaw jego, już tam nie ma.
1: Jak to nie ma? Niemożliwe.
0: Zabrali go, jak byłaś w karcu.
1: Nie.
0: Zdążył tylko nadać: zabierają mnie, nigdy o tobie nie zapomnę, czekaj.
1: W każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
2: Dziś jest pierwsza niedziela miesiąca.
1: Przychodzę tu już szósty raz.
2: Wyszłaś pół roku temu?
1: A pan?
2: W piątek.
1: Dopiero dwa dni?
2: Aż dwa dni. Aż dwa dni musiałem czekać na tę niedzielę.
1: To nie był pan urodziny?
2: Przedtem mówiliśmy sobie ty. Gdzie warkocze?
1: Jak wyszłam, wszyscy się za mną oglądali. Teraz nikt nie nosi takich warkoczy, niemodne.
2: Nie. Nie. Musisz mieć warkocze.

0: Lubię ten ogród botaniczny.
1: Malujesz się?
0: To przecież normalne.
1: Szkoda tych warkoczy. Masz moją kamerę z mydła?
0: Ma. Nie jestem do niej podobna.
1: Przepraszam, ale słabo słyszę na lewe ucho. To z czasu śledztwa. Kiedy zarzuciłem im, że nie mają dowodów, mój śledź powiedział, że instynkt mówi mu, że jestem szpiegiem. A ja, że tym różni się człowiek od zwierzęcia, że ma rozum. Podczas gdy zwierzę tylko instynkt. No i dostałem.
0: Nie chcę już tam wracać. Nawet wspomnieniem.
1: Daj mi rękę na chwilę.
0: Po co?
1: Te palce rozmawiały ze mną. Zabieram cię do rodziny.
0: Teraz?
1: A na co czekać? Jedziemy jutro.
0: Ja mam egzaminy. Muszę wiele nadrobić, tyle straconych lat. Uczę się z kolegami.
1: Masz już kolegów. Są o całe wieki ode mnie młodsi, prawda?
0: Pan zawsze będzie kimś najważniejszym.
1: Dlaczego wciąż mówisz pan?
0: Niech pan powiedz, co będziesz robił?
1: Muszę się rozejrzeć.
0: Ja mieszkam u Wiki.
1: Słucham?
0: Wciąż nie wierzę, że tamto minęło.

0: Jesteś? I co?
1: No mów.
0: Nie wiem. Nie wiem, co powiedzieć.
1: Był?
0: Był. Kiedy wyszedł?
1: 2 dni temu.
0: Jesteś szczęśliwa? Co się z tobą dzieje?
1: Wilka, to był on, ale nie ten. Nie ten, rozumiesz?
0: Nie poznaliście się?
1: Tak czekałam na tę chwilę. A kiedy przyszła, nie wiedziałam, co mówić.
0: Ach, no to tak bywa. Odnajdziecie się.
1: Nie. Jego nie ma.
0: Jak to?
1: To nie on przyszedł, rozumiesz? Jego oczy są nie te, jego głos brzmi inaczej.
0: Głos? Przecież ty go nigdy nie słyszałaś. Przyzwyczaiłaś się do kogoś, kogo sobie wymyśliłaś. Tamten był sztuczny, ten jest prawdziwy.
1: Nie, tamten jest prawdziwy.
0: Myślałaś, że jest młodszy? Przyzwyczaiłaś się do kolegów z uniwerku. Ale on jest dopiero 2 dzień na wolności. Za 5 roku będzie młodszy o 10 lat.
1: Może gdyby dzieliła nas ściana, byśmy się szybciej odnaleźli. Wolałabym siedzieć w każdą pierwszą niedzielę miesiąca i czekać. Jeszcze czekać. Wciąż czekać.

0: Co ty tu robisz? Śledzisz mnie?
1: Prosił, żebym was tu umówiła.
0: Co? To nie ma sensu.
1: Mówiłaś, że to najważniejsza sprawa twojego życia.
0: Chodź, chodźmy stąd. Wiesz, on wysłał telegram do rodziny, że przyjeżdża ze mną.
1: Pojedziesz? Dlaczego nie? Gajka! Gajka, dokąd idziesz? On tam czeka, słyszysz?
2: Secula seculorum, amen. Wieczny pokój, wieczne odpoczywanie, raczmy dać Panu.
0: To ty?
1: Wiedziałam, że tam będziesz.
0: Nie poznałabym cię w tym czarnym welonie.
1: Zdejmę go.
0: Zrobię herbatę. Gdy jadę pociągiem, to stukot kół zawsze mi się układa w alfabet.
1: Przez te wszystkie lata ciebie kochał.
0: Miałaś z nim dwóch synów.
1: Tak długo przychodził dowiadywać się o ciebie, że stał się niemal moim codziennym gościem.
0: Nigdy już nie spotkaliśmy się.
1: Wciąż pytał o ciebie, co robisz. Czy jesteś szczęśliwa?
0: Nie byłam.
1: Starałaś się sprawiać takie wrażenie. Byłaś otoczona mężczyznami.
0: Żaden nie był ten. Nie był taki jak ten. Z zamuru.
1: Ten wyśniony.
0: Potem chciałam go każdego. Ale był już twój.
1: Tak naprawdę tego nigdy nie miałam.
0: Nie mów. Nic nie mów.
1: Ale to na pewno chcesz usłyszeć. Że nieraz w środku nocy nagle pytał o ciebie. O twoje sny. Opowiadałam mu 10, 20, 100 razy. Aż zaczęły i jemu śnić się czerwone głogi. Wiesz, on widział we śnie czerwone głogi.
0: Ja już tak dawno ich nie widziałam.
1: Ty go wciąż kochasz.
0: Ale to ty jesteś wdową po nim.
1: Może to lepiej, że nie byłaś z nim

0: Nie możesz być sama.
1: Ja nie jestem sama.
2: W każdą pierwszą niedzielę miesiąca.
1: Tak. W każdą pierwszą

0: słuchowisku Andrzeja Mularczyka pod tytułem W każdą pierwszą niedzielę wystąpili Joanna Szczepkowska, Mariusz Benua, Ewa Dałkowska, Krzysztof Kowalewski, Wojciech Zagórski, Sławomir Matczak, Andrzej Krusiewicz. Opracowanie muzyczne Barbary Dzięgielewskiej. Realizacja akustyczna Andrzeja Złomskiego. Reżyserował Zdzisław Dąbrowski.
1: Autopromocja.
2: Przez naszą siostrę śmierć cielesną bądź pochwalony, mój Boże, przed którą żaden żywy człowiek uciec nie może. Biada tym, których w grzechu śmiertelnym zastanie, błogosławieni, którzy umrą w Twojej woli, Panie, albowiem druga śmierć ich nie zmoże.
3: Tymi słowami święty Franciszek żegnał się ze światem. W 800. rocznicę śmierci człowieka, który przez wieki inspirował wielu artystów, a jego przesłanie do dziś do nas przemawia, zapraszam na audycję Nasz brat Franciszek w niedzielę o 11. Dorota Gacek.
1: Autopromocja. Dwójka. Jesteś na miejscu. Adam Ferenc.
4: Słuchają Państwo Dwójki, jest 20.

Nasz program nadal realizuje Wojciech Ciarka, a przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Dobry wieczór, witam Państwa i zapraszam do Filharmonii Dwójki. Dziś dużą i szczególną rolę w naszym spotkaniu będzie odgrywał amerykański minimalizm. A to dlatego, że właśnie dziś, 3 października 2026 roku, Steve Reich kończy 90 lat.

Clapping Music Steve'a Reicha w wykonaniu kompozytora i Christiana Jerwiego. To żywe, jak Państwo słyszeli, nagranie pochodzi z płyty, do której jeszcze dziś na pewno powrócę. Powrócę w drugiej części naszego spotkania, a ono w całości poświęcone będzie muzyce dzisiejszego jubilata, Steve'a Reicha. Przeniesiemy się wówczas między innymi do siedziby Radia Francuskiego w Paryżu, gdzie utwory ojca amerykańskiego minimalizmu wykonywał wówczas Ensemble Intercontemporain oraz Synergy Vocals. Posłuchamy również, jak wspomniałem, fragmentów płyty monograficznej poświęconej twórczości Steve'a Reicha w interpretacji odczytaniu Christiana Jerwiego. Warto więc z nami zostać do samego końca dzisiejszej Filharmonii Dwójki, czyli do godziny 23. A zaczynamy od koncertu, który odbył się już prawie rok temu, 25 listopada ubiegłego roku w berlińskim Koncerthausie. Orkiestrę symfoniczną Radia Berlińskiego wówczas poprowadziła litewska dyrygentka Giedrė Ślekytė. W programie tamtego koncertu znalazły się dzieła Schumana, Bartoka, ale nie zabrakło także akcentów współczesnych w postaci muzyki angielskiej kompozytorki Anny Klein. A całość otworzyła miniatura innego z gigantów amerykańskiego minimalizmu, Johna Adamsa. To utwór Short Ride in a Fast Machine. Kompozycja, która w tym roku skończyła 40 lat, a o której sam kompozytor mówił tak. Czy znasz to uczucie, kiedy ktoś proponuje ci przejażdżkę fantastycznym sportowym samochodem, a potem żałujesz, że się na to zgodziłeś? Z kolei Alex Ross w swojej książce zatytułowanej Reszta jest hałasem, słuchając XX wieku, omawiając sylwetkę Johna Adamsa, pisze tak. To amerykański romantyzm w czasie teraźniejszym. Hołd dla duchów Mahlera i Sibeliusa. Muzyka podpięta do minimalistycznej sieci, pełnymi garściami czerpiąca z jazzu i rocka, przeczesująca archiwa powojennej innowacji. Najrozmaitsze dźwięki rozkładane są na czynniki pierwsze i przepuszczane przez filtr łatwo rozpoznawalnego głosu Adamsa. Raz żywiołowy, raz melancholijny, raz modny, raz szlachetny, wciąż szukający drogi przez rozbitą na drobne kawałki kulturę. Twórczość Johna Adamsa można więc zaklasyfikować do nurtu postminimalizmu, kierunku, który cechuje łączenie środków minimalistycznych z rodzajem ekspresji typowym dla muzyki epoki romantyzmu, nacechowanym pasją i emocjonalizmem. No, tu koniec cytatu. Taka też jest owa krótka przejażdżka szybką maszyną. Short Ride in a Fast Machine Johna Adamsa gra Orkiestra Symfoniczna Radia Berlińskiego pod dyrekcją Giedrę Ślekytę.

Short ride in a fast machine. Krótka przejażdżka szybką maszyną. Postminimalistyczna kompozycja Johna Adamsa otworzyła koncert w berlińskim Konzerthausie 25 listopada ubiegłego roku. Grała Orkiestra Symfoniczna Radia Berlińskiego pod dyrekcją Giedre Ślekite. Utwór skomponowany 40 lat temu, w 1986 roku, tak jak Państwu wcześniej wspominałem. No i w ogóle mamy wieczór rocznic albo rocznic się zbliżających. Mamy 90.

urodziny Steve'a Reicha, 40 lat utworu Short Ride in a Fast Machine. W przyszłym roku, właściwie to już bardzo niedługo, bo 15 lutego roku 2027, John Adams skończy lat 80. A to nie koniec rocznic i szóstek w datach, o czym Państwo przekonają się w dalszej części programu. Teraz nastąpi chwila oddechu od muzyki współczesnej, ponieważ w dalszej części berlińskiego koncertu na estradzie pojawił się Victor Julien Laferrière, francuski wiolonczelista, który międzynarodowy rozgłos zdobył w 2017 roku, zwyciężając wówczas w konkursie Królowej Elżbiety w Brukseli w sekcji poświęconej wiolonczeli oczywiście. Zresztą ta odsłona tego prestiżowego konkursu, odsłona poświęcona wiolonczeli, wówczas w roku 2017 odbyła się po raz pierwszy w historii. Zaś w Berlinie Victor Julien Laferrière wykonał partię solową w koncercie wiolonczelowym Amol op. 129 Roberta Schumana. Koncert Schumana to jedno z najbardziej przejmujących dzieł romantycznego repertuaru wiolonczelowego, a także w dorobku twórczym niemieckiego kompozytora. Powstał on w październiku 1850 roku, zaledwie w ciągu 2 tygodni, niedługo po objęciu przez Schumana stanowiska dyrektora muzycznego w Düsseldorfie. Schumann nie buduje tu efektownego pojedynku solisty z orkiestrą, do czego przyzwyczaiły nas romantyczne i klasycystyczne koncerty. Wiolonczela tutaj prowadzi raczej intymny, śpiewny monolog, a orkiestra staje się jej uważnym partnerem. Trzy części utworu następują po sobie, bez przerwy i spajają je powracające motywy. Co ciekawe, kompozytor nigdy nie usłyszał koncertu za życia, bo prawykonanie odbyło się dopiero w roku 1860, czyli już 4 lata po jego śmierci. Koncert wiolonczelowy Amol op. 129 Roberta Schumana grają Victor Julien Laferrière i Orkiestra Symfoniczna Radia Berlińskiego. Całość prowadzi Giedrę Ślekite.

Lekite. Tak to dzieło zabrzmiało w berlińskim Konzerthausie 25 listopada ubiegłego roku. No a publiczność zgromadzona w tej sali koncertowej nie chciała wcale tak prędko wypuścić zwycięzcy konkursu, przepraszam, Królowej Elżbiety z roku 2017, więc Victor Julien Laferrière dał przepiękny bis. Proszę się przekonać.

tej interpretacji Allemande z szóstej suity wiolonczelowej D-dur Jana Sebastiana Bacha. No i tak Victor Julien Laferriere zakończył swój występ na estradzie berlińskiego Konzerthausu. Tak również zakończyła się pierwsza część wieczoru 25 listopada ubiegłego roku. W drugiej części zabrzmiały dwa dzieła, z których centralne miejsce zajęła suita z cudownego mandaryna Beli Bartoka. Ale zanim przejdziemy do muzyki węgierskiego kompozytora, to Orkiestra Symfoniczna Radia Berlińskiego pod batutą litewskiej dyrygentki Giedrę Ślekite wykonała kompozycję Anny Klein zatytułowaną This Midnight Hour. Dzieło napisane w 2015 roku i w tym samym roku prawykonane, dla którego punktem wyjścia były dwa teksty poetyckie. La Musica Juana Ramona Jimeneza oraz Harmonie du Soir, czyli Harmonia Wieczorna Charlesa Baudelaire'a. Jest to jej autorska muzyczna impresja, w której słuchacz może odnaleźć własne obrazy i własne skojarzenia. Utwór rozpoczynają ciemne, potężnie brzmiące instrumenty smyczkowe, później muzyka nabiera pędu, w kaskadzie dźwięków mamy wrażenie jakiegoś niesamowitego ruchu, pośpiechu, narastającego napięcia. Zwracam Państwa uwagę także na część środkową, bo pojawia się w niej cień paryskiego walca, melancholijnego, lecz zarazem lekko rozchwianego. Co ciekawe, Anna Klein dokonuje tutaj pewnego zabiegu, dzieli bowiem altówki na dwie sekcje, z których jedna gra o ćwierć tonu wyżej. Dzięki temu uzyskuje niestabilne brzmienie i sugestie swoistego muzycznego zawrotu głowy. Proszę dać się wciągnąć w ten muzyczny wir. Anna Klein, This Midnight Hour, gra Orkiestra Symfoniczna Radia Berlińskiego pod dyrekcją Giedrę Ślekite.

This Midnight Hour, kompozycja inspirowana poezją Charlesa Baudelaire'a i Juana Ramona Jimeneza. Muzyka skomponowana przez Annę Klein, angielską kompozytorkę urodzoną w Londynie w 1980 roku, dziś mieszkającą i tworzącą w Nowym Jorku i będącą jedną z najczęściej wykonywanych kompozytorek na całym świecie. This Midnight Hour to utwór skomponowany w roku 2015, a my wysłuchaliśmy interpretacji Orkiestry Symfonicznej Radia Berlińskiego pod dyrekcją Giedre Schlekite. Ten koncert, którego dzisiaj słuchamy w Filharmonii Dwójki, odbył się 25 listopada ubiegłego roku. Minuta po 21, a my zbliżamy się do finału tamtego wieczoru. Ostatnim punktem programu była suita z baletu pantomimy Cudowny Mandaryn Beli Bartoka. To jedna z bardziej radykalnych i ekspresyjnych partytur wczesnego XX wieku. Bartok ukończył to dzieło w roku 1924, ale mamy oto kolejną okrągłą rocznicę w dzisiejszej audycji, bowiem prapremiera sceniczna odbyła się w Kolonii w listopadzie 1926 roku, czyli niemal dokładnie 100 lat temu. Tamten spektakl wywołał jednak jeden z większych skandali w historii muzyki z powodu brutalnej i erotycznej treści. Tytuł szybko zdjęto z afiszy, a węgierska publiczność usłyszała całość dopiero w grudniu 1945 roku, już po śmierci kompozytora. Jednak, żeby uratować muzykę dla wykonań estradowych, Bartok stworzył ze swojej partytury suitę obejmującą około 2/3 pierwotnej kompozycji. Wykonano ją po raz pierwszy w Budapeszcie w 1928 roku pod batutą Erno Donaniego. Bartok opowiada tu historię rozgrywającą się w wielkomiejskim pokoju. Trzech bandytów zmusza dziewczynę do wabienia bogatych klientów. Pojawiają się kolejno młody kawaler, stary szlachcic i tytułowy mandaryn, obcy, bogaty mężczyzna, którego żarliwe uczucie okazuje się silniejsze nawet niż śmierć. Można powiedzieć, że jest to muzyka o niemal filmowej plastyczności, bo pulsujące rytmy, ostre dysonanse, pojawiające się syreni sygnały, mroczne barwy instrumentów dętych budują klimat nocnej wielkomiejskiej grozy. W partyturze słychać zarówno fascynację folklorem, jak i bliskość ekspresjonizmu. Kompozytor tworzy tu dźwiękowy obraz pożądania, przemocy i dziwnego, ponadludzkiego cudu. A tak suita z Cudownego Mandaryna Beli Bartoka zabrzmiała w berlińskim koncerthausie w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Radia Berlińskiego pod batutą Giedre Schlekite.

Suita z baletu pantomimy Cudowny mandaryn Beli Bartoka. Grała Orkiestra Symfoniczna Radia Berlińskiego pod dyrekcją Giedrę Ślekite i tak zakończył się wieczór w berlińskim Koncerthausie 25 listopada ubiegłego roku. No i tak też kończymy pierwszą odsłonę dzisiejszej Filharmonii Dwójki, już 24 minuty po 21:00.

Nadal Państwo słuchają programu drugiego. Wojciech Ciarka i Grzegorz Dąbrowski. Zapraszamy do godziny 23. No i tak jak Państwu obiecałem, ta część w całości poświęcona będzie twórczości Steve'a Reicha, który właśnie dziś kończy 90 lat. Urodzony 3 października 1936 roku, Reich w latach 60. XX wieku przesunął środek ciężkości muzyki współczesnej od skomplikowanych atonalnych konstrukcji ku pulsowi, ruchowi fazowemu i na nowo rozumianej tonalności. To twórca, który z prostych, powtarzanych figur potrafi budować muzykę o niezwykłej energii, niezwykłej precyzji i, co tu dużo mówić, hipnotycznej sile. Przenosimy się teraz do audytorium Radia France, gdzie 6 lutego 2024 roku w ramach festiwalu Présence wystąpili Ensemble Intercontemporain i Synergy Vocals. Z tamtego koncertu wybraliśmy dziś dla Państwa dwa utwory Steve'a Reicha. Będą to Jacob's Ladder oraz Reich Richter. Zaczynamy od Jacob's Ladder, stosunkowo młodej kompozycji Steve'a Reicha, bo to ukończony w roku 2023 utwór na 4 śpiewaków i 17 instrumentalistów. Tytuł i tekst pochodzą z Księgi Rodzaju, z opisu snu Jakuba o drabinie opierającej się o ziemię i sięgającej nieba, drabinie, po której wstępują i zstępują posłańcy Boga. Reich opracował 4 wersy hebrajskiego tekstu w krótkich sekcjach, po czym każdą rozwinął w dłuższe, coraz bardziej instrumentalne części. Pulsujące szesnastki wiolonczel, altówek i wibrafonów tworzą muzyczny odpowiednik drabiny. Ponad nimi smyczki, flety, klarnety i fortepian rysują ruch w górę, w dół albo krótkie zatrzymanie. A głosy, czyli 2 soprany i 2 tenory, nie dominują, lecz wtapiają się w instrumentalną tkankę. Wykonawcy, których za chwilę usłyszymy, to prawdziwi specjaliści od muzyki współczesnej, a Synergy Vocals to w ogóle zespół, którego historia wprost związana jest z postacią i twórczością Steve'a Reicha. No i tak jak Państwu zapowiadałem wcześniej, nie uciekniemy od rocznic, nie unikniemy ich. Dziś po prostu jakimś niesamowitym zbiegiem okoliczności mamy w latach bardzo dużo szóstek. A to dlatego, że początki zespołu Synergy Vocals sięgają 1996 roku, czyli dokładnie 30 lat temu. I wtedy to Michaela Haslam, wówczas śpiewaczka The Swingle Singers, zebrała 4 wokalistki do wykonania Tehillim, czyli psalmów Steve'a Reicha podczas londyńskiego koncertu, a było to wówczas z okazji 60. urodzin kompozytora. Steve Reich był tak zadowolony z rezultatu, że zaprosił te artystki wówczas do udziału w kolejnych projektach, między innymi w Three Tales oraz w europejskiej trasie i nagraniu słynnego Music for 18 Musicians. Notabene ten utwór jutro w całości zabrzmi w wieczorze płytowym. Gorąco Państwa już teraz z tego miejsca zapraszam na tę audycję. Od roku 97 grupa działa już pod nazwą Synergy Vocals, a jej dyrektorą artystyczną pozostaje Michaela Haslam. A Ensemble Intercontemporain? Wiadomo, jeden z najważniejszych na świecie zespołów wyspecjalizowanych w muzyce nowej, w muzyce XX i XXI wieku. I owszem, ten zespół też świętuje w tym roku swój jubileusz.

został założony w Paryżu 50 lat temu, w roku 1976 przez Pierre'a Boulez'a. I tak oto z urodzinowego koncertu Steve'a Reicha mamy koncert pełen jubileuszy. A zatem przed nami Jacob's Ladder Steve'a Reicha, wśród wykonawców Tara Bungard i Michaela Haslam soprany, Benedict Haimas i Will Wright tenory i Ensemble Intercontemporain pod dyrekcją George'a Jacksona.

Jacob's Ladder, muzyka Steve'a Reicha na czworo wokalistów i zespół muzyczny, zespół instrumentalny. Wykonawcy to Tara Bungard i Michaela Haslam soprany, Benedict Haimas i Will Wright tenory oraz Ensemble Intercontemporain pod dyrekcją George'a Jacksona. W Filharmonii Dwójki jesteśmy teraz w siedzibie Radia France na festiwalu Présence, na koncercie, który odbył się 6 lutego 2024 roku. I oto przed nami drugi utwór Steve'a Reicha, który zabrzmiał tamtego wieczoru. To utwór zatytułowany Reich Richter z roku 2018, napisany dla 14 instrumentalistów jako muzyka do filmu Moving Picture 946 3 Gerharda Richtera i Koriny Belz. Film wyrasta z cyklu Patterns Gerharda Richtera. Artysta cyfrowo dzielił reprodukcję własnego abstrakcyjnego obrazu, przestawiał i odbijał jego fragmenty lustrzanie. Uzyskiwał dzięki temu stale zmieniające się symetryczne układy barw i kształtów. To, co robi Reich, to nie ilustruje obrazu w sensie tradycyjnym, jeśli myślimy o muzyce filmowej. Jego muzyka rozwija się niezależnie,

równolegle do filmu. Powtarzane figury stopniowo, podobnie jak w filmie, stopniowo się przesuwają, zagęszczają, zmieniają, przez co słuchacz, podobnie jak i widz, może śledzić sam proces przemiany. Partytura przeznaczona jest na podwójną obsadę fletów, obojów i klarnetów, dwa wibrafony, dwa fortepiany oraz kwartet smyczkowy. Puls i charakterystyczne dla Reicha repetycje powierzono przede wszystkim fortepianom i wibrafonom, natomiast instrumenty dęte oraz smyczki wnoszą do tej konstrukcji zmienne plany barwowe. Utwór składa się z czterech ogniw: opening, patterns and scales, crossfades i ending. Dla porządku tylko dodam, że prawykonanie odbyło się w 2019 roku w wykonaniu Ensemble Signal, natomiast pierwszego nagrania dokonał właśnie Ensemble Intercontemporain pod dyrekcją George'a Jacksona i ten album ukazał się nakładem wytwórni Nonesuch. No a my wysłuchamy tych samych artystów, tylko że grających na żywo na koncercie w audytorium Radia Francuskiego w Paryżu. Reich Richter, Steve'a Reicha. Ensemble Intercontemporain dyryguje George Jackson.

złożona z czterech ogniw, kompozycja Reich Richter Steve'a Reicha do awangardowego i abstrakcyjnego filmu Gerharda Richtera i Corinne Bell's Opening, otwarcie, Patterns and Scales, wzory i skale, Crossfades, płynne przejścia i Ending, zakończenie. Grali muzycy Ensemble Inter Contemporain pod dyrekcją George'a Jacksona. I tak zakończył się koncert w audytorium Radia France na festiwalu Présence 6 lutego 2024 roku. 26 minut po godzinie 22. W tej części słuchamy muzyki dzisiejszego jubilata Steve'a Reicha, który urodził się dokładnie co do dnia 90 lat temu. I w Filharmonii Dwójki pozostajemy jeszcze przy nagraniach żywych. Sięgam po obiecane nagranie, które 10 lat temu, w 2016 roku, ukazało się na dwupłytowym albumie monograficznym poświęconym twórczości Steve'a Reicha. Na albumie zatytułowanym Duet. Są to nagrania między innymi zarejestrowane w lipskim Gewandhausie 2 i 3 maja 2014 roku. I jednym z utworów wówczas wykonanych była kompozycja zatytułowana The Four Sections, cztery sekcje. The Four Sections to muzyka z roku 1987, utwór zamówiony z okazji 75-lecia Orkiestry Symfonicznej w San Francisco. Tytuł odnosi się zarówno do czterech części samego utworu, jak i do czterech sekcji orkiestry, bowiem każda z części poświęcona jest innej grupie w zespole orkiestrowym. No i tytuły poszczególnych części to strings, instrumenty smyczkowe, percussion, instrumenty perkusyjne, winds and brass with strings, czyli dęte, drewniane i blaszane, ale ze smyczkami, no i na finał full orchestra, czyli cała orkiestra. Tak jak wspomniałem, dzieło ukończono w sierpniu 1987 roku i tego samego roku odbyło się prawykonanie w Davis Hall w San Francisco. Wówczas tę orkiestrę poprowadził nieodżałowany Michael Tilson Thomas, który, przypomnę, odszedł od nas w kwietniu tego roku. My zaś słuchamy wykonania The Four Sections, jako się rzekło, z roku 2014. I tu Christian Järvi, który też sygnuje tę płytę swoim nazwiskiem, prowadzi Orkiestrę Symfoniczną Radia MDR w Lipsku.

strings, percussion, winds and brass i full orchestra. To tytuły czterech sekcji kompozycji Steve'a Reicha w nagraniu z lipskiego Gewandhausu z 2014 roku. Grała Orkiestra Symfoniczna Radia MDR w Lipsku pod dyrekcją Christiana Jerwiego. No i kończymy to dzisiejsze długie spotkanie w Filharmonii Dwójki, której znaczną część poświęciliśmy na muzyczne świętowanie urodzin Steve'a Reicha, jednego z ojców amerykańskiego minimalizmu, kompozytora, który dziś skończył 90 lat. No, pozostaje nam życzyć jubilatowi jeszcze wielu, wielu lat w zdrowiu i twórczej aktywności. Ale pożegnamy się muzyką Karola Szymanowskiego, bo może nie okrągłe, ale też ma dzisiaj urodziny. Wojciech Ciarka i Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękujemy za to długie spotkanie wieczorne w Dwójce i mówimy do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Muzyka środowiskowa jest jak roślina doniczkowa postawiona w kącie pokoju. Nie narzuca się, ale dzięki niej przestrzeń staje się przyjemniejsza. Bohaterem opowieści księżycowych będzie Takashiko Kubo, jeden z najważniejszych twórców japońskiego ambientu. W rozmowie, którą nagrałem z nim w Tokio, opowie nam o projektowaniu dźwięków użytkowych, w tym sygnału ostrzegającego przed trzęsieniem ziemi oraz potrzebie ciszy w coraz bardziej przeładowanym pejzażu akustycznym. Poniedziałek o 23:00. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
0: Autopromocja.

0: w innym stroju.
1: Dobry wieczór, Urszula Nowak przed mikrofonem, Wojciech Wasiak realizuje program. Zapraszam na drugie wydanie audycji w innym stroju. Pytanie, które chciałabym Państwu pozostawić do refleksji i jako myśl po dzisiejszym spotkaniu jest następujące. Co właściwie nazywamy tradycją, skoro jej brzmienie bez przerwy się zmienia? Repertuar muzyczny, który będzie nas do tej refleksji dzisiaj skłaniał, pochodzi z dwóch miejsc, odległych od siebie o tysiące kilometrów, z Algierii i z Azerbejdżanu. Mam też potrzebę, żeby zaznaczyć na samym początku tej audycji jedną ważną rzecz. Mianowicie jeżdżąc na szeroko pojęty wschód regularnie od blisko dwóch dekad, im częściej tam jestem, tym mniej przekonuje mnie samo pojęcie wschodu, zwłaszcza kiedy próbujemy za jego pomocą opisywać muzykę. Wschód chciałabym, abyśmy pamiętali o tym, że nie jest kategorią estetyczną. Widzę w nim punkt obserwacji, a przede wszystkim są to historie muzyczne, które pokazują między innymi to, jak mało użyteczne są proste opozycje typu tradycja, nowoczesność, ludowy czy wyuczony, albo lokalny i obcy. I w tym duchu będę z Państwem dialogować. Zapraszam oczywiście do dzielenia się Państwa uwagami, komentarzami pod adresem mailowym urszula.nowak@polskieradio.pl. Szabi, mugam, muzyka aszyków, mandole, tar, sas, garmon i gitara elektryczna. Muzyka religijna, miejska, poezja, migracja, kolonializm i instrumenty, które przychodziły z zewnątrz, a z czasem zaczynały brzmieć tak, jakby były tam od zawsze. Jak wyglądała kultura muzyczna Algierii pod francuskim panowaniem na początku XX wieku i jak była przedstawiana Europejczykom? Ta opowieść zaczynamy, rzecz jasna, w Algierze. El Hadj Mohamed El Anka i utwór Yamalik El Muluk.

Al-Hajja Mohamed El-Anka i utwór Malik El-Muluk. Słowo szabi pochodzi od arabskiego szab, lud, i łatwo byłoby zasugerować się nazwą i określić to zjawisko po prostu jako muzykę ludową albo popularną. Ale sprawa nie jest taka prosta. W tekście z 1978 roku algierski poeta i intelektualista Bashir Hadj Ali proponował, żeby słowo szabi rozumieć nie tyle jako określenie charakteru repertuaru El-Anki, a zatem mistrza, którego właśnie wysłuchaliśmy, ile jego publiczności. To ważne rozróżnienie, ponieważ

Pertuar Lanki wyrastał z tradycji arabsko-andaluzyjskiej, także z miejskich tradycji Magrebu oraz poezji zwanej Malun. Zmieniała się natomiast społeczność, która tej muzyki słuchała. Algier gwałtownie się przeobrażał, a kasba przyjmowała nowych mieszkańców, między innymi przybywających z Kabylii. Hadż Ali pisze o nowej publiczności jako o pracownikach, robotnikach, drobnych kupcach. Szabi powstało wewnątrz tych wszystkich przemian kolonialnego miasta. Posłuchamy teraz dłuższej formy w wykonaniu przywołanego już mistrza El Anki, a kompozycja nosi tytuł El Meknasia.

El-Hadż Mohamed El-Anka El-Meknasia. W szabi równie ważne jak melodia jest słowo. Jednym z jego fundamentów jest malhun. Jest to magrebska tradycja poezji w językach rodzimych. Rozbudowana tak zwana kasida może opowiadać o miłości, tęsknocie, moralności czy religii. Badaczka Samia Tuwati zwraca uwagę, że niektórych tekstów nie można nawet jednoznacznie przeczytać. I tak, gdyby sięgnąć po te właśnie teksty, między innymi, które pojawiają się w twórczości El-Anki, wino może oznaczać po prostu wino, ale może też prowadzić do sufickiej metafory ekstazy. Ukochana może być kobietą, ale język ziemskiej miłości może równocześnie mówić o miłości boskiej. El-Haczemi Gerwabi należał do kolejnego pokolenia mistrzów szabi, które rozwijało język ukształtowany przez El-Ankę. Zachowując znaczenie kasidy i poetyckiego repertuaru, a zarazem otwierając go na nową publiczność. Posłuchamy teraz takiego medleju, wiązanki utworów szabi w wykonaniu wspomnianego artysty. Haczemi Gerwabi już teraz w audycji w innym stroju.

Gdybym próbowała Państwu dzisiaj opowiedzieć czy przypomnieć historię gatunku szabi wyłącznie przez przywołanie nazwisk mistrzów, byłaby to tylko połowa historii. Nowsze badania nad szabi wracają do starego podziału, w którym po prostu mówimy o muzyce popularnej i o tej muzyce wyuczonej. Gdzie właściwie postawić granicę i czy o statusie muzyki decyduje złożoność jej formy, a może sposób transmisji, miejsce wykonania, czy społeczność, która uznaje ją za własną? Szabi sprawia dość duży kłopot badaczom.

twórczą. Jest muzyką miasta i codziennego życia, ale korzysta z bardzo rozbudowanego dziedzictwa poetyckiego i modalnego. Funkcjonuje zarówno w kawiarniach, na weselach i rodzinnych uroczystościach, ale posiada własnych mistrzów, no i przede wszystkim kanon, sposoby przekazywania tego repertuaru. Amare Zahi należał do najważniejszych mistrzów powojennego szabi, a jego twórczość była silnie związana właśnie z żywym obiegiem tej muzyki, weselami, rodzinnymi uroczystościami i kameralnymi spotkaniami bardziej niż z oficjalnym przemysłem muzycznym. Amare Zahi.

Amore Zachi na antenie radiowej dwójki, a my kontynuujemy opowieść o Szabi. Jest jeszcze jeden sposób, żeby wyrwać tę muzykę z takiego pocztówkowego obrazu jakiejś nieruchomej, mało żywej tradycji, mianowicie migracja. Daman El Harachi urodził się w Algierii, ale znaczną część życia i kariery spędził we Francji. Wraz z migracją Szabi zaczęło funkcjonować pomiędzy Algierem i francuskimi miastami, w kawiarniach i w środowiskach algierskiej diaspory. Słuchamy zatem muzyki, która dotyka kolejnej ważnej dla mnie kwestii, czyli migracji. Mówimy o muzyce, która przemieszcza się razem z ludźmi, a swoją drogą bardzo Państwu polecam ciekawy tekst autorstwa Stephena Wilforda zatytułowany Seeing Music in Early 20th Century Colonial Algeria. Jest to artykuł, który analizuje kolonialne pocztówki przedstawiające muzyków, instrumenty, kioski muzyczne i przestrzenie wykonywania muzyki w Algierii oraz to, jak budowały one francuskie wyobrażenia o muzyce algierskiej. Tymczasem na naszej antenie wspomniany bohater Daman El Harachi, który spopularyzował m.in. słynne Yara Yaha. Wybrałam mniej, mówiąc kolokwialnie, ograny utwór i będzie to Jadzair.

Dahman El Harrachi. A teraz chciałabym cofnąć się jeszcze raz, bo obraz muzycznego Algieru jest niepełny bez historii jego żydowskich muzyków. Wrócę tym samym do tekstu, który Państwu polecałam w poprzednim wejściu. Stephen Wilford przeanalizował setki pocztówek produkowanych w kolonialnej Algierii na początku XX wieku. Dla wielu mieszkańców Francji były one jedynym z nielicznych sposobów zetknięcia się z algierską kulturą muzyczną. Tyle, że fotografie, które wyglądały jak dokumenty, często były starannie inscenizowane. I tak na jednej z pocztówek widzimy żydowskiego muzyka z Kemanche, siedzi w tradycyjnym stroju, na tle fotograficznego studia i takich gołych ścian. Nie znamy nawet jego nazwiska. Wilford zauważa coś bardzo

no powiedziałabym, znamiennego. Muzułmańscy i żydowscy Algierczycy często pojawiają się na tych zdjęciach z instrumentami, ale rzadko jako ludzie rzeczywiście wykonujący muzykę. Tymczasem na innych pocztówkach europejskie orkiestry grają na estradach, w parkach i na placach. Jedna muzyka zostaje przedstawiona jako egzotyczny obiekt do

Panie, oto kto miał prawo przedstawiać Algierię i decydować, co wygląda na jej autentyczną kulturę. Z tego powodu wyjdziemy poza ścisłe granice Szabi. Sami El Maghribi był Marokańczykiem, a jego obecność w audycji jest po to, by na chwilę poszerzyć perspektywę na żydowsko-muzułmański obieg muzyczny Magrebu. Yum El Khmis.

Sami El Maghribi, Marokańczyk i jego Yum El Khmis. I jeszcze jeden głos tej historii jest bezpośrednio związany z Algierią. Renette Loranez, urodzona w Tiaret, związana z Oranem, żydowska śpiewaczka i instrumentalistka, która należała do świata arabsko-andaluzyjskich tradycji Algierii. Wydaje mi się, że to bardzo ciekawy przykład tego, jak wspólna praktyka muzyczna Żydów i muzułmanów jest częścią społecznej historii muzyki Szabi. Renette Loranez, Kum Tara.

René Tlorane z Kumtara, a teraz wykonamy pewnego rodzaju skok i nie zaryzykowałabym, żeby Państwu pokazać, jak brzmi współczesne szabi, bo to nie do końca byłoby uczciwe i w ogóle chyba nie bardzo interesuje mnie też odkrywanie takiej historii dla siebie samej. Znalazłam przykład czegoś, co mogłoby zostać w ten sposób zinterpretowane, ale czy ja wiem, chyba bardziej chodzi o to, by pokazać, jak to, co nazwalibyśmy językiem produkcyjnym, wpływa na muzykę organiczną. Lili Boniche należał do żydowsko-algierskiego świata muzycznego i posłuchamy utworu, który zrealizował amerykański muzyk awangardowy, basista, a przede wszystkim producent kojarzony ze światem ambientu, między innymi Bill Loswell. A więc algierskie szabi, dub, bass i remix. Lili Boniche i Bill Loswell. Le Tango Dab.

Algieru przenosimy się do Azerbejdżanu. Zmienia się niemal wszystko. Historia, język, system muzyczny, no i oczywiście instrumentarium. Zostaje natomiast pytanie, bo od tego zaczęłam dzisiejszy program, gdzie właściwie jest miejsce tradycji? Zaczniemy od mugamu. Jedną z jego najważniejszych form jest dastgah, czyli rozbudowana struktura złożona z powiązanych ze sobą części, a muzyk porusza się w obrębie modelu, który zna, ale także sporo improwizuje. Alim Kazimow to jeden z najwybitniejszych współczesnych śpiewaków azerskiego mugamu, a Malik Manzurow, mistrz gry na tarze i wieloletni członek jego zespołu, który współpracuje z nim od 1989 roku, to postać numer dwa, która tutaj w tym najbliższym nagraniu się pojawi. Alim Kazimow i tarzysta Malik Manzurow.

Alim Kazimow i Malik Manzurow to przed momentem. Dzisiaj przenosimy się od Algierii, od Algieru, nie tylko po Baku, ale także inne miejsca Azerbejdżanu. I też staram się Państwu przywołać konkretne nazwiska i propozycje tekstów, w których o tej muzyce można przeczytać nie tylko z perspektywy jej formy, ale także ciekawych historii, które tworzą tło dla rozwoju tej muzyki, zarówno szabi, jak i mugamu. I w tym momencie chciałabym przytoczyć słowa dwóch badaczy. Faik Shelebi, sam będący tarzystą i badaczem mugamu, opisuje destgah jako system wewnętrznie powiązanych części, tak jak wcześniej wspomniałam. Ciekawe jest to, że system ten nie wyklucza indywidualności i to właśnie Shelebi dość mocno podkreśla. Z kolei etnomuzykolożka Polina Desjatniczenko przez kilka lat uczyła się gry na tarze u azerskich mistrzów i badając ich język zauważyła coś, co bardzo mnie też ujęło i chciałam się tym z Państwem tutaj podzielić. Jak wiele pojęć służy Azerom do mówienia o kreatywności. I o tej kreatywności przekonamy się na pewno słuchając kolejnego wykonawcy, a będzie nim Bahram Manzurow i Mugham Bayati Kurt Tar Solo.

Bahram Manzurow, mistrz gry na tar. Kolejny ważny instrument, garmon, można go przybliżyć jako azerską odmianę instrumentu miechowego z rodziny harmonii. Nie pochodzi z tej najstarszej warstwy miejscowego instrumentarium, bo został przyswojony, dostosowany do lokalnego języka wykonawczego.

czego i zaczął funkcjonować również w repertuarze azerskim na pewnym etapie rozwoju tej muzyki. Nie bez powodu chciałabym, byśmy posłuchali teraz tego instrumentu, bo będzie to istotne przed spotkaniem z gitarą elektryczną, o czym powiem w dalszej części programu, a także do wprowadzenia do historii artysty, z którym porozmawiałam króciutko i który dzisiaj będzie też w programie W innym stroju obecny. A tymczasem Avtandil Israfilov, który zmarł w roku 2023, a był jednym z najwybitniejszych azerskich wirtuozów garmonu, który rozwinął bardzo wiele możliwości tego instrumentu w wykonawstwie młogamu i repertuaru popularnego. Avtandil Israfilov.

A teraz, drodzy Państwo, inny nurt azerskiej tradycji, aszyk. Aszyk z całą pewnością większości z Państwa pojęcie znane, jednocześnie muzyk, poeta i śpiewak. Powiedzielibyśmy dzisiaj storyteller, opowiadacz historii. Centralnym instrumentem tej praktyki jest saz, a muzyka funkcjonowała razem z poezją i rozbudowanymi opowieściami, destanami. Berang Nikaen i Anna Oldfield to inni naukowcy prowadzący badania w Azerbejdżanie i północnym Iranie, opisują zmianę samego modelu transmisji tradycji. Tradycja dawniej silnie narracyjna stała się coraz bardziej skoncentrowana na muzycznym wykonaniu. Zmienia się również sposób uczenia się repertuaru tamtejszych muzyków, czyli nawet wtedy, gdy mówimy o tradycji ustnej, musimy zapytać, która tradycja przekazywana komu, kiedy i w jaki sposób. Posłuchamy utworu, który pojawi się aż trzykrotnie jeszcze dzisiaj w programie, co chyba nie zdarza się często, ale tutaj ma w pełni swobodne uzasadnienie. Yannick Keremi z kompilacji Poetry and Music of Ashiks. Zapamiętajcie Państwo tę melodię, a ja później wytłumaczę, dlaczego pojawia się ona wielokrotnie w innym stroju.

Wysłuchaliśmy taru, a teraz przyszedł czas na gitarę elektryczną. Rustem Kuliyev, artysta, który żył w latach 1969-2005, był azerskim gitarzystą, który przenosił język tych dwóch ważnych instrumentów, czyli taru i sazu, na gitarę elektryczną, a Yannick Koremi, a więc ta sama kompozycja, której wysłuchaliśmy przed momentem, pochodzi z wydanej w 2020 roku przez Bongo Joe płyty Azerbejdżani Gitara. Wyboru jego archiwalnych nagrań z lat 1999-2004.

0: Rustem Kuliyev, Yannick Keremi i jeszcze raz ten sam materiał, inny gitarzysta, inna będzie artykulacja, inne brzmienie. Rahman Mamadli to również azerski gitarzysta, który wypracował bardzo charakterystyczny, silnie ornamentowany język gitary elektrycznej, inspirowany Muhammem i tradycyjną muzyką Azerbejdżanu. Yannick Keremi pochodzi z wydanej przez Bongo Joe również składanki w 2024 roku. Jest to kompilacja Azerbejdżani Gitara Volume 2 i tak się złożyło, że spotkałam artystę ostatnio w Chorwacji na festiwalu SHIP w Szybeniku i miałam okazję zapytać go między innymi o to, jak instrument, który pochodzi z zupełnie innej tradycji, staje się azerską gitarą. Sam Mamadli zaczynał zresztą nie od gitary, ale od garmonu, którego wcześniej słuchaliśmy w wykonaniu Aftandila Israfilowa.
1: Jaką muzykę wysłuchali w dzieciństwie?
0: Jakiej muzyki słuchał pan w dzieciństwie?
2: Doma. U nas doma muzykant.
3: Urodziłem się w Azerbejdżanie, więc zawsze słuchałem muzyki azerbejdżańskiej. Starszy brat grał na garmonie, potem ja także wziąłem do rąk garmon, wiele lat później gitarę i stałem się gitarzystą.
2: Wziął gitarę, сначала гармон, потом гитару взял и стал гитаристом. Конечно, родился в Азербайджане, потому что поэтому азербайджанская всегда азербайджанскую музыку послушал.
0: Co takiego dostrzegł pan w gitarze, czego nie znajdował w innych instrumentach?
1: Drugich instrumentach.
2: Вот я скажу, сначала я, который я играл гармон, а там свою, который
3: Powiem tak, grałem na garmonie, ale były rzeczy, których nie mogłem na nim osiągnąć, tak z głębi serca, a które udawało mi się zrealizować na gitarze. Dlatego uważam garmon za instrument nieco ograniczony. Natomiast na gitarze miałem do dyspozycji mikrotony, więc wybrałem gitarę. Na gitarze mogę naprawdę wyrazić siebie.
0: Dziś mówimy o odrębnej azerbejdżańskiej tradycji gry na gitarze. Co to dla pana oznacza? Co sprawia, że gitara elektryczna staje się specyficznie azerbejdżańska?
2: Вот я скажу, в 70-м году, 68-м или 70-м году у нas
3: Wszystko zaczęło się w 1970 roku od Rafika Husseinowa. Rafik Husseinow jako pierwszy zaczął grać na gitarze i ludziom się to spodobało. Tak to się zaczęło. Po nim pojawił się Ramisz. Miał własny gatunek i styl, a mój był zupełnie inny. Mój styl gry na gitarze różnił się od stylu wszystkich innych. Tak to się potoczyło.
1: Одними

0: Ramisz był jednym z muzyków, którzy zaczęli przenosić techniki gry na tarze na gitarę elektryczną. Jak dużą rolę odegrał on w kształtowaniu pańskiego języka muzycznego?
1: Na gitarze nie czwartej, ósmej standardnej noty tam do, re, mi, fa, sol, la.
2: Na pewno dużą. Na gitarze nie ma standardowych dźwięków. Ani standardowych interwałów. Normalnie gitara naturalnie nie posiada tych mikrotonów, dlatego dziś mogę mówić o swoim stylu. Moje umiejętności pozwalają na bardzo gęsty podział tonu. Potrafię wydobyć bardzo wiele dźwięków. To jest mój styl. Kiedy stałem się popularny, zaczęto o mnie mówić, że nie gram na gitarze, tylko śpiewam. Zacząłem używać różnych rodzajów gitarowego przesteru. Nikt przede mną tego nie robił. I rzeczywiście szukałem tego ludzkiego głosu w brzmieniu gitary, zgodnie z naszą wspaniałą tradycją wokalno-instrumentalną, zwaną mugamem.
1: Pierwszy w Azerbejdżanie, ja używał z tym instrument i z tym człowieczym zwukiem. Я получил на своем гитаре получила человеческий звук, который у нас поют мугам народные песни. И с тех пор уже в Европе в
2: 2020 году odnalazł mnie niemiecki producent i menadżer Christoph Linder. Koniecznie muszę o tym wspomnieć, bo od tamtej pory dzięki Linderowi koncertowałem w 25 miastach i w 12 krajach Europy. Odkrył mnie na YouTubie. W Azerbejdżanie mamy znakomitych gitarzystów, a jednak to mnie znalazł. To mnie wybrał.

Rahman Mamadli, jeszcze jeden utwór tego wykonawcy na sam koniec dzisiejszego programu. Aida Huseinowa, opisując historię muzyki Azerbejdżanu w XX wieku, pokazała pewien szeroki proces, mianowicie spotkanie Mugamu z europejską muzyką komponowaną, instytucjami okresu sowieckiego, a później także jazzem. I tu mam taką myśl, że ta historia nie pozwala nam mówić o jakimś ocaleniu tradycji, ale też nie do końca o westernizacji. Może więc tradycja nie jest brzmieniem, które trzeba zachowywać w niezmienionej postaci. Bliższe byłoby mi myślenie, że jest sposobem, w jaki kolejne pokolenia decydują, co warto przenieść dalej. To był program W innym stroju. Wojciech Wasiak, Urszula Nowak. Dziękuję i do usłyszenia za 2 tygodnie.

Witamy w Fantazji Polskiej. 3 października 1882 roku w Tymoszówce urodził się Karol Szymanowski. Posłuchajmy 4. symfonii koncertującej na fortepian i orkiestrę op. 60 skomponowanej w 1932 roku. Części Moderato, tempo commodo, Andante molto sostenuto, Allegro ma non troppo ma agitato. Oto wykonawcy. Ewa Kupiec fortepian i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyryguje Kazimierz Kort.

To była czwarta symfonia koncertująca na fortepian i orkiestra op. 60 Karola Szymanowskiego. Wystąpili pianistka Ewa Kupiec i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Kazimierz Kort. 4 października 1815 roku urodził się Józef Władysław Krogulski. Kompozytor i pianista zmarły w 1842 roku w wieku zaledwie 27 lat. Oto oktet de mol op. 6 na fortepian, flet, klarnet, dwoje skrzypiec, altówkę, wiolonczele i kontrabas. Części: Adagio Allegro, Adagio, Menuetto più presto, finale Allegro Vivace. Grają Jakub Kuszlik fortepian, Zofia Neugebauer flet, Adrian Janda klarnet, Maria Machowska pierwsze skrzypce, Kamil Staniczek drugie skrzypce, Mateusz Doniec altówka, Magdalena Bojanowicz wiolonczela i Tomasz Januchta kontrabas. Słuchamy nagrania z festiwalu

wybrzmiał oktet de mol opus 6 na fortepian, flet, klarnet, dwoje skrzypiec, altówkę, wiolonczele i kontrabas Józefa Władysława Krogulskiego. Przypominamy wykonawców. Jakub Kuszlik fortepian, Zofia Neugebauer flet, Adrian Janda klarnet, Maria Machowska pierwsze skrzypce, Kamil Staniczek drugie skrzypce, Mateusz Doniec altówka, Magdalena Bojanowicz wiolonczela i Tomasz Januchta kontrabas. Słuchaliśmy nagrania z Festiwalu Kompozycji Romantycznych, który odbył się w Warszawie w 2021 roku. 1 października minęła 36. rocznica śmierci Andrzeja Krzanowskiego, wybitnego kompozytora, który zmarł nagle w wieku 39 lat. Należał do pokolenia, które do pewnego stopnia sprzeciwiło się radykalizmowi awangardy połowy XX wieku. Respekt dla tradycji nie oznaczał jednak rezygnacji z poszukiwań twórczych. Swoją drugą symfonię na 13 instrumentów smyczkowych Andrzej Krzanowski napisał na zamówienie Krzysztofa Pendereckiego. Prawykonanie odbyło się we wrześniu 1984 roku podczas trzeciego festiwalu muzyki kameralnej w Lusławicach Dworze, organizowanego przez Elżbietę i Krzysztofa Pendereckich. Mimo nietypowej jak na symfonię budowy, odnajdziemy w utworze wątki wywiedzione z tradycji. Oto części utworu. Con vigore, commodo, lento appassionato. Gra Orkiestra Kameralna Miasta Tychy AUXO pod dyrekcją Marka Mosia. Nagranie powstało podczas festiwalu 3-4 Konteksty, Kontrasty, Konfrontacje, który odbył się w 2021 roku w Warszawie.